0: Na przykład, czy za granicą musimy korzystać z VPN-u?
1: Nie ma potrzeby korzystania z VPN-u dla znakomitej większości społeczeństwa, chyba że celem korzystania z VPN-u przez kogoś jest to, żeby będąc w kraju X, korzystać sobie z usługi platformy streamingowej, która oferowana jest tylko dla użytkowników z kraju Y. A zatem jesteśmy za granicą, mamy jakąś usługę w Polsce, która działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy tą usługę, mówiąc wprost, oszukać, że dalej jesteśmy w Polsce, wtedy połączenie się przez serwer w Polsce z tą usługą, na przykład za pomocą VPN-u, może nam ten problem rozwiązać.
0: Odpowiada redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl Piotr Konieczny. Jeden z najwyżej położonych zajazdów w Górach Świętokrzyskich odwiedziliśmy wczoraj w ramach akcji Pyszne, bo Polskie. W każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych regionalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które polecacie nam wy. Jednym z przystanków była wczoraj miejscowość Krajno. Tam na wysokości 420 metrów goście zajazdu mogą odwiedzić zagrodę owiec.
2: 18 owiec, 18 wspaniałych, pięknych owiec.
3: Można podejść, przyjechać, pogłaskać?
2: Pewnie, że tak. Bardzo są przyjazne dla ludzi. Tak.
3: Mają swoje imiona?
2: Jest główny przewodnik, ma na imię Stefan, baranek, dominuje.
4: Też serwujemy borowiki, które są tutaj zbierane w naszych świętokrzyskich lasach.
3: A to teraz początek sezonu na borowiki?
4: Tak, zaczyna się początek sezonu.
3: Już są?
4: Tu już się pojawiają, gdzieniegdzie.
3: A jak zbierzecie borowiki, to co powstanie na ich podstawie?
2: Sos, głównie do sosu. Nadwyżkę też po prostu suszymy. Suszymy i później idą do pierogów. Coś wspaniałego.
0: Z właścicielami zajazdu na widoku Joanną i Arturem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy wam nasze social media i portal rmf24.pl. Tam możecie zgłosić propozycje miejsc, które polecacie. Za tydzień odwiedzimy Małopolskę. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Miłosz Motyka, minister energii, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Pytają nasi słuchacze na naszej gorącej linii o pelet. Mówią, w zimę były ceny z kosmosu, ale one nie spadły. Co się dzieje?
6: Spadły w stosunku do
5: zimy. Że nie spadły, panie ministrze. No, nie będę dyskutował z ludźmi, którzy mówią, że
6: przecież to możemy sprawdzić. Te ceny są wyższe niż rok temu
5: napisał
6: w tej samej porze.
5: Jeden ze słuchaczy napisał na tak,
6: nie,
5: dostępność
6: panie redaktorze,
5: w okresie letnim jest minimalna, a ceny z kosmosu. Jest początek lata, a polety brak w składach.
6: Gdy w stosunku do roku poprzedniego. Ale natomiast jeżeli chodzi o zimę, gdzie mieliśmy 4000 zł za tonę,
5: tak,
6: to
5: teraz jest 2000 za tonę.
6: Panie redaktorze.
5: Tak. Gdzie nie dzwonię, to są albo pustki, albo ostatnie palety w cenie 2000 zł za tonę. Mieszkam w Świętokrzyskim w okolicach Starachowic. W mojej okolicy wielu emerytów, w tym moja mama, zmieniło ogrzewanie na paletowe i co teraz mają zrobić?
6: Tak.
5: To jest jakiś koszmar. Dystrybutorzy mówią, że producenci nie dostarczają praktycznie nic. Ukraina patrzy na nasze ceny i również podnosi. Sytuacja wygląda dokładnie tak jak kilka miesięcy temu, gdy był kryzys związany z niskimi temperaturami, a jest przecież zupełnie poza sezonem.
6: Trwa odbudowa zapasów. To jest pierwsza sprawa. Druga, bo mieliśmy rekordową zimę, na które też... No myślę, że teraz z perspektywy kilku miesięcy możemy to powiedzieć, że rynek nie był przygotowany. Mówię tutaj nie o obywatelach, tylko o producentach. Z drugiej strony no, mamy radykalny przyrost kotłów na pelet.
5: Za no, którym, o czym zresztą napisał nasz słuchacz.
6: Słusznie. Za którym nie idzie wzrost produktu. I nad tym pracujemy. Jeżeli chodzi o jego dostępność, jeżeli chodzi o pozyskiwanie z lasów państwowych i tutaj ten dialog z lasami państwowymi też toczymy, by znacznie usprawnić proces produkcji. W zimie wpływu na to miało wiele czynników. Nie tylko rekordowo niskie temperatury, ale także to, że część instalacji nie było na czas uruchomionych. Teraz ta sytuacja powinna wracać do normy, ale tak, będziemy tę sytuację analizowali, na pewno pod kątem też dostępności surowca. Tutaj wielu producentów mówi o ułatwieniach związanych z importem.
5: To
6: będziemy to analizowali.
5: No,
6: słucham?
5: To kiedy ceny mogą spaść?
6: Wedle tego, jakie analizy mamy w naszym resorcie i w resorcie rozwoju technologii, niewykluczone, że w ciągu na jesieni te ceny powinny być optymalnie. W momencie, gdy ta wycinka jest zrealizowana, surowiec będzie pakowany, powinno być tego produktu więcej na rynku.
5: Czyli na jesieni.
6: Natomiast systemowo uważam, należy mocniej popracować z lasami państwowymi, tak to ujmę, by tego surowca było po prostu więcej. Jeżeli mnie pan redaktor pyta, czy powinniśmy więcej... Ale to się może stać, to zależnie od tego, jakie decyzje podejmą lasy państwowe. I producenci, ja uważam, że powinniśmy, jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej, no to tutaj należy zmienić tę politykę.
5: Elektrownie atomowe. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Na jakim etapie są badania geologiczne?
6: No to jest już etap, który gwarantuje nam pewność, że ta elektrownia powstanie. Pracują ekipy nad utwardzeniem terenu pod budynki towarzyszące, infrastrukturę towarzyszącą. Tutaj mamy de facto sajt coraz lepiej przygotowany. W 2028 roku po pozwoleniach na budowę samego reaktora ruszy budowa reaktora.
5: Ale są już to pozwolenia?
6: Wszystkie po kolei
5: są już rozpatrzone?
6: Na początku, to koniec czerwca, na początku lipca zostały wydane te dotyczące drugiego etapu prac przygotowawczych związanych z infrastrukturą towarzyszącą, więc wszystkie pozwolenia, które są pozyskiwane przez spółkę i w zakresie których są
5: realizowane... A pozwolenie na budowę jest?
6: Samego reaktora, ono zostanie uzyskane liczymy w 2027 roku. Na to muszą być na razie, panie redaktorze, wykonane wszystkie dodatkowe prace, które wykonujemy. Żeby mógł powstać reaktor, potrzebne są wszystkie towarzyszące mu instalacje. One dzisiaj są budowane.
5: Czy coś się zmieniło w harmonogramie prac? Czy pierwszy
6: nie.
5: beton... Nie, nic.
6: Pierwszy beton 2028, 2036 to jest włączenie elektrowni do systemu. Ambitnie, ale mamy deklarację też, którą słyszymy ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która ocenia nasz program atomowy w zakresie tego harmonogramu jako realny.
5: A czy jest zgoda ponad podziałami i PiS będzie kontynuował ten program, jeśli oczywiście wygra wybory?
6: Nie będzie PiS kontynuował, ponieważ PiS nie będzie rządził.
5: Dobrze, panie ministrze, to jest oczywiście deklaracja polityczna, a nie. Ja się pytam, co jeśli się coś zmieni? Nie ma nic na zawsze w polityce.
6: Oczywiście, natomiast ja mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o program budowy elektrowni jądrowej, to jest must have dla polskiej energetyki, dla polskiej gospodarki, dla polskiego bezpieczeństwa i myślę, że to słyszymy ze strony różnych partii politycznych w Sejmie. Niezależnie od tego, kto będzie rządził, ta budowa będzie kontynuowana. I poparcie dla elektrowni jądrowej, my też to analizujemy, jest rekordowo wysokie.
5: To w takim razie, kiedy zapadnie
6: nie powinno się zmienić.
5: Decyzja w sprawie drugiej elektrowni atomowej? Kiedy tak, będziemy wiedzieć, kiedy?
6: Zaktualizowaliśmy program polskiej energetyki jądrowej, wskazujemy, że to może być program 2027-2028 roku. To też będzie zależało od tego, jak w dwóch lokalizacjach, które są...
5: Bełchatów i Konin, no właśnie, które...
6: preferowane. No i pan redaktor mnie pyta o decyzję, którą powinniśmy podjąć przede wszystkim w oparciu o badania geologiczne, geofizyczne i którą powinniśmy...
5: A te badania już trwają?
6: Trwają.
5: I 2027-2028 dopiero będzie podjęta decyzja. To jest
6: dopiero.
5: Rok, dwa lata.
6: No tak, panie redaktorze, to jest decyzja, która ma bardzo poważne skutki gospodarcze.
5: Ale zwłoka też ma skutki
6: ale
5: gospodarcze.
6: Ale tu nie ma żadnej zwłoki. Tu nie ma żadnej zwłoki i nigdy jej nie było. Natomiast przede wszystkim żaden z inwestorów, bo pewnie za moment będzie pytanie, z kim będziemy realizowali tę inwestycję, też nie podejmie decyzji w niesprawdzonej lokalizacji.
5: No to z kim będziemy realizowali? Jak już pan zadał sobie
6: no
5: pytanie,
6: i tutaj,
5: to...
6: Przeprowadziliśmy pierwszy etap, przechodzimy do drugiego dialogu konkurencyjnego, wysłaliśmy wstępne zapytania ofertowe do naszych sojuszników, którzy byli zainteresowani realizacją tego projektu. Otrzymaliśmy 3 odpowiedzi.
5: Skąd?
6: Ze Stanów Zjednoczonych, z Francji oraz Kanady. To są 3 różne technologie, każda ma swoje zalety. Natomiast decyzja, która będzie podjęta w oparciu o kryteria. Po pierwsze, ceny za energię elektryczną. Od tego pan redaktor dzisiaj program rozpoczął.
5: Zacząłem od ropy, ale tak, od paliw, ale potem pytałem się o cenę.
6: Od cen,
5: tak.
6: Ale cena powinna być absolutnie decydująca. Od udziału w łańcuchu dostaw i realizacji inwestycji polskich firm. I po trzecie, w zaangażowaniu kapitałowym po stronie inwestora. Od tych 3 czynników będzie zależała decyzja.
5: To teraz trochę polityki. Ukraina, X dokładnie, Budanow, ostrzega Polskę przed przyjęciem ustawy antybanderowskiej proponowanej przez prezydenta. No dość, powiedziałbym, zaskakujące słowa ukraińskiego polityka, bo jeszcze przed chwilą słyszałem od Ukraińców, że nikt im nie będzie dyktował, jakie mają mieć prawo. To teraz oni nam będą dyktować?
6: Nie, nam też. Ale... To zastanawiam się, co pan Budanow ma na myśli, mówiąc o eskalacji. Co jeszcze można więcej zrobić, i mówię tutaj o Ukraińcach, żeby wyeskalować. Znaczy, nikt nie zrobił tyle dla pogorszenia naszych wzajemnych relacji, niż ostatnie decyzje prezydenta Zelenskiego. Niestety.
5: No, efekt jest taki, że generalnie większość polskich partii politycznych jest przeciwko obecności, szybkiej obecności, a niektóre są w ogóle przeciwko
6: my
5: obecności
6: zawsze mówiliśmy
5: Ukrainy
6: o tym,
5: w Unii
6: że ta,
5: Europejskiej.
6: Byliśmy nawet krytykowani przez Prawo i Sprawiedliwość jako Polskie Stronnictwo Ludowe, gdy mówiliśmy o tym, że należy uporządkować zasady związane z dołączeniem Ukrainy do Unii Europejskiej pod kątem właśnie kwestii związanych z uporządkowaniem kwestii historycznych czy gospodarczych. No i Ukraińcy muszą wiedzieć, że te zasady będą twardo egzekwowane. Zresztą
5: no może dlatego
6: nikt
5: właśnie
6: nam nie będzie
5: wiedzą.
6: Mówił, jak mamy też realizować w Polsce prawo i nikt nam nie będzie mówił, jak mamy to prawo twarde gospodarcze egzekwować.
0: Tak mówił na naszej antenie Miłosz Motyka. Całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Na zegarach trzecia, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, dzień dobry, zapraszam. Ochrona przez NATO Grenlandii jako części Arktyki powinna wystarczyć Trumpowi. Tak do sugestii amerykańskiego przywódcy odniosła się szefowa chińskiego MSZ. Hiszpania i Francja zmagają się z falą upałów. W obu krajach obowiązują alerty pogodowe. W faktach także tematy przebudowy centrum Warszawy. Wybiła trzecia. Minister spraw zagranicznych Finlandii oświadczyła, że wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o przejęciu Grenlandii nie mogą być akceptowane w żadnym wypadku. Finlandia, podobnie jak cały sojusz, absolutnie popiera Danię i jej integralność terytorialną, powiedziała po szczycie NATO w Ankarze. Szefowa fińskiego MSZ-u dodała, że NATO pracuje nad wzmocnieniem bezpieczeństwa całej Arktyki, a to jej zdaniem powinno być wystarczającą odpowiedzią na obawy zgłaszane przez Trumpa. Wcześniej amerykański prezydent ponownie stwierdził, że Grenlandia powinna znaleźć się pod kontrolą USA. Hiszpania zmaga się z falą upałów. W Barcelonie padł wczoraj historyczny rekord temperatury. Termometry pokazały 40,7 stopnia. To najwyższa wartość od ponad 100 lat prowadzenia pomiarów. W całej Katalonii odnotowano także rekordowo ciepłą noc. W Portbou temperatura wyniosła blisko 32 stopnie. Meteorolodzy podkreślają, że tak wysokie wartości w Barcelonie są wyjątkowe, ponieważ zwykłe upały łagodzi bliskość Morza Śródziemnego. W Hiszpanii trwa druga fala upałów tego lata. Temperatury przekraczają 40 stopni i w Katalonii obowiązuje czerwony alert pogodowy. Alarm pogodowy ogłoszono także w ponad 2/3 regionów Francji. Powodem jest ponowna, trzecia już w ciągu ostatnich tygodni, fala rekordowych upałów. Informuje o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
2: Koło miasta Perpignan przy granicy z Hiszpanią temperatura znowu przekroczyła 41 stopni Celsjusza w cieniu. Nawet w nocy nie spadnie ona tam poniżej 28 stopni. Temperatura ma też stopniowo wzrastać w Paryżu, gdzie sięgnąć ma w czasie weekendu 37 stopni w cieniu. Dyrekcja kolei publicznych rozważa wstrzymanie kursowania tych pociągów, które nie mają klimatu. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku paryskiego metra, bo po prostu sparaliżowałby to francuską stolicę. Mamy tego dość, bo z powodu tych upałów trudno jest na przykład jeździć rowerem czy uprawiać jogging. Trzeba raczej pozostawać w klimatyzowanych lokalach, tłumaczy mi młody paryżanin.
1: A kiedy upały wrócą do Polski, to możecie sprawdzić, zaglądając na stronę rmf24.pl.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Dopiero w listopadzie zakończy się przebudowa m.in. ulicy Złotej i Zgody w Warszawie, dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Inwestycja ma kosztować prawie 70 milionów złotych. Dawną ulicę Złotą i tamtejszy przejazd podziemny zastąpił skwer z deptakiem i fontanną.
4: Teraz się dużo nacisku kładzie na to, żeby jednak tą zieleń, żeby odbetonować właśnie, odgruzować. I uważam, że to jest jak najbardziej miłe dla oka i dla rodzin.
5: Jak się pani podoba ta nowa ulica Złota?
6: Bardzo mi się podoba to, że jest dużo zieleni i generalnie jest ta ulica bardzo fajnie przeobrażona.
1: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. Jeszcze w wakacje miasto planuje uruchomić fontanny i otworzyć przejście na wysokości ulicy Sienkiewicza. A w faktach pozostajemy w Warszawie. Pingwiny czy lew Zulus? W stołecznym zoo trwa głosowanie na zwierzaka miesiąca. Na swoich faworytów można głosować do niedzieli.
7: Pingwiny przylądkowe zamieszkały w swoich nowych apartamentach przy pięknym wybiegu z lazurową wodą, więc można je zobaczyć tuż przy Alei Głównej, wchodząc od ulicy Ratuszowej po prawej stronie przy wejściu właśnie głównym do zoo. Natomiast lwa Zulusa można zobaczyć po przeciwnej stronie, czyli na końcu Alei Głównej, bliżej bramy od wejścia od mostu Gdańskiego i tam on na swoje kopule lubi się wylegiwać.
1: Mówiła Anna Tadra ze stołecznego zoo. Po szczegóły zaglądajcie na profil ogrodu w mediach społecznościowych. Wyschnięciem grozi popularny wśród turystów stawom Echo na Roztoczu. Naukowcy alarmują, że bez większych opadów w lipcu zaniknie strumień Świerszcz, bez którego stawy wyschną przed końcem lata. Parowanie wody jest większe niż jej dopływ, przyznaje przyrodnik Przemysław Stachyra, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.
8: W stawach Echo i w ogóle w ekosystemie Roztocza wody ubywa w tempie dramatycznym, zastraszającym, bezprecedensowym, bo nigdy w historii naszych obserwacji, takich wizualnych, jak i pomiarowych, takiego zjawiska nie było.
9: Jak mało jest tej wody?
8: Jeśli jesteśmy na stawach Echo, to w tym momencie woda w tym kompleksie zajmuje około 30% powierzchni.
9: Czy ja dobrze rozumiem, 70% wody nie ma?
8: Nie ma. Tej wody nie ma, dlatego że mamy bezprecedensową suszę. Taką skalę niedoboru opadów przy jednoczesnym przebiegu temperatury, zwłaszcza tych wysokich temperatur, nie mieliśmy w historii pomiarów, a to wpływa na to, że tej wody ubywa, dlatego że parowanie jest wyższe niż dopływ wody. Nie mieliśmy tak naprawdę, wbrew pozorom, dobrej śnieżnej zimy. Ona była śnieżna, ona była mroźna.
9: Ale to był cały czas ten sam śnieg. To... Spadł raz i leżał.
8: Ja się cieszę, że pan redaktor o tym mówił, bo to każdy teraz już widzi, że ten śnieg spadł raz i sobie potem leżał przez 2 miesiące.
9: Ale ludziom się wydaje, no taka śnieżna zima.
8: No właśnie, nie było to taka śnieżna zima. To była wbrew pozorom sucha zima, bo grudzień był bardzo suchy. W tym styczniu napadało, troszkę w lutym dopadało i to tyle było. To było poniżej norm wieloletnich. To wskazują na to i urządzenia pomiarowe nasze, lokalne, jak i krajowe. Więc tej wody było mało już na samym początku roku. No i potem sucha, bardzo sucha, wyjątkowo sucha wiosna, marzec, kwiecień, maj. I mamy ten problem, jaki mamy teraz, z jakim się mierzymy wszyscy, bo to już nie tylko Park Roztoczański, ale też nadleśnictwa, ale również wszelkie gospodarstwa rolne, które przecież bazują na produkcji roślinnej, gdzie podstawą jest woda. Mają problem, straszny problem i to ja się troszkę boję. Tutaj nie chcę oczywiście propagować czarnowictwa, no ale musimy się przygotować na to, że może być, jeszcze może być gorzej niż jest w tym momencie.
9: Prognozy dotyczące Roztoczańskiego Parku Narodowego mówią, że jeżeli ta sytuacja się nie poprawi, to do końca lata stawy echo mogą wyschnąć.
8: Smutne, ale niestety może być to prawdziwe. Możemy się w końcu sierpnia zderzyć z takim oto obrazkiem, że będziemy mieć przed sobą kałużę. Albo wilgotne błoto. To niestety niebezpieczeństwo, które staje się coraz bardziej realne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz z tą wodą i to, jakie są prognozy. Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co się stanie za tydzień, bo się może nagle pojawić ogromna bańka z wodą, spadnie deszcz nawalny, jeśli nikomu nic złego nie zrobi, no to tej wody w stawach echo znów przybędzie, ale ja bym na to nie liczył.
9: Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta prognoza się nie ziściła?
8: W szerszym horyzoncie terytorialnym bardzo dobrze byłoby, gdyby się nad Polską, albo nad tą częścią Polski, która cierpi na suszę, czyli nad Lubelszczyzną, pojawił się taki spokojny front opadowy, że sobie będzie krążył masyw chmur i z tych chmur będzie padać przez kilka dni woda. To oczywiście nie spowoduje, że w stawach echo ta woda się pojawi, ale na pewno zmniejszy się zagrożenie pożarowe w lasach. Na pewno uprawy w rolnictwie trochę się to wodą nasycą, natomiast nie zagwarantuje to nam, że w ten najcenniejszy pokład wód podziemnych, których my czerpiemy jako ludzie, będzie obfitował wodę. Nie. Odtworzenie się tych zasobów to jest kwestia kilku lat przy takim normalnym przebiegu, gdzie będą śnieżne zimy, takie naprawdę śnieżne, gdzie będą mokre okresy wiosenno-letnie, bo to jest typowy nasz klimat polski, gdzie wiosna jest mokra, gdzie lato jest burzowe, gdzie zima jest też mokra, bo są te zasoby śniegu dosyć duże i to gwarantuje odtworzenie się wód podziemnych, bo problem jest nie tylko ten, co widzimy na wierzchu, susza w lasach, susza na polach, ale to, czego nie widzimy, a to, co się pod naszymi nogami dzieje, czyli pokłady wód podziemnych, które są kilkanaście, kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią ziemi, z których my, jako ludzie, czerpiemy wodę do picia.
9: Czy pan chce powiedzieć, że żeby nam Roztocze nie wyschło, to przez kilka lat musiałoby być tak, jak od kilku lat nie jest?
8: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
9: To mało realne.
8: Aczkolwiek prawdopodobne, do przyrody trzeba mieć pokorę. Różnie może być. Jesteśmy teraz w takim chyba dołku tego okresu tak zwanych suchych lat i myślę, że...
9: Będzie odbicie?
8: Na pewno będzie. Będzie odbicie, tylko nie wiemy kiedy.
9: Co oprócz stawów cierpi?
8: Cierpią rzeki. Rzeka Sztandarowa, czyli Wieprz, pojawiają się w nurcie rzeki, w tym górnym odcinku, łachy piaszczyste. Woda jest na tyle płytka, że na przykład super atrakcja turystyczna, spływy kajakowe są mocno utrudnione, bo kajaki...
9: Szoruje się dnie.
8: Tak, dokładnie. Śródleśne małe cieki w dużej mierze wyschły albo wysychają. Śródleśne zbiorniczki wodne, miejsce rozrodu płazów, wielu bezkręgowców rzadkich wyschły na wiór. Tam już nie rozmnażają się płazy, nie rozmnażają się bezkręgowce. Zwierzęta leśne typu dziki czy jelenie nie mają się w czym chłodzić w tym błocie czy tam we wodzie. Więc to jest duży problem również taki, który dokucza naturalnym rdzennym mieszkańcom lasu.
9: Widzimy... No właśnie, bo to się wydaje, że no dobrze, no wyschną nam stawy, będzie bardzo smutno, nie będzie gdzie się kąpać, ale to jest głębszy problem.
8: Tak, to jest problem przyrody, bardzo głęboki i poważny, ponieważ nasze zwierzęta, nasze drzewostany, nasze lasy, no nie do końca są do takich skrajnych warunków gotowe. Zwłaszcza, że to trwa już dosyć długo, to się pogłębia i to ma tak głęboko negatywny charakter.
9: Co jest najbardziej zagrożone, jeżeli chodzi o przyrodę?
8: Może tak, zacznijmy od lasów. Taki sztandarowy gatunek drzewa, jak jodła pospolita, pospolita już tylko z nazwy, zamiera. Ona lubi wilgotno, ona lubi mokro w glebie. Ona nie cierpi upałów, nie cierpi długich okresów suszy. Jodła nam zamiera. Bardzo piękne, charakterystyczne roztoczańskie drzewo. Również źle się czuję w takim klimacie sosna, przyzwyczajona do troszkę suchszych klimatów, ale jest dla niej również za sucho, więc ona również zaczyna cierpieć. Oczywiście zwierzęta, no to te wszystkie związane z wodą. Płazy, część gadów, bardzo wiele bezkręgowców rzadkich, jak ważki, chrząszcze, motyle, nie przechodzą pełnego cyklu rozwojowego, więc to wpływa na regres populacji w takim dłuższej perspektywie. Wodopoje. Jak zwierzę nie pije, no to cierpi. To ogromny problem. Zwierzęta sobie jakoś może jeszcze poradzą. Mają taki ten...
9: potencjał odbudowy?
8: Przetrwania takich trudnych warunków, no ale on nie może trwać nieskończoność, a to już długo trwa. Jest jakaś kałuża, jakaś stróżka, poranna rosa, jak się oczywiście zdarzy. Czasami spadnie jakiś deszcz i powstanie kałuża. Ta kałuża nie trwa długo, ona szybko wyschnie, albo szybko zostanie wypita, no mówiąc obrazowo.
9: Widziałem w jednym z lasów, akurat nie na Roztoczu, w lesie, w którym z reguły są takie rozlewiska i wiosną tam jest skrzek. To wszystko było powysychane. Tutaj też tak jest?
8: Tak. Tak. I gdzie płazy złożyły skrzek, to wszystko wyschło i nic z tego nie będzie.
9: A jeżeli nam na przykład z łańcucha pokarmowego wypadają płazy, kto cierpi?
8: Cierpią mniej lub bardziej wszyscy. Człowiek również, nawet tego nie wiedząc. Płazy są na przykład doskonałymi pożeraczami larw, komarów, meszek. Jeśli płazu zabraknie, ich ofiary, czy na przykład komary, czy meszki, są w stanie się bardzo szybko odtworzyć. Pojawi się mokry rok, płazów nie będzie, bo jest populacja załamana, ale pojawią się komary, meszki, no to będziemy mocno machać rękami.
9: Jakiś czas temu zacząłem się tak zastanawiać, bo mamy dosyć dużo doniesień o zwierzętach wychodzących na drogi. Czy to nie jest tak, że zwierzęta są bardziej mobilne, bo szukają wody?
8: Oczywiście, że tak. Tak, to jest bardzo słuszne spostrzeżenie i też się cieszę, że wiele osób to zauważa, bo naprawdę w miejscach, gdzie te zwierzęta do tej pory były z dala w miarę od człowieka, bo miały jakieś źródło zaopatrzenia w pokarm i wodę, nagle im tamto zanika, szukają innych miejsc, żeby mogły przeżyć.
9: Tak, czyli zwierzęta wychodzą z lasów po wodę?
8: Tak.
9: Przez szosy?
8: Tak, przychodzą przez szosy. Mało tego, przychodzą pod, w pobliżu zabudowań ludzkich, gdzie na przykład ktoś ma, no nie powiem, że basen do kąpania, ale na przykład jakąś sadzaweczkę, czy jakiś tam zbiorniczek. Zwierzęta przychodzą, szukają tej wody. Nawet przy człowieku nie bojąc się. Ja to wiem z doświadczenia.
9: Czy co, zdarza się, że łosie przychodzą wypić komuś basen?
8: Może nie łosie, nie basen, ale na przykład sarna jak najbardziej może przyjść. A łoś jakby przyszedł, wcale bym się nie zdziwił.
10: Z Przemysławem Stachyrą z Roztoczańskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina czwarta. To czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płoczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. Rosja zagrożeniem dla pokoju. Po dwudniowym szczycie w Ankarze NATO deklaruje dalszą pomoc dla Ukrainy. 28 osób jest rannych po wypadku autobusu w Stanach Zjednoczonych. W tych faktach wrócimy też do tematu limitu wynagrodzeń dla medyków na kontraktach. Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Tak Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, podsumował dwudniowy szczyt w Ankarze. W końcowej deklaracji zapisano, że to Rosja stanowi zagrożenie dla światowego pokoju, a Ukraina może liczyć na wsparcie finansowe i militarne. Ukraina była w centrum rozmów. Z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał m.in. prezydent Donald Trump i Karol Nawrocki. Co uzgodnili? O tym nasz specjalny wysłannik do Ankary, Michał Radkowski.
2: Amerykański przywódca, znany przecież ze swoich zmiennych opinii, tym razem tu w Ankarze ciepło wyrażał się i o Zełenskim, i o samej Ukrainie. Mówił, że jest pod wrażeniem postępów na wojnie, jakie czyni ten kraj, i jednocześnie zauważył, że słabnie Rosja. Padła też ważna deklaracja. Damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, powiedział w swoim stylu Donald Trump. Z kolei nie ma przełomu po rozmowie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Polski prezydent mówił, że trzeba rozmawiać z sąsiadami, że oba kraje patrzą w tym samym kierunku, wroga widzą w Rosji, ale w kwestiach historycznych zgody nie ma.
1: 28 osób zostało rannych po tym, jak autobus transportu publicznego uderzył w budynek w miejscowości Pikesville pod Baltimore w USA, poinformowała stacja ABC News. Stan jednej z poszkodowanych osób jest krytyczny. W wypadku uczestniczyło także 7 innych pojazdów, z których jeden dachował. Strażacy musieli uwolnić 2 osoby uwięzione, jedną w autobusie, a drugą w samochodzie. Służby ustalają przyczyny zdarzenia. Do wypadku doszło w środę wieczorem czasu lokalnego. Limit wynagrodzeń dla medyków na kontraktach. 240 zł brutto. Podstawą wynagrodzeń ma być co najmniej połowa etatu w placówce medycznej. To jeden ze sposobów na tak zwane kominy płacowe. Walka z patologiami i protekcją w dostępie do służby zdrowia to zwiększenie kompetencji kontrolnych NFZ, a w wypadku stwierdzenia obchodzenia kolejek sięgające 1 000 000 zł kary dla placówek, w których zostanie to wykryte. Takie rozwiązania zaproponowała wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda w związku z kryzysem wiarygodności systemu ochrony zdrowia. Minister mówiła też, kiedy poprawa działania systemu dotrze do pacjentów.
3: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją. Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
1: Tak mówiła minister zdrowia.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Współczesny turysta coraz częściej zabiera w podróż smartfon, tablet czy laptop. Urządzenia te warto dodatkowo zabezpieczyć przed schakowaniem, szczególnie podczas wyjazdów do egzotycznych krajów.
5: Dla zwykłego użytkownika głównym zagrożeniem jest to, że może stracić dane z takiego smartfona, laptopa, innego urządzenia, więc ja bym mocno rekomendował, żeby te dane, które są dla niego istotne, zanim wyruszy w podróż, wykonał ich kopię bezpieczeństwa. Druga kwestia jest taka, że w pewnych krajach, kiedy przekraczamy granicę, Straż Graniczna może powiedzieć: dzień dobry, a teraz poproszę o odblokowanie dostępu do pana smartfona i pana laptopa oraz przekazanie mi tych urządzeń. A zatem ważne informacje być może warto byłoby zaszyfrować, a być może warto byłoby, jeśli ktoś ma ten wyższy stopień zdrowej paranoi, wybrać się w podróż wakacyjną do takiego kraju, który stosuje tak opresyjne techniki, jednak z urządzeniem, które jest gołe i wesołe i świeże i wyjęte z pudełka i pełni tylko funkcję takiego rozwiązania na czas podróży.
1: Radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Nie tylko zimą, ale również latem tlenek węgla jest śmiertelnym zagrożeniem w naszych domach i mieszkaniach. Również w bardzo ciepłe dni strażacy odbierają zgłoszenia w sprawie zatruć czadem. Jak się przed nim chronić? O tym mówi nam aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Zadajemy sobie pytanie, co się dzieje? Dlaczego w okresie letnim jesteśmy narażeni na zatrucie się tlenkiem węgla? Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, a do tego można powiedzieć uszczelnianie naszych budynków i domów, bo nie chcemy doprowadzać, żeby ciepłe powietrze było, powiedzmy, wtłaczane do naszych domów. Zamykamy okna, uszczelniamy je w jakiś sposób, chcemy zachować tą chłodniejszą temperaturę w naszych domach. No to niestety ma bardzo często negatywny oddźwięk, dlatego że ten brak wymiany powietrza, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepłe powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia tego przepływu mas i zatruwamy się. W ten weekend czujki tlenku węgla alarmowały naszych mieszkańców o tym, że jest jakieś ryzyko w naszym domu i faktycznie strażacy, którzy interweniowali, potwierdzili wysokie stężenie tlenku węgla. 4 osoby zostały poszkodowane, zostały zabrane do szpitala. To były osoby w wieku nastoletnim, dzieci w wieku 12-13 lat, ale także osoby starsze w wieku około 80 lat. Dlatego ważne jest, żeby właśnie pamiętać o tym, że czujki chronią nasze życie, nie tylko w okresie zimowym, ale także w okresie letnim, a czujki dymu to tak naprawdę przez cały czas, przez cały rok, bo różne mamy źródła czy przyczyny powstania pożarów w naszych domach i to ludzie bardzo często giną właśnie w pożarach domów. Gdybyśmy wzięli statystykę, to ludzie, którzy zginęli w pożarach, to przede wszystkim w domach i na pytanie, dlaczego giną w domach, to nie dlatego, że pożar w jakiś sposób trawi te osoby, tylko po prostu zatruwają się gazami pożarowymi. Można powiedzieć, że zanim pożar zdąży się rozprzestrzenić, giną po prostu wdychając dymy czy szkodliwe gazy pożarowe. Tutaj dziś z mieszkańcami, z naszymi seniorami jesteśmy po to, by przede wszystkim uświadomić, że trzeba rozpoznać, z jakimi zagrożeniami możemy mieć do czynienia. W naszych domach mamy różne instalacje. Czujka dymu generalnie zalecana jest w każdym domu, dlatego że no, źródeł pożaru jest wiele. Natomiast jeśli mówimy o czujkach tlenku węgla, także czujkach gazowych, tu w zależności od tego, jakie instalacje mamy w domu. Tlenek węgla powstaje, czyli czad, w wyniku niepełnego procesu spalania. I strażacy interweniują często w sytuacjach, gdzie mamy w domu junkersy, urządzenia, które wykorzystują gaz do tego, by poprzez proces spalania podgrzać wodę. Nieprawidłowa wentylacja w takich domach powoduje, że właśnie to stężenie tlenku węgla jest bardzo duże, dlatego że w tym procesie spalania nie ma wystarczająco tlenu do pobrania, tak, przez te urządzenia z powietrza tego tlenu, no i powstaje duże stężenie tlenku węgla. Więc w zależności od tego, jakie mamy instalacje, takie czujki tutaj zalecamy, a dzisiaj właśnie chodzi o to, żeby uświadomić mieszkańców najpierw, z jakimi zagrożeniami możemy mieć do czynienia i dwa, jakie urządzenia stosować tak, żeby ograniczyć ryzyko narażenia siebie na utratę czy to życia, czy zdrowia. Jeśli poczujemy nudności, zawroty głowy, w dalszej fazie kołatanie serca, takie bardzo charakterystyczne, bywa, że czasem czujemy taki metaliczny posmak, taki słodkawy w ustach. To są objawy, że prawdopodobnie w naszym pokoju, w naszym domu czy mieszkaniu jest bardzo wysokie stężenie tlenku węgla. Czujki działają w ten sposób, że na początku, kiedy zauważają jakieś zagrożenie, charakterystyczna dioda na tych urządzeniach zaczyna w jakiś sposób mrugać i jeszcze nie wydawając sygnału dźwiękowego. To jest ten pierwszy etap, w którym czujka orientuje się, że coś jest nie tak. W momencie, kiedy potwierdza się, że to stężenie utrzymuje się w danym domu albo zwiększa się, ona zaczyna wydawać sygnał akustyczny po to, żeby wyraźnie wskazać, że już jest niebezpiecznie, że już należy zareagować. No i zadajemy sobie pytanie, co w tej sytuacji zrobić. Jeśli mówimy o tlenku węgla, czyli o tym szkodliwym gazie, otwieramy okna, wietrzymy pomieszczenie, ale jeśli bardzo źle się czujemy, przede wszystkim wychodzimy z tego pomieszczenia na zewnątrz. Nie robimy już nic, tylko wydostajemy się jak najszybciej, żeby nie stracić przytomności. Natomiast jeśli będziemy mówili o dymie, czyli o zagrożeniu pożarowym, zamykamy okna, zamykamy za sobą drzwi dlatego, żeby jak najmniej dostarczyć powietrza i tlenu do palącego się pomieszczenia. Pożar będzie się rozwijał wtedy, kiedy będzie miał dużo powietrza i tlenu. Jeśli ograniczymy to rozwinianie się, znaczy to ten dopływ powietrza czy tlenu, spowodujemy, że ten dym, który w danym nawet pokoju w naszym budynku czy domu będzie, dym jest w stanie bardzo mocno ograniczyć ten rozwój pożaru. Dopóki nie przyjadą strażacy, jesteśmy w stanie faktycznie sami sobie pomóc w takiej sytuacji, pamiętając, że każdorazowo trzeba ewakuować się, a warto także zapukać do drzwi sąsiada, żeby powiedzieć, szczególnie w porze nocnej, że słuchajcie, mamy jakieś niebezpieczeństwo, trzeba się po prostu ewakuować.
7: Mieszkańcy dostali alerty RCB dotyczące właśnie tlenku węgla. Gdybyśmy mieli to porównać, nie wiem, do innej sytuacji, gdzie ten brak cyrkulacji powietrza jest obecny, to nagrzany samochód na przykład?
6: No myślę, że każdy z nas miał do czynienia z rozgrzanym samochodem, gdzie po w takim czasie, gdzie samochód nagrzewa się, wchodzimy, czujemy taką gęstą masę powietrza, mając wrażenie, że ono w ogóle się nie przesuwa w tym samochodzie. I co robimy wtedy? Otwieramy okna, włączamy wentylator tak, żeby jak najszybciej spowodować wymianę powietrza. Można to w jakiś sposób porównać do tego powietrza, które zalega właśnie w naszych przewodach spalinowych czy wentylacyjnych. Powietrza, które niestety jest tlenkiem węgla w tych miejscach, gdzie dochodzi do procesu spalania. Przypomnijmy, że tlenek węgla to jest szkodliwy, trujący i bezwonny gaz, którego nie da się tak naprawdę rozpoznać przez ludzkie zmysły. Tylko urządzenie w postaci czujki i czujniku tlenku węgla jest w stanie wskazać nam, że w danym konkretnym miejscu jest zagrożenie, śmiertelne zagrożenie dla człowieka. W momencie, kiedy mamy bardzo ciepło, no bo może powiedzmy tak, tlenek węgla i zagrożenia z tlenkiem węgla, z zatruciem się czadem, kojarzymy z okresem grzewczym. Wtedy, kiedy eksploatujemy urządzenia grzewcze. I tak jest, faktycznie. Natomiast równie duże zagrożenie i statystycznie widzimy, że równie dużo interwencji pojawia się w okresie letnim, czyli wtedy, kiedy mamy miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, te najbardziej gorące. I miniony weekend to ponad 50 interwencji na terenie Wielkopolski, a całe półrocze w Wielkopolsce to ponad 140 interwencji tylko do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Dla porównania w zeszłym roku to było ponad 30. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy wysokie temperatury. Przez to w naszych domach nie chcemy, żeby to ciepłe powietrze z zewnątrz wpadało do naszych domów, więc zamykamy okna, w jakiś sposób uszczelniamy je. Można powiedzieć, że z naszych mieszkań i domów tworzymy taką puszkę. Puszkę konserwy, w której, można powiedzieć kolokwialnie, kisimy się.
7: Tak? Do tego jeszcze dochodzi na przykład grzanie piecykiem na ciepłą wodę wieczorem, tak?
6: Dokładnie tak, no bo przecież nie ogrzewamy naszych domów, ale chcemy na przykład mieć ciepłą wodę. I w domach, budynkach czy w mieszkaniach, gdzie mamy instalacje takie, które powodują właśnie, że wykorzystujemy czy to piece grzewcze typu Junkers, czy inne urządzenia, które mają na celu podgrzać naszą wodę i dochodzi tam do procesu spalania. No, w procesie spalania jest potrzebny tlen i powietrze, ale czad powstaje wtedy, kiedy właśnie jest niewystarczająca ilość tego tlenu z powietrza. I ten czad zostaje. Ciepłe powietrze powoduje, że nienaturalnie jest ono odprowadzane na zewnątrz naszych budynków, co w efekcie powoduje, że ludzie się zatruwają. Jeśli weźmiemy pod uwagę ten miniony weekend, ponad 50 interwencji w Wielkopolsce i czas, w którym te interwencje były, to są to pory wieczorne, po godzinie 21, czasem północ po północy. To w tych porach strażacy interweniowali najwięcej, no bo to wtedy, zdaje się, korzystaliśmy szczególnie z tych właśnie różnych instalacji grzewczych po to, żeby chociażby podgrzewać wodę i wtedy faktycznie było to największe ryzyko zatrucia się tlenkiem węgla.
1: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: A na zegarach już prawie piąta, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które ma dla nas Karol Paczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Amerykanie znów zaatakowali Iran. Ceny ropy poszły w górę. Co z polskim programem CPN? O tym na naszej antenie mówił minister energii. Minister zdrowia spotka się dziś z lekarzami. Tematem zmiany w wynagrodzeniach. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Stawki pozostają bez zmian. Wieczorem Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. W związku z decyzjami prezydenta Donalda Trumpa o kolejnych atakach wczoraj mocno zdrożała ropa naftowa. Jak to wpływa na ceny paliw w Polsce? Program CPN może być ponownie uruchomiony. Na razie nie ma takiej potrzeby. Tak mówił Miłosz Motyka, minister energii, we wczorajszej porannej rozmowie w RMF FM. O szczegółach Tomasz Terlikowski.
2: Minister zapewniał, że sytuacja jest kontrolowana, a dalszych wzrostów cen nie powinno już być. Jeśli wciąż paliwa są drogie, to dlatego, że sytuacja na rynku jest nadal niestabilna.
3: Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problem z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
2: Istotnym problemem jest także uzupełnianie rezerw paliwowych przez poszczególne państwa, ale to powinno się skończyć w najbliższym czasie.
3: Ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
2: Ale rozumiem, że
3: jeśli dojdzie
2: do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
3: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku.
2: Jednym słowem, jeśli wojna rozgorzeje na nowo, a to wciąż jest możliwe, to rząd wróci do programu.
3: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi.
2: Deklarował minister energetyki Miłosz Motyka.
1: Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. Dziś przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Te informacje potwierdził reporter RMF FM. Tematem rozmów ma być zaprezentowany wczoraj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowej pracodawcy.
4: Twoje pieniądze w Faktach RMF FM.
1: Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy m.in. wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75. Co dokładnie oznacza to dla kredytobiorców? O tym nasz reporter Igor Skrzypek.
5: Ci, którzy mają kredyt na oprocentowaniu zmiennym, mogą być zadowoleni, bo raty nie tylko nie wzrosną, ale w praktyce mogą nawet odrobinę spaść. To dlatego, że wskaźnik WIBOR, odpowiedzialny za prawdziwy koszt rat, obniża się. Jednak nie spodziewa się, że kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki stóp. Zyskać mogą też ci, którzy dopiero chcą wziąć kredyt na oprocentowanie stałe.
6: Te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
5: Wylicza ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Kolejna szansa na zmianę stóp możliwa dopiero we wrześniu. Wtedy odbędzie się kolejne decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
1: W Tatrach zaczynają się remonty szlaków turystycznych. W najbliższych 3 latach Tatrzański Park Narodowy chce odnowić 17 odcinków tras turystycznych. Niektóre z nich już się rozpoczęły, mówi Marta Mazik z TPN-u.
7: Zaczął się remont z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Grzybowiec na Wyżnią Przemyczką-Draską. W najbliższym czasie rozpocznie się również remont w Dolinie Pięciu Stawów. Od dolnej stacji kolejki towarowej do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. A jesienią będziemy remontować dojście do jaskini Raptawickiej i zejście z jaskini Mylnej. Pozostałe remonty szlaków, jeśli się rozpoczną w tym roku, będziemy na pewno na ten temat tworzyć komunikaty, a pozostałe szlaki będziemy remontować w kolejnych latach. Projekt kończy się w 2029 roku.
1: W związku z remontami turyści muszą przygotować się na utrudnienia, a nawet na czasowe zamknięcia tych szlaków. To wszystko w tym wydaniu. Fakty wracają punktualnie o 6:00. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: Po reklamie.
2: Roman dla startupów.
3: Już dziś po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: zegarach zbliża się godzina 6. To oczywiście czas faktów w RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Plan reformy ochrony zdrowia zaprezentowany.
2: Co zakładają zmiany proponowane przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę? O tym na początek.
1: Potem kluczowe ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze.
2: Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM.
1: Poza tym problemy na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
2: A także pyszne, bo polskie z naszą wakacyjną akcją. Byliśmy wczoraj w Świętokrzyskiem. Dymisji nie ma, jest plan na reformę ochrony zdrowia. Zaprezentowała go wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: A jakie są jego założenia? O tym w porannych faktach Kacper Wróblewski.
3: To między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy. Medycy mają zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o propozycje, które odczuje my, pacjenci, to jest tego niewiele. Przyspieszenie programu e-rejestracja i wprowadzenie e-kolejki.
4: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
3: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. To dopiero propozycje. Ustawy najpierw muszą trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.
2: A co o tych zmianach mówią pacjenci?
1: W faktach za godzinę połączymy się z naszą reporterką, która będzie zbierać wasze komentarze przed jedną z warszawskich przychodni.
2: Jakie waszym zdaniem są największe problemy ochrony zdrowia? Czekamy na maile. Nasz adres fakty@rmf.fm do waszej dyspozycji.
1: Europa i Kanada przejmują większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Rosja jest głównym zagrożeniem dla Zachodu, a Ukraina otrzyma pomoc militarną i finansową.
2: To główne ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze.
1: To przenieśmy się do tureckiej stolicy. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Michał Radkowski.
2: Michale, co zapisano w deklaracji końcowej?
5: To 6 punktów. Po pierwsze przypomnienie, że wciąż obowiązuje artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. Jeśli jedno z państw już zostanie zaatakowane, inne przyjdą mu z pomocą. Po drugie, nie ma zgody, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Po trzecie, Europa i Kanada zobowiązują się bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo. Po czwarte wreszcie, Rosję uznano za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności państw sojuszu. Po piąte, Ukraina w tym roku dostanie co najmniej 70 miliardów euro pomocy. A ostatni punkt dotyczy rozwoju przemysłu obronnego. Ma na to pójść przynajmniej 50 miliardów dolarów.
6: Wyjeżdżamy z Ankary po szczycie NATO, przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony. Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
5: Podsumował ten szczyt prezydent Karol Nawrocki, a za godzinę w faktach powiem wam, jak mówiono tu w Ankarze o Polsce i co nam udało się wywalczyć.
1: Fakty, opinie i komentarze. 8:02 w porannej rozmowie RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Uwaga kierowcy na Dolnośląskiej A4.
1: Zepsuty autobus blokuje prawy pas autostrady w stronę granicy w rejonie węzła Jadwisin.
7: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Góry Świętokrzyskie były wczoraj kolejnym przystankiem wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie w RMF FM.
2: Mówimy w niej o najciekawszych lokalnych smakach. Radiowy konwój zatrzymał się m.in. w gospodarstwie agroturystycznym w Bodzentynie.
1: Tam razem z właścicielką gospodarstwa panią Kazimierą zaprosiliśmy naszych słuchaczy na tradycyjne potrawy.
8: Zapraszam wszystkich państwa na zalewajkę świętokrzyską.
9: Włączyłem RMF-kę i jak to zwykle bywa, słucham i okazuje się, że byliście bardzo blisko. Ja byłem w Opatowie akurat.
10: Mówiliśmy o zalewajce świętokrzyskiej.
9: To było tak zachęcające, że mówię, no nie, muszę to koniecznie spróbować.
10: Przyjechał pan i tutaj waza z zalewajką, talerz. Jak smakuje?
9: Wybornie.
10: A panu jak smakuje zalewajka?
9: Bardzo dobra, wyśmienita.
10: Można do czegoś porównać ten smak zalewajki?
9: Do domu.
2: Z naszymi słuchaczami, Karolem i Pawłem, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: A my czekamy na wasze propozycje miejsc z wyjątkowymi, lokalnymi przysmakami z całej Polski.
2: Tak jest, czekamy na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu odwiedzimy Małopolskę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie? Chciałoby się zapytać, już wam powiemy. Temperatura, tak patrzę na godzinę 11, 12, 13, no tak w okolicach 20, przy czym najchłodniej na Warmii, Mazurach, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam 15-16 stopni, cieplej raczej nie będzie, natomiast najcieplejsze miejsca w Polsce to województwo lubuskie i Wielkopolska, tam do 24 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin. Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot.
2: Deklaracja ta padła podczas wczorajszego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze.
1: Damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem, zróbcie je sami. Firma, która je produkuje, jeszcze o tym nie wie, ale wszystko się ułoży.
2: Zwracał się do Zełenskiego Donald Trump, który zapewnił także, że pracuje nad porozumieniem kończącym wojnę. W Krynicy Morskiej trwa sprzątanie po sztormie, który wywołał niż Bernadette.
1: Ogromne fale niszczyły nadmorską infrastrukturę.
3: Sprzątamy i sprzątamy miasto, bo dzisiaj tak naprawdę to tylko awaryjnie, tam gdzie były drzewa do cięcia, leżały na samochodach, to tym się zajęliśmy, jutro będziemy sprzątać. Raz, dwa, do weekendu wszystko ogarniemy.
4: Troszeczkę drzew powyrywanych.
5: Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem. To, co widziałem na plaży dzisiaj, to zaskoczyło mnie to i to tak solidnie.
6: Tutaj to drzewo, które powaliło się na budynek?
7: Ten huk akurat my mieszkamy w tym domku i słyszeliśmy. Żona mówi, oj, chyba jakaś duża stłuczka była.
2: Mówili turyści i mieszkańcy, a wcześniej burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek.
1: W faktach za pół godziny najnowszy pogodowy raport.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na zegarach w Polsce kilka minut po 6:30, a w Osace minęła 13:30.
2: W Japonii polskie siatkarki rozgrywają mecz Ligi Narodów rywalkami Amerykanki.
1: Ten mecz otwiera pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy.
2: Witamy. Tak jest, dzień dobry. Jak radzą sobie Polki?
9: No niestety, pierwszy set przegrany 20-25. Biało-czerwone dobrze zaczęły tą partię, no ale potem z każdą piłką bardziej nakręcały się Amerykanki. Nasze reprezentantki nieźle grają w obronie, dobrze przyjmują amerykańską zagrywkę, no ale kiedy przychodzi do ataku, tu pojawiają się problemy. No i na razie Magdalena Stasiak nie radzi sobie z tym amerykańskim blokiem. Jak będzie w drugim secie? Będziemy oczywiście sprawdzać w kolejnych mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Zaczyna się właśnie druga partia tego spotkania. A my zostajemy przy siatkówce, bo wszystko wskazuje na to, że niebawem do rywalizacji w międzynarodowych turniejach wrócą reprezentanci i reprezentantki Rosji. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła ten kraj do rywalizacji, a wszystko po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski odwiesił tymczasowo rosyjski komitet. Na najbliższych mistrzostwach Europy Rosji jeszcze nie będzie. Wróciła ona jednak też do światowego rankingu i to na trzecie miejsce, chociaż od blisko 4 lat nie rywalizowała w żadnym oficjalnym turnieju. Zbliżam się do światowej czołówki, przyznaje w rozmowie z RMF FM mistrzyni świata w boksie Agata Kaczmarska. W ustach mistrzyni świata to może brzmieć dziwnie, ale nasza reprezentantka niedawno zmieniła kategorię wagową na niższą i w niej zdążyła już wywalczyć brązowy medal Pucharu Świata.
10: Już robi się zagrożeniem właśnie w tej kategorii wagowej, nie, że przyszła, że tak powiem, z wyższej kategorii. Czasami się tak myśli, że dziewczyna na odstrzał, że nie jest obyta, no ale ja już czuję, że nie.
9: Przyznaje Agata Kaczmarska, dla której najważniejszymi imprezami w tym sezonie są wrześniowe Mistrzostwa Europy w Sofii oraz listopadowy Puchar Świata w Uzbekistanie, a cała rozmowa z naszą pięściarką jest na rmf24.pl.
0: Teraz, bo Magda chciała prognozę pogody przedstawić.
11: No bardzo chciałam, bo mam bardzo ważne informacje dla słuchaczy. Dzisiaj pogoda będzie podzielona. Jedna część Polski będzie mogła się cieszyć słońcem i taką całkiem niezłą temperaturą, około 23-24 stopni. Chodzi szczególnie o województwa zachodnie, na przykład lubuskie i dolnośląskie. A druga część Polski w tym samym czasie, na przykład województwo podkarpackie czy warmińsko-mazurskie, będzie się mierzyła z deszczem, a nawet z burzami i temperaturą.
12: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: Po reklamie.
2: Tyka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest czwartek, zbliża się godzina 7, a to oznacza, że czas rozpocząć poranny program Radia RMF 24. Tomasz Tredzikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny informacji, rozmów, debat i oczywiście najważniejszych i najbardziej gorących newsów z całego świata. Teraz fakty o 7, a w nich Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Zaprezentowana reforma ochrony zdrowia dzieli rządzącą koalicję.
2: Politycy mówią, że propozycje resortu są niewystarczające.
1: W faktach sprawdzamy też opinie pacjentów.
2: W Turcji zakończył się szczyt NATO.
1: Co osiągnęła Polska? Szczegóły zna specjalny wysłannik RMF FM do Ankary.
2: Poza tym polskie siatkarki grają z Amerykankami w Lidze Narodów.
1: Propozycje Ministerstwa Zdrowia są niewystarczające, tak członkowie koalicji rządzącej komentują zapowiedź reformy służby zdrowia.
2: Wśród propozycji minister zdrowia są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
1: W porannych faktach witamy reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego.
2: Kacprze, rozmawiałeś z politykami. Są za czy przeciw?
3: Lewica ocenia, że propozycje nie uzdrowią wielu bolączek systemu ochrony zdrowia. Senator Wojciech Konieczny podkreśla, że niektóre przepisy będą wymagać doprecyzowania.
4: Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania, na zapisy, ponieważ niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia, to mówię od razu.
3: Reformę zaproponowaną przez Jolantę Sobierańską-Grędę krytykuje PSL.
5: Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących, a tu zamiast tego mamy propozycje zakonserwowania, załagodzenia, być może jakiegoś cięcia wynagrodzeń.
3: Podkreśla poseł Marek Sawicki. W najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają rozmawiać liderzy koalicji.
1: To była Polityka i Zdrowie, a teraz...
6: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: O poranku wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed przychodnią na warszawskim Powiślu. Łączymy się z Magdaleną Greinert. Dzień dobry.
1: Magdo, rozmawiałaś z pacjentami. Co mówią?
7: Ograniczenie wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę to fikcja, której nie uda się wprowadzić w życie. Zaznaczają i podkreślają, że są takie sytuacje, w których dostanie się do lekarza jest najważniejsze i wtedy zostaje tylko wizyta prywatna, a stawki lekarzy przyjmujących prywatnie potrafią zaskoczyć.
8: Prywatnie więcej kosztuje godzina.
9: No. Mamy duże doświadczenie, właśnie wracamy od lekarzy niektórych prywatnie.
7: To ile teraz trzeba za taką konsultację lekarską prywatnie zapłacić?
9: Od 250 do 500 zł to jest tak normalna stawka.
7: W pomysłach minister zdrowia na poprawie funkcjonowania systemu pacjentom brakuje konkretnych pomysłów, jak skrócić kolejki do specjalistów i jak poprawić sytuację finansową w szpitali. Sprzed przychodni na warszawskim Powiślu Magdalena Greinert.
1: Dziękujemy, Magdo. Do naszej radiowej skrzynki fakty małpa RMF FM wpadł mail od naszej słuchaczki, pani Barbary.
2: Szukam dentysty na NFZ. Wczoraj dodzwoniłam się do jednej z nich. Pierwszy możliwy termin listopad 2028.
1: Skierowanie na rezonans magnetyczny, najbliższy termin kwiecień 2027.
2: Skierowanie do chirurga, do grudnia nie ma miejsca, a od stycznia nie wiadomo, co będzie, więc nie zapisujemy.
1: Czekamy na kolejne Wasze głosy. Adres fakty małpa RMF FM.
2: Chwalił nas amerykański prezydent i sekretarz generalny NATO. Sami też wracamy zadowoleni z Ankary.
1: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że na szczycie wszystkie cele Polska zrealizowała, a szef MSZ-u Radosław Sikorski ocenia ostatnie 2 dni w Turcji, zacytujmy, powyżej oczekiwań.
2: Ponownie w faktach Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO do Ankary. Powiedz, Polska faktycznie ma powody do zadowolenia?
10: Jeśli się wsłuchać w takie głosy, Trumpa, który mówi o Polsce jako cudownym kraju, który ma świetnego prezydenta, i Marka Rutte, który pochwalił nas, że osiągnęliśmy już wszystkie cele postawione na poprzednim szczycie, a więc przeznaczamy 5% PKB na obronność, no to możemy być zadowoleni. Prymus chciałby się o nas powiedzieć, tak też sami o sobie mówiliśmy w Ankarze, ustami reprezentujących tu nas polityków. Prezydent i dwaj wicepremierzy mówili jednym głosem, powtarzając jak mantrę, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem. A z czym wracamy? Między innymi z podpisanym przez Polskę, Stany i 3 europejskie kraje porozumienie o utworzeniu w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot, obecnych też u nas. Są szanse, że to centrum powstanie w Polsce i Polska najpewniej zorganizuje ważną międzynarodową konferencję o dostawach strategicznych minerałów niezbędnych do produkcji uzbrojenia. Skorzystać na tym mają polskie firmy.
1: Polskie siatkarki przegrały pierwszego seta w meczu Ligi Narodów z reprezentantkami Stanów Zjednoczonych.
2: Spotkanie rozgrywane w japońskiej Osace śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
11: Tak jest, witam.
2: Jak wypadły biało-czerwone w drugiej partii?
11: o wiele lepiej, bo tego drugiego seta wygrały 25-20. No i w tym meczu mamy remis 1-1. Za chwilę początek trzeciego seta, ale w tym drugim Polki grały zdecydowanie lepiej w ataku. Nawet jeżeli amerykański blok był dobrze ustawiony, no to tak cwaniacko troszkę grając Polki go mijały. Efektem tego było już nawet 10-punktowe prowadzenie. Potem przytrafiły się drobne problemy, no ale ostatecznie Polki tą partię, jak wspomniałem, wygrały 25-20, a za chwilę początek trzeciego seta.
1: Nowe fakty, także te ze świata sportu, sprawdzajcie w RMF FM.
2: A my słyszymy się o 7:30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ponownie Was witam serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście już po pierwszej kawie, albo przynajmniej informacje na temat Ankary tak Was rozbudziły i napełniły takim entuzjazmem, że ruszacie do pracy albo do śniadania z takim powerem, jak jest potrzebne do tego, żeby się realizować w tą dość nieciekawą pogodę. My za chwilę przeniesiemy się do Zakopanego.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Zakopanego, gdzie w lipcu wysoko wprawdzie w Tatrach, ale jednak chwycił mróz i zapowiadane są opady śniegu. Tak, właśnie śniegu. Łączymy się z naszym zakopiańskim studiem i Maciejem Pałachickim. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: Jak przypuszczam, w Zakopanem ciepło nie jest, ale w mieście raczej nie powinno sypać. To od jakiej wysokości może zrobić się biało?
1: No, rzeczywiście w Zakopanem temperatura spadła poniżej 10 stopni powyżej zera, ale do mrozu jeszcze nam trochę brakuje. Natomiast na Rysach jest minus 2, na Łomnicy minus 3 stopnie, no i tam powyżej 2000 metrów spodziewamy się dzisiaj opadów śniegu, jak wspominałeś. Troszkę niżej, czyli na przykład na wysokości Kaspowego Wierchu, który jest odrobinę poniżej 2000 metrów nad poziomem morza, tam w tej chwili plus 2 stopnie i tam będzie deszcz ze śniegiem. Także wszystko wskazuje na to, że te najwyższe szczyty Tatr, czyli te sięgające 2000 i wyżej metrów, będą dzisiaj białe, a jeżeli nie białe, to będą bardzo, bardzo śliskie. Prognozy zapowiadają opady, które rozpoczną się około godziny 10, potrwają mniej więcej do 13, więc tego śniegu nie będzie zbyt wiele. No, a synoptycy przypominają, że śnieg w lipcu w Tatrach to nic nadzwyczajnego. Taka rekordowa pokrywa śnieżna była zanotowana w 1970 roku w lipcu. No wtedy na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna, czyli ten biały puch miał grubości 30 cm. W 1984 roku na hali gąsienicowej było 8 cm śniegu. No, tym razem miejmy nadzieję, tych rekordów nie pobijemy. Zresztą opady mają być krótkotrwałe, więc chyba nie ma na to większych szans. No ale jak tylko Tatry się odsłonią, a na razie są bardzo, bardzo zamglone, no to możemy rzeczywiście zobaczyć takie pobielone szczyty. No i będzie dosyć oryginalnie, jak na lipiec.
0: No, czego tej oryginalności życzymy i ostrzegamy, żeby tak za łatwo te wysokie góry chyba nie wychodzić, prawda? Bo to nie jest najbezpieczniejsze dzisiaj, jak ktoś nie ma doświadczenia.
1: Zdecydowanie nie, zresztą nawet doświadczenie tu niewiele pomoże, bo to są takie warunki, których najbardziej boją się nawet ratownicy tatrzańscy, bo nie da się założyć raków, no bo pokrywa śnieżna będzie zbyt cienka, by w rakach chodzić. Będziemy sobie wykręcać nogi na skałach, a znowu w zwykłych butach będzie bardzo, bardzo ciężko. Właściwie nie da się chodzić po takim zalodzonym, prześnieżonym szlaku. W związku z tym po prostu chyba lepiej dzisiaj wyższe partie tarć się nie wybierać, poczekać na poprawę pogody. No i miejmy nadzieję, że w najbliższych dniach się wreszcie troszkę ociepli i ten śnieg i lód szybko stopnieją.
0: Tego sobie życzymy. Maciej Pałachicki był z nami. Bardzo dziękuję Ci za te informacje.
1: Dziękuję.
0: A w Radio RMF 24 już za moment przeniesiemy się na Bliski Wschód. Tam dalszy ciąg eskalacji.

W Radiu RMF 24 teraz najnowsze informacje z Iranu. Minionej nocy doszło do kolejnej wymiany ognia na linii USA-Iran właśnie. Irańskie media informują o licznych eksplozjach i zniszczeniach w całym kraju spowodowanych amerykańskimi atakami. Amerykańskie wojska zaatakowały cele m.in. w mieście Iran-Shahr w południowo-wschodniej części kraju, gdzie w wyniku ostrzału miejscowego lotniska zginęła co najmniej jedna osoba. Ostrzelono także Bushehr na północno-wschodnim wybrzeżu Zatoki Perskiej, gdzie znajduje się elektrownia atomowa. Według zapewnień miejscowych władz atak nie spowodował żadnych uszkodzeń. Według dowództwa amerykańskiej armii łącznie w nocy ze środy na czwartek ostrzelono około 90 obiektów. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że w odwecie irańskie wojska ostrzelały 4 amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, po 2 w Bahrajnie i Kuwejcie. Jeden z głównych irańskich negocjatorów z USA, przewodniczący parlamentu Mohammad Ghalibaf, napisał na platformie X, że cieśnina Ormus, tu cytat, zostanie otwarta wyłącznie na warunkach irańskich, a nie pod wpływem amerykańskich gróźb. Co to oznacza? No, będziemy przekonywać się już niebawem. To jest Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej, jeszcze bardziej gorących informacji, a za 6 minut najnowsze fakty. RMF FM. Zostańcie z nami, słuchajcie naszego radia.

0: Jest 7.30, jest Tomasz Wroński, jest Anna Wachowska i są najnowsze fakty.
1: Podejrzanych o udział w gangu handlującym narkotykami zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji w Małopolsce.
2: W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy Maćku.
3: Dzień dobry.
2: Kim są zatrzymani?
3: To Polacy, mężczyźni w wieku od 19 do 35 lat, mieszkańcy powiatów krakowskiego i wielickiego. Oni mieli rozprowadzać narkotyki m.in. w okolicach stolicy Małopolski, w Skawinie, Niepołomicach, Wieliczce i Gdowie. W czasie przeszukań policjanci znaleźli amfetaminę, mefedron, metamfetaminę, marihuanę i kokainę, w jednym miejscu także uprawę konopi. Ponadto zabezpieczono broń, wagi elektroniczne, telefon oraz nośniki danych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty, zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
2: Po wczorajszych wichurach sytuacja pogodowa na Warmii i Mazurach poprawiła się.
1: W faktach raport reportera RMF FM Stanisława Pawłowskiego. Witamy. Staszku,
4: dzień dobry.
1: Czego dotyczyły strażackie interwencje?
4: No, wyjeżdżali wczoraj warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali do blisko 700 interwencji związanych głównie z powalonymi drzewami, połamanymi konarami i uszkodzonymi dachami. Ostatnie zgłoszenia napływały do godziny 23:00. Dziś trwa usuwanie skutków wichury. Energetycy pracują jeszcze przy 9 stacjach transformatorowych w okolicach Braniewa, gdzie bez prądu o poranku pozostaje 200 odbiorców. Niestety dziś znowu pogoda ma się pogorszyć.
1: Za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
1: Polecamy tę rozmowę.
2: Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz zajmiemy się kwestiami medycznymi. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla lekarzy. Obowiązkowe zatrudnienie na pół etatu w jednym szpitalu, a w innych po zgodzie dyrektora głównej placówki. Dla pacjentów ma się zmienić m.in. przyspieszenie programu e-rejestracja i wprowadzenie programu e-kolejki. Przed przychodnią na warszawskim Powiślu jest nasza reporterka Magdalena Grajner. Tak, witaj, Magdo. Dobry. Magdo, jak te zapowiedzi, no powiedzmy sobie szczerze, nie będące jakimś wstrząsającym przełomem, komentują niestety, pacjenci?
1: Tak. No właśnie tego, czuję tutaj takie spore rozczarowanie. Wszyscy czekaliśmy na te zmiany i pacjenci, okazuje się, też na nie czekali, na te zapowiedzi, no bo spodziewali się czegoś spektakularnego. No i chyba trochę tego spektakularnego rozwiązania zabrakło, bo pacjenci zwracają uwagę głównie na to, że nie ma takich rozwiązań, które w ich ocenie przełożą się na to, w jaki sposób ta ochrona zdrowia będzie funkcjonowała. Jak skrócą się na przykład kolejki do specjalistów, do których, tak jak dostajemy też od Was masę maili, trzeba latami, a nie miesiącami czekać. A jeżeli chce się wszystko zorganizować, jeżeli coś się nagle wydarzy, to okazuje się, że jedyną opcją jest skorzystanie z wizyty prywatnej. Wiadomo, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby zapłacić za kilkunastominutową konsultację, często kilkaset złotych. Tutaj są starsze osoby, teraz przed przychodnią stoi taki ogonek, może 6 osób, które czekają na swoją wizytę. Tak jak rozmawiałam, no nie mają takich funduszy, żeby sobie pozwalać na wydanie 500 tysiąca czy więcej złotych miesięcznie na to, żeby z takiej prywatnej wizyty skorzystać. No i tym, co wzbudza spore emocje, jest kwestia zapowiadanego ograniczenia lekarskich wynagrodzeń.
2: Powiem szczerze, że do tej pory nie miałem zielonego pojęcia, ile zarabiali na godzinę. Żałuję tylko, że w edukacji nie jest tak, że też jest limit 240 zł za godzinę, bo na razie płacą około 50. W związku z tym trudno mi jest powiedzieć, praktyka wykaże, co na ten temat możemy się dowiedzieć w przyszłości.
3: Prywatnie więcej kosztuje godzina.
2: No. Mamy duże doświadczenie, właśnie wracamy od lekarzy niektórych prywatnie.
1: To ile teraz trzeba za taką konsultację lekarską prywatnie zapłacić? Już nawet nie mówimy o
2: tym. Zależy. Myślę, że jest od 250 do 500 zł, to jest tak normalna stawka.
1: Za 15-20 minut?
2: No, na przykład holter plus ewentualnie konsultacja po holterze, no to jest kwota około 500 zł, obojętnie gdzie by się nie zajrzało.
1: Myślicie Państwo, że lekarze będą chcieli za takie 240 za godzinę przychodzić do pracy?
3: Chyba nie.
1: A jak Państwo patrzycie na swoją przyszłość, na przyszłość nas wszystkich, jeżeli dalej to będzie tak wyglądać, jak wygląda, że jeżeli człowiek chce szybko trafić do lekarza?
3: Tylko prywatnie.
2: Tylko prywatnie, bo tak to nie ma innej możliwości.
3: No tak, to trzeba czekać miesiąc, dwa na wizytę.
2: Nie. Znacznie dłużej się czeka, no, na USG czy cokolwiek, no są dłuższe terminy. Oczywiście w zależności pewnie gdzie, no ale no, gdzieś teraz podjechać do jakiejś innej miejscowości, szukać takiej możliwości, to wydaje mi się, że... Ja myślę, że te osoby, które no, mają jakieś tam oszczędności, ale stać na to, to na pewno będą wybierać opcje prywatnie do lekarza niż czekać. Naprawdę, jak człowiek jest chory, to potrzebuje się szybko wyleczyć, no, albo przynajmniej sprawdzić, co mu dolega.
1: No, pacjenci podkreślają, że dla nich ta rejestracja, która ma tam się przyspieszyć i bardziej się rozwinąć, i e-kolejka, no to są pewnie dobre rozwiązania, tylko podkreślają, czy nie będzie tu bariery na przykład takiej, że ktoś ze względu na wiek nie bardzo będzie umiał z takich rozwiązań skorzystać, albo też, no czy to wystarczy, no bo tak jak tutaj pan właśnie opowiadał o swoich problemach z sercem, często nie wystarczy jedna, nawet ta prywatna wizyta, bo za nią idzie jakaś dalsza diagnostyka, kolejne badania, które jeżeli zaczniemy tę prywatną ścieżkę, no to trzeba często w ten sposób kontynuować, a to są naprawdę ogromne pieniądze, więc ludzie oczekują kompleksowej reformy, a nie takich no, rozwiązań, które wydaje się, że zbyt wiele tutaj nie zmienią. To jest oczywiście opinia pacjentów.
0: To jest oczywiście opinia pacjentów, ale chyba nie tylko. Eksperci również wydają się być lekko rozczarowani tą zapowiadaną gigantyczną reformą. Bardzo dziękuję, Magdalena Grajner, prosto przed przychodni na warszawskim Powiślu. Dziękuję
1: tak
0: Ci za informację.
1: Życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkim życzymy zdrowia, bo przy takiej reformie to ono się naprawdę przyda. Trzeba mieć dużo zdrowia, żeby przeżyć reformę służby czy opieki medycznej i opieki zdrowotnej. Słuchajcie, Radio RMF 24. Zostańcie z nami.

0: a w Radio RMF24 teraz sport, a konkretnie siatkówka. Polskie siatkarki grają z Amerykankami w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Osace. To spotkanie uważnie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj, Wojtku.
1: Wszystko się zgadza, dzień dobry, witam.
0: Wojtku, jaki wynik, jak idzie Polkom?
2: No aktualnie Polki w setach prowadzą 2-1 i w tej czwartej już partii także nieźle idzie biało-czerwonym, no bo na prowadzeniu są 10-7, więc tak naprawdę poza tym pierwszym setem przegranym przez naszą reprezentację 20-25, no to w każdej kolejnej partii Polki wyglądają o wiele lepiej. Ten pierwszy set to mam wrażenie takie pierwsze koty za płoty, dlatego że Amerykanki w mocno zmienionym składzie dzisiaj wyszły, no a Polki miały problemy z przedarciem się przez tą amerykańską obronę, przez ten amerykański blok, ale w drugim secie troszkę tam pozmieniał Stefano Lavarini, widać, że troszkę zmienił się sposób gry naszej reprezentacji, mniej było takich siłowych rozwiązań, więcej trochę takiego technicznego, cwaniackiego grania, to zaczęło przynosić efekty, no i to też napędziło naszą reprezentację, bo ten drugi set wygrany 25-20, ale w nim już Polki miały nawet 10-punktową przewagę, no potem Amerykanki trochę jednak zaczęły się stawiać, ale no całą partię pod kontrolą miały nasze reprezentantki. Trzeci set już o wiele bardziej zacięty, ale wygrany w końcówce przez Polki 25-23, a teraz Stefano Lavarini w tym czwartym secie poprosił o przerwę, ale Polki nadal na prowadzeniu 10-8. Na wyróżnienie w naszej kadrze dzisiaj na pewno zasługuje Magdalena Stysiak. Ona zdobyła 28 punktów do tej pory, więc to naprawdę dobry występ naszej atakującej, ale też nieźle gra Julita Piasecka, nasza środkowa. Ona 18 punktów zdobytych, 17 z ataku, no i jeden zagrywką. I widać, że do czego możemy się dzisiaj jednak przyczepić w naszej reprezentacji, no to jeżeli w pierwszym secie słabo wyglądaliśmy w przyjęciu, to zdecydowanie poprawiliśmy, ale dalej mamy problemy w bloku. Nim mało zdobywamy punktów tak naprawdę. Amerykanki skutecznie omijają ten nasz blok, więc no to jest troszkę nasz problem. A jeżeli mamy szukać plusów po stronie amerykańskiej, chociaż to zawsze nas mniej interesuje, bo bardziej patrzymy na naszą kadrę, no to Amerykanki w tym bloku wyglądają nieźle. Nawet przed chwilą zabrakowana właśnie ta, która rozgrywa dobre spotkanie, Julita Piasecka. No ten mecz będzie jeszcze wyrównany. To będzie ten set taki na styku, bo teraz jest 10-9 dla Polek i Amerykanki będą robiły wszystko, żeby tego meczu nie zakończyć zbyt wcześnie, a żeby on trwał 5 setów, no bo one tutaj szukają przez tę swoją wysoką atakującą punktów, więc zobaczymy, jak to będzie się jeszcze tutaj układało.
0: Bardzo dziękuję, Wojciech Marczyk. My będziemy śledzić oczywiście ten pojedynek. Bardzo dziękuję Ci za informację.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Radio RMF 24 i już za 9 minut. Najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy z Marcinem Przydaczem, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Zostańcie z nami.

0: sama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: Po reklamie.
2: Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 8, a skoro tak, to są fakty RMF FM, a w nich Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Pacjenci nie zostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia.
2: Ich zdaniem zapowiedzi resortu nie rozwiążą problemów.
3: Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
1: W Japonii polskie siatkarki na dobrej drodze do zwycięstwa w Lidze Narodów z Amerykankami.
2: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
1: Gościem Tomasza Trylikowskiego, Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
2: To pudrowanie rzeczywistości.
1: System po prostu nie działa.
2: Mieszkańcy Warszawy nie pozostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia, które zaprezentowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie.
1: Wśród zmian są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
2: Co na to pacjenci?
4: Pracując płacimy składki. Teraz wszystko praktycznie jest prywatne. Gdyby te składki spłacać na swoje konto, te 20 lat wcześniej, to by człowiek się nie martwił lekarzami, to by się zapisały za tydzień wcześniej i nie byłoby żadnego problemu, a tak, no niestety, mamy jak mamy.
5: Taki prawdziwy plan poprawy nie może się stworzyć w ciągu kilku dni. Pan premier sobie zażyczył, to wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas pan Maciej.
1: Dostałem skierowanie do psychiatry od lekarza rodzinnego. Zgłosiłem się do poradni i otrzymałem informację, iż pierwszy możliwy termin, jaki można zaproponować, to rok 2031. Na razie jestem zdrowy, ale nie wiem, czy do tego czasu coś rzeczywiście z moją psychiką nie wysiądzie.
2: A nasza słuchaczka wylicza. Endokrynolog dziecięcy, marzec 2028. Dermatolog dla dziecka, kwiecień 2027. Do psychiatry dziecięcego, 5 lat.
1: W RMF FM czekamy na kolejne wasze głosy pod adresem fakty@rmf.fm. Polskie siatkarki prowadzą z reprezentacją Stanów Zjednoczonych w Lidze Narodów.
2: Biało-czerwone przegrały w pierwszym secie, a dwie pozostałe partie wygrały do 20 i 23.
1: Trwa czwarty set, wygrywamy 20 do 16. Kłopotliwy prezent dla przywódców państw NATO.
2: Rewolwery z wygrawerowanym nazwiskiem i ostrą amunicją podarował na pamiątkę szczytu w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.
6: Dzień dobry. Każdy z obdarowanych otrzymał też notę zwalniającą broń z kontroli eksportowych. Przywódcy państw sojuszu, w których obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące prawa do posiadania broni, znaleźli się w trudnej sytuacji. Brytyjski premier podkreślił, że musiał zostawić rewolwer w Turcji, bo wwiezienie go do Wielkiej Brytanii byłoby niezgodne z prawem. Według BBC broń zabezpieczona, czyli brytyjscy urzędnicy w Turcji. Spersonalizowane rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskami, a także ostrą amunicją, miały wprawić liderów w zakłopotanie. Nie wiadomo, ilu z nich zabrało prezent ze sobą, a ilu pozostawiło w placówkach dyplomatycznych w Turcji, unikając złamania prawa w swoim kraju. Choć i tutaj w wielu przypadkach może wchodzić w grę naruszenie przepisów dotyczących przechowywania broni w ambasadach. Wall Street Journal poinformował, że taki prezent otrzymał również prezydent Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Witamy.
0: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: To co z tym rewolwerem? Państwu. Dostał prezydent rewolwer?
8: Rzeczywiście prezydent Turcji, prezydent Erdoğan, każdemu ze swoich gości prezydentów ofiarował tego typu prezent. Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
0: Czyli
8: ale
0: nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
8: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszelkie przepisy prawne zostaną tutaj.
0: Ale wiózł go już prezydent do Polski?
8: Zdaje się, że ten prezent został skierowany przez kancelarię prezydenta na lotnisku na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego, tak aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa. Niech tutaj urzędnicy nad tym się zastanowią. Natomiast jasnym jest, że jeżeli otrzymuje się prezent, zwłaszcza od takiego gospodarza, jakim jest prezydent Turcji, no w dyplomacji niezwykło się odmawiać w żaden sposób przyjmowania takich prezentów.
0: Ale rozumiem, że to jednak jest kłopotliwe. Czy taka sytuacja dość nietypowa, żeby wręczać prezydentom rewolwery?
8: Na pewno dość nietypowa. słowa, ale no, traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych tego typu kłopotów. Natomiast trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent, no jednak prezydenta Turcji dla Rzeczypospolitej, czyli dla jego prezydenta.
0: Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że powiedział, że spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział długie, no godzinne, konstruktywne spotkanie. Co to znaczy konstruktywne spotkanie, skoro, jak rozumiem, bo to też padło z ust prezydenta, w sprawach historycznych żadnego porozumienia nie osiągnięto?
8: Tak, spotkał się pan prezydent z prezydentem Zełenskim najpierw krótko, kurtuazyjnie, pierwszego dnia i wtedy padła propozycja, aby doprowadzić do dłuższej rozmowy.
0: Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego czy Wołodymyra Zełenskiego?
8: Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody, po pierwsze dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
0: Ale został zrozumiany, bo można odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
8: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz OUN-UPA, bo im się przedstawia, że to byli bohaterowie walki ze Związkiem Sowieckim.
0: Nie rozmawialiśmy o tym nigdy z nimi w sprawie podręczników. No takie są ich podręczniki. No to skąd mają wiedzieć, że to jest inna formacja niż to, czego się uczą?
8: Dlatego też na przykład prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie wręczył mu dwie książki odpowiedniego wydawnictwa po to, aby przedstawiać konkretne fakty.
0: Co, jak zjemy, wzbudziło oburzenie prezydenta Zełenskiego, przynajmniej później
8: o nim
0: mówił.
8: Być może jeszcze nie czytał. Tak mi się wydaje. Warto by było rzeczywiście, aby ta wiedza na temat tego, nie tylko z kim walczyła OUN-UPA, bo walczyła przede wszystkim niestety z Polakami i to z polskimi
0: cywilami.
8: Później oczywiście ze Związkiem Sowieckim, ale też o co walczyła. A jeżeli walczyła o czystą etnicznie, czystą krew ukraińską tylko na ziemi ukraińskiej, to są wartości, które są dla nas nie...
0: konstruktywnych wniosków. Znaczy, co takiego konstruktywnego się zadziało, że pan mówi, że to jest konstruktywne i prezydent mówi konstruktywne spotkanie?
8: Przed chwilą powiedziałem, konstruktywizm ze
0: polega
8: strony...
0: Polega na tym, że się spotkaliście.
8: Nie, polega na tym, że zostały przez tą godzinę przedstawione fakty dotyczące fakty natury historycznej. Dlaczego polska opinia publiczna jest oburzona? Myślę, że wielu kwestii nie wiedział, nie miał świadomości i dowiedział się z rozmowy, no było nie było, z historykiem. Pan prezydent jest doktorem historii. To po pierwsze. Po drugie, no, rozmawiano też oczywiście, no, co dalej? Jak
0: o tym, co dalej, za chwilę. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Przydat, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Co dalej? Czyli rozumiem, rozmawiano o Rosji, no bo to jest to główne pytanie i o tym, co ewentualnie, kiedy będzie jakieś zamrożenie konfliktu, a może pokój.
8: Co dalej? O Rosji rozmawiano też, aczkolwiek nie był to dominujący temat akurat w tym kontekście. Tutaj głównie rozmawiano o stosunkach dwustronnych. Co dalej? To znaczy prezydent też wskazywał jasno, że sprawa podejścia do OUN-UPA jest nienegocjowalna. W tym sensie Polska nie zmieni swojego podejścia i Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku OUN-UPA, tylekroć Polska będzie reagować i tylekroć będzie to powodować zły stan relacji, więc Ukraina musi wybierać, czy chce mieć dobre relacje z Polską, czy chce mieć złe. To wszystko jest, zależy od strony ukraińskiej.
0: A prezydent ostrzegał prezydenta Zełenskiego, że jeśli ta gloryfikacja będzie wracać, to będziemy blokować rozmowy, także rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej?
8: Myślę, że strona ukraińska musi mieć w 100% przekonanie i pewność, że Europa po II wojnie światowej umówiła się, cała Europa, że nie będzie gloryfikować zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. Nie robią tego, co do zasady nie robią tego, ani Niemcy, ani Chorwaci, ani inne narody, jeśli chodzi o swoich kontrowersyjnych liderów historycznych. I po prostu idee europejskie dzisiaj są oparte o inne wartości niż wartości szowinistyczne, jakie reprezentowała OUN-UPA.
0: Panie ministrze, ale czy Zełenski to zrozumiał? Bo jak się słucha jego współpracowników, to można odnieść wrażenie, że ten komunikat do nich nie dociera. Nawet wczorajsza deklaracja Parlamentu Europejskiego spotkała się z entuzjazmem, bo ta ostrzejsza nie została przyjęta, ta łagodna to luzik.
8: No, ja tak, rzeczywiście ma pan rację, że nie wszyscy tam to rozumieją, ale trzeba to im mówić wprost.
0: Ale Zełenski to zrozumiał?
8: Pan prezydent Zełenski rozumie, na czym polega dzisiejsze stanowisko Polski. Natomiast pytanie zasadnicze, ja stawiałem je też w swoich komunikatach, czy elity ukraińskie, elity szeroko pojęte, oligarchat, ci ludzie, którzy są skorumpowani, rzeczywiście chcą wejść do Unii Europejskiej? Czy nie jest tak, że chcą zwykli ludzie, oczywiście ci, którzy przyjeżdżają, pracują, chcą żyć lepiej, tak jak Polacy chcieli żyć lepiej jeszcze w latach 90., ale nasze elity były zdeterminowane do tego, żeby reformować państwo, żeby walczyć z korupcją.
0: Ale to była okazja, żeby się zapytać o to prezydenta Zełenskiego.
8: Ale panie redaktorze, no przecież deklaratywnie każdy powie tak, oczywiście, my chcemy i tak dalej. Natomiast pytanie, czy skutecznie zwalczyli korupcję? Myśmy to w Polsce zrobili. Powołane za czasów jeszcze pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości CBA, utrzymane później, zwalczyło skutecznie korupcję w Polsce. A na Ukrainie ta korupcja się szerzy.
0: Drugi klaster negocjacyjny w negocjacjach z Unią Europejską, pana zdaniem, będzie odblokowany w sprawie Ukrainy?
8: Myślę, że te negocjacje będą się powoli, ale będą się oczywiście toczyć.
0: Będziemy jakoś blokować?
8: Na pewno będziemy bardzo skrupulatnie przyglądać się wszelkim krokom, jeśli chodzi o Brukselę i o Kijów. My o tym mówiliśmy wprost. No, z ideologią szowinistyczną do Europy się nie da wejść po prostu, a Ukraińcy próbują to robić.
0: Ale to jest to ultimatum, o którym mówił Kirył Budanow, bo on taki użył takiego sformułowania, że oni się nie ugnął przed polskim ultimatum, bo się nie ugięli pod ukraińskim, chciałem się zapytać, pod rosyjskim. Tak. Co to było za ultimatum, które postawiliśmy?
8: Kirył Budanow jest żołnierzem, wywodzi się z wywiadu, więc myślę, że patrzy na stosunki międzynarodowe przez ten pryzmat właśnie takiej języka żołnierskiego. Być może traktuje nasze słowa mówiące o tym, że dla dobra samej Ukrainy nie jest dobrze gloryfikować zbrodniarzy i dla dobra relacji z Europą. Może traktuje to jako ultimatum, to jest jego opinia. Jeśli ktoś tak to traktuje, fair enough, niech sobie tak to traktuje. My będziemy na pewno stać na straży interesu państwa polskiego, pamięci historycznej i szacunku do ofiar.
0: Wypowiedź Kiriła Budanowa na temat różnych rzeczy to jest jedna rzecz, a druga rzecz, on poniekąd w tym wywiadzie, o którym mówimy, no poniekąd groził Polsce po prostu. Znaczy ten jego język był taki dość zaskakujący w ustach polityka państwa, które przez do drugiego państwa, przez które do tego państwa płynie pomoc cały czas, także pomoc militarna.
8: Cały czas płynie pomoc militarna przez naszą infrastrukturę, przez nasze lotniska, przez naszą granicę. Jeśli strona ukraińska nie życzy sobie, aby Polska po pierwsze pomagała jej w jakikolwiek sposób, po drugie była w jakim sensie pomocna w jej procesie integracji, to niech to powiedzą, że nie życzą, aby Polska im pomagała. Wtedy rzeczywiście ani rząd, ani prezydent, ani nikt z Polski po prostu już nie dołoży,
0: nie ruszy palcem w tej sprawie. W tej chwili, w czasie tego spotkania z prezydentem.
8: Patrzymy na to przez szerszy pryzmat pewnej dojrzałości też narodowej i dojrzałości dyplomatycznej. Walczą z Rosją, Rosja jest zagrożeniem, dlatego pomagaliśmy, nie tylko z sympatii, chociaż sympatii w tym sensie, jeżeli ucieka matka z dzieckiem z Ukrainy w roku 22, to ja jestem przekonany, że wielu Polaków pomagało tym Ukraińcom z poczucia takiego moralnego obowiązku i sympatii. Natomiast jeśli pan Budanow nie, w żaden sposób nie docenia tego, co Polska zrobiła dla Ukrainy, to dobrze, to wyciągniemy z tego odpowiednie lekcje i konsekwencje na przyszłość.
0: Ktoś z Kancelarii Prezydenta wybiera się na Wołyń w sobotę na te obchody rocznicy?
8: Na pewno będą w odpowiedni sposób odnotowane i uświęcone te obchody i obecnością przedstawicieli pana prezydenta i samą też wypowiedzią pana prezydenta. Natomiast kwestia obecności na Wołyniu, po pierwsze, nigdy nie zdradzamy, jeśli chodzi o wyjazd na Ukrainę.
0: Ale to jest możliwe cały czas, czy to raczej mówi pan nie?
8: Nie, a po drugie, na pewno będą oczywiście polscy przedstawiciele w odpowiednich miejscach po to, aby oddać hołd pomordowanym przede wszystkim 11 lipca, czyli w dzień Krwawej Niedzieli. Poczekajmy do soboty. W sobotę wszyscy się dowiemy. Na pewno będzie odpowiednia wypowiedź pana prezydenta w tej sprawie.
0: Panie ministrze, wiedział pan i pan prezydent o tym, że Patrioty, rakiety do systemu Patriot zostały przekazane na Ukrainę przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, czy pan nie wiedział?
8: Wie pan, wtedy, kiedy pojawiła się ta kwestia, w sobotę, w niedzielę, ja do swoich współpracowników napisałem, zobaczycie, za chwilkę strona rządowa będzie chciała skręcić dyskusję, nie na temat tego, co zrobili, tylko na temat tego, czy prezydent wiedział, czy nie wiedział.
0: Ale wiedział, czy nie wiedział.
8: I uważam, że część dziennikarzy niestety łapie się na tą pułapkę, żeby dyskutować o tym, w jakiej formule, kiedy kto został poinformowany, a nie to, kto podjął decyzję.
0: Panie ministrze, ale to już wiemy, kto podjął decyzję.
8: Podjął decyzję,
0: powiedział to wicepremier Kosiniak-Kamysz.
8: Rada ministrów,
0: pytam, czy
8: rząd.
0: I Rada Ministrów i rząd. Czy prezydent o tym wiedział?
8: Ja o tym nie wiedziałem. Może mnie pan, pytał mnie o to pan. Ja i moje biuro o tym nie wiedziałem.
0: A prezydent?
8: To czy prezydent jest informowany post factum o różnych rzeczach w sposób niejawny, to jest inna sprawa, tylko w sytuacji, w której jest decyzja jeszcze w formule niejawnej, w zasadzie nie ma tutaj pola do reakcji. Moim zdaniem to jest skupienie się na w tym wypadku sprawie, która nie ma tutaj większego znaczenia.
0: Nie,
8: tak
0: znaczy, bo jeżeli był informowany, to znaczy, że wiedział, tak? To znaczy nie musiał być pytany, rozumiem, o zdania, czy nie musiał wyrazić zgody, bo to jest...
8: Ale co to zmienia?
0: To jest kompetencja.
8: Do czego pan dąży? Co to zmienia?
0: I chcę się dowiedzieć, czy prezydent wiedział.
8: To trzeba zapytać pana prezydenta, bo pan prezydent otrzymuje swoje własne informacje.
0: Wiedział, dlaczego pana o tym nie poinformował? I
8: nie musi mnie o wszystkich rzeczach informować, w szczegółowych sprawach. Natomiast pytanie zasadnicze jest, czy był konsultowany? Bo wie pan, jak wygląda konsultacja? Ja byłem przy takich konsultacjach za czasów jeszcze poprzedniego prezydenta. Przychodzi minister obrony narodowej do prezydenta i mówi, panie prezydencie, Ukraińcy zwrócili się do nas z prośbą. Albo, nie wiem, Niemcy naciskają na rząd Donalda Tuska, chcą tego i tego. Co robimy w tej sprawie? Jak pan uważa? Wtedy jest to rzeczywiście konsultacja. A post factum przesyłanie jakiejś statystyki, w której jest kilkadziesiąt punktów i gdzieś tam na 36 stronie na dole jest coś napisane, to nie jest konsultacja.
0: No, ale coś powinien przeczytać, prawda? To znaczy zakładam, że czytacie te dokumenty.
8: Panie redaktorze, tylko jeszcze raz powiem, wciąga mnie pan w dyskusję nierelewantną w tej sprawie.
0: Dobrze, to w takim razie, czy to dobrze, że przekazaliśmy te patrioty?
8: Po pierwsze, czy to dobrze, że prezydent nie był konsultowany, że nie był konsultowany?
0: To uważam, jest pana pytanie, a ja zadałem inne pytanie.
8: Po drugie, uważam, że w sytuacji, w której premier rządu polskiego straszy Polaków i mówi, że za chwilkę będzie wojna, że Rosjanie nas zaatakują i mówi to w mediach międzynarodowych, jest afera na cały świat, bo premier Polski mówi, że za chwilkę Rosja zaatakuje, a jednocześnie w tym samym czasie przekazuje nasze najnowocześniejsze uzbrojenie, to coś tu jest nie tak.
0: Panie ministrze, a pamięta pan taką swoją wypowiedź z listopada 2022 roku?
8: No musi pan ją przypomnieć.
0: No to bardzo proszę, przypomnijmy ją.
9: Pan premier Błaszczak, ale także i pan prezydent wypowiedzieli się już w tej sprawie. W pierwszej kolejności uważamy, że z uwagi na fakt, że to zagrożenie dla polskiego nieba pochodzi ze wschodu, no oczywiście z Rosji, ale także w związku z tym, co się dzieje nad niebem ukraińskim. Więc jeśli pochodzi z tamtego kierunku, to przede wszystkim tam trzeba chronić niebo i trzeba pomagać Ukrainie w obronie przeciwrakietowej.
0: I tak, to jest wypowiedź z radia RMF FM.
8: Tak, 22 rok, listopad.
0: 22. Co się zmieniło? Teraz nie jest zagrożenie ze wschodu.
8: A dlaczego pan nie przypomina, o czym rozmawialiśmy?
0: No, rozmawialiście o przekazaniu patriotów bezpośrednio z niemieckich.
8: No właśnie.
0: Zamiast do Polski od razu na Ukrainę.
8: Niemieckich, amerykańskich na terytorium Ukrainy. Po pierwsze, Ukraina wówczas, to jest jeszcze 22 rok, nie było 100% pewności, czy się utrzyma. To jest ciągle 22 rok. Bardzo mocno pomagaliśmy. Po drugie, zmienił się kontekst, no bo dzisiaj premier Polski mówi, że to Polsce zagraża Rosja i za chwilkę Polskę zaatakuje.
0: No tak, ale też wiemy, że Ukraina jest atakowana bardzo ostro rakietami i potrzebuje ochrony.
8: Ale ja mam obowiązek jako urzędnik państwa polskiego dbać przede wszystkim...
0: A wtedy pan nie miał takiego obowiązku.
8: Nie, ale wtedy nie było zagrożenia ataku na Polskę. No, a dzisiaj premier mówi, że Polska będzie zaatakowana.
0: A jest pan zdaniem? Jest pan informowany o tym? Jest pan zdania,
8: nie, że... Ja nie mam takiej wiedzy, ale premier tak mówi. Skoro tak mówi, no to nie jest... Przepraszam, to nie jest... Nie mówi przypadkowa osoba gdzieś tam na ulicy, tylko premier. Czy pan uważa, że w sytuacji, w której premier mówi, że za chwilkę na Warszawę mogą spaść jakieś rakiety...
0: No tego nie mówi precyzyjnie.
8: No nie, jeżeli ma być Polska zaatakowana, to co uważa pan, że jak ten atak będzie wyglądał?
0: Bardzo różnie te scenariusze są rysowane. Generalnie nie ma mowy o ataku na Warszawę. Tak uczciwie rzecz biorąc, panie ministrze.
8: Jest atak na Polskę, w związku z tym trzeba wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwencje. Bardzo przepraszam, wtedy mówimy Ukraińcom, no bardzo, bardzo nam przykro, pomagaliśmy wam ile mogliśmy, odpowiednim sprzętem, najczęściej
0: tych postsowieckich. Panie ministrze, ale my mamy tych rakiet sporo, przekazaliśmy kilka. kilka, dosłownie. To nie jest tak, że oddaliśmy cały swój arsenał patriotów. Więc pytam się, czy tych kilka można było przekazać, choćby po to, żeby bronić ukraińskie niebo.
8: No, jeszcze raz powtórzę. W kontekście, w którym mówimy o możliwym ataku na Polskę, uważam, że to było nieroztropne zachowanie. Po drugie, Ukraina też zmieniła swoje podejście do Polski. W 22 roku było nieco inaczej. Nieco inaczej jest dzisiaj. Sytuacja się zmieniła. I myślę, że od tego nie można absolutnie abstrahować.
0: Dobrze, to jeszcze pytanie o nowego ambasadora w Kanadzie. Jak wiadomo, poprzedni ambasador wrócił do Polski, ma być następny ambasador, nie wiem, czy ambasador, został nominowany pan Lisek, polityk tak, rzeczywiście, Koalicji Obywatelskiej, były europoseł Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Lisek, prezydent go zaakceptuje?
8: Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, trwa spór wywołany przez ministra spraw zagranicznych z prezydentem.
0: Minister spraw zagranicznych odpowiada przez prezydenta, ale to zostawmy.
8: Nie, przez prezydenta, ale przepraszam, a kto odwołał 50, próbował odwołać 50 ambasadorów w kwietniu 24 roku? Że nie prezydent Nawrocki, nie było go wtedy. Prezydent, pan minister Sikorski wywołał spór z Andrzejem Dudą, próbuje de facto ominąć przepisy konstytucji i mówi, że to on będzie decydował o tym, kto jest ambasadorem, a kto nie, bo on odpowiada rzekomo przed Sejmem. Natomiast zapomina, że przepis konstytucji mówi tak: minister wnioskuje, prezydent decyduje.
0: Czyli będzie kolejny kierownik placówki, tym razem w Kanadzie.
8: Z tego co wiem, sam pan Lisek chyba się wycofał. Pytanie tylko, czy się wycofał dlatego, że nie chce brać już udziału w tej chucpie pana Sikorskiego, czy się wycofał dlatego, że mu Kanadyjczycy powiedzieli: wie pan, jak pan ma tutaj przyjeżdżać i oszukiwać nas, że pan będzie pseudoambasadorem, to lepiej, żeby pan nie przyjeżdżał. Bo wiem, że są takie państwa, i to istotne państwa na mapie Europy, które już wysyłają do MSZ-u informacje: przestańcie nas oszukiwać.
0: A jakie to są państwa?
8: Jest kilka państw europejskich, które dokładnie tak przekazały ministrowi Sikorskiemu. Okłamał nas pan, mówił pan, że przyśle pan ambasadora. Okazuje się, że nie potrafi pan przysłać ambasadora. Wysłał pan wniosek o agremont, że przyjedzie ambasador. Przyjechał co prawda człowiek o takim imieniu i nazwisku, ale on ambasadorem nie jest. To proszę nas przestać oszukiwać i traktować poważnie.
0: Panie ministrze, prezydent w Kanale Zero 17 kwietnia mówił: w kwestii nominacji ambasadorskich jesteśmy bliżej niż dalej. Tak. Dalej jesteście bliżej niż dalej, czy jesteście dalej niż bliżej teraz?
8: Jesteśmy cały... Panie redaktorze... Bo
0: ty... Cały czas jesteście bliżej niż dalej, tylko nic się nie zmienia.
8: Niech pan chwilkę posłucha. Były prowadzone negocjacje w ostatnich miesiącach pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Zostało wynegocjowane odpowiednie porozumienie, które przełamuje ten spór. Mogliśmy pójść naprzód. Mogły być już podpisane konkretne nominacje, mogły dojść do konkretnych zmian na placówkach. Proszę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjęło to porozumienie, uznało: dobrze, to jest dobre porozumienie. Skoro i kancelaria, i ministerstwo się zgadza, zostało ono przyjęte. I wie pan, co się stało? Donald Tusk powiedział: żadnych porozumień z prezydentem Nawrockim.
0: Czyli teraz jesteśmy jednak dalej niż bliżej. Potem to się
8: wydarzyło. Kiedy prezydent mówił, rzeczywiście wyszliśmy z pewną inicjatywą.
0: Wtedy byliśmy bliżej, otwarty. A teraz jesteśmy dalej.
8: Pan prezydent jest otwarty, pan premier Donald Tusk wprost mówi, że żadnych porozumień z tym prezydentem, tylko konflikt, tylko walka, tylko krytyka, tylko brak konstruktywnej współpracy.
0: A jeszcze pytanie o obecność...
8: Szkoda Polski, naprawdę, szkoda Polski, bo Polska mogła być reprezentowana na najwyższym poziomie za sprawą decyzji, po pierwsze, pana Sikorskiego, który sparaliżował służbę w imię własnych interesów personalnych, bo wywołał konflikt z Andrzejem Dudą i kontynuuje go z Karolem Nawrockim. I szkoda Polski, bo Donald Tusk nie liczy się z tym, kto będzie reprezentował Polskę.
0: Prezydent Karol Nawrocki został zaproszony na coroczną naradę kierowników placówek dyplomatycznych, ale nie odpowiedział na zaproszenie. Poinformował wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Dlaczego?
8: Kierowników placówek. No widzi pan, sam pan słyszy, co to jest. Zawsze były narady ambasadorów, a teraz już robi pan Sikorski narady kierowników ambasadorów. Ja, my mamy to doświadczenie. Pamiętam, że jak pan prezydent Andrzej Duda zapraszał do pałacu, zapraszał ambasadorów i zaprosił, zdaje się, też w 24 roku ambasadorów, i wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych pana Sikorskiego zabraniało przychodzić do pałacu.
0: Ale rozumiem, że teraz zaprosiło prezydenta, no, więc dlaczego...
8: Nie, to prezydent zaprasza do siebie, a nie chodzi na spotkanie z kierownikiem Sznepfem czy z kierownikiem Klichem. No panie redaktorze, proszę bardzo. Poza tym, to i tak jest duży progres, że pan Sikorski już nie zaprasza Ławrowa na takie spotkanie ambasadorów, bo były takie czasy.
0: To już jest złośliwość czysta.
8: To dobrze, że rzeczywiście wyciągnął pewne wnioski.
0: Właśnie miałem się zapytać, kupił pan ten bryloczek ministrowi Sikorskiemu?
8: Nie, zrobiłem sondę na Twitterze, co mam przywieźć panu Sikorskiemu i jedną z opcji było nic, bo on tęskni do Ławrowa i ta opcja wygrała, więc
0: no nie jest Vox Populi,
8: Vox Dei. Skoro ludzie mówią, że nic nie przywozi Sikorskiemu, to mu nic nie przywozi.
0: No to jak pan nic nie przywozi, to ja nie przekażę jutro, bo jutro Radosław Sikorski będzie gościem porannej rozmowy Radia RMF FM. To przynajmniej pytania, które pan zadał, mu przekażę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Jest 8:30, jest Anna Wachowska, jest Tomasz Weryński i są najnowsze fakty.
1: Rewolwery i amunicję podarował swoim gościom na zakończenie szczytu w Ankarze prezydent Turcji.
2: Taki prezent trafił też w ręce polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, potwierdza w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
3: Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
0: Czyli nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
3: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych tego typu kłopotów. Natomiast trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent, no jednak prezydenta Turcji dla Rzeczypospolitej.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
2: Silny deszcz z burzami nadciąga nad północno-wschodnią i wschodnią Polskę.
1: Alerty pierwszego stopnia obejmują województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz część Mazowsza i Lubelszczyzny.
2: Lokalnie może spaść nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Ostrzeżenia będą obowiązywać do piątkowego wieczoru. Czekolada przed wizytą na siłowni?
2: Zaskakujące sugestie naukowców Uniwersytetu w Kuala Lumpur w Malezji przynosi Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
4: Dzień dobry.
2: Problem w tym, że oni wcale nie sugerują, by czekoladę jeść.
4: Niestety, tylko wąchać. Twierdzą, że już sam zapach czekolady, zwłaszcza gorzkiej, tuż przed oraz w trakcie ćwiczeń może znacząco poprawić wydolność podczas treningu siłowego, nawet jeśli ćwiczymy na czczo. Tak pokazały badania z udziałem 23 zdrowych, umiarkowanych wytrenowanych mężczyzn w wieku od 20 do 25 lat pod wpływem zapachu czekolady wykonywali zdecydowanie więcej powtórzeń ćwiczeń bez większego wysiłku. Kto by pomyślał, że to takie proste?
2: No właśnie, Grzegorz Jasiński o wysiłku amatorów.
1: No a o wysiłku profesjonalistów już teraz w faktach sportowych RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Polskie siatkarki pokonały 3-2 reprezentantki USA w meczu Ligi Narodów.
1: Ten mecz otwiera tym razem mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
2: Witamy. Kto w naszej kadrze zasłużył na wyróżnienie po tym meczu?
6: Zdecydowanie atakująca Magdalena Stysiak i środkowa Julita Piasecka. Stysiak w tym meczu zdobyła 34 punkty, a Piasecka 23. To na nich dzisiaj opierała się gra naszej reprezentacji. Polki mecz nie najlepiej zaczęły, przegrały pierwszego seta. Później w każdym kolejnym się rozkręcały. No, ten czwarty set troszkę na własne życzenie przegrany przez biało-czerwone. Tiebreak też nie najlepiej rozpoczęty. W nim prowadziły Amerykanki, no ale mniej więcej od połowy tej partii to już dominowały Polki. No i właśnie te dobre ataki Magdaleny Stysiak w końcówce pozwoliły wygrać to spotkanie 3-2. A wieczorem znów czekają nas dziś mundialowe emocje. O 22:00 polskiego czasu na stadionie w Bostonie początek pierwszego meczu ćwierćfinałowego. Francja zagra z Maroko. Oba zespoły znają się świetnie. Nie tylko dlatego, że 4 lata temu grały ze sobą w półfinale. Wtedy górą był zespół z Europy, ale też dlatego, że wielu graczy reprezentacji Maroka urodziło się i w piłkę uczyło się grać właśnie we Francji. To naprawdę świetna drużyna, zajmuje 6. miejsce w światowym rankingu. Od poprzedniego mundialu zrobili spore postępy. To drużyna, która lubi być przy piłce, lubi grać jeden na jednego i strzeliła wiele bramek, mówił obrońca reprezentacji Francji Dayot Upamecano. A we wtorek za oceanem oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego. Polak zostanie zaprezentowany jako strażak, czyli zawodnik Chicago Fire. Napastnik reprezentacji Polski ma też razem z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem pojawić się na konferencji prasowej. Niewykluczone już, że 2 dni później Lewandowski rozegra swój pierwszy mecz. Chicago Fire zagra wtedy na własnym stadionie z Vancouver Whitecaps.

0: Słuchajcie radia RMF 24. My wracamy teraz do szczytu NATO w Ankarze, który już jest zakończony sukcesem. Tak przynajmniej oceniają jego uczestnicy. Mówił o tym wczoraj sekretarz generalny Mark Rutte i członkowie polskiej delegacji. My przenosimy się teraz do stolicy Turcji. Jest tam wciąż nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witaj Michale. Michale, najpierw przypomnij te najważniejsze ustalenia po dwóch dniach spotkań i rozmów.
1: No, nie są one zaskakujące, bo w zasadzie potwierdziło się wszystko to, o czym jeszcze przed rozpoczęciem tego szczytu się mówiło, a więc Europa, ale też Kanada zobowiązały się, że przejmą większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. To jest odpowiedź na narzekania Donalda Trumpa, że to on i jego kraj ciągle ładują pieniądze i siły, by bronić na świecie pokoju. Brzmi trochę megalomańsko, no, czyli tak Trumpowo bym powiedział. Dalej, bo w sumie w tej końcowej deklaracji, która została przygotowana na finał tego szczytu, jest 6 punktów, więc ten drugi dotyczy Ukrainy. Ona może liczyć wciąż na wsparcie i militarne, i finansowe. Tylko w tym roku ma dostać co najmniej 70 miliardów euro pomocy i co najmniej tyle samo w kolejnym roku. A jak jesteśmy przy Ukrainie, to powiedzmy od razu o Rosji, bo jej dotyczy kolejny punkt z tej deklaracji. Rosji uznano za, będę cytował, długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności państw sojuszu. Dalej, nie ma zgody, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Jest też zapis o rozwoju przemysłu obronnego. Na to ma pójść przynajmniej 50 miliardów dolarów, co oznacza zacieśnienie współpracy i z przemysłem, i rozszerzenie zdolności produkcyjnych. No i wreszcie punkt dla wielu tutaj wymieniany jako najważniejszy, a więc odwołanie się do artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Chodzi o kolektywną obronę wszystkich członków NATO, czyli jeśli jedno z państw sojuszu zostanie zaatakowane, no to inne, przynajmniej w teorii, powinny przyjść mu z pomocą.
0: A jakie są komentarze po tym szczycie?
1: To może zacznę od głównego aktora tego szczytu, czyli od Donalda Trumpa, bo to jego chyba tutaj najwięcej słuchano. No, mówił oczywiście na przykład o tym, że Grenlandia powinna być amerykańska, a nie duńska, co oczywiście wywołało tutaj sporo komentarzy, ale Donald Trump chwalił też i chyba miał jednak też dużo w sobie takiej koncyliacyjnej narracji. Na przykład chwalił innych członków sojuszu, że poczynili postępy w dążeniu do celu zeszłorocznego szczytu, czyli chodzi o przeznaczanie 5% PKB na obronność. Chwalił też Ukrainę, że robi postępy w wojnie z Rosją i tutaj padła ważna na pewno dla Ukrainy deklaracja, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Mają być produkowane te rakiety właśnie na Ukrainie. Chociaż Donald Trump powiedział w swoim stylu, że firma, która je produkuje, to jest amerykańska firma Lockheed Martin. Jeszcze nic o tym nie wie, ale się dowie, czy właśnie się wczoraj dowiedziała. Z kolei Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, chwalił nas za postępy. Przeznaczamy już te 5% PKB na obronność. Mówił też, że sojusz jest bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek i podał 3 słowa, które w jego ocenie mają opisywać i charakteryzować ten szczyt, czyli jedność, solidarność i zbiorową siłę, które, jak mówił, pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. No i jeszcze w tym podsumowaniu oddajmy głos naszym politykom. Przypomnę, że tutaj reprezentowali nas prezydent Karol Nawrocki, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Prezydent mówił, że ten szczyt pokazał siłę NATO i to odniósł do bardzo silnych, jego zdaniem, relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi, chociaż patrząc na ostatnie miesiące można mieć pewne wątpliwości, czy to jest ten najbardziej właściwy opis realnej sytuacji. No, niemniej jednak prezydent podkreślał, że naszym strategicznym i zasadniczym sojusznikiem pozostają Stany Zjednoczone. Mówił też o swoich rozmowach. Rozmawiał tu i z Donaldem Trumpem. Panowie mieli rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, chociaż konkrety tutaj nie padły. Szczegóły mają w tej sprawie uzgadniać nasz rząd, a więc konkretnie Ministerstwo Obrony Narodowej i strona amerykańska. Prezydent rozmawiał też z Wołodymyrem Zełenskim, bo jak mówił, mimo tych napięć trzeba rozmawiać z sąsiadami. To była godzinna rozmowa, aczkolwiek nic z niej przełomowego nie wynikło, bo porozumienia w kwestiach historycznych nie ma. Panowie pozostali przy swoim zdaniu. Tak w skrócie ten szczyt podsumował prezydent w Ankarze.
2: Wyjeżdżam, szanowni państwo, jako prezydent Polski ze szczytu w Ankarze z głębokim przekonaniem, że sojusz dzisiaj, to także pojawiało się w czasie dyskusji i deklaracji, jest najsilniejszy w swojej historii, jest solidarny, zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których powstał.
1: O efektach szczytu też bardzo pozytywnie wypowiadali się nasi wicepremierzy, którzy tutaj przyjechali. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że na szczycie wszystkie cele Polska zrealizowała, a szef MSZ-u Radosław Sikorski ocenił ostatnie dwa dni w Turcji powyżej oczekiwań.
3: Polska jest tutaj prominentnie odnotowywana jako modelowy sojusznik. I ma to też odzwierciedlenie w tym, kiedy na przykład jest nam udzielany głos, także pana prezydenta.
1: A, to też taki koncyliacyjny głos. My tutaj z Ankary wracamy między innymi, przypomnę, z podpisanym przez nasz kraj, ale też Stany Zjednoczone i trzy europejskie kraje porozumienie o tworzeniu w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot. One są też u nas obecne. Jest nawet szansa, że takie centrum powstanie w Polsce. O tym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei wczoraj Radosław Sikorski mówił, że Polska najpewniej w przyszłym roku zorganizuje ważną międzynarodową konferencję. Ona ma być poświęcona dostawom strategicznych minerałów niezbędnych do produkcji uzbrojenia i, jak mówił, skorzystać mają na tym polskie firmy.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Radkowski z Ankary. Wciąż jeszcze podsumowywał szczyt NATO w tym mieście. Bardzo dziękuję Ci za tę informację.
1: Jak mówił, skorzystać mają na tym polskie firmy.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Radkowski z Ankary. Wciąż jeszcze podsumowywał szczyt

0: Słuchajcie, radia RMF 24, u nas muzyka i jeszcze więcej informacji. O 10 zaprezentujemy wam nowe fakty RMF FM, a tuż po faktach swój program w naszej stacji rozpocznie Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry.
0: Tutaj, Bogdanie. Widzę, że już masz wstępny scenariusz, ujawnisz kilka najważniejszych, najciekawszych punktów planu. Co tam w tym 100-milowym lesie będzie się działo?
1: No, 100-milowym, rzeczywiście, no ponad 100 mil od nas. Informacyjnego paliwa dostarcza nam wojna w rejonie Zatoki Perskiej, no, w rejonie takiej kluczowej do światowego transportu cieśniny Ormus. Najnowsza wymiana ciosów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no, każe nam się zastanowić nad cenami ropy, cenami benzyny. No źle by się stało, prawda, gdyby znów spotkały nas duże podwyżki cen na stacjach benzynowych. Wiadomo, że to może wywołać drożyznę w wielu dziedzinach naszego codziennego życia. A codzienność to jest to, co nas przede wszystkim interesuje w programie Radia RMF 24. Nawet jeżeli mówimy o sprawach globalnych, właśnie takich jak Zatoka Perska, to punkt ciężkości kładziemy na taki nasz lokalny, polski wydźwięk. Dlatego zaprosiłem do rozmowy analityka rynku paliw, pana Jakuba Boguckiego. Zapytam o nasze krajowe prognozy w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Możecie zasugerować jakieś własne tematy, jakieś pytania do gościa. Jestem otwarty na wasze sugestie. Czekam pod numerem SMS 3322 i mailowym adresem radio@rmf24.pl. Zaprosimy was też na wakacyjne wizyty, no bo nie będziemy się tylko smucić, martwić, przewidywać najgorszego. W cyklu Gdzie chodzą lokalsi odwiedzimy kino w Warszawie, wprawdzie, ale takie mniej znane, nie tak oblegane. To duży ekran, a włączcie swoje małe ekrany i ekraniki, nie wiem, w pecetach, laptopach, smartfonach, no i bądźcie z nami od 10 do 14. Zachęcam.
0: Ja również zachęcam. Bogdan Zalewski będzie was prowadził. Będzie masę najważniejszych informacji. Pięknie dziękuję Bogdanowi. A ja jeszcze chwilę z wami zostanę do 10. Poprowadzę was i zapowiem jeszcze fakta. Wysłuchajcie radia RMF 24. U nas masa słonecznych informacji. Nie tylko słonecznych.

0: Reklama.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrek Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrek Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrek.pl.
0: Po reklamie.
2: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: I tak nadszedł czas pożegnania. Do usłyszenia, do jutra, mówi wam Tomasz Terlikowski, Bogdan Zalewski, to już wiecie, już zasiada za mikrofonem i za chwilę poprowadzi was przez dalszą część tego pięknego, choć nieszczególnie słonecznego i troszkę deszczowego dnia. A teraz fakty o godzinie 10 w Radiu RMF 24, a w faktach RMF FM Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
1: Prezydencki minister Marcin Przydacz mówi w RMF FM o pociskach do systemu obrony powietrznej Patriot.
2: Czy Karol Nawrocki wiedział o przekazaniu Ukrainie tych rakiet? O tym na początek.
1: Posłowie zdecydują o nowym rzeczniku praw obywatelskich i prezesie IPN-u.
2: Posłuchajcie, kto jest w gronie faworytów.
1: Małopolscy łowcy głów zatrzymali 44-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Sprawa przekazania rakiet do systemu Patriot na Ukrainie nie była z Karolem Nawrockim konsultowana, co jest błędem, zapewniał w porannej rozmowie RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: A czy prezydent był o tym informowany? W warszawskim studiu RMF FM jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
1: Karol Nawrocki wiedział czy nie wiedział?
0: Precyzyjnie rzecz biorąc, wszystko wskazuje na to, że był informowany.
3: Pytanie zasadnicze jest, czy był konsultowany. Post factum przesyłanie jakiejś statystyki, w której jest kilkadziesiąt punktów i gdzieś tam na 36 stronie na dole jest coś napisane, to nie jest konsultacja. No,
0: czyli jak się zdaje, prezydent był poinformowany, ale nie był skonsultowany. Sam minister Przydacz deklaruje, że on o sprawie nie wiedział. Czy jednak jego zdaniem powinniśmy przekazać rakiety Ukrainie? Marcin Przydacz, który w roku 2022 na antenie naszego radia postulował, by amerykańskie i niemieckie rakiety zamiast do Polski wysyłać na Ukrainę, teraz zmienił zdanie.
3: W kontekście, w którym mówimy o możliwym ataku na Polskę, uważam, że to było nieroztropne zachowanie. Po drugie, Ukraina też zmieniła swoje podejście do Polski. W 2022 roku było nieco inaczej. Nieco inaczej jest dzisiaj. Sytuacja się zmieniła.
0: Dodajmy, że sam minister Przydacz zapewniał, że nic nie wie o zagrożeniu atakiem na Polskę, przed którym ostrzega premier.
1: Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą nowego rzecznika praw obywatelskich.
2: Kandydatką koalicji rządzącej na to stanowisko jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram.
1: Na linii sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
4: Witamy.
2: Czy znajdzie się większość do poparcia tej kandydatury i co także z innym stanowiskiem prezesa IPN-u?
4: Jeśli chodzi o głosowanie nad wyborem rzecznika praw obywatelskich, tu niemal wszyscy koalicjanci są zgodni, jednak jak mówi Marek Sawicki, w PSL-u zdania są podzielone.
5: Nie jest to kandydatka moich marzeń oczywiście, natomiast jeśli chodzi o prezesa IPN-u, tu większość parlamentarna, a przynajmniej koalicja obywatelska w sprawie kandydatów nie ma nic do powiedzenia.
4: No wszystko dlatego, że kandydata wskazuje kolegium IPN-u, a kandydatem jest Mateusz Szpytma, którego popiera PSL. Głosowanie w Sejmie nad jego wyborem po raz kolejny zostało odłożone w czasie.
6: Przychodzi czas na to, żeby przed wakacjami tę sprawę załatwić, ale będę to wiedział we wtorek.
4: Deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nieoficjalnie mówi się, że jeśli PSL poprze Sylwię Gregorczyk Abram, wówczas pozostali koalicjanci dadzą zielone światło, aby Sejm, a potem Senat, wybrał nowego prezesa IPN-u.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Przez kilka lat ukrywał się przed policją, uciekł za granicę i zmieniał miejsca pobytu.
1: Małopolscy łowcy głów zatrzymali 44-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu.
2: W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, kim jest zatrzymany i jak służby wpadły na jego trop?
7: On jest podejrzany o przygotowanie zbrojnego napadu na firmę w Rabce Zdroju w Małopolsce w 2016 roku. Napastnicy, podszywając się pod policjantów, ostrzelali wtedy budynek i uciekli. Mężczyzna ukrywał się m.in. w Niemczech i Hiszpanii, ale jak ustalili policjanci, jakiś czas temu potajemnie wrócił do Polski i przebywał na terenie Małopolski. Jak się dowiedziałem, zatrzymano go w czasie dynamicznej akcji na terenie powiatu myślenickiego. Mężczyzna trafił już do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę 6 lat więzienia, a śledczy wiążą go także z innymi przestępstwami, w tym narkotykowymi. Za nie grozi mu jeszcze do 12 lat więzienia.
8: Fakty zza oceanu.
2: We wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire.
1: Dwa dni później zespół strażaków zmierzy się w Chicago z Vancouver Whitecaps. No i pytanie, czy polski piłkarz wyjdzie na boisko?
2: I to pytanie kierujemy do amerykańskiego korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego. Witamy, Pawle.
9: Dzień dobry. Na razie klub nie potwierdził, czy Lewandowski zagra w tym spotkaniu. Dawkuje emocje. Bilety sprzedawane są z informacją o potencjalnym udziale Lewandowskiego. Prawdopodobnie załatwiane są jeszcze formalności i klub w taki sposób się zabezpiecza. Na pewno we wtorek oficjalna prezentacja, Lewandowski pojawi się na treningu, a potem ma odbyć się konferencja prasowa. Dołączy do trenera oraz dyrektora sportowego klubu. Mają mówić o transferze polskiego napastnika do drużyny strażaków oraz o celach klubu na pozostałą część sezonu.
2: Prezentacja najnowszych faktów w RMF FM o 11.
1: Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie. Spoglądam na datownik. Już 9 lipca, czwartek. Czy są wśród nas solenizanci? Elżbieta, Adrianna, Adrian, Edgar, Eugeniusz, Jan, Piotr i Prokop. Napiszcie. W imieninowym prezencie złożę Wam specjalne życzenia. Czekam na Wasze zgłoszenia. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. Wszystkich zapraszam do wpisywania się na naszą radiową listę obecności. Napiszcie, gdzie nas słuchacie, co u Was słychać, co porabiacie, co macie w planach, jaką pogodę macie, jaka panuje u Was pogoda. Wyślijcie zdjęcie Waszego otoczenia, Waszej okolicy. No, mam już sporą kolekcję, muszę powiedzieć, Waszych fotografii i z Polski, i z całego świata, ale chętnie przyjmę i opiszę kolejne fotki, nowe smartfonowe widokówki. Mój adres: bogdan.zarewski@rmf24.pl. Kontakt i konkret, co przed nami? No już otwieram nasz radiowy leksykon. To taka moja encyklopedia aktualnych pojęć. Już za moment hasło na literę P. P jak pelet, czyli paliwo stałe w formie granulatu, produkowane z odpadów drzewnych, uprawianych w tym celu roślin oraz odpadów i produktów ubocznych. To taka krótka definicja, ale oczywiście jak nas znacie, to rozszerzymy temat. Będzie więcej wyrazów na literę P. Pelet, pieniądze, podwyżka, płacić i płakać.

0: Punktualnie 10 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, oto pelet. Pelet znów zrobił się niesłychanie drogi. Pamiętacie, jak mroźna była ostatnia zima? No, jak gorąco zrobiło się na rynku opału, gdy brakowało tego towaru? No, ceny za tonę peletu sięgały nawet 2000 zł, a teraz? No teraz znów widać podobne stawki. A przecież jest lipiec, a nie luty. Co się dzieje na tym rynku? Szukamy przyczyn. Z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze. Przede wszystkim, jak teraz wyglądają stawki na skupach?
1: Jeśli chodzi o taką stawkę, która pojawia się najczęściej przy ogłoszeniach pod tytułem sprzedam pelet, 1800 zł. Tak to bardzo, taką liczbę bardzo często możemy spotkać, no ale te ceny potrafią być też zdecydowanie wyższe, bo dużo zależy też od klasy tego peletu, więc 2000, 2200 zł, 2400 i takie stawki też się znajdą. Mówimy tutaj o takiej dystrybucji na tony. Gdybyśmy chcieli szukać ofert hurtowych, no to ta cena mogłaby być sporo niższa. Oczywiście podkreślamy, dużo zależy od klasy, ale są też nawet takie oferty, gdzie pelet można kupić za od choćby 1000 zł. Natomiast i klasa będzie gorsza. No i przede wszystkim to jest sprzedaż hurtowa.
0: Hurtowa, no właśnie. A detaliści cierpią, płacą i płaczą.
1: Detaliści cierpią, tak. A tam na przykład w takiej sprzedaży hurtowej zapraszamy, zachęcamy, ale od 22 ton w górę. No, takich przerobów raczej gospodarstwa domowe nie mają. To są stawki zdecydowanie wyższe niż być powinny. No, szczególnie, że lipiec, pamiętamy głosy z zimy, no pojawiały się takie, że pelet to się kupuje latem, bo wtedy jest taniej. Trzeba się zabezpieczyć wcześniej i tak dalej, i tak dalej.
0: No to trzymamy za słowo tych, którzy tak mówili, prawda?
1: Tak, takie były głosy wtedy, tak.
0: Igorze, pytałeś w rządzie a propos, tak. czy ministrowie widzą problem i co usłyszałeś?
1: Niektórzy widzą, to znaczy pytałem o to w Ministerstwie Energii, no i ten resort przyznaję, że problem jest. Te ceny nie powinny tak wyglądać i te ruchy, jakie na razie będą wykonywane, to po pierwsze spotkanie z producentami peletu w Polsce. To spotkanie będzie się w przyszłym tygodniu. To jest pierwsza rzecz. Druga będzie, czy też już zostało złożone, jak przekonuje resort energii, prośba do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zweryfikowanie, czy na tym rynku...
0: Czy nie ma jakiejś zmowy cenowej?
1: Zmowy, tak jest. Nieoficjalnie, jak udało mi się porozmawiać w UOKiK-u, tej zmowy raczej nie ma. Te problemy leżą w innych miejscach, w tych mechanizmach rynkowych, ale też systemowych.
0: Natomiast no bardzo to abstrakcyjnie brzmi. Rynkowe, systemowe.
1: Do tego myślę,
0: a jakieś konkrety?
1: Za chwilkę jeszcze tak. Dojdziemy. Jeśli możemy, to jeszcze Ministerstwo Energii, jak ten problem postrzega? No bo też pytałem w Ministerstwie Energii, czy takie stawki w lipcu w ogóle powinny być.
2: Faktycznie okres letni jest najlepszym, kiedy w ten pelet powinna się zaopatrywać. My po ostatnim sezonie zimowym przeprowadziliśmy szereg konsultacji. Mamy zbadane, co trzeba zrobić, żeby podaż peletu na rynku nie była zagrożona. Niemniej jednak to wymaga konsultacji międzyresortowych, między innymi z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz z Lasami Państwowymi.
1: No i tak mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski. No i właśnie to się sprowadza do resortu klimatu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no to resort klimatu pośrednio odpowiada za to, ile mamy drewna w Polsce na sprzedaż.
0: A resort odpowiada, taki mamy klimat?
1: Resort klimatu jeszcze nie odpowiada. Natomiast dziś przypadkiem tak się złożyło, że dziś Ministerstwo Klimatu opublikowało takie zestawienie, z którego wynika, że coraz mniej drewna eksportujemy do Chin. No dobrze, tylko że w takich liczbach bardziej ogólnych, na przykład poziom sprzedaży drewna, no to ten poziom spada w takim ujęciu rocznym. 2024 rok to jest ponad 40 milionów metrów sześciennych, a 2025 to już 39 milionów metrów sześciennych drewna. Ja przypomnę, że pelet oczywiście powstaje niejako z odpadów, z trocin, tak. Ale z trocinami też jest problem. No bo od niedawna, od zdaje się 100 miesięcy, trociny mogą być używane w ramach opału w zakładach przemysłowych. Kiedyś tak nie było, ze względów również niejako ekologicznych, ale teraz te trociny mogą być wykorzystywane jako opał.
0: I stąd niedobór peletu, tak?
1: Więc nie ma trocin do peletu, więc jeśli będzie surowa zima przed nami, no to jeśli już mamy problem, a produkcja podobno jest rozkręcona na maksymalne obroty, no to będzie problem. problem znowu z peletem i te 2000, to może się okaże, że to było tanio.
0: No właśnie. Igorze, to co? Czekamy na kolejne wieści do przyszłego tygodnia. Jeszcze kolejny raport, tak? Na ten temat.
1: Niewykluczone, że tak to może będzie, tak.
0: Dziękuję bardzo. Igor Dziękuję. Skrzypek, Radio RMF24. No, śmiem twierdzić, że bardzo dobrze wybraliście. To wasza stacja w sieci, internetowe, informacyjne radio.

0: Za 12 minut będą nowe fakty RMF FM. Mamy 18 minut po godzinie 10, ale wcześniej przypomnimy pewien element, pewien punkt naszego przedpołudniowego programu w Radiu RMF 24. Wróćmy na moment jeszcze do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był dzisiaj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, minister Marcin Przydacz. Rozmowa dotyczyła głównie szczytu NATO w Atenach, ale także tego, co działo się na marginesie tego spotkania. A tam doszło do rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Posłuchajmy, co na to prezydencki minister.
1: Spotkał się pan prezydent z prezydentem Zełenskim najpierw krótko, kurtuazyjnie, pierwszego dnia i wtedy padła propozycja, aby doprowadzić do dłuższej rozmowy.
2: Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego czy Wołodymyra Zełenskiego?
1: Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody, po pierwsze dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
2: Ale został zrozumiany, bo można odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
1: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz UPA, bo im się przedstawia, że to byli bohaterowie walki ze Związkiem Sowieckim.
2: Nie rozmawialiśmy o tym nigdy z nimi w sprawie podręczników. No takie są ich podręczniki. No to skąd mają wiedzieć, że to jest inna formacja niż to, czego się uczą?
1: Dlatego też na przykład prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie wręczył mu dwie książki odpowiedniego wydawnictwa po to, aby przedstawiać konkretne fakty.
2: Co, jak wiemy, wzbudziło oburzenie prezydenta Zełenskiego, przynajmniej później
1: o nim. Być może jeszcze nie czytał. Tak mi się wydaje. Warto by było rzeczywiście, aby ta wiedza na temat tego, nie tylko z kim walczyła UPA, bo walczyła przede wszystkim niestety z Polakami,
2: a później
1: i to z polskimi
2: nie.
1: cywilami, później oczywiście ze Związkiem Sowieckim, ale też o co walczyła. A jeżeli walczyła o czystą etnicznie, czystą krew ukraińską tylko na ziemi ukraińskiej, to są wartości, które są dla nas nie...
2: konstruktywnych wniosków. No. Znaczy, co takiego konstruktywnego się zadziało, że pan mówi, że to jest konstruktywne i prezydent mówi konstruktywne spotkanie?
1: Przed chwilą powiedziałem, konstruktywizm ze
2: polega
1: strony...
2: na tym, że się spotkaliście.
1: Nie, polega na tym, że zostały przez tą godzinę przedstawione fakty dotyczące fakty natury historycznej,
2: Zełenski,
1: dlaczego polska opinia publiczna jest oburzona. Myślę, że w wielu kwestii nie wiedział, nie miał świadomości i dowiedział się z rozmowy, no było, nie było, z historykiem. Pan prezydent jest doktorem historii. To po pierwsze. Po drugie, rozmawiano też oczywiście, co dalej.
2: Co dalej, czyli rozumiem, rozmawiano o Rosji, no bo to jest to główne pytanie i o tym, co ewentualnie, kiedy będzie jakieś zamrożenie konfliktu, a może pokój.
1: Co dalej, o Rosji rozmawiano też, aczkolwiek nie był to dominujący temat akurat w tym kontekście. Tutaj głównie rozmawiano o stosunkach dwustronnych. Co dalej, to znaczy prezydent też wskazywał jasno, że sprawa podejścia do UNUPA jest nienegocjowalna. W tym sensie Polska nie zmieni swojego podejścia i Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku UNUPA, tylekroć Polska będzie reagować i tylekroć będzie to powodować zły stan relacji. Więc Ukraina musi wybierać, czy chce mieć dobre relacje z Polską, czy chce mieć złe. To wszystko jest zależy od strony ukraińskiej.
2: A prezydent ostrzegał prezydenta Zełenskiego, że jeśli ta gloryfikacja będzie wracać, to będziemy blokować rozmowy. Także rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej?
1: Myślę, że strona ukraińska musi mieć w 100% przekonanie i pewność, że Europa po II wojnie światowej umówiła się, cała Europa, że nie będzie gloryfikować zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. Nie robią tego, co do zasady nie robią tego, ani Niemcy, ani Chorwacja, ani inne narody, jeśli chodzi o swoich kontrowersyjnych liderów historycznych. I po prostu idee europejskie dzisiaj są oparte o inne wartości, niż wartości szowinistyczne, jakie reprezentowała UNUPA.
2: Panie ministrze, ale czy Zełenski to zrozumiał? Bo jak się słucha jego współpracowników, to można odnieść wrażenie, że ten komunikat do nich nie dociera. Nawet wczorajsza deklaracja Parlamentu Europejskiego spotkała się z entuzjazmem, bo ta ostrzejsza nie została przyjęta, ta łagodna to luzik.
1: Rzeczywiście ma pan rację, że nie wszyscy tam to rozumieją, ale trzeba to im mówić wprost.
2: Ale Zełenski to zrozumiał?
1: Pan prezydent Zełenski rozumie, na czym polega dzisiejsze stanowisko Polski. Natomiast pytanie zasadnicze, ja stawiałem je też w swoich komunikatach, czy elity ukraińskie, elity szeroko pojęte, oligarchat, ci ludzie, którzy są skorumpowani, rzeczywiście chcą wejść do Unii Europejskiej? Czy nie jest tak, że chcą zwykli ludzie, oczywiście ci, którzy przyjeżdżają, pracują, chcą żyć lepiej, tak jak Polacy chcieli żyć żyć lepiej jeszcze w latach 90., ale nasze elity były zdeterminowane do tego, żeby reformować państwo, żeby walczyć z korupcją.
2: Ale to była okazja, żeby się zapytać o to prezydenta Zełenskiego.
1: Ale panie redaktorze, no przecież deklaratywnie każdy powie tak, oczywiście, my chcemy i tak dalej. Natomiast pytanie, czy skutecznie zwalczyli korupcję? Myśmy to w Polsce zrobili.
0: Zwraca uwagę szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przedacz w porannej rozmowie w RMF FM. Całość jest na naszej stronie rmf24.pl. Warto się zapoznać, tak na świeżo albo dla przypomnienia. A teraz zrelaksujcie się i spokojnie czekajcie na nowe wieści. Za 6 minut będą nowe fakty RMF FM. Nasze reporterki i reporterzy są cały czas w pełnej gotowości. Specjalnie dla Was.

0: 10:30 na naszym zegarze. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, czas na fakty RMF FM. Prosimy, Arku.
1: Amerykańscy żołnierze wrócą do Polski w ciągu około 2 miesięcy, tak zapowiedział wiceszef MONE Cezary Tomczyk. Jak podkreślił, liczba wojsk USA ponownie wzrośnie do około 10 tysięcy. Równolegle trwają rozmowy o utworzeniu w Polsce stałej bazy amerykańskich sił. Według resortu obrony najbardziej prawdopodobne lokalizacje to okolice Poznania i Wrocławia, gdzie od lat rozwijana jest infrastruktura NATO. Kierowcy, na autostradzie A1 pojawiły się nowe tablice LED. Ostrzegają one o korkach i przestrzegają kierowców przed najechaniem na pojazdy stojące w zatorze.
2: Uruchomienie 26 tablic informacyjnych LED number 1 na autostradzie A1 to efekt projektu Niebezpiecznie w korku, zainicjowanego przez Polski Związek Motorowy. Projekt ten powstał w odpowiedzi na jedno z zagrożeń na drogach szybkiego ruchu, jakim jest najechanie na pojazdy znajdujące się na końcu zatoru drogowego.
1: Mówiła Anna Kordecka, rzecznik prasowy Gdańsk Transport Company. Tablice znajdziecie za węzłami autostradowymi na A1 w kierunku Gdańska i Łodzi. Spółka liczy, że ten ruch pomoże uniknąć kolizji i wypadków spowodowanych właśnie zatorami.
2: Takie zdarzenia często mają poważne konsekwencje, ponieważ kierowcy zbyt późno zauważają korek lub gwałtowne wyhamowanie ruchu. My po przeprowadzeniu szczegółowych analiz technicznych uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie wdrożenie systemu tablic LED rozmieszczonych na całej długości autostrady.
1: I jak dodaje Anna Kordecka, są one widoczne z daleka, bo mają 2,5 na prawie 5 metrów. Teraz przenosimy się do Sosnowca, gdzie powstaje Centrum Kobiet. Nowa inicjatywa ruszy już w tym miesiącu przy Szpitalu Miejskim i będzie otwarta dla wszystkich mieszkanek, nie tylko dla pacjentek. W ofercie znajdą się m.in. bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawne, warsztaty oraz spotkania rozwojowe. Projekt ma działać głównie dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i odpowiadać na potrzeby kobiet, zwłaszcza po porodzie. Polacy coraz chętniej kupują w sieci. Jak pisze Rzeczpospolita, wartość krajowego rynku e-commerce ma rosnąć do 2029 roku średnio o 9% rocznie, szybciej niż średnia dla całej Europy. Już w tym roku internetowe zakupy Polaków mogą być warte nawet 160 miliardów złotych. Coraz większą konkurencję dla polskich sprzedawców stanowią chińskie platformy. Jednak, jak wskazują eksperci, największy potencjał wzrostu wciąż kryje się w zakupach spożywczych online. A na koniec zerkamy jeszcze na przewidywania synoptyków. IMGW przestrzega przed załamaniem pogody na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Prognozowane są opady do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty zaczną obowiązywać dziś po południu i wieczorem, a potrwają do piątku do godziny 18. Synoptycy apelują o ostrożność, bo intensywne opady mogą powodować lokalne podtopienia i utrudnienia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dziękujemy, Arku. Spotkamy się za godzinę, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: To czwartkowe przedpołudnie z radiem RMF 24. To wasza stacja w sieci. Tworzymy taką globalną sieć przyjaciół. Wpisujcie się proszę na naszą listę obecności. Gdzie nas słuchacie? Co u was słychać? Co porabiacie? No i oczywiście, jak słyszeliście w faktach RMF FM, jaką macie pogodę? SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. A za chwilę przybliżymy wam sytuację na Bliskim Wschodzie. Bądźcie z nami.

Za 23 minuty będzie 11 i fakty RMF FM, a tuż po 11 moim gościem będzie Jakub Bogucki, analityka rynku paliw. Zapytam o nasze prognozy w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. No i jestem otwarty na wasze sugestie, na wasze pytania. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Jeżeli napiszecie pytania, to ja chętnie je przytoczę w rozmowie z ekspertem. A sytuacja będzie dotyczyła Bliskiego Wschodu oczywiście. Biały Dom przygotowuje się na wielodniową, nawet wielotygodniową, słuchajcie, wymianę ognia z Iranem w związku z sytuacją w cieśninie Ormus. Informuje o tym portal Axios. Urzędnik administracji USA powiedział, że obecna eskalacja może potrwać dni lub miesiące, w zależności od tego, czy Iran będzie kontynuował ataki na statki handlowe w cieśninie Ormus. Przyłożymy im trochę, żeby zrozumieli, że nie żartujemy, cytuje swojego rozmówcę portal Axios. Dla Iranu kontrola nad Ormuzem stała się kluczowym celem wojny. Kwestia ta stanowiła centralny punkt porozumienia między USA i Iranem, a sprzeczne interpretacje zapisów w tej sprawie doprowadziły do wzajemnych ataków. Iran uważa, że USA złamały umowę poprzez kierowanie statków przez południowy szlak morski, biegnący wzdłuż wybrzeża Omanu. Amerykańscy urzędnicy oceniają natomiast, że dzięki temu statki, właściwie setki tankowców, tak można powiedzieć, w ostatnich tygodniach wypłynęły z Zatoki Perskiej, dzięki czemu obawy o wzrost cen ropy osłabły. W opinii źródeł portalu obecna eskalacja konfliktu wynika z frustracji bardziej radykalnych elementów w podzielonym kierownictwie Iranu, które uważa, że zawarte w USA z USA porozumienie nie przyniosło realnych korzyści. Tak, będą nowe informacje, będą też komentarze. Na razie słuchajcie w spokoju naszej muzyki w oczekiwaniu na najnowsze doniesienia.

0: Jeszcze więcej informacji, bez przerwy, bez zbędnej zwłoki. No i znów wzbogacimy waszą wiedzę w przedpołudniowym programie Radia RMF 24. Za 14 minut będzie 11. Cofamy teraz wskazówki zegarków. Wracamy do zakończonego wczoraj szczytu NATO w Ankarze. Głos na temat natowskiego spotkania zabrał obecny na szczycie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłuchajmy razem, co zdaniem wicepremiera udało się wywalczyć Polsce na tym szczycie.
1: To rozwój rurociągu. Kilkadziesiąt miliardów, 26 miliardów zainwestuje NATO w rozbudowę rurociągów paliwowych do wschodniej Europy. Zabiegaliśmy o to przez wiele lat, wiele rządów, wielu prezydentów. Teraz to się udało. Jest to wielki sukces tego szczytu, taki bardzo namacalny, bo często nie tylko dziennikarze, ale opinia publiczna chce wiedzieć, co jest efektem szczytu, jakie są postanowienia, jakie decyzje zapadły. Są te decyzje ogólne, pokazujące jedność sojuszu. Baliśmy się, obawialiśmy się, myślę, w wielu miejscach Europy, jak słyszałem rozmowy moich kolegów, czy ten szczyt pokaże, czy wszyscy będą na nim, czy będzie prezydent Trump, jak to będzie wyglądać. Tych pytań przed szczytem nie brakowało. Jedność sojuszu została absolutnie potwierdzona. Lojalność sojuszników wobec siebie została absolutnie potwierdzona. Polska była wyróżniana na tym szczycie jak nigdy do tej pory. To jest mój trzeci szczyt, w którym uczestniczyłem. 2 lata temu w Waszyngtonie, rok temu w Hadze, teraz w Ankarze, ale na żadnym do tej pory nie byliśmy tak wskazywani jako modelowy sojusznik, państwo wypełniające wszystkie zobowiązania wobec Stanów Zjednoczonych i innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Państwo, które daje przykład innym do naśladowania. Ważnym elementem całego szczytu była konferencja dotycząca inwestycji w przemysł zbrojeniowy. Absolutnie oprócz wydatków, to inwestycje w przemysł zbrojeniowy są podstawą. Konferencja dotycząca inwestycji w przemysł zbrojeniowy. Absolutnie oprócz wydatków, to inwestycje

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF24.
3: Uwaga.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Centralne Biuro Antykorupcyjne działa w warszawskim Szpitalu Południowym, miejscu skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej. Szczegóły w najbliższych faktach już za 7 minut. Za 7:11.

0: Anna Wachowska i Tomasz Wryński są już w studiu Faktów RMF FM. Czas na najnowszą porcję informacji w Radiu RMF 24. Jest 11.
1: Zapraszamy. Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego w Warszawie, stołecznego ratusza i do Urzędu Dzielnicy Ursus.
2: To temat numer jeden w Faktach, potem interweniujemy w waszej sprawie.
1: Chodzi o drogi i trudno dostępny pelet.
2: W Faktach Kulturalnych RMF FM powiemy, kto ma szansę na telewizyjne Oscary.
1: Listę nominowanych przejrzała nasza dziennikarka.
2: Agenci Centralnego Biura Śledczego weszli do warszawskiego ratusza.
1: I nie tylko tam, są też w Stołecznym Szpitalu Południowym i Urzędzie Dzielnicy Ursus.
2: Zbierają dokumenty dotyczące afery Szpitala Południowego. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.
3: Witamy,
1: Krzysztofie. Czego konkretnie szukają?
3: Dowodów na korupcję zwykłą i korupcję polityczną, tak to można określić. W sprawie tej pierwszej korupcji, takiej pospolitej, no to agenci sprawdzają, czy ktoś płacił lekarzom za przyspieszanie wizyt, ale czy też na przykład są dowody na to, że zakłady pogrzebowe płaciły obsłudze tamtejszego prosektorium za reklamowanie ich usług klientom. Jeżeli chodzi o korupcję polityczną, to funkcjonariusze CBA sprawdzają, czy są dowody na to, że pacjent z legitymacją partyjną był traktowany lepiej niż pacjent bez legitymacji Koalicji Obywatelskiej.
4: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
3: Tak, relacjonował mi przed chwilą Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik koordynatora służb specjalnych. Te wszystkie działania agentom CBA zleciła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
1: W ciągu 8 tygodni do Polski wrócą amerykańscy żołnierze, przekazał Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
1: Witam. Witamy. Ilu dokładnie amerykańskich wojskowych będzie stacjonować nad Wisłą?
5: To ponownie będzie około 10 tysięcy żołnierzy z USA. To będzie po prostu powrót do liczby przed tym, jak w maju pojawiła się informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskich sił. Jak mówił wiceszef MON-u, toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności, jednak przygotowanie takiej operacji może potrwać kilka lat.
6: Jeżeli ta obecność hipotetycznie byłaby na poziomie powiedzmy 5 tysięcy żołnierzy, to wraz z tymi żołnierzami cała infrastruktura, to jest około 20 tysięcy rodzin, kooperantów amerykańskich i tego wszystkiego, co wiąże się z tak dużą inwestycją.
5: Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia.
1: RMF FM interweniuje w waszej sprawie. Pelet jest znów bardzo drogi, a na dodatek trudno dostępny, apelujecie dzwoniąc i pisząc na gorącą linię RMF FM.
2: Cena za tonę tego opału to coraz częściej nawet 2000 zł, a przecież sezon grzewczy jeszcze daleko.
1: Problem istnieje, potwierdza pytane przez nas Ministerstwo Energii.
2: W Faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, który zajmuje się tym tematem. Igorze, co zamierza zrobić resort?
7: W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z producentami peletu. Jednocześnie ministerstwo zadeklarowało, że zwróciło się z prośbą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy na rynku peletu nie ma zmowy. Pytane przeze mnie kierownictwo resortu zauważa jednak kolejne przyczyny systemowe, które odsyłają nas do resortu klimatu.
8: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły peletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku.
7: Wskazuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Do wzrostu cen na pewno przyczynia się coraz niższa podaż drewna oraz wzrost kosztów tego surowca. W pierwszym kwartale drewno podrożało o ponad 12%, licząc rok do roku.
2: Kraków wydłuża godziny nocnej prohibicji, zdecydowali radni.
1: Teraz zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od północy do 5:30 na terenie całego miasta, z wyłączeniem lokali gastronomicznych.
2: Od 1 września alkoholu nie kupimy pomiędzy 22 a 6 rano.
9: Wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu kilkudziesięciu.
2: Tłumaczył Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
1: Na Fakty Kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dzień dobry. Kasiu, na początek o tych, którzy mają szansę na telewizyjne Oscary.
10: Amerykańska Akademia Telewizyjna tak ogłosiła nominacje do nagród Emmy. Rekordzistami są twórcy seriali medycznego The Pitt, aż 25 nominacji, oraz Hex o ikonie sceny komediowej, 24 nominacje. Jest też polski akcent w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym. Nominację ma Karolina Wydra, czyli Zosia z serialu Jedyna. 78. gala rozdania Emmy 15 września w Los Angeles. A jutro do naszych kin trafi Vaiana, aktorska wersja nominowanej do Oscara animacji o przygodach dziewczyny, która na wezwanie oceanu opuszcza rodzinną wyspę i próbuje ratować swoje plemię. W rolach głównych Catherine LaGaia oraz Dwayne Johnson. Kiedy ogłosiliśmy, że zamierzamy nakręcić film aktorski, była grupa osób bardzo przywiązanych do wersji animowanej i mówili nam, nie, to za wcześnie. Nigdy się z tym nie zgadzałem. Uważam, że ta historia może wybrzmieć jeszcze mocniej przedstawiona przez żywych aktorów, mówił Dwayne Johnson na premierze w Los Angeles. Aktor Tom Hanks ma dziś okrągłe urodziny. Zagrał wiele wyjątkowych postaci, które trafiły do współczesnej popkultury. O jubilacie będę mówić w kolejnych faktach.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Bogdan Zalewski. Cieszycie się ładną pogodą? Czy bije u was żabami? Spędzacie urlop w jakimś urokliwym miejscu, a może na wolny czas dopiero czekacie? Wakacje jeszcze przed wami. Co porabiacie w pracy? Napiszcie SMS 3322, mail radio@rmf24.pl, bogdan.zalewski@rmf.fm. Mile widziane fotki waszego otoczenia i okolicy. Cały czas otwarte są nasze skrzynki, czytam was i przytaczam. Możecie też sugerować własne pytania do mojego najbliższego gościa, analityka rynku paliw, Jakuba Boguckiego.

0: sytuacja na Bliskim Wschodzie znów dostarcza nam informacyjnego paliwa. Niestety. W Radiu RMF24 zgodnie z zapowiedzią temat paliwowy, jak już wspominaliśmy, także w faktach RMF FM, sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaognia. Prezydent Donald Trump mówi o końcu porozumienia. Media informują, że Amerykanie przygotowują się na kilka dni, a nawet tygodni lub miesięcy wymiany ognia z Iranem. Jak to wszystko wpłynie na rynek ropy? Czy ceny paliw znów podskoczą? O to zapytam naszego gościa, doktora Jakuba Boguckiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Analityk rynku paliw z portalu ePetrol. Jak rynek ropy zareagował na te wczorajsze słowa Donalda Trumpa? Mamy do czynienia ze wzrostem cen? Już to widać?
1: Po wczorajszym dniu mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen i to wzrostem wyraźnym, bo niemal o 4 dolary nam ropa podskoczyła. Natomiast dzisiaj trochę już spokojniej, trochę mamy nawet odreagowania. Surowiec tanieje o około 0,5 dolara, ale jest no, cały czas w rejonie 77 dolarów, a więc jednak gdzieś tam ta emocja na rynku cały czas...
0: Ale troszkę te emocje opadły. Tak można to interpretować, tak?
1: Zawsze po pierwszym takim uderzeniu jakaś tam lekka korekta nam się pojawia. Natomiast no, wiąże się to z tym, że nie ma bezpośredniego jeszcze cały czas zagrożenia dla tranzytu. Natomiast jeżeli ono się pojawi, to wtedy z całą pewnością na rynku ropy zobaczymy dalszy ciąg wzrostów.
0: No oczywiście nas głównie interesuje sytuacja w naszym kraju. Czy obecna sytuacja grozi takim gwałtownym wzrostem cen paliw w Polsce już w najbliższych dniach?
1: Jeszcze nie spodziewałbym się gwałtownych wzrostów cen. W tym tygodniu, czy wczoraj tak naprawdę, nasza średnia ogólnopolska obniżyła się nawet w porównaniu z tygodniem poprzednim, pierwszym w lipcu. Natomiast w dalszych dniach niestety zmiany na plus są możliwe, ale nie spodziewałbym się tutaj jakiejś skokowej takiej dynamiki. Raczej możemy mówić o kilku groszowych zmianach. Jeżeli ta tendencja na rynku hurtowym nadal zwyżkowa również pozostanie, to wtedy i detal stacyjny przełoży po prostu te zwyżki. Ale tak jak powiedzieliśmy, tutaj nie będzie na pewno skoku, że jednorazowo zrobi nam się o kilkadziesiąt groszy podwyżka. Tego na razie, broń Boże, nie należy oczekiwać.
0: Czyli mówiąc eufemistycznie, czeka nas taka delikatna korekta, tak?
1: Dokładnie tak to można określić.
0: Panie doktorze, a tak wybiegając w przyszłość, no też trzeba patrzeć na te takie niekorzystne scenariusze. Czy Polska w ogóle jest przygotowana na ewentualne zakłócenia dostaw ropy z Bliskiego Wschodu?
1: Tak, z całą pewnością Polska w tej dziedzinie ma już doświadczenie, zresztą jak wiele krajów europejskich i przykład konfliktu wokół Ormuzu, który tak naprawdę przecież trwał od lutego, nam to dokładnie pokazał. Mieliśmy i mamy do czynienia z dobrą dywersyfikacją naszego zaopatrzenia, jeśli chodzi o surowiec, bo korzystamy i z ropy amerykańskiej, z Morza Północnego, z Afryki, częściowo także z Zatoki Perskiej, no ale wiadomo, że w tym momencie to jest trochę więcej kłopotów z tym związanych.
0: Czyli natomiast polskie rafinerie są po prostu mniej uzależnione od tego jednego źródła.
1: Ropę oczywiście mamy z różnych kierunków, więc tu problemem nie jest dostępność. Raczej problemem może być, i to dotyczy wszystkich krajów na świecie, nawet tych najlepiej zaopatrzonych, cena tego surowca, bo wiadomo, że w warunkach globalnych niedoborów związanych właśnie z tym, że gdzieś jakiś obszar jest wyłączony z tej globalnej puli produkcyjnej, mamy do czynienia z takim powszechnym wzrostem cen i to się pewnie będzie działo, jeżeli sytuacja wokół Ormuzu ponownie nam się zaogni.
0: No właśnie, czy grozi nam taki ponowny skok cen ropy do ponad 100 dolarów za baryłkę? Jest taki scenariusz możliwy?
1: Na razie nie ma na to jeszcze danych. Na razie te działania takie dyplomatyczno-militarne, bo to chyba tak można skrótowo określić, są takie dosyć jeszcze łagodne. Nie mamy do czynienia z poważnymi zaburzeniami przepływu, więc na razie jeszcze chyba o tak daleko idących skokach by mówić raczej się nie powinno. Natomiast gdyby konflikt nabrał pewnoskalowego wymiaru, wtedy obawiam się, że ryzyko dalszych zwyżek jest nieuniknione.
0: Czyli taki przedłużony konflikt może wpłynąć nie tylko na ceny benzyny i diesla, ale na przykład na ceny gazu, czy koszt transportu?
1: Z całą pewnością również pamiętajmy, Zatoka Perska to jest ważne źródło LNG dla wielu krajów na świecie, bo Katar jest takim wiodącym producentem i eksporterem tego paliwa. Także tutaj wszystkie produkty pochodzące z tego regionu świata w jakiś sposób mogą być dotknięte niedoborami.
0: A czy uważa pan, że obecny kryzys będzie takim krótkotrwałym szokiem dla rynku, czy początkiem dłuższego okresu wysokich cen energii?
1: Cały czas jeszcze patrząc na to, co się dzieje, mam wrażenie, że to jest jakaś forma takiej gry niebezpiecznie balansującej na krawędzi konfliktu militarnego, ale jednak mam cały czas nadzieję, że to się w jakiś sposób uda załagodzić. Pamiętajmy, że tak naprawdę chyba ten konflikt nikomu do końca nie służy. To jest może na razie taka przepychanka o to, jak będzie wyglądać zarządzanie przepływem przez cieśninę Ormuz. Natomiast mam nadzieję, że to się nie przerodzi w jakiś długotrwały i pełnoskalowy skalowy konflikt w tej części globu.
0: A gdybyśmy założyli, że wojna się jednak będzie przedłużała, to jakich decyzji można się spodziewać ze strony producentów skupionych w OPEC i ich sojuszników?
1: Jeśli chodzi o sam OPEC, tutaj no już teraz mamy do czynienia z poważnymi rysami, już mamy do czynienia z opuszczeniem organizacji przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc te decyzje będą mieć tak naprawdę trochę charakter no, wirtualny czy teoretyczny, bo tak naprawdę każdy z producentów w jakiś sposób będzie próbował zorganizować sobie eksport swojej produkcji. Część z tych, którzy są w Zatoce Perskiej odcięci, tak jak na przykład Bahrain czy no, częściowo Irak, to one będą mieć poważny problem.
0: No widzimy, że natomiast to są naczynia połączone, prawda? To nie jest tylko jedno
1: źródło. Tak, oczywiście. Mhm. Tutaj brak napływu surowca z jakiegoś kierunku powoduje automatyczne wzrastanie cen tejże ropy dostępnej z innych źródeł. Natomiast no, mam wrażenie, że to jest też bardzo przy okazji tych działań wojennych bardzo poważny test spójności kartelu OPEC i mam wrażenie, że jednak wygrywa ta opcja. Każdy swoją po prostu produkcję stara się w jakiś sposób wyeksportować, nie patrząc na postanowienia OPEC, które w tym momencie są już chyba tylko taką teorią, jeśli chodzi o te poziomy produkcyjne.
0: Czyli OPEC właściwie staje się taką abstrakcyjną trochę figurą na tym rynku globalnym?
1: Nie, może nie abstrakcyjną w tym sensie, że cały czas jego działania mają znaczenie dla rynku, natomiast duża część producentów związanych z OPEC-iem jest w jakiś sposób przynajmniej częściowo sparaliżowana tym, co się dzieje w rejonie cieśniny Ormus.
0: No i każdy sobie rzepkę skrobie, tak jak pan mówi.
1: Tak, no trochę muszą każdy z nich musi próbować na własną rękę rozgrywać tą sytuację, żeby cokolwiek móc wyeksportować, sprzedać i dzięki temu po prostu finansować własne państwo.
0: No wróćmy do naszego państwa właśnie. Wyobrażam pan sobie, że rząd przywraca, no zgodnie z zapowiedziami zresztą, pakiet ceny paliw niżej w przypadku pogorszenia sytuacji?
1: Oczywiście wyobrażam sobie, przecież to jest jeszcze przeszłość, którą wszyscy doskonale pamiętamy sprzed dwóch tygodni, to nie jest wcale jakieś odległe wspomnienie i sam fakt, że minister już takie coś zasugerował, świadczy o tym, że i w kołach rządzących jest świadomość tego, że gdyby sytuacja nabrzmiała i eskalowała nadal, konieczność wprowadzenia tego pakietu nam się ponownie pojawi. Czy on będzie wyglądał tak samo, to znaczy czy obejmie te komponenty i VAT-owski, i akcyzowy, i ceny maksymalne, czy to będzie tylko jakaś częściowa realizacja tych założeń, tego nie wiemy nadal.
0: Bo no właśnie, czy Unia Europejska pozwoliłaby na takie ponowne manipulacje podatkowe?
1: Ja myślę, że tutaj nie mówimy o wejściu w spór z Unią Europejską. Każdy z krajów Unii Europejskiej w warunkach konfliktu o cieśninę Ormus, jaki był, miał miejsce w marcu, w kwietniu. Każdy z tych krajów jakoś sobie radził i właśnie te komponenty, czy to podatkowe, czy cenowe, w jakiś sposób próbował regulować i Unia Europejska nie robiła tutaj specjalnego jakiegoś problemu z tym związanego, dopóki nie narusza się zasadniczo kwestii tam minimów akcyzy i opłaty paliwowej. Więc myślę, że tym razem też byłoby to jak najbardziej do przeprowadzenia. Natomiast no, pamiętajmy, że jeszcze nie mamy do czynienia z konfliktem, jeszcze nie mamy do czynienia z taką eskalacją sytuacji, która by chyba usprawiedliwiała takie kroki ochronne jak pakiet CPN.
0: Na razie ten ogień się tam tli na Bliskim Wschodzie. Bardzo panu dziękujemy za tę analizę. Doktor Dziękuję Jakub również. Bogucki był gościem radia RMF24, analityk rynku paliw z portalu e-petrol. Serdecznie dziękujemy za ten komentarz, Dziękuję. Za te wyjaśnienia. Życzymy miłego dnia. Tu radio RMF24, 18 minut po godzinie 11. Za 12 minut będą nowe fakty RMF FM. Bądźmy razem.

Szczyt NATO w Ankarze za nami, ale wciąż są nowe komentarze, nowe reakcje, nowe echa. Nie tylko Polacy czy Ukraińcy zdołali ustalić pewne sprawy z Amerykanami. Jak ogłosił kanclerz Niemiec Friedrich Merz, jego kraj uzgodnił ze Stanami Zjednoczonymi zakup amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk i rozmieszczenie ich na niemieckim terytorium. W ten sposób zamykamy krytyczną lukę w naszej obronie. Jednocześnie pracując nad rozwojem własnych europejskich systemów i rozmieszczeniem ich w Europie, skomentował Merz w Bundestagu. USA pod rządami prezydenta Donalda Trumpa wycofały się z uzgodnionego w 2024 roku, dwa lata temu, rozmieszczenia Tomahawków w Niemczech. Rząd w Berlinie od tego czasu starał się w USA o zakup tych pocisków manewrujących. Minister obrony RFN Boris Pistorius poruszał tę kwestię ewentualnego kontraktu w trakcie swojej wizyty w Waszyngtonie w czerwcu. W zamyśle Niemiec Tomahawki mają służyć jako rozwiązanie tymczasowe do momentu opracowania i produkcji konkurencyjnego pocisku tego typu w Europie. Zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże, czy ten rozwój nastąpi. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i z kraju, i ze świata. Konkret i kontakt, bo cały czas czekamy na Wasze listy, maile, SMS-y 3322 radio@rmf24.pl.

0: Arkadiusz Sępil-Miernikowski, czas na fakty, RMF FM, 11.30.
1: Rośnie bilans ofiar ponownych walk między USA a Iranem. Irańskie władze informują o 14 zabitych i 78 rannych w amerykańskich nalotach z ostatnich dwóch dni. Jak informowaliśmy w faktach, Waszyngton wznowił ataki w odpowiedzi na irańskie uderzenia na statki w rejonie cieśniny Ormus. Teheran odpowiedział ostrzałem Bahrajnu i Kuwejtu, a jednocześnie oskarżył Stany Zjednoczone o złamanie zawieszenia broni i złożył skargę do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kraków po wakacjach wydłuży nocną prohibicję. Od 1 września alkoholu nie kupimy w godzinach od 22 do 6 nad ranem. Radni zdecydowali o tym wczoraj. A przypomnijmy, już w czerwcu Urząd Miasta konsultował tę zmianę.
2: Wzięło w nich udział niecałe 1000 mieszkańców. Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24.05.30 na godzinę 22 do 6 rano. Pozostały procent jest przeciwny, czyli około 33%. Nie ma osób, które jakby nie wyraziły swojego zdania w tych konsultacjach. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o liczby.
1: Mówił Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. A co zgłaszali mieszkańcy będący za wydłużeniem godzin, w których zakaz ma obowiązywać?
2: Kwestie związane z zakłócaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa, kwestie związane z hałasem nadmiernym, który generują sklepy, które sprzedają alkohol w godzinach nocnych. Więc te wszystkie aspekty, które od lat się przewijają. Warto dodać, że wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu kilkudziesięciu procent w skali poszczególnych miesięcy, jeżeli porównujemy to z tym, co było wcześniej, zanim te przepisy zaczęły obowiązywać.
1: A przypomnijmy, nocna prohibicja w Krakowie zostanie wydłużona 1 września. Warszawskie zoo ma nowego mieszkańca. Urodził się tam źrebak konia przewalskiego, najstarszej żyjącej rasy koni, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była uznawana za wymarłą na wolności. Narodziny to kolejny sukces programu ochrony tego zagrożonego gatunku. Warszawskie zoo ogłosiło też plebiscyt na imię. Zgodnie z tegoroczną tradycją powinno zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku. A na koniec tych faktów jeszcze smutne wieści z wysp. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler, autorka takich hitów jak Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero, które do dziś są wykorzystywane w filmach, serialach czy reklamach. Jej charakterystyczny, chropowaty głos był efektem operacji strun głosowych i przypadkowego uszkodzenia ich podczas rekonwalescencji. Bonnie Tyler pozostawiła po sobie jedne z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii muzyki. A informacje o śmierci artystki przekazała rodzina.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dawno temu światło oświetlało mi życie, teraz jest tylko miłość w ciemnościach.

0: i mocniej wieje. Przenosimy się do Trójmiasta. Na wielu kąpieliskach łopocze teraz czerwona flaga, powodem silne prądy wsteczne i właśnie wiatr. Z aktualnym raportem już przygotowany Stanisław Pawłowski, tam na miejscu, trójmiejski reporter tak RMF FM. Witamy Stanisławie serdecznie. Jak wygląda sytuacja obecnie? Gdzie można, a gdzie nie można się kąpać?
1: To zacznę po kolei. Po mojej prawej stronie w oddali widzę port gdański i no właśnie, w Gdańsku niemal wszystkie kąpieliska są zamknięte, wyjątkiem są Stogi. Teraz w Sopocie, tu gdzie jestem, czerwona flaga powiewa na plażach przy granicy z Gdańskiem, natomiast kąpieliska bliżej Molo pozostają otwarte. W Gdyni do wody nie można wejść na Babich Dołach, ale Orłowo, Redłowo i Śródmieście są dostępne dla plażowiczów i teraz powoli z każdym krokiem zbliżam się coraz bliżej plaży, bo byłem przed chwilą na Alejkach, więc wydaje mi się, że ten wiatr będzie coraz lepiej słyszalny.
0: No, słychać te powiewy.
1: No właśnie, jeszcze zaraz będę bliżej wody, to będzie można usłyszeć jeszcze te fale, bo one są dzisiaj całkiem wysokie. Ale ratownicy, z którymi rozmawiałem wcześniej, podkreślają, że sytuacja zmienia się z chwili na chwilę tak naprawdę i stale jest monitorowana.
2: Cały czas ratownicy kontrolują akwen, bo te warunki mogą się zmieniać, wiatr może się osłabić i kąpieliska mogą zmienić flagę na białą bądź na czerwoną, jeśli jednak te warunki będą gorsze bądź nawet przyjdzie burza.
0: Tak, mówiliśmy o tym wietrze. Powiedz jeszcze o tych prądach wstecznych.
1: Tak, no one są dzisiaj największym zagrożeniem. Powstają wtedy, gdy wysokie fale wtłaczają ogromne ilości wody na brzeg, a ta musi znaleźć drogę powrotną do morza. Tworzy wtedy wąski, bardzo silny nurt, który potrafi błyskawicznie odciągnąć każdego plażowicza i to niezależnie od umiejętności w głąb wody.
0: No słyszymy ten szum. Już opisz nam ten obraz, który widzisz przed swoimi oczyma.
1: Patrząc, i tutaj bardzo ciekawe, bo co osoba to inaczej opisuje to, co widzimy. Niektórzy na to mówią grzybki, inni na to mówią bałwany, ale faktycznie dzisiaj są bardzo widoczne takie spienione, białe grzbiety fal. No i one świadczą między innymi o tym silnym wietrze. I to jest jeden z pierwszych sygnałów dla ratowników, że dzisiaj, no i dla plażowiczów, że lepiej odpuścić sobie tę kąpiel w morzu.
0: No właśnie, grzybki w barszcz. Barszcz jak wzburzone morze. Stanisławie, od czego zależy, czy ta czerwona flaga zostanie zdjęta? Czy to się stanie jeszcze dzisiaj? Jest to w ogóle możliwe?
1: No to zależy, tak jak usłyszałem, od kierunku wiatru i ratownicy obserwują to na bieżąco. Przez cały dzień tak naprawdę. Jeżeli wiatr słabnie, a fale zaczną opadać, kąpieliska będą mogły zostać ponownie otwarte. No i przykładem są Stogi w Gdańsku, które jest kąpieliskiem nieco oddalonym od miasta i tam dzisiaj o poranku wisiała jeszcze czerwona flaga, w tym momencie jest biała. No ratownicy apelują też, by nie sugerować się tym, że no właśnie, na jednej plaży jest biała flaga, a zaraz obok czerwona.
2: Na każdym kąpielisku jest inne dno, po prostu zmienia się cały czas układ.
0: No właśnie, nie można generalizować, prawda?
1: Dokładnie, no dlatego trzeba wierzyć, ufać i tak naprawdę tej wiedzy ratowników. No dziś szczególna ostrożność potrzebna jest również na plażach Mierzei Wiślanej, tam gdzie byliśmy wczoraj, gdzie przedsiębiorcy walczyli o swoje biznesy na plaży, również na Półwyspie Helskim, na Środkowym Wybrzeżu. To są te plaże tak zwane odsłonięte, otwarte, przed którymi ten wiatr nic nie chroni. No w Gdyni na przykład Orłowo i Redłowo, tam jest klif, tam jest molo, tam wiatr ma się od czego odbić, no a właśnie na tych otwartych plażach nie bardzo. To jest pierwsze uderzenie właśnie te. No i słychać jak zawiewa, myślę.
0: Tak, nie tylko zawiewa, ale także troszkę nam przeszkadza tutaj w twojej relacji. Bardzo ci dziękujemy. Stanisław Pawłowski, prosto z brzegu, jak słyszymy, bardzo, bardzo ci dziękujemy za te relacje. No, sprzężenia spowodowane także złymi warunkami atmosferycznymi. Tu Radio RMF 24, podróżujemy po całym kraju i świecie. To przedpołudnie z Radiem RMF 24. Za nieco ponad kwadrans będą nowe fakty. RMF FM, bądźcie z nami.

0: Już cytowałem te przejmujące słowa, które nabierają dzisiaj innego, symbolicznego znaczenia. Dawno temu było światło w moim życiu, ale teraz jest tylko miłość w ciemnościach. Nie mogę nic powiedzieć. Całkowite zaćmienie serca. W wieku 75 lat zmarła brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler, autorka takich wielkich hitów jak Total Eclipse of the Heart, który właśnie zacytowałem, czy Holding Out for a Hero. Z nami w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie, Kasiu, redakcja kulturalna RMF FM.
1: Dzień dobry, ale powiem po prostu witam, no bo to nie jest dobry dzień dla fanów muzyki, bo Bonnie Tyler była jednak legendarna na pewno.
0: To prawda, symboliczny dzień dla historii muzyki rozrywkowej. Kasiu, z czego przede wszystkim ty zapamiętasz Bonnie Tyler?
1: Ja jestem wychowana w epoce teledysków, więc na pewno zapamiętam charakterystyczne wideoklipy, które towarzyszyły wszystkim tym piosenkom, które wymieniłeś i oczywiście w większej liczbie także. Zapamiętam po pierwsze burzę blond loków, charakterystycznie układanych w takie fale. Bardzo potężny kobiecy głos, taki poprokowy, z elementami country, bym powiedziała, nawet gdzieś tam słychać.
0: Taki kobiecy Rod Stewart troszkę, prawda?
1: Tak, i zapamiętam te chrypkę, ten głos, który był unikalny, bo miał taką chropowatość w sobie. To słychać, jak się słucha piosenek Bonnie Tyler, bo ona miała swój charakterystyczny, bo miał taką chropowatość w sobie. To słychać, jak się słucha piosenek Bonnie Tyler, bo ona miała swój

0: niesamowitym medycznym pychu.
1: To prawda i też zapamiętam więc tę stronę taką wizualną, że te klasyczne klipy z lat powiedzmy 80., potem 90. wyróżniały się taką mroczną, taką gotycką, taką tak. trochę surrealistyczną atmosferą. Ona umiała tak zrobić, żeby jednocześnie to był taki spójny, artystyczny znak nawiązujący do klipów tak. z tamtych czasów. Tak, to na pewno. Więc to jest kanon poproka, te piosenki Total Eclipse of the Heart, to jest ballada. It's a heartache. Pamiętacie Nothing But the Heartache? To też jest ballada, ale ona umiała także śpiewać bardzo ostro, rockowo i przykładem jest Holding Out of a Hero, wspomniany tak. przez ciebie, czyli tam padają słowa I need a hero i to jest piosenka, którą znamy na przykład ze Shreka. Popkultura wzięła od Bonnie Tyler mnóstwo piosenek i przetworzyła je po swojemu w grach, w reklamach, w filmach również, które w animacjach, które trafiały do młodszego pokolenia.
0: Także to dużo mówić, to jest takie troszkę kanibalizowanie, ale w sumie...
1: Ale dzięki temu, jak...
0: Mamy rozszerzoną paletę.
1: Shreka, tak. to wiesz, że to jest Bonnie Tyler, teraz może dzięki temu. Więc może to jest jakiś dowód na to, że te piosenki, kanony 80-tych lat trafiają do współczesnego widza właśnie w taki trochę przetworzony sposób. Teraz już wszyscy będziemy pamiętać, że Holding Out of a Hero to jest piosenka, która pochodzi ze Shreka, a śpiewała to nieodżałowana Bonnie Tyler. Bonnie Tyler ostatnio chorowała. Tak się zdarzyło, że po koncercie w Londynie pojechała, bo ona miała dwa domy. To jest Walijka w ogóle z urodzenia.
0: Tak.
1: Więc ona mieszkała w Walii i mieszkała w Portugalii. Miała tam swój dom. I po koncercie w Londynie pojechała do Portugalii, źle się poczuła, bolał ją brzuch, miała operację, była w śpiączce i niestety dziś przyszła do nas ta smutna informacja, że w wieku 70 lat w Portugalii właśnie zmarła
0: tak,
1: Bonnie
0: w mieście
1: Tyler.
0: Faro, tak.
1: Będziemy o niej pamiętać, będziemy słuchać jej piosenek i filmy, które będziemy oglądać, będą nam przypominały o Bonnie Tyler, fantastycznej wokalistce.
0: To posłuchajmy w takim razie, a film przed waszymi oczyma. Wyobraźmy sobie teledysk sami. Bonnie Tyler. Holding out for a hero.

Za 5 minut godzina 12, za 5 minut południe, to czwartek, 9 lipca 2026 roku. No nie jest to dobry dzień. Przed chwilą mówiliśmy, wspominaliśmy Bonnie Tyler, a przed chwilą otrzymaliśmy informację, że nie żyje Karol Stopa, legendarny komentator tenisa, przez lata związany z Eurosportem. Zmarł w wieku 78 lat. Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki. Odszedł nad ranem z tego świata mój największy przyjaciel. Już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu. Żegnaj, Karolku. Tak napisał redakcyjny kolega Karola Stopy, Lech Sidor, w mediach społecznościowych. Przypomnijmy tę symboliczną datę. To jest 9 lipca 2026 roku.

0: Zbliża się godzina 12, w samo południe, samo sedno, czyli fakty RMF FM. Ewa Kwaśny przed mikrofonem. Dzień dobry, Ewo, prosimy Cię bardzo.
1: Nie żyje Bonnie Tyler. Legendarna brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Jakie kary wymierzono? O tym reporterka RMF FM. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski zaskoczony decyzją FIVB o przywróceniu Rosji do międzynarodowej rywalizacji. A na koniec będziemy nad Bałtykiem. Sprawdzimy, czy pogoda się poprawia. Nie żyje Bonnie Tyler. Znana brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy Cię.
2: Jestem.
1: Kasiu, piosenki Bonnie Tyler zna chyba każdy.
2: Tak.
1: I zostaną z nami na zawsze.
2: Ten jej potężny głos, ta jej słynna chrypka, to są rzeczy absolutnie wyjątkowe. Styl Bonnie Tyler na zawsze już wpisał się w kanon pop-rocka. Są tam też elementy przecież muzyki country i ten duży poziom emocjonalności i te długie partie wokalne. Znamy i Total Eclipse of the Heart i piosenkę It's a Heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Ale chyba przede wszystkim to bardzo energiczne, znane też z filmów Holding Out of a Hero. Na początku maja w Portugalii, gdzie mieszkała piosenkarka, przeszła pilną operację, zmarła w szpitalu w Faro.
1: A wspomnienie Bonnie Tyler mamy także na rmf24.pl.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo. Sąd okręgowy w Sosnowcu ogłosił wyrok w sprawie Igora i Iriny R., którzy zostali oskarżeni m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek jest w sosnowieckim sądzie. Aniu, jakie kary orzekł sąd?
4: Igor R. został skazany na 7 lat więzienia, jego żona Irina na 3 lata. Śledczy ustalili, że w 2022 roku mężczyzna współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził informacje na temat rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Dane przekazywał swojej żonie na zaszyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci. Kobieta zaś podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych FSB. Poza tym według śledczych Igor R. uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłka została znaleziona w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Małżeństwo od 2 lat jest w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny.
1: Jestem trochę zaskoczony decyzją Międzynarodowej Federacji Siatkówki o dopuszczeniu Rosji do gry, przyznaje w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo odwiesił rosyjski komitet, a dzień później FIVB przywróciło Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. A w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Jestem, witam.
1: Wojtku, dlaczego prezes Świderski jest tym zaskoczony?
5: No bo jeszcze 2 tygodnie temu, w czasie turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gliwicach, rozmawiał z przedstawicielem FIVB, który zapewnił, że dopuszczenie rosyjskich zawodników nie nastąpi szybko. Teraz nagle wszystko się zmieniło. Dla naszej federacji to ogromny problem, bo w przyszłym roku w Polsce rozegrywane będą Mistrzostwa Świata, na które Rosjanie z dużym prawdopodobieństwem się zakwalifikują.
6: Przygotowujemy pismo z oficjalnym zapytaniem do Federacji Światowej, co w sytuacji, kiedy zawodnicy z Rosji, dokładnie Białorusi, nie otrzymają wiz ani pobytu, możliwości wjazdu do naszego kraju, więc my nie bierzemy za to, nie będziemy brali za to odpowiedzialności.
5: Mówił prezes PZPS-u Sebastian Świderski, który, jak przyznał, nie będzie nawoływał do bojkotowania meczów z Rosją rozgrywanych na neutralnym gruncie. Decyzja w tej kwestii ma zależeć od samych zawodników i sztabów.
1: Na Bałtyku wciąż silnie wieje, przez to na części nadmorskich kąpielisk powiewa czerwona flaga. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Słyszymy się, Staszku? Słyszymy się. Gdzie teraz nie można wejść do wody?
7: No, ratownicy zauważyli wysokie fale i silne prądy wsteczne niemal na wszystkich gdańskich kąpieliskach. Otwarte są jedynie stogi. W Sopocie czerwona flaga powiewa na kąpieliskach przy granicy z Gdańskiem. Te bliżej Molo już są otwarte.
8: Na każdym kąpielisku jest inne dno. Po prostu zmienia się cały czas układ. Tak jak przy Molo z drugiej strony na przykład bardziej Molo ochłania, więc wiadomo, te fale mogą być ciut mniejsze.
7: Mówiła mi Alicja Kryda z Sopockiego Wopru i właśnie ratownicy na bieżąco decydują, czy bezpiecznie w danym miejscu można wejść do wody. Patrząc dalej, w Gdyni czerwona flaga powiewa na Babich Dołach, natomiast w Orłowie, Redłowie i Śródmieściu można się teraz kąpać. Trudne warunki dziś są także na otwartych plażach Mierzei Wiślanej, Półwyspu Helskiego i Środkowego Wybrzeża.
1: Nad morzem wieje, a w Tatrach biało. Wysoko w górach spadł śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. Więcej o tym usłyszycie już w kolejnych faktach. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zalewski. Przyjemnie i pożytecznie upływają nam kolejne chwile. W każdym razie bardzo się staram, by takie było wasze odczucie, by miło wam było i do tego, żebyście czerpali nową wiedzę, słuchając radia RMF24. Konkret i kontakt z wami. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Witam. U mnie w Łomży pochmurno i wietrznie, pewnie niedługo zacznie padać. Na szczęście dziś mogę zostać w domu. Pozdrawiam redakcję RMF24. Dziękujemy i przesyłamy dobre fluidy do Łomży. Pozdrawiam wszystkich prowadzących, zwłaszcza pana Bogdana ze słonecznego Londynu. U nas 35 stopni. Gorące pozdrowienia z Polski, panie Rafale.

0: 8 minut po godzinie 12, no już 9 minut po godzinie 12 po południu w Radiu RMF24. Przed chwilą wysłuchaliśmy faktów RMF FM, a w nich informacji o tym, że agencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Warszawskiej Prokuratury Okręgowej od rana prowadzą czynności w sprawie afer medyczno-politycznych w Warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają m.in. dokumentację szpitala. To już wiemy, a teraz jeszcze więcej informacji i komentarzy. W sejmowym studiu Radia RMF24 jest nasz reporter Kacper Wróblewski. Witamy, Kacprze.
1: Dzień dobry.
0: I twojego gościa, senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak jest. Z nami Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Kolejne działania służb dotyczące Szpitala Południowego, funkcjonariusze CBA w Szpitalu Południowym, ale też w Urzędzie Dzielnicy Ursus, gdzie radnym był Dawid Kacprzyk, radny Koalicji Obywatelskiej. Czy ta kwestia tego Szpitala Południowego to taki Titanic dla Koalicji Obywatelskiej teraz?
2: Wydaje mi się, sprawa ważna, bo element całej zapaści czy sytuacji w ochronie zdrowia. Co zrobić, żeby te pieniądze ogromne, które dajemy tutaj, które są przekazywane na ochronę zdrowia, pracowały na rzecz pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, ale przede wszystkim pacjentów, bo nie mamy wrażenia, że tak się dzieje. Są coraz wyższe płace i coraz gorszy standing finansowy szpitali, przychodni i instytucji. Więc tu trzeba na pewno wiele zrobić, żeby to skończyć.
1: A widział pan to w wczorajszą konferencję minister zdrowia? Jak panu się podobają te propozycje? Ja byłem na tej konferencji, szczerze, ja nie usłyszałem tam nic nowego, no bo te limity wynagrodzeń, te 240 zł brutto za godzinę, to z tego co pamiętam jeszcze pod koniec ubiegłego roku taki plan był w Ministerstwie Zdrowia, to ostatecznie nawet na rząd nie weszło.
2: No tak, ale teraz wchodzi, jest inna sytuacja.
1: Tylko dlatego, że był ten szpital?
2: Jest oczekiwanie tego, że będzie zmiana, tak, że będzie usprawnienie, że będzie bardziej przejrzyście, że będzie bardziej transparentnie, tak, ta e-kolejka, no to też temu wszystkiego ma służyć, że nie byśmy nie byli zakładnikami jakichś saloników, czy wariantów, czy przyjmowania na zeszyt prowadzenia rejestracji pacjentów. No i wydaje mi się, że to jest taki pierwszy krok. Jak zrobić? Bo to przecież, no, trudno powiedzieć, żebyśmy mogli w ciągu 3 dni ten zespół współpracujący z minister zdrowia, żeby mógł przygotować całą kompleksową reformę. To tak się nie da, no ale uważam, że krok, który usprawni, zracjonalizuje i skończy z patologiami, które widzieliśmy chociażby w tym szpitalu przez pana przywoływanym, to uważam, że ma sens. A później to już rozmowa o poważnym przeprojektowaniu tego systemu, że tam po prostu wszystko chodziło dużo lepiej.
1: Zapowiedzi są, wczoraj minister zdrowia je przedstawiła, no ale dziś trwają rozmowy, chyba nawet teraz, z lekarzami. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej jakiś czas temu, gdzie się pojawiła jego jakiś wpis czy wypowiedź, że żaden rząd jeszcze z lekarzami nie wygrał, teraz wygra?
2: On się wycofywał potem z tej wypowiedzi, pamięta pan, widział pan to?
1: Ale politycy też się często ze swoich wypowiedzi wycofują.
2: No tak, tylko czy to rozmawiamy o polityce, czy rozmawiamy o walce z patologią?
1: Jeszcze tak szybko powiem, że widziałem fragment konferencji chyba przed tym spotkaniem z Jolantą Sobierańską-Grędą i właśnie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, no mówiąc naprawdę bardzo naokoło, no kręcił nosem, jeśli chodzi o te 240 zł brutto.
2: Tak, no ale to z tą patologią, a ta patologia, te kominy płacowe, no są patologiczne i to z tym trzeba naprawdę skończyć. I w dobrym interesie i rozumieniu także lekarze powinni o tym wiedzieć i to zaakceptować. Ja nie mówię, przecież pamiętamy takie czasy, gdzie lekarze zarabiali rzeczywiście mniej i wyjeżdżali, byli zmuszeni do opuszczania Polski. Pamiętam, jak tutaj posłowie PiS-u krzyczeli, niech jadą, niech wyjeżdżają. Co było kompletnym absurdem, walczyliśmy z tym. No ale dzisiaj sprawa poszła w drugą stronę, więc trzeba to zracjonalizować. Zobaczymy. Teraz od tych rozmów dużo zależy. Jest pytanie o taką przytomność i rzetelne spojrzenie na ten problem. Mam nadzieję, że tej rzetelności i przytomności nie zabraknie lekarzom.
1: A myśli pan, że w ogóle tę reformę da się przeprowadzić? Bo tak, z jednej strony najpierw rozmowa ze środowiskiem, później to się musi pojawić na rządzie, później tu w Sejmie, a na pewno każdy będzie miał jakieś uwagi, nie mówię tu tylko o opozycji, no i jeszcze na końcu jest prezydent.
2: To wie pan, bardzo ciężko, żebyśmy powiedzieli sobie, w ciągu roku przeprowadzimy totalną, strategiczną reformę systemu ochrony zdrowia. Bo tak jak pan mówi, tutaj tych RAF będzie ogromnie dużo, na końcu jeszcze biurko prezydenta i jego podpis lub brak tego podpisu. Więc ja uważam, nie, że usprawnić te kwestie i wejść w kampanię wyborczą z debatą już o systemie ochrony, tak? Bo ja też jestem zwolennikiem wyciągnięcia opozycji dzisiejszej do merytorycznej rozmowy na temat, jak ma wyglądać system ochrony zdrowia, dlatego że nie ma takiej możliwości, żebyśmy w ciągu jednej kadencji przeprowadzili wszystko, żebyśmy zreformowali ten system tak, jakbyśmy chcieli. To musi być gwarancja, że te rzeczy wprowadzone będą kontynuowane w następnej kadencji. Ja wiem, że to nie jest proste a może po prostu niemożliwe, żeby wyciągnąć czy wyrwać tę reformę systemu ochrony zdrowia poza polityczny czy partyjny spór, ale coś trzeba takiego zrobić, na coś się umówić. I uważam, że paradoksalnie kampania wyborcza, jeżeli ten projekt przez nas położony, przedyskutowany, akceptowany przez samorząd lekarski, przez właścicieli szpitali, także samorządowców, będzie akceptowany, to będzie temat do rozmowy, do poważnej rozmowy.
1: A minister zdrowia wybroniła się, no bo wiemy, że premier postawił ultimatum, albo będzie plan na reformę, albo pożegna się Jolanta Sobierańska-Grenda ze Stołkiem.
2: Miała takie miałam wrażenie, że miała polityczną inicjatywę, że była zaangażowana, że miała polityczny pomysł, że miała taką wolę i energię, że chciała walczyć, że podjęła tę walkę, podjęła to wyzwanie. To nie jest proste dostać takie zadanie, 3,5 dnia i macie przedstawić projekt usprawnienia tej sytuacji, uzdrowienia.
1: Ale teraz już może spać spokojnie?
2: Ale teraz mi się wydaje, że tak wszyscy odetchnęli z drugą, no rzeczywiście jest pomysł, jest koncepcja. Okej, na razie powierzchowna, taka niecałościowa, ale jednak poprawiająca, czy ujawniająca, odkrywająca te rzeczy, które nie były jasne, więc ten pierwszy krok tak, ale mówię, teraz musi być pomysł i to nie jest kwestia tylko pani minister i jej najbliższych współpracowników, czy w ministerstwie, czy w NFZ-cie. To już kwestia ministra finansów, czy w całej strategii finansowania tego systemu i tego, jak krok po kroku przeprowadzić i położyć to na stole, tak jak powiedziałem, do tego, żeby doprowadzić do debaty już o konkretach.
1: A według pana, jeżeli spojrzymy na to wszystko, co się działo z perspektywy politycznej, to już wszystkie głowy poleciały, które miały polecieć?
2: Trudno mi powiedzieć, bo rzeczywiście proszę zobaczyć, że ja zresztą mówiłem o tym od początku, przecież to nie jest jeden szpital w Polsce, który ma takie doświadczenia. Są różne szpitale miejskie, powiatowe, wojewódzkie, różne i w różnych są być może prawdopodobnie dzieją się patologiczne rzeczy. Wszystkie trzeba odkryć i z patologią skutecznie walczyć. Ujawniać ją i walczyć. Gorącym żelazem trzeba po prostu to wypalać, bo to jest absurd. Znaczy takie rzeczy, takie podpisywanie takich umów, to jest coś nie do zaakceptowania. Jeżeli ja słyszę, że są szpitale, które mają powyżej 100% budżetu przeznaczone na płace, no to jest po prostu samobójstwo. To są ludzie, którzy nie mają prawa funkcjonować i zarządzać publicznymi pieniędzmi, jeżeli podpisują takie umowy, jeżeli godzą się na taką patologię. To trzeba znaleźć i z tym trzeba walczyć, to w pierwszej kolejności po prostu trzeba wyeliminować.
1: A czy w Koalicji Obywatelskiej są już głosy, kto zastąpi wiceprezydentki w Warszawie, które podały się do dymisji?
2: To zawsze jest decyzja prezydenta.
1: Ale jakieś plotki już pewnie są.
2: Nie słyszałem, żeby to było. To rzeczywiście ta reakcja prezydenta Trzaskowskiego bardzo szybka, żeby pokazać, że wyciągają wnioski. Trzeba mieć, też przecież muszą być osoby, które będą nadzorować ochronę zdrowia, te szpitale, które są dzisiaj w portfolio, w zarządzaniu samorządu warszawskiego, ale na pewno to będą osoby sprawdzone i ekspercko przygotowane.
1: Prezydent Karol Nawrocki ostatecznie spotkał się z Włodymyrem Zełenskim. Komunikat jest taki, że porozumienia w kwestiach historycznych nie ma. Za chwilę mamy tą rocznicę dotyczącą rzezi na Wołyniu. Wiemy, że Andrzej Duda z Włodymyrem Zełenskim w dość symboliczny sposób, ale zawsze gdzieś w lipcu, na przełomie lipca, sierpnia gdzieś się pojawiali razem. Teraz tego nie będzie.
2: I uważam, że ja nie byłem zwolennikiem. Nie jestem zwolennikiem wspólnego obchodzenia rocznic, kiedy sprawa historii nie jest jeszcze wyjaśniona. Nie mamy wspólnego spojrzenia na tę historię. Historia tragedii wołyńskiej. Nie mamy. Nie mają Polacy i Ukraińcy. Nie mogą mówić jednym głosem. Nie mówią jednym głosem o tym. Historycy mają spór. I politycy mają ogromny spór. Oczekujemy tego, że ta sprawa będzie zamknięta, będzie uznana przez elity ukraińskie, polityczne elity ukraińskie, jako zbrodnia. Nie ma tego. Więc ja uważam, że robienie przy okazji rocznicy wspólnych wystąpień i pokazywania wspólnej troski. Nie, to już wszystko było. Dzisiaj uważam, że trzeba po prostu pochylić głowę z szacunkiem i z pamięcią o ofiarach i żądać, twardo egzekwować, żądać uznania tego za zbrodnię, która została popełniona przez Ukraińców.
1: Ja bym się spodziewał takiego scenariusza, bo tak o tym się mówi też, że w tym panteonie, który ma powstać na Ukrainie, no jednak nazwisko Bandery się pojawi.
2: A proszę zobaczyć, że rozumiem, że takie jest oczywiście niebezpieczeństwo, czy Bandera, czy Szuchewicz, czy Melnyk, ale przyjęcie uchwały przez Parlament Europejski wczoraj jest symboliczne. Mimo tych ekscesów radykalnych, zostawiam to. Mainstream europejski powiedział, polityka historyczna w wariancie ukraińskich jest ogromnie ważna. Nie będzie obecności Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli nie poradzą sobie sami z polityką historyczną. To wcześniej dotyczyło Chorwatów, to także dotyczyło Macedończyków. Takie rzeczy trzeba po prostu załatwić od A do Z. Ci, którzy będą wprowadzać Ukrainę do Unii Europejskiej, muszą sobie z tego zdawać sprawę. To był ważny dzień wczoraj i on będzie miał reperkusje w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy w Ukrainie.
1: A jeśli to nazwisko, na przykład Bandery, pojawi się w tym panteonie, to my jako Polska powinniśmy powiedzieć nie dla Ukrainy?
2: Panteon panteonem, to jest ich sprawa i to zresztą mówił prezydent Zełenski, że nikt nam nie będzie decydował.
1: Kto
2: jest
1: właśnie.
2: Oczywiście, to jest ich decyzja. Nikt im nie będzie zabierał decyzyjności, ale muszą wiedzieć, że jeżeli będą podejmować takie decyzje odnośnie spojrzenia na historię, to będą musieli się liczyć z tym, że będą ciągle bliżej Rosji niż Unii Europejskiej.
1: Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poinformował, że w ciągu 8 tygodni do Polski w pewien sposób powrócą żołnierze amerykańscy i będzie ich ta liczba około 10 tysięcy, no ale cały czas się toczą te rozmowy dotyczące stałej obecności. Gdyby już tak ostatecznie jakieś podpisy zostały gdzieś złożone, ile to potrwa? Bo to nie jest operacja, że wsiadamy w samolot, przylatujemy i jesteśmy na stałe.
2: Decyzja o bazie, stałej bazie amerykańskiej, absolutnie kluczowa, krytyczna, nie? Czy to będzie 300 żołnierzy, czy 800, to nie ma znaczenia. To jest ważne, bo to oznacza, że Ameryka, Stany Zjednoczone mają w Polsce swoje strategiczne interesy. I to jest sygnał, który na Kremlu został odebrany odpowiednio. I to jest dla nas ważne.
1: Czy do 2030 myśli pan, że to jest?
2: No musi tak być, tak, bo uważam, że to jest kwestia systemu, najpierw wyboru tego miejsca, tak, bo to jest kwestia infrastruktury, prawda, to jest cały zestaw, to są rodziny, nie tylko żołnierze. To jest cały system jakby części miasta funkcjonujący właśnie w zarządzaniu jakby amerykańskim z obecnością.
1: I to będzie Wrocław?
2: Mieszkańców. No, wiele znaków na niebie i na ziemi pokazuje, że Wrocław, jeśli chodzi o konstrukcję też lotniska, bo to proszę pamiętać, że to jest kwestia bazy, to jest kwestia dobrej komunikacji, inwestycji w lotnisku, co we Wrocławiu się dzieje od wielu lat, ale to jest kwestia też takiego mostu z Teksasem, tak, z bazami amerykańskimi. To wszystko musi być wtedy dobrze zorganizowane. Jest ogromna szansa. Na pewno to będzie zachodnia Polska, a wiele na to wskazuje, że może być to Wrocław.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Militaria, a wcześniej medycyna. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaproponował, aby walka z patologiami w ochronie zdrowia stała się tematem kampanii wyborczej. W rozmowie z naszym dziennikarzem Kacprem Wróblewskim zasugerował podzielenie się odpowiedzialnością za reformę systemu zdrowia z opozycją, tłumacząc, że to robota wymagająca więcej niż jednej kadencji parlamentu. Cała rozmowa dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego z senatorem Grzegorzem Schetyną pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej w formie podcastu na rmf24.pl. A co wy sądzicie o patologiach polityczno-medycznych? Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl, bo wasz głos się dla nas liczy.

0: Gramy i informujemy. Za informację odpowiedzialny jest Arkadiusz Stępień-Miernikowski. 12.30, czas na Fakty RMF FM. Prosimy, Arku.
1: Ukraińskie drony uderzyły w rosyjską infrastrukturę naftową. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, celem były dwie bazy i magazyn paliw, stacja przesyłu ropu oraz terminal przeładunkowy. Obiekty znajdujące się od 200 do nawet 1500 km od granicy z Ukrainą. Według władz w Kijowie ataki wywołały pożary i były wymierzone w zaplecze paliwowe rosyjskiej armii oraz przemysłu naftowego. A minionej nocy jednostki Sił Obrony Ukrainy uderzyły także w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni. Sprawa europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry może wkrótce ruszyć z miejsca. Sąd apelacyjny wypożyczył akta warszawskiemu sądowi okręgowemu, co otwiera drogę do dalszych czynności procesowych. Na byłym ministrze sprawiedliwości, przypomnijmy, ciążą zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia władzy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej uzyskał ochronę międzynarodową na Węgrzech. Na Dolnym Śląsku powstanie specjalistyczny ośrodek pomocy dla dzieci i młodzieży, które padły ofiarą przemocy. We Wrocławiu wsparcie psychologiczne, prawne, medyczne i materialne otrzymają najmłodsi doświadczający przemocy fizycznej, psychicznej oraz cyberprzemocy, tak samo jak ich rodziny. Placówka finansowana z Funduszu Sprawiedliwości ma do 2027 roku pomóc co najmniej 200 osobom. Według policyjnych danych w ubiegłym roku na Dolnym Śląsku tylko ofiarami przemocy padło ponad 2600 dzieci i nastolatków. Od września Gdańsk będzie dopłacać do zakupu rowerów elektrycznych. Po wakacjach ruszy pilotażowy program, w którym dofinansowanie będzie mogło otrzymać 110 mieszkańców.
2: Uruchomimy pilotażowo specjalny program dofinansowania do rowerów elektrycznych. To będzie póki co pilotaż przeznaczony dla około 100 użytkowników i dofinansujemy maksymalnie kwotą 2,5 tysiąca zakup rowerów elektrycznych. W tej chwili przygotowujemy założenia tego programu. Zobaczymy, jak ten pilotaż przebiegnie, jak wielu będziemy mieli chętnych i jak wiele osób będzie chciało właśnie takie dofinansowanie zdobyć.
1: Mówił Marcin Makowski z Komisji Mobilności w Radzie Miasta Gdańska. A kto dokładnie i na jakie finansowanie może liczyć?
3: Około 2200 zł na rower. 100 osób, z tym, że nie będzie to 100 pierwszych osób, a będzie to loteria, czyli nie będzie kolejek przed urzędem i powiedzmy o 8:10 już się pakiety nie wyczerpią, tylko każdy, kto rozlicza PIT w Gdańsku, będzie mógł wziąć udział w tym losowaniu i zgłosić chęć do wzięcia dotacji.
1: Dodaje Paulina Hajmińska z Urzędu Miasta Gdańska. Nabór zgłoszeń rozpocznie się 22 września w Światowy Dzień Bez Samochodu i potrwa tydzień.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: My cały czas jesteśmy na chodzie. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Zawsze dowiadujecie się pierwsi, jeśli wydarza się coś istotnego, przełomowego i w kraju, i na całym świecie, bo Radio RMF 24 to radio globalne. Dzięki nam jesteście na bieżąco. To wy zawsze wiecie najszybciej i najwięcej. To wasza stacja w sieci. RMF 24.

0: za 24 minuty, godzina 13, to czwartek, 9 lipca. Od dzisiaj posłowie Brytyjskiej Partii Pracy mogą oficjalnie zgłaszać swoje kandydatury na nowego lidera tego ugrupowania, który automatycznie zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii. Czasu niewiele, bo proces nominacji potrwa zaledwie tydzień. Dlatego spieszmy się, żeby połączyć się z naszym korespondentem RMF FM na Wyspach Brytyjskich, Bogdanem Frimorganem. Witamy Londyn, witamy Bogdanie.
1: Dobry, witam was wszystkich. Witam.
0: Kto może zostać nowym premierem?
1: No to raczej już pewne, bo murowanym faworytem i jedynym politykiem, który otwarcie mówi, że wystartuje w tym wyścigu, jest były burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Jeśli nie będzie miał rywali, wówczas Partia Pracy uniknie długich, no i bardzo wyczerpujących wyborów wewnętrznych i w takim scenariuszu jego oficjalna koronacja na lidera Partii Pracy odbędzie się w najbliższy piątek, to jest 17 lipca, podczas specjalnej konferencji lejburzystów, a kolejny krok nastąpi błyskawicznie, bo w poniedziałek 20 lipca, kiedy to Andy Burnham uda się na audiencję do króla Karola III, no żeby oficjalnie już objąć urząd premiera Wielkiej Brytanii.
0: No właśnie, powiedziałeś koronacja.
1: Koronacja, tak, to jest takie bardzo metaforycznie, bardzo słowo. Tutaj. Koronacja w momencie, kiedy nie będzie miał żadnych kontrkandydatów, no, tak, ale gdyby przypadkiem w ostatniej chwili pojawił się taki kontrkandydat albo kilku, o nazwisku nowego premiera zadecyduje głosowanie wszystkich członków Partii Pracy, no a cały proces wówczas wydłuży się o kolejne tygodnie i nowego gospodarza rezydencji na Downing Street poznamy dopiero we wrześniu.
0: Tak, tron premiera. Podczas gdy lejburzyści meblują, prawda, gabinet, meblują rząd na nowo, na brytyjskiej prawicy doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi, prawda? Z mandatu poselskiego zrezygnował Nigel Farage, lider skrajnie prawicowej partii Reform UK. Niektórzy komentatorzy nazywają odejście Farage'a politycznym cyrkiem. Dlaczego tak?
1: No, bo to jest prawdziwy polityczny akrobata. Polityczny cyrk, no z dwóch powodów. Farage zrezygnował z mandatu tylko po to, żeby natychmiast wystartować w wyborach uzupełniających we swoim własnym okręgu. Zrobił to dlatego, że ciążą na nim oskarżenia o nieprawidłowości finansowe, między innymi o przyjęcie i niezgłoszenie 5 milionów funtów darowizny. Chciał bardzo chytrze w ten sposób ograć inne partie polityczne, no i uciszyć przeciwników, ale sam został ograny, bo w wyborach, które sprowokował, nie wystartuje żaden kandydat z ważnych brytyjskich partii politycznych.
0: Bojkot, tak?
1: Tak jest, bojkot. Natomiast, i to jest bardzo ciekawe, i to jest ten drugi cyrkowy aspekt tej sprawy, przeciwko Farage'owi wystąpi ktoś, kto się nazywa Count Binface, czyli hrabia kosz na śmieci. To taka satyryczna
0: postać. No, kosmita.
1: Kosmita, satyryczna postać, w którą wciela się taki znany lokalny komik John Harvey. Występuje na wiecach politycznych w pelerynie, no i z metalowym kubłem na głowie. Regularnie startuje w wyborach. Wcześniej, co warto zaznaczyć, rzucił wyzwanie, podobne wyzwanie na przykład Borysowi Johnsonowi. Choć jego program to oczywiście czysta abstrakcja, ale udziela wywiadów, w tym udziela wywiadów BBC, skutecznie upuszczając powietrze z balonu Nigela Farage'a, no i nadając jego postępowaniu jeszcze bardziej cyrkowy charakter.
0: No ten to jest koronowany kubłem, mówisz, tak?
1: Tak jest.
0: Ale mówiąc poważnie, no Wielka Brytania będzie miała wkrótce którego? Siódmego premiera, tak? W ciągu 10 lat. 7 szefów rządów w ciągu dekady. No to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt statystyczny. Mówi się nawet o italianizacji brytyjskiej polityki, chociaż we Włoszech to no, częściej zmieniały się te gabinety nawet. Co zapoczątkowało ten ostatni kryzys?
1: No wszystko zaczęło się od nagłego, a może i nie nagłego odejścia dotychczasowego premiera. Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska po tym, jak stracił poparcie kluczowych frakcji we własnej partii. Bezpośrednim powodem były też narastające podziały oraz no bardzo, bardzo niedobre, fatalne wręcz wyniki lejburzystów w ostatnich wyborach lokalnych, samorządowych. Do tego też należy dodać skandal związany z nominowaniem na ambasadora w Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych Petera Mendelsona, bliskiego przyjaciela, skazanego pedofila, amerykańskiego finansisty, nieżyjącego już Jeffrey'a Epsteina. No i to także zaważyło na przyszłości Keira Starmera.
0: No i też zrewoltowana ulica, prawda? Też mieliśmy do czynienia z takimi manifestacjami bardzo, bardzo burzliwymi na ulicach.
1: No, był taki społeczny protest przeciwko temu, co działo się na bardzo wysokich szczeblach rządu. Okazało się, no, że dalsze kierowanie przez niego rządem Partii Pracy bez pełnego poparcia własnej partii, no, doprowadzi do paraliżu państwa. No i mamy to, co mamy. Szykuje się, jak już powiedziałeś, 7 premier w ciągu ostatnich 10 lat, a takiego zamieszania w brytyjskiej polityce to chyba tutaj najstarsi górale nie pamiętają.
0: Może to będzie szczęśliwa 7. Bardzo dziękujemy, Bogdanie. Bogdan Frimorgan prosto z Wysp Brytyjskich odmalował nam krajobraz polityczny na Wyspach. Bardzo dziękujemy. Wszelkie ważne informacje na antenie Radia RMF24. Informacje i komentarze. Oprócz faktów także rozszerzamy i pogłębiamy tematykę. Bądźcie z nami.

0: Dobry. Dobry. Dobry, bo polskie. Drony Hornet, czyli szerszeń, są odpowiedzią na to, co dzieje się na współczesnym polu walki. Pracowali nad nim polscy konstruktorzy i inżynierowie w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Tak reklamował ten sprzęt wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wiceminister uczestniczył w prezentacji linii produkcyjnej bezzałogowych powietrznych systemów uzbrojenia.
1: W ciągu tych ostatnich 3 lat z punktu widzenia sił zbrojnych zrobiliśmy bardzo wiele, żeby Wojsko Polskie było na czasie, żeby Wojsko Polskie było elementem tej dronizacji pola walki. Zmieniliśmy prawo, wykluczyliśmy Wojsko Polskie z prawa zamówień publicznych, przechodząc na zupełnie inny wymiar, czyli na wymiar testów wojskowych. Dlaczego polityk albo dlaczego jakaś procedura ma decydować o tym, czym żołnierze będą walczyć? Ja nie będę o tym decydować. Będą o tym decydować żołnierze Wojska Polskiego, którzy będą testować rozwiązania takie jak to, i rozwiązania inne, które będą produkowane w Polsce, i to oni będą decydować, którego środka bojowego użyć. Uważam, że trzeba przede wszystkim zaufać polskim żołnierzom, polskim inżynierom, tym, co mamy w naszym kraju. Często mówimy o różnych technologiach dronowych, które pojawiają się, czy to na Ukrainie, czy w Ameryce, czy w innych częściach świata. Wszystkie te rozwiązania będziemy badać, testować i sprawdzać. Ale zawsze podstawą naszego działania powinny być technologie, które są w Polsce.
0: Zakomunikował Cezary Tomczyk. Wiceminister obrony dodał, że w 2023 roku w Polsce wydawaliśmy na drony i systemy antydronowe 100 milionów złotych, a obecnie, słuchajcie, to kwota 26 miliardów złotych na ten cel. Wiceszef MON dodał, że w Wojsku Polskim powstają kolejne laboratoria dronowe w 20 jednostkach w naszym kraju, gdzie żołnierze będą się mogli szkolić w codziennym używaniu. W 20 jednostkach w naszym kraju, gdzie żołnierze będą się mogli szkolić w codziennym używaniu

0: Czas na fakty. RMF FM, zbliża się godzina 13. Pierwsza po południu. Ewa Kwaśny. Bardzo prosimy, Ewo, o kolejną porcję informacji w Radiu RMF 24.
1: Chyba tak, ale już po tym spotkaniu właśnie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z minister zdrowia w sprawie najnowszego projektu reform. Co z niego wynikło? O tym reporter RMF FM. Puma grasuje w lasach koło Polanowa w Zachodniopomorskiem. Powołano gminny sztab kryzysowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność. Ratownicy TOPR ostrzegają przed zimowymi warunkami w Tatrach.
2: To nie są warunki ani na raki, ani na raczki.
1: Upał natomiast znowu na Wyspach Brytyjskich. Jest szansa na współpracę, choć dzisiaj zabrakło konkretów. Tak przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oceniają rozmowy z minister zdrowia Jolantą Sobrańską-Grędą. Spotkanie dotyczyło najnowszego projektu reform w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, jest w nim m.in. propozycja wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków do 240 zł brutto za godzinę. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jakie są najważniejsze ustalenia?
3: Najważniejsze według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego jest to, że w planie jest teraz seria konsultacji, nowych pomysłów właśnie ze środowiskiem medyków. Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą.
4: Ministerstwo tę uwagę przyjęło, zadeklarowało, że nie jest to celem dzisiaj rządzących prywatyzowanie systemu. To również przyjmujemy za dobrą monetę.
3: Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda i samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak formalnie tę zmianę uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania. Sprzed Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, Michał Dobrołowicz.
1: A teraz ostrzeżenia dla kierowców. Utrudnienia na A4 w okolicach Mysłowic. Na pasach w kierunku Krakowa doszło do kolizji i jeden pas ruchu jest zablokowany. Korki na A4 także w przeciwnym kierunku to z kolei skutki kolizji na S1 w rejonie węzła Brzęczkowice, gdzie trasa ta krzyżuje się właśnie z autostradą A4.
5: To nie fikcja, to fakty.
1: Uwaga, puma na wolności. Drapieżnik był kilkukrotnie widziany w okolicach Polanowa w Zachodniopomorskiem. Gmina ostrzega mieszkańców przed wchodzeniem do lasu, a informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
6: Ostatni raz puma widziana była dziś rano. Zauważył ją przy lesie mieszkaniec Karsinki. To miejscowość między Polanowem a Koszalinem. Jak przekazał mi Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę trzeba jak najszybciej zlokalizować i odłowić. Służby właśnie rozpoczęły poszukiwania pumy przy pomocy dronów z termowizją. Był też pomysł rozstawienia specjalnych klatek z przynętami. Powołano również sztab kryzysowy. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie miejscowości Karsinka i Rekowo.
1: W kalendarzu 9 dzień lipca, a w Tatrach warunki iście zimowe. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera. Ratownicy TOPR-u odradzają w najbliższym czasie wyprawy na najwyższe tatrzańskie szczyty.
2: Ponad granicą 2000 metrów są opady deszczu, a wyżej deszczu ze śniegiem, więc na pewno będzie ślisko. To nie są warunki ani na raki, ani na raczki. Także proponujemy te wyjścia w niższe partie gór, czy wręcz nawet dolinne, albo co najwyżej Tatry Zachodnie. Ta pogoda ma ulec zmianie koło weekendu, więc te warunki się poprawią i będziemy mogli jeszcze się cieszyć ładną pogodą i latem w Tatrach.
1: Informował i ostrzegał zastępca naczelnika TOPR Mieczysław Ziach. Pełnia lata natomiast w Wielkiej Brytanii. Przez wyspy przechodzi kolejna w ostatnich tygodniach fala upałów. Dziś w Londynie może być nawet 36 stopni Celsjusza. Jak sobie radzą z takim skwarem przyzwyczajeni do niższej temperatury Londyńczycy?
7: Robię sobie zimne okłady, moczę ręcznik i zakładam go na szyję, bo nie chcę, żeby mi się krew w głowie zagotowała. Źle znoszę te upały. My zakładamy odblaskową folię na okna i to w jakiś sposób pomaga. Czy nie wydaje wam się, że Wielka Brytania jest generalnie nieprzygotowana na takie temperatury? Kiedyś lato na wyspach oznaczało powyżej 20 stopni Celsjusza i to przez kilka dni. Wciąż wydaje nam się, że jesteśmy zimnym krajem. Nasza infrastruktura i my sami nie jesteśmy w żaden sposób na tę zmianę przygotowani.
1: Usłyszał korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Do Polski także niebawem wrócą upały. Kiedy konkretnie? Szczegółową prognozę mamy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski, tu Radio RMF 24. Sprawdzamy nowe wieści, wsłuchujemy się w przeróżne komunikaty. Jesteśmy w samym centrum wydarzeń. Za chwilę temat zmian w ochronie zdrowia. A teraz uprzyjemnimy wam czas muzyczny. Dawka dobrej energii. The Clash.

0: Rząd proponuje zmiany w ochronie zdrowia, no i konsultuje swoje plany ze środowiskiem medycznym. Jakie efekty? Jakie reakcje? Jakie komentarze? Oto odpowiedź. Mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zabrakło niestety informacji, jak proponowane zmiany w ochronie zdrowia wpłyną na sytuację pacjentów, powiedział dziennikarzem po spotkaniu z szefową resortu zdrowia prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. A czego dotyczyły te negocjacje? Posłuchajcie.
1: Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić. Jednocześnie nie może być tak, że przecenione procedury, i o tym rozmawialiśmy bardzo dużo, sprawiają, że dochodzi do patologii płacowych. Tu również deklaracja ministerstwa do jak najszybszego i we współpracy z Naczelną Radą Lekarską doprowadzenia do likwidacji tych kominów płacowych, a jednocześnie przecen, które są na procedurach. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Mam wrażenie, że ta wola współpracy jest szczera, deklarowana. Czekamy na konkrety, bo myślę, że na to czekamy nie tylko my, ale również polscy pacjenci.
0: Tak, rozmowy z Jolantą Sobierańską-Grędą, szefową resortu zdrowia, skomentował prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Do tej, no, gorącej sprawy ostatnich dni, tygodni, będziemy jeszcze wracali oczywiście w naszym informacyjnym radiu.

0: No to wszystkiego najlepszego, panie Tomku, jeśli tak się mogę wyrazić. Tom Hanks ma dzisiaj 70. urodziny. No a aktor jest mistrzem, przyznacie, mistrzem kreowania wyjątkowych postaci, które trafiają do współczesnej popkultury. Z nami Katarzyna Cybychowska-Szuchta. Witamy serdecznie, Kasiu, ponownie dzisiaj w naszym programie w Radiu RMF24.
1: Ja bardzo lubię tu być, więc ja mogę przychodzić, tylko mnie zapraszaj.
0: Z dużą przyjemnością. Zawsze jesteśmy otwarci na ciebie. I twoje informacje, tym razem o Tomie Hanksie.
1: Tak,
0: wiele z jego ról zostanie w kinematografii, prawda? Na
1: zawsze. Chyba trudno sobie wyobrazić współczesną popkulturę bez na przykład kapitana Millera z Szeregowca Ryana, ale tak, na pewno też bez Forresta Gumpa, chłopaka z Alabamy, do tego dobrodusznego, sympatycznego Forresta z niepełnosprawnością intelektualną, którego niezwykłe losy splotły się z najważniejszymi wydarzeniami powojennej historii Stanów Zjednoczonych.
0: Chciałby sobie pobiegać.
1: Tak jest. On i biegał, i przecież krewetki, pamiętacie, hodował. Z czego on i był na wojnie w Wietnamie? Gdzie on nie był właściwie? Kochał Jenny. Pamiętacie, co mówiła jego mama? Moja mama zawsze powtarzała, życie jest jak pudełko czekoladek. Nie, nigdy nie wiesz, co się trafi słychać, bo on ma te czekoladki w buzi.
0: Tak.
1: Siedzi na przystanku i opowiada historię swojego życia. Tom Hanks trafia na dobre scenariusze.
0: Mhm. Tak, kiedy tak myślimy o rolach Hanksa, to nie sposób pominąć jego udziału w ubielianych komediach romantycznych.
1: Romantycznych,
0: prawda?
1: I to był często parą, jak pamiętacie, z Meg Ryan w Bezsenności w Seattle, Masz wiadomość, ale przyjął też główną rolę w wybitnej więziennej ekranizacji prozy Stephena Kinga w Zielonej Mili.
0: Zielona Mila. Mhm.
1: Doskonały film, ale też w animacji Toy Story, to z kolei pewnie młodsi kojarzą, tylko u nas jest to wersja z dubbingiem, ale jak się słucha oryginalnej wersji z napisami ogląda ten film, no to tam z kolei użyczył swojego głosu Tom Hanks w postaci kowboja chudego i to zapoczątkowało trwającą ponad 3 dekady, taką wielką filmową przygodę, która do dziś łączy kolejne pokolenia widzów.
0: On tam, była kontynuacja, prawda? Później.
1: 5 kinowych, bo teraz jest piąta część zabawkowej sagi, a on dubbingował chudego, ale też śpiewał. Masz przyjaciela we mnie, you got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you. No właśnie,
0: Me and
1: You, czyli Andy. Tak, i chudy, i Andy, mm-hmm, który był właścicielem tej zabawki. Najnowsza część jest w kinach i naprawdę świetnie sobie radzi finansowo.
0: Tak, ale nie tylko o sympatię Amerykanów chodzi, prawda, i widzów na całym świecie, bo Tom Hanks ma 2 Oscary na koncie, prawda?
1: Ma, to też za wspomnianego Forresta Gumpa, świetna rola, ale też za rolę Andrew Becketta, chorującego na AIDS prawnika w dramacie sądowym Filadelfia. To był za doskonały film. Denzel Washington prawnikiem, Antonio Banderas partnerem Toma Hanksa, ale też Castaway. Ja lubię ten film. Castaway poza światem.
0: Robinson Crusoe.
1: Tak, to był właściwie jego show, prawda? Tak. Bo grał człowieka uwięzionego na bezludnej wyspie i ja sprawdziłam, bo nie pamiętałam ile, 85% czasu jest na ekranie sam. Sam. Jest film, który trwa tam, nie wiem, 1,5 godziny, prawie 2. 85% czasu Tom Hanks jest sam i to jest rola wybitna.
0: No to są takie role, można powiedzieć, fantastyczne, prawda? Wymyślone, wykreowane, ale on lubi też grać postacie takie istniejące w rzeczywistości, prawda?
1: I to jest bardzo ciekawe, wiesz, bo ja próbowałam się zastanowić, ile tych postaci było i już nie będę wszystkich wymieniać, bo bym was wszystkich zanudziła, więc tak, na pewno kapitan Phillips tu grał w opartej na faktach historii dowódcy statku porwanego przez somalijskich piratów. Głośna historia. Mówiliśmy też o niej w faktach, pamiętam.
0: Oczywiście.
1: Próbowaliśmy się dodzwonić do tych somalijskich piratów. Sully to jest z kolei portret pilota, który w 2009 roku, też o tym mówiliśmy w faktach, dokonał legendarnego awaryjnego lądowania na rzece Hudson, ratując wszystkich na pokładzie, więc
0: chociaż potem miał troszkę kłopotów, prawda?
1: No. Tak, tak, ale generalnie uratował wszystkich na pokładzie. Dowódca pechowej misji kosmicznej w filmie Apollo 13, pułkownik Parker w filmie o Elvisie Presleyu, też taki był i rzeczywiście postać istniejąca.
0: Tak jest.
1: Lubię ten film, Czwarta
0: taki
1: władza.
0: Taki zły duch trochę Elvisa, tak.
1: Tak, a w filmie Czwarta władza, i lubię ten film, grał redaktora naczelnego dziennika The Washington Post, który w 71 roku decyduje się na publikację tajnych dokumentów Pentagonu dotyczących wojny w Wietnamie.
0: To z naszego środowiska temat.
1: Tak, kongresmenem Charlie Wilsonem w filmie Wojna naczelnego Charlie'ego Wilsona. Bardzo dużo tych postaci, które istniały naprawdę, ale jest jeszcze coś i chciałabym o tym powiedzieć. Bo nie wiem, czy nie najważniejsza to jest rzecz, bo Tom Hanks słynie w Hollywood ze skromności i z ogromnej życzliwości wobec fanów. A ponieważ dziś ma 70. urodziny, to my mu życzliwie życzymy, żeby był zdrowy i szczęśliwy.
0: To może mu zaśpiewamy?
1: Happy you have a friend in me?
0: Ja pomyślałem o takim zwykłym happy birthday.
1: Ale wiesz co, ja widziałam taki filmik, na którym Tom Hanks śpiewał 100 lat z Januszem Kamińskim, ponieważ pamiętajmy, że to jest takie trio. Hanks, Janusz Kamiński, nasz operator, mieszkający w Hollywood, i Steven Spielberg. I oni Janusz uczył Toma Hanksa śpiewać 100 lat, 100 lat. Znajdźcie sobie to. Po prostu to jest niesamowite. On ma taki słuch, że po jednym zaśpiewaniu 100 lat on potrafił to zaśpiewać. Także on sobie sam nie będzie śpiewał, więc my mu życzymy 100 lat.
0: Tak, a nawet więcej, bo to 70 urodziny to jeszcze więcej. Z te 50, żeby było.
1: Tak jest.
0: Kłaniamy się, Kasiu. Katarzyna Sybychowska-Szukta, redakcja kulturalna RMF FM. No, dobra to wiadomość, rzeczywiście. 70 urodziny.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Jeszcze kilka sekund i będzie 13.30. W studiu jest już Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Witamy serdecznie,
1: Arku,
0: ponownie. Czas na fakty RMF FM. Prosimy bardzo.
1: No, zaczynam od zagranicy. Włochy wydalają dwóch rosyjskich dyplomatów po aferze szpiegowskiej. Decyzja rządu w Rzymie to efekt śledztwa, w którym zatrzymano dwóch byłych funkcjonariuszy włoskiego wywiadu podejrzanych o przekazywanie tajnych informacji do Moskwy. Włoskie MSZ dał dwóm rosyjskim atasze wojskowym 3 dni na opuszczenie kraju, podkreślając, że Moskwa prowadzi wobec Włoch i Zachodu działania w ramach wojny hybrydowej. Agenci ze wschodu, ujęci także w Polsce. Sąd w Sosnowcu skazał dwoje Rosjan za szpiegostwo na rzecz Moskwy. Igor R. usłyszał wyrok 7 lat więzienia za współpracę z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa oraz udział w nadaniu paczki z bombą. Jego żona Irina R. została skazana na 3 lata więzienia za pomocnictwo w działalności szpiegowskiej. Według śledczych małżeństwo przekazywało FSB informacje dotyczące rosyjskich opozycjonistów w Polsce. Wyrok jest nieprawomocny. Teraz uwaga, duże zmiany dla pasażerów kolei śląskich. Od 13 do 30 lipca pociągi między Gliwicami a Chorzowem Batorem nie pojadą przez Zabrze, Rudę Śląską i Świętochłowice. Składy zostaną skierowane objazdem przez Bytom, a podróż wydłuży się o około 10 minut. Na zamkniętym odcinku pasażerów przewiozą autobusy zastępcze. Utrudnienia są związane z budową nowego wiaduktu kolejowego nad powstającą trasą w Rudzie Śląskiej. Od rana w faktach mówimy o służbie zdrowia, aferach i planowanych reformach, ale są też dobre informacje dla pacjentów, przynajmniej tych na Podlasiu. Szpital miejski imienia Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku jest już po remoncie. Na 2 wyremontowanych oddziałach chorób wewnętrznych są już przyjmowani pacjenci.
2: Poprawił się komfort, funkcjonalność, bezpieczeństwo pacjentów. To wszystko przekłada się, aby byli i przebywali, byli leczeni w lepszych warunkach. Zakupiony sprzęt, właśnie echokardiograf nowoczesny, wysokospecjalistyczny. Łóżka, które doposażyły to, co mieliśmy dotychczas, pozwolą pacjentom również mieć lepszą diagnostykę, lepsze warunki bytowe, z taką miłą estetyką.
1: Mówiła koordynator do spraw medycznych w szpitala w Białymstoku, dr Wiesława Karwowska-Poleska. W sumie na obydwu oddziałach jest teraz ponad 80 łóżek. Remont kosztował ponad 2 miliony złotych, z czego 1 300 tysięcy pochodziło z unijnego programu Interreg Polska-Ukraina. To jednak kropla w morzu potrzeb w skali całego kraju. Temat zdrowia powróci tuż po faktach, bo w Stargardzie od początku lipca nie ma już żadnej apteki działającej przez całą dobę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za 20 minut 14, za 20 minut będą nowe fakty RMF FM. Informujemy, ale także interweniujemy w waszych sprawach. Od początku lipca w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim nie ma ani jednej apteki całodobowej. W sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamer. Dzień dobry, Aniu. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Co mogą zrobić w tej sytuacji mieszkańcy Stargardu?
1: No, w przypadku nagłej potrzeby muszą jechać aż do Szczecina. To około 40 minut jazdy samochodem w jedną stronę. Mieszkańcy Stargardu, z którymi rozmawiałam, mówili mi, że to może być duży problem, zwłaszcza w przypadku nagłej choroby dziecka, ale też dla osób starszych.
2: Na pewno niedogodne, bo ja uważam, że na takie miasto jak Stargard to powinno być całodobowa. Musi być ta apteka. Nie, no bez przesady. Gdzie do Szczecina? Przecież to jest kawałek drogi. To jest wyprawa.
3: Ma to potrwać do końca roku.
2: Do końca roku? I do końca roku nie byłoby całodobowej? Nie, to nie. To byłoby straszne utrudnienie.
4: Ja choruję na serce i by się przydała taka apteka. Różne rzeczy się zdarzają i przydałaby się taka apteka, naprawdę.
5: W nagłych wypadkach, no trudno, no coś trzeba kombinować, jakoś trzeba się ratować.
6: Największym problemem to będzie wtedy, kiedy dziecko zachoruje i będzie potrzeba kupić nagle jakiegoś syropu, na przykład na gorączkę, czy innych preparatów takich na szybko.
7: Nieraz dziećmi idziemy wieczorem do lekarza, czy coś w nagłych przypadkach, no i nie mamy gdzie potem kupić leków, a do Szczecina dojechać, to jest według mnie bardzo ciężko. To będzie wielki problem według mnie. A zacznie się teraz sezon, dzieci zaczną chorować, nowe iść się do szkoły. No, a co mają powiedzieć osoby starsze? Dla mnie zła decyzja.
0: A jak było do tej pory, Aniu?
1: Do tej pory całodobowe dyżury w Stargardzie realizowała apteka przy ulicy Piłsudskiego 90. Teraz na drzwiach wisi tam czerwona naklejka z informacją, że od lipca apteka otwarta jest codziennie, ale tylko od godziny 7 do 23.
0: A jaki jest powód tej zmiany?
1: Chodzi przede wszystkim o nowe przepisy, przez które całonocna praca przestaje się po prostu aptekom opłacać. Całkowicie zmieniono oficjalną definicję dyżuru nocnego. NFZ dopłaca placówkom za dyżury nocne tylko w określonych ramach czasowych. W porze nocnej jest to między 19 a 23 tylko przez 2 godziny wybrane. Wtedy apteka otrzymuje ryczałt wynoszący 3,5% minimalnego wynagrodzenia, ale po 23 godzinie apteka musiałaby płacić za wszystko sama. Nie ma już tego rządowego dofinansowania. No i efekty tej zmiany widać.
0: No i wszystko jasne. Bardzo dziękujemy, Aniu, za tę relację. Anna Pałamer w Radiu RMF24 interweniowała w waszej sprawie w Stargardzie Szczecińskim. Tu Radio RMF24.

0: Kojarzycie taki biały, kanciasty budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie? No, on budzi spore kontrowersje swoim wyglądem, prawda? Budowla znana, sławna, ale może nie wszyscy wiedzą, że w jego podziemiach, dokładnie na głębokości 13 metrów, działa kino. Kino Muzeum. To niezwykłe miejsce pokazuje nam kurator. Michał Habiera jest przewodnikiem reporterki RMF FM Magdaleny Greinert.
1: Siedzimy przed kinowym ekranem umieszczonym dosyć głęboko pod powierzchnią, po której przemieszczają się turyści i mieszkańcy Warszawy.
2: Tak jest. Nasze kino znajduje się kilkanaście metrów pod ziemią. Dokładnie 13 metrów pod ziemią znajduje się ekran, przed którym siedzimy. Więc faktycznie jesteśmy kinem dosłownie undergroundowym.
1: I do tego kina też w dosyć niecodzienny sposób należy się dostać.
2: Tak, ponieważ kino nie znajduje się w głównym budynku MSL-u, tylko tuż obok niego. Mamy taką wieżę kinową przy ulicy Fangora, do której jest wejście do kina. Trzeba nacisnąć przycisk, który się znajduje na takim panelu tuż obok drzwi. Drzwi się otwierają i wtedy można już zajrzeć do naszej przestrzeni kinowej.
1: Zjeżdżając właśnie trochę w dół.
2: Zjeżdżając w dół na poziom -1 bądź schodząc schodami.
1: Mamy tutaj bardzo oszczędne formy i bardzo oszczędne kolory. Kiedy się tutaj tak rozglądam, no to głównie szarość rządzi w tym miejscu.
2: To prawda. Zostało to zaprojektowane razem z głównym budynkiem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który został otwarty pod koniec 2024 roku. Wedle wizji architekta właśnie miało to wyglądać w sposób bardzo minimalistyczny. Jeżeli chodzi o przestrzenie w foyer, są to ściany białe, natomiast tutaj w sali kinowej faktycznie mamy szarość przechodzącą w czerń.
1: Czy to kino jest w jakiś sposób wyjątkowe? Czym tutaj można się szczególnie pochwalić?
2: Wydaje mi się, że jesteśmy kinem, które bardzo mocno jest powiązane programowo z tym, czym działa na co dzień Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mamy bardzo dużo programów towarzyszących wystawom w MSN-ie. Niedawno otworzyliśmy właśnie program filmowy towarzyszący wystawie o surrealizmie i to jest właśnie taki przykład tego, jak bardzo często działa. Mamy bardzo dużo programów towarzyszących wystawom w MSN-ie. Niedawno otworzyliśmy właśnie program filmowy towarzyszący wystawie o surrealizmie i to jest...

0: na pewno się charakteryzujemy.
1: Czyli jeżeli ktoś szuka tego, co jest wszędzie indziej, no to niekoniecznie dobry wybór. Wy macie inaczej tą ofertę sprofilowaną.
0: Staramy się pokazywać jak najwięcej filmów, które są niedostępne w innych miejscach, natomiast oczywiście realia branżowe są takie, że gramy oczywiście te filmy, które też można zobaczyć w innych kinach, natomiast one są też również ze względu na to, że jesteśmy kinem zaledwie jednosalowym, o wiele pewnie bardziej wyselekcjonowane z tego względu właśnie, że mamy mniej miejsca również.
1: Ale też w waszym kinie niekoniecznie trzeba się zachowywać tak jak wszędzie indziej. Chciałam podpytać, bo podobno można pozwolić sobie na jakąś większą ekspresję i czy na każdym seansie, czy są jakieś specjalne wydzielone do tego, żeby sobie móc właśnie trochę mniej spokojnie oglądać?
0: Pozwalamy sobie na ekspresję na każdym seansie, natomiast jeżeli chodzi o tę ekspresję, to myślę, że jest po prostu to, że osoby, które oglądają filmy, zdarzy im się głębiej czy głośniej skomentować. Mamy też takie seanse, w ogóle przypominam sobie takie seanse, gdzie twórcy w trakcie seansu komentowali na żywo i głośno to, co widzimy na ekranie, i to było bardzo ciekawe. To był akurat jeden z nestorów i jeden z najważniejszych postaci polskiego kina eksperymentalnego, czyli pan Józef Robakowski kilka miesięcy temu bardzo żywo komentował swoje dzieła i to było niesamowite przeżycie.
1: A bardziej mieszkańcy Warszawy, turyści, to zaglądają, czy ciężko stwierdzić, kto siada na tych wygodnych fotelach?
0: Od kilku miesięcy prowadzimy dość nie chcę powiedzieć, że jakoś bardzo szczegółową ankietę, natomiast ankietę publiczności, która nam też pozwala rozwijać to kino, pozwala go rozwijać nie tylko od strony programowej, ale również od strony logistycznej i wychodzi nam z tych ankiet, że zdecydowana większość to są osoby mieszkające w Warszawie na co dzień.
1: A pytacie też, co im się najbardziej podobało?
0: Oczywiście, że tak. To są bardzo często bardzo celne, bardzo trafne uwagi, natomiast na szczęście program się broni w tych ankietach, co mnie bardzo cieszy. Natomiast oczywiście niektóre uwagi są słuszne i bardzo za nie wszystkie dziękuję, bo też pomagają mi budować trochę inaczej albo inaczej myśleć o samym programie tego kina.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nie był 13 metrów pod ziemią przy bardzo charakterystycznym białym budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, no to chyba czas najwyższy nadrobić.
0: Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Jesteśmy otwarci 6 dni w tygodniu. Myślę, że każda osoba znajdzie coś ciekawego dla siebie w programie naszego kina.
2: No, tym bardziej, że to filmy z komentarzami. Możliwymi komentarzami twórców i widzów. Takie kino. Kino Muzeum w Warszawie. Z Michałem Habierą rozmawiała nasza reporterka Magdalena Kleinert. Dzisiaj zabierzemy wam jeszcze jedno miejsce, które bardzo chętnie odwiedzają warszawiacy. Nad dziki prawy brzeg Wisły. Panowie na prawo, panie też na prawo.

0: Bogdan Zalewski się kłania. Bardzo wam dziękuję za odbiór i ten bierny, i ten czynny, za słuchanie i pisanie SMS-ów i maili. Jutro możemy to powtórzyć. Pojawia się także w piątek o godzinie 10. Do usłyszenia już mówię. Dziś już za kilka chwil przywita się z wami Kuba Śliwiński, a teraz już zbliża się 14, więc czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Prezentuje je Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam ponownie. Kiedy limity wynagrodzeń dla medyków, które znalazły się w najnowszym pakiecie reform w służbie ochrony zdrowia, mogą wejść w życie? O tym w relacji naszego reportera po konferencji z minister Jolantą Sobierańską-Grędą. Paryż, jak twierdzę, przed ćwierćfinałem mundialu w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny z Marokiem. W faktach zajrzymy także na wrocławski rynek, na którym w końcu jest zielono.
2: Tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
1: Wybiła 14. Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzana w pierwszej kolejności. Tak deklaruje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy dotyczyły najnowszego pakietu reform, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie cały czas jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy wobec tego limity wynagrodzeń formalnie mogą zacząć obowiązywać?
3: Najwcześniej jesienią, bo to wymaga teraz zmian ustawowych. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada też, że w dalszym kroku pojawi się obowiązek pracy lekarza w szpitalu na co najmniej pół etatu.
4: Ta pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu.
3: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski krytykuje ten pomysł i przekonuje, że przywiązanie lekarza do jednego szpitala zmniejszy jego gotowość do leczenia w innych placówkach.
5: Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Jak dalej będzie z procedowaniem, tego jeszcze nie wiemy. Konkretów nam zabrakło.
3: Konkrety mają być wypracowywane w powołanym dzisiaj kolejnym zespole do spraw tej reformy w Ministerstwie Zdrowia i za tydzień z przedstawicielami związków zawodowych w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
1: Wypadek na drodze krajowej nr 11 w Siemianicach w Wielkopolsce. Na trasie Żabiniec-Kostów zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba jest ranna. Druga jest zablokowana.
6: Reporterzy RMF FM interweniują.
1: Produkcja idzie pełną parą na tyle, na ile pozwala dostępność surowca. Polscy producenci pelletu chętnie odpowiedzą na duże zapotrzebowanie, ale problemem jest podaż drewna, usłyszał reporter RMF FM. Interweniujemy w sprawie wysokich cen pelletu i właśnie jego dostępności, o czym alarmujecie nas na gorącą linię RMF FM. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat rozmawiałeś z przedstawicielem producentów. Na czym jego zdaniem polega problem?
7: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. Pelet to produkt uboczny pracy z drewnem. Jeśli nie ma surowca, nie ma paliwa grzewczego, mówi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
8: Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z niej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego.
7: Według prognoz do 2035 roku zapotrzebowanie na pelet w Polsce może wzrosnąć nawet dwukrotnie.
1: Paryż zamieni się dzisiaj w prawdziwą twierdzę. Francuska policja szykuje się na możliwe zamieszki w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny na mundialu. O 22 w Bostonie trójkolorowi zmierzą się z reprezentacją Maroka w pierwszym ćwierćfinale tych mistrzostw. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
9: To już niestety stało się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów spod paryskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji, okoliczne stacje metra zostaną zamknięte. To niszczy dobry wizerunek Paryża, a szczególnie pól elizejskich, bo turyści widzą, że robi się tu niebezpiecznie i coraz częściej omijają te dzielnice. Boimy się tego, co stanie się tu dzisiejszej nocy, tłumaczy mi właściciel jednego z barów.
1: Z Paryża wracamy do Polski, na Dolny Śląsk. Po latach planów i rozmów wrocławski rynek w końcu się zazielenił. Przy pomniku Aleksandra Fredry pojawiły się drzewa i siedziska, które całkowicie odmieniły przestrzeń przy ratuszu. Mieszkańcy doceniają to najbardziej właśnie w takie dni jak dzisiaj.
2: Bardzo się cieszymy i tamte drzewka, i z drugiej strony. Tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
10: I korzysta, widzę, pani siedzi w cieniu, tak, na ławeczce.
2: Tak, i korzystam i cieszę się, że są drzewka.
10: Ławki też się przydają, chyba żeby bardzo, przycupnąć.
2: Bardzo się przydają i różni ludzie tu siadają, odpoczywają i idą dalej. Zwiedzać piękny Wrocław.
1: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Alina z Wrocławia. Cały projekt ma zakończyć się w przyszłym roku, a my z faktami wracamy punktualnie o 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Za oknami pogoda dzisiaj zmienna niczym w kalejdoskopie, a u nas niezmiennie najnowsze informacje z kraju i ze świata. Będziemy m.in. we Wrocławiu, gdzie szykują się wyższe kary za nielegalne parkowanie. Ale wcześniej ważne ostrzeżenie dla mieszkańców gminy Polanów. W jednym z lasów zauważono pumę i zwierzę nadal pozostaje na wolności. O tym już za chwilę w radiu RMF 24. Bądźcie blisko!

0: popołudniowy program radia RMF24. Jak słyszeliście w faktach, gmina Polanów w województwie zachodniopomorskim ostrzega mieszkańców przed egzotycznym drapieżnikiem, który ma grasować w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa, a mowa o pumie. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. A razem z nami w radiu RMF24 jest pan Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Macieju, proszę powiedzieć, kto i gdzie zauważył pumę?
1: No, pumę tak naprawdę zauważył, może być myśliwy z koła łowieckiego Oręż, który działa na tamtym terenie. No i od razu, że tak powiem, przedstawił nam te filmy i nam je zostawił. No i od razu wszczęliśmy działania i poinformowaliśmy Urząd Miasta i Gminy Polanów, która między innymi od razu zadziałała i założyła sztab kryzysowy.
0: Już za chwilę o tych działaniach w szczegółach będziemy rozmawiali, ale czy jesteśmy w stanie z całą stanowczością potwierdzić, że tym zwierzęciem, które zostało zauważone, jest puma?
1: Tak, tutaj robiliśmy wstępne rozeznanie, mamy tutaj potwierdzenie od, że tak powiem, fachowców w tej materii. No i powiem szczerze, bardzo nas to interesuje, skąd ona się wzięła właśnie na tym terenie i tak nagle.
0: A jak państwo będziecie próbować schwytać to zwierzę? Wspomniał pan, że został powołany gminny sztab kryzysowy, więc pytanie, jaki jest plan?
1: Znaczy plan jest taki, że od razu ten sztab i burmistrz Polanowa bardzo fajnie się zachował, bo została wynajęta firma do odłowu takich zwierząt, która tutaj jest w Polsce i że tak powiem, specjalizuje się w wyłapywaniu takich dzikich zwierząt. Obecnie trwały działania już obecnej nocy, i te działania na razie nie przyniosły efektów, bo tutaj została uruchomiona noktowizja i do godzin porannych te działania trwały. Obecnie zostały kolejne działania wdrożone i jest dron z noktowizją przelatuje obok miejscowości, gdzie został zauważony od tej karsinki, bo mamy tutaj sygnał od mieszkańców tej miejscowości, od tej kolonii tak naprawdę, bo tam jest kilka domów, że ona się tam pojawiła dzisiaj o poranku. Tak więc działamy i tutaj nasze dwa auta straży leśnej również ten teren przeczesują, oczywiście nie wysiadając z samochodu strażnicy ze względów bezpieczeństwa, ale tutaj próbujemy ją zlokalizować i dokładne koordynaty znaleźć.
0: A czy macie państwo przypuszczenie, skąd to zwierzę mogło przywędrować lub ewentualnie uciec? To może być prywatna hodowla? Jak to wszystko wygląda?
1: Znaczy powiem szczerze, zwierzę w ogóle wygląda na bardzo młode, ma około roku, tak już tutaj można powiedzieć fachowcy twierdzą, tak więc bardzo nas to zastanawia, czy czasem komuś też nie uciekło z jakiejś hodowli nielegalnej. No nie mamy takiego sygnału niestety, tutaj poinformowaliśmy służby, ale trochę nas to martwi, że tak się to stało niespodziewane.
0: Panie Macieju, a jak powinny zachować się osoby, które natkną się na pumę? My oczywiście mamy ostrzeżenia, mamy różnego rodzaju alerty, ale jednak ta puma może zmienić miejsce położenia, i jednak może na kogoś wpaść, że tak się wyrażę.
1: Znaczy, my ostrzegamy teraz, żeby akurat na tereny leśne się nie zbliżać. Ja wiem, że jest okres wakacji i tutaj, że tak powiem, ciężko nam w domu wysiedzieć. Jest fajna temperatura wysoka i chcemy ten czas spędzać na łonie natury, ale tutaj te tereny ostrzegamy, aby jednak na te tereny leśne się nie udawać. Bo to jest zwierzę, że tak powiem, nie nasze. To nie jest zwierzę, które naturalnie występuje na terenach leśnych. My też do końca nie wiemy, jak ono się zachowa i czasem na przykład nie jest gdzieś może ranny i szuka właśnie jakiejś pomocy. Tak więc próbujemy tutaj to wyjaśnić jak najszybciej, bo wiemy, że to jest taka sytuacja niepokojąca i tutaj fajnie, że działamy tutaj w porozumieniu razem ze sztabem kryzysowym.
0: I oczywiście razem z mediami. Panie Macieju, gdybyśmy mogli także zaapelować do naszych słuchaczy, bo być może gros słuchaczy radia RMF24 jest akurat w okolicach tych miejsc, gdzie być może ta puma się znajduje. Mówimy o zwierzęciu, które jest niebezpieczne. Pytanie, w jakim stopniu?
1: Czyli w takim stopniu, że jest to zwierzę raz, że szybkie, nieobliczalne, tak jak to widzimy nawet po filmiku, nie do końca zareagowało na okrzyki nawet myśliwego, czy na wystrzał ostrzegawczy, tak więc nie uciekło jakoś natychmiastowo po strzale ostrzegawczym, tak więc widać, że ono się gdzieś do tych ludzi chce zbliżać, gdzieś w jakiś sposób, my to tak określamy po filmach, że może być w jakiś sposób przyzwyczajone do zwierząt, do naszych zwierząt i do ludzi, bo nawet podeszło do ogrodzenia, gdzie były psy w zagrodzie, tak więc ogólnie tak się naturalnie zwierzęta nie zachowują, bo by uciekały. Nie?
0: Zatem jeszcze raz wyraźnie apelujemy o ostrożność, a razem z nami w radiu RMF24 był pan Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Tu radio RMF24.

0: czwartkowe popołudnie z radiem RMF24 i jeszcze więcej ważnych informacji ze świata. USA mają błędne przekonanie co do tego, że ukraińskie ataki na rosyjskie terytorium przyspieszą zakończenie wojny, oświadczył dziś rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
1: To oczywisty fakt. Stany Zjednoczone
0: nadal na dużą skalę dostarczają Ukrainie broń i technologie wojskowe. Jesteśmy tego świadomi. Nie patrzymy przez różowe okulary. Wie to prezydent Putin. Mówił rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow dodał, że w przeciwieństwie do Europejczyków Stany Zjednoczone wciąż chcą ułatwić przejście do procesu pokojowego. Mamy nadzieję, że gdy Amerykanie uporają się z sytuacją dotyczącą Iranu, pomimo poważnych komplikacji, ich wysiłki w sprawie Ukrainy zostaną wznowione. Dodał przedstawiciel Kremla. To radio RMF24. Za nieco ponad 5 minut najnowsze fakty w radiu RMF24. Bądźcie blisko.
2: Tu radio RMF24.

0: 14.30 Fakty i Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Minister zdrowia zapowiada zmiany i dialog z lekarzami. Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej zapowiedziała powołanie zespołu roboczego, który przygotuje zmiany w ustawie o zawodzie lekarza. Jak informowaliśmy w faktach, rozmowy dotyczyły także wynagrodzeń, kolejek do zabiegów i cyfryzacji ochrony zdrowia. Minister podkreśliła, że lekarze muszą uczestniczyć w dialogu z resortem, a wszystkie planowane reformy mają służyć przede wszystkim pacjentom. Dodatkowo w przygotowaniu są przepisy, które mają objąć obowiązkiem jawności konkursów wszystkie placówki mające kontrakt z NFZ, a także szpitale działające jako spółki. Resort zapowiada również ograniczenie działalności lekarskich spółek. Medycy mieliby pracować na kontraktach wyłącznie jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Nie ma zmiany decyzji w sprawie zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty. Sąd okręgowy w Lublinie utrzymał 3-miesięczny areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie rosyjskiego artysty i satyryka Siemiona Skrypieckiego w Białej Podlaskiej. Zdaniem sądu istnieje ryzyko ucieczki i matactwa. Śledczy badają, czy podejrzany działał sam oraz czy za zabójstwem mogli stać zleceniodawcy powiązani z obcymi służbami. Wyjaśnienia w tej sprawie odmówił. Nietypowa kolizja policyjnego wozu pod Radomiem. W miejscowości Bielicha doszło do zderzenia z udziałem Forda Mustanga GT, należącego do radomskiej policji. Samochód trafił do służby w marcu tego roku po konfiskacie od pijanego kierowcy. Po decyzji sądu pojazd przekazano policji, która ze względu na jego bardzo dobry stan włączyła go do swojej floty. Na razie nie wiadomo, jak doszło do kolizji, ani czy ktoś został ranny. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby. A więcej o tej sprawie piszemy na naszej stronie rmf24.pl. Tam znajdziecie także zdjęcia rozbitego policyjnego Mustanga. Blisko 160 zgłoszeń wpłynęło do tegorocznej edycji Warszawy w kwiatach. Obecnie konkursowe jury prowadzi narady, a od poniedziałku będzie można głosować w kategorii bioróżnorodności.
2: Już od poniedziałku, od 13 lipca rusza głosowanie mieszkańców na Nagrodę Bioróżnorodności. Również o tym, które obiekty, które tereny znajdą się w tej nagrodzie, w tej możliwości do głosowania, to o tym zdecyduje komisja na posiedzeniu stacjonarnym.
1: Tym razem zgłoszenia są przyjmowane w nieco innych kategoriach.
2: W tym roku zmniejszyliśmy liczbę kategorii. Mamy ich łącznie z Nagrodą Bioróżnorodności 4. Zostaliśmy przy trzech głównych kategoriach, które powtarzały się w zeszłym roku, czyli to były balkonologia, okna, ogrody przy budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz ogrody działkowe. I to właśnie w tych kategoriach w tym roku przyjmowaliśmy zgłoszenia.
1: Powiedziała RMF Max Karolina Kwieźni-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy. Tyle ode mnie na dziś. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: me.
1: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Irlandia, która przewodniczy w tym półroczu pracom w Unii Europejskiej, chce przyspieszyć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii. Chcemy otwierać kolejne etapy negocjacji z Ukrainą i Mołdawią tak szybko, jak to możliwe. Ważne jest utrzymanie dynamiki rozmów. Po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym w czerwcu chcemy wykorzystać ten impet i przejść do następnych etapów, powiedział unijny dyplomata. A my łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kasiu, powiedz, co konkretnie oznaczają te słowa?
2: No to oznacza, że rzeczywiście Irlandia próbuje przyspieszyć, ale no pytanie, czy jej się to uda. W zeszłym tygodniu, 3 lipca, Węgry wycofały swój sprzeciw wobec rozpoczęcia negocjacji w obszarze negocjacyjnym dotyczącym polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jutro ambasadorowie krajów członkowskich mają zatwierdzić wspólne stanowisko Unii w tej dziedzinie. Muszą zatwierdzić jednomyślnie i jeżeli będzie ta jednomyślna zgoda, to że we wtorek będzie można formalnie rozpocząć negocjacje z Ukrainą w tym kolejnym dziale. To się odbędzie na poziomie ministrów do spraw europejskich. Trzeba przypomnieć, że w zeszłym miesiącu Ukraina też dzięki odblokowaniu przez Węgry otworzyła pierwszy, taki, no można powiedzieć, nawet najważniejszy dział negocjacji dotyczących praw podstawowych, praworządności, walki z korupcją. To jest dział, który otwiera się jako pierwszy i zamyka jako ostatni. On jest taki, no przez cały czas jakby trwający, przez cały czas trwają negocjacje, będzie Ukraina sprawdzana, czy wypełnia te zobowiązania. Tak więc no to są, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Ukraina będzie miała we wtorek 2 otwarte rozdziały z 6. A przypomnę, że prezydent Wołodymyr Zełenski apelował, chciał otworzyć w lipcu wszystkie działy negocjacji. Także Komisja Europejska podkreślała, że Ukraina jest już gotowa, żeby otworzyć wszystkie te działy. Jednak są kraje, wśród nich Węgry, ale też trzeba powiedzieć uczciwie Polska, nie chcą takiego gwałtownego przyspieszenia. Chcą, żeby otwierać te działy jakby tak po kolei, jeden po drugim, a nie tak wszystkie naraz. Więc no to przyspieszenie, o którym mówi Irlandia, no jest tylko takie częściowe, rzeczywiście otwarty zostanie kolejny dział negocjacji, ale te kolejne będą następowały no tak z czasem, prawdopodobnie wróci się do tych rozmów we wrześniu.
1: A czy sprawa Wołynia ma jakiś wpływ na tempo negocjacji i czy pojawiła się na spotkaniach unijnych ambasadorów?
2: No właśnie pytałam o to polskich dyplomatów. Twierdzą, że że temat Wołynia pojawił się w nieformalnych rozmowach, ale głównie w formie pytań. Jak mi wyjaśnił polski dyplomata, ta część historii nie jest dobrze znana wielu partnerom spoza naszego regionu. Ale pytany przeze mnie o to, czy ten spór historyczny może wpłynąć na otwieranie kolejnych działów negocjacji, nie chciał spekulować. Odwołał się do rozmów prowadzonych podczas szczytu NATO, na marginesie spotkań, tego spotkania w Ankarze. No, wydaje mi się z takich nieoficjalnych rozmów, że na pewno będzie trudne dla Polski otwarcie działu negocjacji dotyczącego rolnictwa. No tutaj nie wiem, czy na ile kwestia Wołynia tu wpłynie, ale no tu chodzi o interesy naszych rolników. Oczywiście otwarcie każdego z działów negocjacji nie oznacza zamknięcia, to jest dopiero jakby początek negocjacji, ale jednak jest to symboliczne, więc no tutaj mogą pojawić się również jakieś trudności ze strony Polski, ale tak jak mówiłam, do tego Unia i też prezydencja irlandzka wróci we wrześniu, więc wtedy też zobaczymy, czy ta sprawa Wołynia troszkę się uciszy, na ile będzie miało wpływ na taki realny przebieg negocjacji.
1: Zatem czekamy. Prosto z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginią. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję również.
1: A już za chwilę w radiu RMF 24 przystanek we Wrocławiu. Czy będą wyższe mandaty za złe parkowanie? O tym już za moment w naszym popołudniowym programie.
3: Radio RMF

0: Cały czas jesteśmy z wami w to czwartkowe popołudnie i już teraz mamy ważne informacje dla mieszkańców Wrocławia. Tamtejsi radni z Lewicy zapowiadają działania na rzecz podwyższenia kar za nielegalne parkowanie. Według nich obecne stawki są zbyt niskie i nie odpowiadają realnym kosztom, jakie miasto ponosi przez kierowców łamiących przepisy. Postulują, by kary zostały podniesione ze 100 do nawet 1000 zł. Na linii nasza reporterka Martyna Czerwińska. Witamy.
1: Stoimy właśnie przed wrocławskim urzędem. Za chwilę rozpoczyna się sesja, na której rajcy miejscy zdecydują, a raczej przyjmą stanowisko w sprawie podwyższenia kwoty za nielegalne parkowanie we Wrocławiu. Obok mnie Piotr Szereda ze Straży Miejskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy według pana ta zmiana jest potrzebna?
2: Tak, ten apel jest całkiem słuszny, my go popieramy. Tutaj rzeczywiście ta grzywna ustalona 23 lata temu w wysokości 100 zł za te najpopularniejsze tak naprawdę naruszenia, zarówno znaków, zakaz zatrzymywania się, zakaz postoju, jak i tych ogólnych przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, jakby choćby postój na drodze dla rowerów, na drodze dla pieszych bez pozostawienia 1,5 metra przejścia na chodniku. 100 zł nie odzwierciedla tak naprawdę tego, co się stało przez te 23 lata. No i ta kara przede wszystkim nie ma tego efektu odstraszającego, tego sprawiedliwościowego. Po prostu sprawca tak naprawdę powinien się choćby trochę bać tej kary, jednak wyższej niż tylko 100 zł.
1: Czyli za mało dotkliwa kara, a mieszkańcy faktycznie nie boją się tych dziś obowiązujących mandatów. Ile wypisujecie miesięcznie mandatów za nielegalne parkowanie?
2: No tego rzeczywiście jest mnóstwo, ja tylko...
1: Dziś obowiązujących mandatów, ile wypisujecie miesięcznie mandatów za nielegalne parkowanie?
2: No tego rzeczywiście jest mnóstwo, ja tylko...

0: przyjaśniających wszczętych w tych sprawach o wykroczenia, czyli przy tej ilości pojazdów, które każdego dnia są we Wrocławiu, to jest około 1 000 000 pojazdów we Wrocławiu, zarówno mieszkańców, jak i turystów, osób tutaj pracujących, osób tutaj studiujących, to wszystko generuje znaczną liczbę wykroczeń, które niestety są popełniane.
1: Nielegalnie parkowane pojazdy przeszkadzają nam wszystkim, tak?
0: No tak, ja sam jestem uczestnikiem ruchu, zarówno jako pieszy, jako rowerzysta, jako kierujący pojazdem i tak, nieustannie spotykamy się z utrudnieniem przejścia po drodze dla pieszych, po tym chodniku. Nie możemy swobodnie przejechać rowerem, bo są zastawiane drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów. No, nie możemy przejechać, bo auto wystaje na przykład tyłem albo przodem na jezdnię i mamy utrudniony ruch, musimy czekać, aż pojazdy jadące z naprzeciwka udrożnią nam przejazd, byśmy mogli ominąć tę przeszkodę. To wszystko sprawia, że kara powinna rzeczywiście odstraszać od popełniania wykroczenia.
1: Niektórzy mieszkańcy bawią się w strażników miejskich i sami biorą sprawy w swoje ręce, na przykład przylepiając na takie auto naklejkę z brzydkim znakiem z częścią ciała. Popieracie taką samowolkę, czy nie za bardzo?
0: No nie. Ja stoję na stanowisku, że niezależnie od tego, jakiego rodzaju wykroczenie popełniamy w dalszym ciągu, to jest wykroczenie. Choćby idea nam przyświecająca była z pozoru słuszną, no to jednak jest to innego rodzaju wykroczenie, które popełniamy. Możemy uszkodzić mienie, możemy utrudnić korzystanie z tego mienia. Dwa, no umieszczamy tę naklejkę w miejscu, gdzie nie jest to dozwolone, bo to jest czyjaś własność. Czyli nie, w ten sposób nie. Jeżeli chcemy, jak najbardziej popieramy, wykonajmy dokumentację zdjęciową. Tę dokumentację możemy przesłać do Straży Miejskiej Wrocławia albo do policji i właściwy organ ścigania wszczynie czynności wyjaśniające, by tego sprawcę ostatecznie ukarać.
1: Czekamy na decyzję rajców miejskich we Wrocławiu w tej sprawie. I czekamy na decyzji innych rad miejskich w całej Polsce, bo rozumiem, że żeby ten wasz głos był skuteczny, to potrzeba takich apeli z całej Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu.
0: Tak, do usłyszenia i cieszę się, że Wrocław, nasze piękne miasto, kroczy w awangardzie. Być może rzeczywiście inni pójdą naszym śladem.
2: O tym najpewniej przekonamy się w przyszłości niedalekiej, a z naszym gościem rozmawiała Martyna Czerwińska. Bardzo dziękujemy.
3: Radio RMF24. Radio informacyjne. Za chwilę fakty w Radiu RMF24.

0: Nie tylko najnowsze informacje w radiu RMF24, ale także znakomita muzyka towarzyszy nam w to czwartkowe popołudnie. To był oczywiście kapitalny, nieodżałowany Joe Cocker. A tymczasem coraz bliżej godzina 15, pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Proszę, jestem i zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcina Vizaville. Chodzi o zarzuty w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy sprzedaży lokali należących do gminy. Seria wypadków i utrudnienia na drogach. Mamy ważne informacje dla kierowców warmińsko-mazurskim i na Śląsku. Ryby zaskakują naukowców. Badacze mają dla nas przełomowe badania, które obalają dotychczasowe teorie. Prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o sprawę z czasów, gdy polityk był prezydentem Jeleniej Góry. Na konferencji w prokuraturze krajowej był reporter RMF FM Michał Krasoń, z którym się teraz łączymy. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Michale, o jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi?
2: Według śledczych Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał przydzielić lokal mieszkalny z pominięciem przetargu. Później został on sprzedany jego najemcom z 99% bonifikatą.
3: Ten przydział tego lokalu odbył się z niedochowując określonych form, ponieważ takie lokale powinny być publiczne, znajdować się w publicznym wykazie i to daje prawo każdemu mieszkańcowi. I tej procedury ofertowej tutaj nie zachowano.
2: Wyjaśnia Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jeśli Senat zgodzi się na uchylenie immunitetu lub Marcin Zawiła sam się go zrzeknie, prokuratura przedstawi mu zarzut nadużycia uprawnień. Za to grozi nawet do 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury krajowej, Michał Krasoń.
4: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Kierowcy, uważajcie, na drodze numer 16 w warmińsko-mazurskim w Nowym Probarku czołowo zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Rośnie korek na autostradzie A4 między Mysłowicami i Katowicami. Jak informowaliśmy już w faktach, na pasach w kierunku Krakowa doszło do wypadku. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, ile aut jest tam uszkodzonych?
5: To są 4 rozbite samochody. Jeden z kierowców, takie są wstępne ustalenia policjantów, najprawdopodobniej nie zachował ostrożności, uderzył w auto przed nim, a potem uszkodzone zostały jeszcze 2 kolejne samochody. Doszło do tego na lewym pasie w kierunku Krakowa, który teraz jest zablokowany, a korek ma już około 10 km długości. Zaczyna się w okolicach Mysłowic i, jak widzę, nieprzerwanie ciągnie aż tu za węzeł Murckowska w Katowicach.
1: Ten czwartek to na wielu uczelniach ostatni moment na decyzję, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Dziś kończy się rejestracja na studia, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
6: Finanse i rachunkowość.
7: Dlaczego właśnie ten?
6: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały ten temat i tak zamierzam się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
7: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
6: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
7: Na jaki kierunek? Pani złożyła?
8: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
7: Jakie plany na te wakacje?
8: Trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
1: Usłyszał na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ryby głosu nie mają, ale prawdopodobnie mają szyję.
9: Taką odważną tezę stawia Międzynarodowy Zespół Naukowców. Odważną, bo do tej pory uważano, że obecność szyi to anatomiczna cecha charakterystyczna głównie dla ssaków, która u ryb i płazów nie występuje.
1: Z nami Grzegorz Jasiński, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, co doprowadziło do takiego przełomu?
9: Nowoczesne techniki obrazowania, takie jak nagrania rentgenowskie wideo oraz trójwymiarowe modele komputerowe. Dzięki nim możliwe było precyzyjne prześledzenie, które fragmenty kręgosłupa biorą udział w ruchach głowy i w jakim stopniu umożliwiają jej niezależne poruszanie się względem tułowia. I okazało się, że takie ruchy u ryb i płazów da się zauważyć. Nawet jeśli ich kręgosłup nie przypomina szyi ssaków, to można wyróżnić regiony o wyraźnie odmiennej budowie i funkcji, które odpowiadają za ruchomość głowy. Być może definicję szyi trzeba nieco rozszerzyć.
1: A mogę mieć jeszcze jedno pytanie?
9: Oczywiście.
1: Jakie to ma dla nas znaczenie?
9: No dla nas niewielkie, ale badacze przypominają, że kiedy życie wychodziło z morza na ląd, zdolność rozglądania się mogła, bo ja wiem, dodać mu odwagi. W każdym razie, czekając w kolejce w smażalni ryb nad morzem, mamy się nad czym zastanawiać.
1: O czym przekonywał Grzegorz Jasiński. Kolejne fakty w RMF FM o 16:00. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: czwartkowe popołudnie z radiem RMF 24. Ciąg dalszy dyskusji na temat zmian w ochronie zdrowia. Już za chwilę postaramy się wydobyć dla Was same konkrety, jakie mogą przynieść nadchodzące reformy. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie z nami!

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz popołudniowy program, a w nim ciąg dalszy dyskusji na temat reform systemu ochrony zdrowia. Wczoraj poznaliśmy propozycje, jakie ma Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj na ten temat kierownictwo resortu rozmawiało z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kolejne plany i kolejne zapowiedzi. A my porządkujemy dla Was te najważniejsze informacje. Komentarze po tych rozmowach zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest już w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, czy jest zgoda resortu zdrowia i lekarzy co do najważniejszych kierunków zmian? No, medycy mówili dzisiaj, że zabrakło im konkretów i to chyba ich rozczarowało.
1: Zdecydowanie tak. Z jednej strony było rozczarowanie, z drugiej jednak myślę, że nadzieja na to, że to jest początek zmian, że to jest początek wzmocnionego dialogu, była wobec tego taka mieszanka emocji w tym, co słyszeliśmy przede wszystkim od prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, doktora Łukasza Jankowskiego, który faktycznie spotkał się dzisiaj nie tylko z minister zdrowia, ale z całym kierownictwem resortu zdrowia, czyli także z wiceministrami. Była mowa rzeczywiście o tym, o czym mówiliśmy sporo dokładnie dobę temu, wczoraj po południu, po konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia, czyli te najważniejsze zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości, o których słyszymy w wielu szpitalach. Najczęściej te sygnały w ostatnich dniach i tygodniach dotyczyły Warszawskiego Szpitala Południowego. Mówimy z jednej strony o takich badaniach i zabiegach, które odbywały się poza procedurami prawnymi, medycznymi, poza kolejką bardzo często i o pomysłach, jak to wszystko wyeliminować. Myślę, że i to hasło dzisiaj nieraz się pojawiało, to jest jakieś nowe otwarcie. Nowe otwarcie, jeśli chodzi o dialog, jeśli chodzi o rozmowy. Przypomnę, że lekarze, samorząd lekarski, Naczelna Rada Lekarska już od kilku tygodni starała się o spotkanie z premierem, Donaldem Tuskiem. Do tego spotkania nie doszło. Dzisiaj właśnie kierownictwo Ministerstwa Zdrowia spotkało się z lekarzami i omawiane były te najważniejsze propozycje. Wśród nich m.in. maksymalny, górny limit zarobków lekarzy. Ta kwota, o której sporo ostatnio mówimy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznych szpitalach i w tej publicznej części systemu ochrony zdrowia.
0: Michale, czego możemy zatem się spodziewać w dalszych krokach? Co wydarzy się dalej?
1: Na pewno będą kolejne rozmowy, na pewno będą kolejne negocjacje. Został powołany nowy, kolejny już zespół w resorcie zdrowia właśnie do spraw tej reformy. Na czele tego zespołu jest lekarz, wiceminister, lekarz, ginekolog, położnik, dr Tomasz Maciejewski, były dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W przyszłym tygodniu, dokładnie za tydzień, jest w planie 16 lipca spotkanie, posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Ja rozmawiałem dzisiaj m.in. z szefową resortu zdrowia, Jolantą Sobierańską-Grędą. Już po tych rozmowach była taka szybka konferencja prasowa z wybranymi dziennikarzami i zadałem pytanie w trochę w nawiązaniu do tego hasła, o którym mówią lekarze. Brakuje nam konkretów po tych rozmowach. Czy są konkretne terminy tych zmian, o których słyszymy? Bo to z jednej strony i maksymalne, te górne limity wynagrodzeń lekarzy, ale także słyszymy o tych zapowiedziach dotyczących cyfryzacji systemu ochrony zdrowia, o e-kolejce, która ma porządkować zapisy na zabiegi planowe dla pacjentów, ale słyszymy także o zasadzie, że jeden lekarz będzie musiał pracować i mieć co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeśli będzie chciał pracować w dodatkowych innych miejscach, będzie musiał mieć zgodę przełożonego, prowadzącego ten podstawowy szpital, który jest tym bazowym miejscem pracy. I pytałem o to, czy dzisiaj była rozmowa o konkretnych terminach. O to pytałem szefową resortu zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę.
2: Dzisiaj o terminach nie rozmawialiśmy. Ustaliliśmy jakby rytm pracy. Natomiast wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze jakby kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
1: No właśnie te formy umowy lekarzy ze szpitalami także zajęły się dużą część, jeśli chodzi o tematy spotkania, bo Ministerstwo Zdrowia i o tym także jeszcze dzisiaj w faktach RMF FM będziemy sporo mówili. Ministerstwo Zdrowia dąży do tego, żeby etat był tą podstawową formą współpracy lekarza, tą podstawową umową, aby była umowa o pracę. Lekarze wciąż uważają, że kontrakt, właśnie takie rozliczanie się B2B, czyli takie rozliczanie pozaetatowe, to też jest rozwiązanie, z którego nie należy rezygnować. Były uwagi zgłaszane przez lekarzy. Te lekarze dotyczyły głównie tego, że ta większa elastyczność, mniej tych sztywnych procedur, mniej tych nakazów typu obowiązkowe pół etatu, to ułatwiało przemieszczanie się lekarzy i udzielanie świadczeń, leczenie pacjentów w różnych szpitalach równolegle. I te uwagi dzisiaj były zgłoszone. To potwierdzał także dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej po tych dzisiejszych rozmowach.
3: Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Jak dalej będzie z procedowaniem? Tego jeszcze nie wiemy. Konkretów nam zabrakło.
1: Ale jest w planach kolejne spotkanie, są w planie kolejne rozmowy i wszystko wskazuje na to, ja dzisiaj też o tym mówiłem w faktach, jeśli zastanawiacie się, kiedy my zobaczymy konkretne efekty tych zmian, które są zapowiadane od wczoraj, to okazuje się, że to będzie najwcześniej jesień, najwcześniej wrzesień, może październik, dlatego że czasu wymaga teraz przeprocedowanie tego wszystkiego, a choćby wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy i szerzej medyków, to wymaga zmian ustawowych, czyli to musi zająć co najmniej kolejne, najbliższe tygodnie.
0: No właśnie, Michale, czy można rozumieć, że Ministerstwo Zdrowia i szefowa tego resortu kupiły sobie trochę dodatkowego czasu?
1: Moim zdaniem tak. W mojej ocenie zdecydowanie tak. To jest co najmniej najbliższych kilka, może kilkanaście tygodni. Ja przypomnę, że w przyszłym tygodniu minie dokładnie rok od rekonstrukcji rządu, a ta rekonstrukcja z lipca ubiegłego 2025 roku przyniosła ten nowy pomysł na Ministerstwo Zdrowia. To było wtedy odpolitycznienie tego resortu, a precyzyjnie niektórzy mówią, to było odpartyjnienie, czyli do resortu zdrowia i jego kierownictwa przyszły osoby, które nie są politykami, nie mają tej afiliacji politycznej. Przypomnę, że to już prawie rok od momentu, kiedy Izabela Leszczyna ustąpiła ze stanowiska minister zdrowia, a przyszła na to stanowisko obecna szefowa tego resortu, właśnie słyszana przed chwilą Jolanta Sobierańska-Grenda. No i teraz nie mamy zamknięcia, nie mamy żadnych dymisji ani w Narodowym Funduszu Zdrowia, ani w Ministerstwie Zdrowia, natomiast są konkretne projekty i najprawdopodobniej te najbliższe tygodnie to jest ten dodatkowy czas, aby to, co jest teraz na papierze, na slajdach, jest omawiane w tych dyskusjach, aby to przenieść na konkretne zapisy, konkretnych ustaw najczęściej, ale także konkretnych rozporządzeń, które można wprowadzić. Wiemy, że do końca tego roku ma zostać wprowadzona ta głośna także e-kolejka, czyli ten system, który ma porządkować zapisy na zabiegi planowe i możliwość wyrejestrowania się, zapisania, zmiany terminu na taki zabieg planowy, jak choćby endoprotezoplastyka, czy inne zabiegi ortopedyczne, laryngologiczne. To są plany na najbliższe miesiące, ale to wciąż jest na razie w sferze planów. Mamy też takie sygnały z Sejmu, że w najbliższych dniach może dojść do spotkania liderów partii koalicyjnych, aby także oni w gronie Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i pozostali liderzy koalicji rządzącej, aby oni o tych zmianach i tempie ich wprowadzenia mogli rozmawiać.
0: Michał Dobrołowicz dla Radia RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzona w pierwszej kolejności. Tak deklaruje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: radiu RMF 24 przenosimy się do Francji, która w napięciu czeka na to, co wydarzy się dziś wieczorem. W razie wybuchu zamieszek w Paryżu odpowiedź policji będzie natychmiastowa. Zapowiada to francuski rząd przed wieczornym ćwierćfinałowym pojedynkiem trójkolorowych z Marokiem na piłkarskim mundialu. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, dlaczego francuskie MSW tak bardzo obawia się zamieszek po meczu z Marokiem?
1: Cóż, z prostej przyczyny. Zamieszki wybuchły na paryskich polach elizejskich już w czasie poprzedniego mundialu 4 lata temu, kiedy w półfinale Francja pokonała Maroko 2-1. Marokańscy kibice i członkowie młodzieżowych band z imigranckich przemieść zaczęli wtedy atakować policjantów, demolować restauracje i rozbijać witryny sklepowe. MSW obawia się, że będzie tak również dzisiaj wieczorem, że ten czarny scenariusz może się po prostu powtórzyć. Jestem rozgniewany, zdesperowany i nie rozumiem, jaki związek ze sportem może mieć ponowne zniszczenie mojego butiku, mówi mi jeden ze sklepikarzy z rejonu pól elizejskich, którego butik został już zniszczony właśnie po meczu trójkolorowych z Marokiem 4 lata temu.
0: Marku, w jaki konkretnie sposób francuski rząd próbuje zapobiec nowej fali zamieszek?
1: Otóż porządku w centrum Paryża strzec mają nadzwyczajne siły policji. Część stacji metra w rejonie pól elizejskich zostanie zamknięta między innymi po to, by utrudnić przybycie tam młodzieżowych band z imigranckich przedmieść. Zakazane zostało też transportowanie paliwa w kanistrach, by próbować zapobiec podpalaniu samochodów i budynków przez grupy chuliganów. Zakazano również przewożenia sztucznych ogni, bo używane są one często jako broń przez młodzieżowe bandy z imigranckich przemieść, które celują nimi w policjantów.
0: Prosto z Paryża. Dla Radia RMF 24 Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: I oczywiście miejmy nadzieję, że wieczorem będziemy mogli się skupić wyłącznie na piłkarskich emocjach. A ja przypominam, start meczu Francja-Maroko o godzinie 22.
2: Tu Radio RMF 24.

0: tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Narodowy Bank Polski ma już ponad 632 tony złota o wartości 308 miliardów złotych, poinformował prezes Polskiego Banku Centralnego Adam Glapiński. Dodał, że celem jest osiągnięcie poziomu 700 ton, ale nie jest to wyścig po złoto.
1: Złoto, jak to powiedział kiedyś słynny bankier, nie jest zobowiązaniem żadnego państwa ani instytucji finansowej. Złoto to jest jedyny prawdziwy pieniądz. Każdy inny pieniądz jest związany z zaufaniem do państwa, które emituje ten pieniądz. Jeśli upada zaufanie do tego państwa, to i ten pieniądz staje się świstkiem papieru albo kawałkiem metalu. A złoto swoją wartość zachowuje. I dlatego banki centralne na całym świecie traktują to element długoterminowego zabezpieczenia stabilności finansowej państwa. To jest zabezpieczenie stabilności finansowej państwa. A w szczególności w naszej sytuacji zabezpieczenia stabilności finansowej złotego. Złoty jest niezależnym, jest własną państwową, narodową walutą, swobodnie kształtującym się kursem na rynku. Jego wartość fluktuuje wraz z różnymi elementami rynku, a jego stałym zabezpieczeniem jest właśnie zasób. Oczywiście w ogóle rezerw w walutach obcych, ale w szczególności w złocie. Dlatego złoty jest tak stabilny.
0: Podkreślił prezes NBP. Adam Glapiński odniósł się także do poziomu inflacji w Polsce i decyzji Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.
1: Według wstępnych danych GUS inflacja w maju wyniosła 3,1%. Oznacza to, że nieznacznie się obniżyła. Obniżyła, powtórzę, i nadal mieści się w przedziale odchyleń od celu NBP. To najważniejsze. Inflacja w okolicach 3% to efekt droższych niż w poprzednich kwartałach paliw ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie. W ostatnim czasie nasiliły się oczekiwania rynków na zawarcie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Rynek jest bardzo czuły na wszelkie plotki, informacje. Lubi spekulować, lubi iść w górę, lubi iść w dół w swoich notowaniach. A w szczególności oczekuje na pozytywne sygnały. A więc ceny ropy na rynkach światowych nieco się obniżyły. Mimo to ropa, proszę zwrócić uwagę, nadal jest wyraźnie droższa niż na początku roku. Co dla gospodarki jest negatywnym, dosyć silnym szokiem podażowym. Siła, trwałość tego szoku zależy całkowicie od czynników zewnętrznych. Nie ma nic wspólnego z naszą wewnętrzną sytuacją i polityką pieniężną w szczególności. Droga ropa uderza w naszą gospodarkę dwutorowo. Z jednej strony podbija inflację, co stanowi przedmiot naszego zainteresowania przede wszystkim. Bezpośrednio podwyższa inflację także, mamy wyższe ceny paliw. Pośrednio, bo wyższe są koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. A to tworzy presję na wzrost innych cen, towarów, usług, które te przedsiębiorstwa wytwarzają. Z drugiej strony obecny szok hamuje dynamikę realnych przychodów. Zmniejsza dynamikę dochodów w ogóle. A zwiększa niepewność i w efekcie pogarsza perspektywy aktywności gospodarczej, pogarsza dynamikę gospodarki, pogarsza koniunkturę. Na razie wiemy tylko tyle, że w pierwszym kwartale 2026 roczna dynamika PKB wyniosła 3,5%. To wciąż bardzo dobry wynik, na tle Europy bardzo dobry, bo oznacza, że Polska rosła czterokrotnie szybciej od strefy euro.
0: Poinformował prezes Polskiego Banku Centralnego Adam Glapiński. Tu radio RMF24, a już za chwilę kolejna odsłona naszego wakacyjnego cyklu, w którym szukamy odpowiedzi na pytanie, gdzie chodzą lokalsi. Tym razem zwiedzamy Warszawę.

0: Radiu RMF 24 mamy dla Was kolejną odsłonę naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Słynne warszawskie schodki to uregulowana część Wisły i bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów miejsce. Ale lokalsi odwiedzają też prawy brzeg, zupełnie inny. To miejsce na podziwianie piękna natury i plaży albo korzystania ze ścieżek rowerowych. O tym nieoczywistym i nieregularnym brzegu opowiada nam Jan Piotrowski ze Stołecznego Magistratu.
1: Taka plaża w środku miasta to jest miejsce do pięknego zatracenia. Nie tracimy kontaktu z miastem, bo widzimy przepiękny skyline Warszawy, widzimy przepiękną panoramę, zachód słońca, ale siedzimy na prawdziwym piasku, w prawdziwym lesie. Niczym niezwykłym nie jest spotkanie bobra, wydry, kuny, plejady całej ptasich gwiazd, które mówimy, że to są prawdziwi mieszkańcy dzielnicy Wisła. 23 chronione gatunki ptaków. Mieliśmy łosia, bywają sarny i my to wszystko staramy się w taki sposób pokazać i komunikować, że my musimy cenić sobie tę przestrzeń, bardzo o nią dbać, właśnie po to, żebyśmy mogli ją zostawić w taki nienaruszony sposób dla następnych pokoleń. Natomiast jest to niezwykłe, że wysiadamy z metra, przechodzimy parę kroków i jesteśmy w stanie się znaleźć w prawdziwym, łęgowym lesie, którego w Europie innego nad Wisłą, nad rzeką, przepraszam, nie ma.
2: Ten czas, jaki można spędzać na tym prawym brzegu, on może być zupełnie leniwy, ale też bardzo aktywny. Jeżeli decydujemy się na takie spokojne wylegiwanie, no to co nam ta część Wisły ma do zaoferowania?
1: To przede wszystkim warto odwiedzić naszego warszawskiego plażowego. To jest projekt, który prowadzimy od 12 lat. On jest bardzo nieskomplikowany, ale też dla nas taki oczywisty, ale okazuje się, że jak jedziemy opowiadać o Wiśle w innych miastach, jak jedziemy opowiadać o Wiśle nawet za granicą, to jest coś niezwykłego. Prostota tego pomysłu polega na tym, że przychodząc na plażę nie musimy ze sobą mieć niczego, a odwiedzając naszego warszawskiego plażowego bezpłatnie wziąć nasz symbol, czyli leżaki, koc, bóle, zabawki dla dzieci plażowe, piłkę do siatkówki, poczytać książki, bo razem z warszawskim plażowym mamy akcję Zaczytaj się nad Wisłą, czy wziąć udział w jednym z naszych festiwali plaż. Po prostu rozsiąść się na leżaku, poprzyglądać się miastu, popatrzeć na wodę albo posłuchać ptaków. Nic to nie kosztuje, tych leżaków mamy pod dostatkiem, a jeśli ktoś po prostu chciałby troszeczkę bardziej aktywnie, no to wystarczy sobie wziąć któryś ze sportowych sprzętów. I to jest coś, co tych leżaków mamy pod dostatkiem, a jeśli ktoś po prostu chciałby troszeczkę bardziej aktywnie, no to wystarczy sobie wziąć któryś ze sportowych sprzętów. I to jest coś, co

0: Warszawa wcale nie jest taka betonowa, jest zielona, piękna i my korzystamy jak możemy z uroków.
1: Jeżeli ktoś nigdy nie był nad Wisłą w tym miejscu, dlaczego warto?
0: Bo właśnie odczarowuje to Warszawę jako wielkomiejską metropolię i nasza Warszawa jest bardzo zielona, piękna i każdemu polecamy.
2: Bo jest to oaza zieloności, jest dostępna dla wszystkich, komunikacja miejska jest tuż za rogiem tak naprawdę, zarówno z prawej, jak i z lewej strony Wisły można się tutaj dostać i można się tutaj poczuć jak na Mazurach czy gdzieś poza Warszawą, nie tylko ze względu na otoczenie tutaj drzew, zwierzątek, bobrów, kaczek, ale właśnie też samą wodę, która no relaksuje.
3: Z mieszkańcami Warszawy, a także Janem Piotrowskim ze stołecznego magistratu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. No a my już wiemy, gdzie warto wybrać się na spacer, jeśli będziemy zwiedzali Warszawę. Tu radio RMF24, za nieco ponad 6 minut najnowsze fakty.
4: Tu radio RMF24, radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 16. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Witam was bardzo gorąco i zapraszam na fakty. Dwóch mężczyzn z zarzutami po incydencie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zabezpieczono nagranie, sprawa ma podłoże narodowościowe. Irlandia chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne Ukrainy. We wtorek możliwe nowe otwarcie, dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli. Sportowy Ford Mustang, który został skonfiskowany pijanemu kierowcy i kilka miesięcy temu trafił na wyposażenie policji, uszkodzony podczas kolizji. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. W faktach poznański reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią śledczy?
2: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
3: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym, braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
2: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
1: Irlandia chce przyspieszyć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, już we wtorek może zostać otwarty kolejny dział negocjacji. To byłby następny krok na drodze Kijowa do członkostwa we wspólnocie. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jaka jest teraz procedura w tej sprawie?
4: Jutro ambasadorowie krajów członkowskich muszą jednomyślnie zatwierdzić wspólne stanowisko Unii w sprawie otwarcia negocjacji z Ukrainą w dziale polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli będzie ta jednomyślna zgoda, to we wtorek będzie można formalnie otworzyć z Ukrainą ten kolejny dział. To część planu irlandzkiej prezydencji, która chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne. W zeszłym tygodniu Węgry wycofały swój sprzeciw wobec tego rozdziału. Nadal jednak blokują otwarcie czterech kolejnych. Dlatego prezydent Wołodymir Zełenski nie osiągnie swojego celu, by jeszcze w lipcu otworzyć negocjacje we wszystkich pozostałych obszarach.
1: Duże problemy w kursowaniu pociągów w Małopolsce. Z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej wstrzymano ruch na odcinku Barwałt Średni Wadowice. Za pociągi Polregio kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Na miejscu pracują służby techniczne, które usuwają awarie. Policyjny Ford Mustang, który brał udział w kolizji w Milejowicach na Mazowszu. Do zdarzenia doszło dziś po południu, powiedział nam Piotr Pokorski z radomskiej policji.
5: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rogu.
1: Nikt na szczęście nie został ranny. Przypomnijmy, sportowy Ford Mustang został skonfiskowany pijanemu kierowcy i kilka miesięcy temu trafił na wyposażenie policji. To miał być wyjątkowy radiowóz. Zdjęcia uszkodzonych samochodów mamy na rmf24.pl.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: W każdy wakacyjny czwartek w Faktach mówimy o miejscach, które warto odwiedzić. Dziś szukamy ich w Warszawie. Tam są m.in. słynne warszawskie schodki. Mieszkańcy cenią też zupełnie inny, prawy brzeg Wisły. To miejsce na podziwianie piękna natury, relaks na plaży albo korzystanie ze ścieżek, które prowadzą przez chronione obszary przyrody, objęte programem Natura 2000. O tym miejscu opowiada nam Jan Piotrowski ze Stołecznego Magistratu.
7: Taka plaża w środku miasta to jest miejsce do pięknego zatracenia. Nie tracimy kontaktu z miastem, bo widzimy przepiękny skyline Warszawy, widzimy przepiękną panoramę, zachód słońca, ale siedzimy na prawdziwym piasku, w prawdziwym lesie. Niczym niezwykłym nie jest spotkanie bobra, wydry, kuny, plejady całej ptasich gwiazd, które mówimy, że to są prawdziwi mieszkańcy dzielnicy Wisła. Natomiast jest to niezwykłe, że wysiadamy z metra, przechodzimy parę kroków i jesteśmy w stanie się znaleźć w prawdziwym łęgowym lesie, którego w Europie innego nad Wisłą, nad rzeką, przepraszam, nie ma.
1: A za co mieszkańcy cenią prawy brzeg Wisły? Zapytamy jeszcze dzisiaj w Faktach RMF FM. Te najbliższe już o 17.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: czwartkowe popołudnie z radiem RMF24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście z nami. Polska chce zacieśniać współpracę z Francją. O szczegółach tejże współpracy już za chwilę w naszym popołudniowym programie. W tej godzinie zastanowimy się również nad tym, dlaczego pelet jest produktem deficytowym. I nie zabraknie także sportu. Odliczamy godziny do startu pierwszego ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Kuba Śliwiński, RMF24. Gramy dalej!

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Polska chce zacieśniać współpracę z Francją. Po spotkaniu z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Noëlem Barrotem, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że oba kraje chcą rozwijać dialog polityczny i współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Zapowiedział też, że w poniedziałek w Paryżu państwa tzw. koalicji chętnych wspierających Ukrainę ogłoszą ważne decyzje. Sikorski przypomniał również, że Francja jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych i inwestorów w Polsce.
1: Francja jest naszym trzecim najważniejszym partnerem handlowym i czwartym inwestorem w Polsce. Francuskie firmy utrzymują 227 tysięcy miejsc pracy w Polsce.
0: Efektywnym narzędziem naszej współpracy jest także koalicja chętnych, która w Paryżu już w poniedziałek ogłosi ważne decyzje, dodał Radosław Sikorski podczas konferencji. Szef polskiej dyplomacji pytany był na koniec m.in. o aktualne zagrożenie ze strony Rosji.
1: Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, ale także ataki na tory, ataki dronami, i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina. Wszystko to są wrogie działalności. No, my niczego takiego w Rosji nie robimy.
0: Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot podkreślił w Warszawie, że oba kraje łączy wyjątkowe partnerstwo oparte na wspólnej historii i współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Przypomniał, że potwierdzeniem tych relacji jest podpisany w ubiegłym roku traktat o współpracy i przyjaźni. Polska wie, że może na Francję liczyć, tak jak to pokazała we wrześniu ubiegłego roku, kiedy wystartowały samoloty Rafale w odpowiedzi na przelot dronów w polskiej przestrzeni powietrznej, podkreślił francuski dyplomata.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radiu RMF 24 mówimy o tematach, które są wam bliskie i o których piszecie do nas w mailach. A piszecie o pelecie, który jest bardzo drogi i brakuje go w składach. Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. I to przekłada się na produkcję peletu, która cały czas się odbywa, ale jest niewystarczająca. A jak to wygląda z bliska? To sprawdza nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Dostaliśmy maila od słuchacza, taki trochę niepokojący, ale przytoczę tutaj chociaż fragmentami. Sprawa peletu drzewnego, dostępność w okresie letnim, minimalna, ceny z kosmosu, początek lata, brak peletu na składach, gdzie tutaj słuchacz nie dzwoni, albo pustki, albo ostatnie palety w cenie 2000 zł za tonę. To jest słuchacz z województwa świętokrzyskiego, wskazuje, że wiele osób zmieniło ogrzewanie na peletowe i teraz nie mają co robić, bo tak, dystrybutorzy mówią, że producenci nie dostarczają praktycznie nic. Sytuacja wygląda jak kilka miesięcy temu, gdy był kryzys związany z niskimi temperaturami, a przecież jest zupełnie poza sezonem. Jak jest, jeśli chodzi właśnie z produkcją tego peletu? Czy faktycznie jest tak, że tej produkcji nie ma? Jest ona wstrzymana? Czy ona idzie tak naprawdę, a my mamy zapotrzebowanie większe niż produkcja?
2: Tak, bezwzględnie. No, po pierwsze, na pewno nie ma takiej sytuacji, że producenci nie dostarczają nic. Myślę, że to jest skrót myślowy, on nie odnosi się do stanu faktycznego. Tyle co udało mi się w międzyczasie, nawet rozmawiając z producentami, z firmami, które zajmują się produkcją, to ta produkcja idzie tak kolokwialnie pełną parą, na tyle, na ile pozwala dostępność do surowca, jakim jest trocina, bo ona jest kluczowa do tego, żeby to produkować. Dzisiaj polscy producenci bardzo chętnie by przyspieszyli i spróbowali odpowiedzieć na zapotrzebowanie i tą wysoką, dość nienaturalną jak na lipiec podaż peletu, ale nie mają takiej możliwości ze względu na ograniczoną dostępność do surowca, do trociny. A trociny nie ma dlatego, bo jest mniej drewna, no i koło się zamyka.
1: Bo gdybyśmy może jeszcze, ale mogli wyjaśnić, pelet sam w sobie to jest produkt uboczny.
2: Tylko i wyłącznie. Nie ma czegoś takiego, że produkuje się pelet z drewna, bo to jest takie potoczne zdefiniowanie. Pelet produkowany jest w głównej mierze z trociny. Trocina jest produktem ubocznym w tartakach. Tartaki w momencie, gdy przecierają drewno z lasu, jako produkt uboczny powstaje im trocina i tej trociny powstanie tyle, ile tego drewna będzie przetarte. Więc jeżeli spada podaż surowca drzewnego w kraju, a spada, no bo mamy w roku bieżącym podaż surowca drzewnego na niespełna 37 milionów, gdzie w zeszłym roku było 39 milionów nominalnie, szacujemy, że bieżąca podaż, by w miarę normalnie ustabilizowany rynek funkcjonował, to by była w granicach 41 milionów metrów sześciennych, czyli mówimy o 4 milionach metrów sześciennych braku. Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z niej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego. I to na pewno nie jest prawdą, że zupełnie przestały pracować. Może jakiś incydentalny przypadek firmy, która akurat ma postój techniczny. Normalnie produkcja idzie pełną parą.
1: W takim razie jak to jest z tym ograniczeniem dostępności surowca? Kto ogranicza i dlaczego?
2: Dlaczego, to zależałoby zadać to pytanie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do pani ministry Pauliny Henik-Kloski. Też tego nie rozumie, bo jednocześnie to samo ministerstwo, ta sama pani ministra promuje i dumnie się chwali z programu Czyste Powietrze, który to dofinansowuje i słusznie inwestowanie i wymianę źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych na urządzenia, które spalają pelet, a w tym samym czasie ogranicza podaż surowca drzewnego. No i to jest niezrozumiałe, bo to jest coś z gatunku, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, to się nie da. Albo będziemy mieli możliwość, żeby produkować tego paletu więcej, albo po prostu go nie będzie. No szacunki na przyszłość są dość trudne z tego względu, że jeżeli w Polsce w poprzednim okresie, w poprzednim roku mieliśmy, jak dobrze pamiętam, 2,2 miliona ton wyprodukowanego paletu, z czego znakomita większość, 97% była eksponowana rynku właściwym w Polsce. On nie był eksportowany, bo też takie są historie. My praktycznie dzisiaj jesteśmy importerem netto, a nie eksporterem. To szacuje się, że w 35 zapotrzebowanie samych gospodarstw domowych będzie sięgało do 4 milionów ton czyli dwa razy więcej niż teraz.
0: Wyjaśniał Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. A my przypominamy o naszym mailowym adresie radiomałpa.rmf24.pl. Jeśli są tematy, które koniecznie należałoby podjąć, dajcie znać.

0: Tu Radio RMF 24.
1: She wants to be your James Bond.

0: Radiu RMF 24 pora na sport i kolejną porcję piłkarskich emocji. Francja-Maroko. Taki mecz późnym wieczorem otworzy ćwierćfinałową rywalizację na mundialu. Patryk Serwański razem ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No a przecież zaczynało ten turniej 48 drużyn. Gdzie one się wszystkie podziały, prawda?
0: Prawda, ale to szybciuteńko zleciało. No ale właśnie, skupmy się na tym dzisiejszym spotkaniu. Patryku, Maroko to jedna z tych drużyn, której piłkarze urodzili się poza krajem.
1: Tak, 73% dokładnie to wyliczono przed mistrzostwami świata. Tylu zawodników z Maroka poza krajem się urodziło. Tutaj przypomnę, rekordzista to była reprezentacja Kirasson. Bodajże tylko jeden z piłkarzy urodzony na tej niewielkiej wyspie. Pozostali w innych krajach. No, w Maroku ten odsetek też jest bardzo duży, ale to nie jest tak, że to tylko Francja. Bo pojawiły się takie głosy, że tutaj Francja gra z Francją B niemalże. No, ale to są też zawodnicy, którzy wychowywali się w Holandii, w Belgii. Także no, pod tym względem bardzo europejska reprezentacja w dużej mierze. To piłkarze, których wychowały znane też piłkarskie akademie.
0: No i podobną historię ma także selekcjoner Marokańczyków.
1: Tak, dokładnie. Mohamed Ouabi, 49-latek, który urodził się w Belgii, a przez wiele lat pracował w strukturach Anderlechtu. No także może Anderlecht to już nie jest tak dobra drużyna jak jeszcze kilkanaście lat temu, ale jednak no, cały czas bardzo uznana marka. A on tam trenerem młodzieży zaczął być już w 2004 roku. Także no, tego doświadczenia zbierał bardzo dużo. W końcu trafił do tych struktur Federacji Marokańskiej. Najpierw był tam trenerem reprezentacji do lat 20, czyli młodzieżówki. No i całkiem niedawno jest selekcjonerem reprezentacji. To też jest taka rozsądna droga, tak? Czyli no, trener przez parę lat w młodzieżówce ma szansę poznać kilka roczników młodych zawodników. Część z nich na pewno potem trafia do dorosłej reprezentacji. Też wystarczy sobie spojrzeć, jak zmieniła się reprezentacja Maroka, bo bodajże tylko, mówię o zawodnikach z pola, nie liczę bramkarzy, bo bramkarze byli na poprzednich mistrzostwach świata, ale tylko 7 zawodników z pola to są zawodnicy, którzy w 2022 też grali na mistrzostwach. No to też pokazuje, że tam potencjał się zrobił bardzo duży, co myślę, że jeszcze jakiś czas temu dla fanów nie było takie oczywiste, że Maroko będzie miało taki piłkarski potencjał, ale tam bardzo mocno szuka się tych talentów. Szuka się ich właśnie też za pomocą działu skautingu. Właśnie tam w tych krajach, gdzie mieszka wielu Marokańczyków i tam po prostu poszukuje się piłkarzy, którzy mogliby grać w reprezentacji, to też przynosi świetne skutki.
0: No to właśnie, skupiamy się już na tym, co może się wydarzyć na piłkarskim boisku. Gdybyśmy mieli na czynniki pierwsze rozłożyć piłkarską reprezentację Maroka. Patryku, jakie są piłkarskie atuty tegoż składu?
1: Doświadczenie w bramce na pewno. To jest w każdej drużynie i widzimy to na tym mundialu, jak doświadczony bramkarz ile znaczy dla danej reprezentacji. I tutaj tych przykładów mógłbym te przykłady mnożyć. Bardzo mi się podoba szybkość w grze Maroka. To znaczy to, jak oni potrafią szybko poukładać sobie akcję ofensywną, przenieść piłkę pod bramkę rywali. To jest naprawdę świetne w ich wykonaniu. I druga rzecz, która bardzo mi się podoba, to jak gra Achraf Hakimi, czyli ta wielka gwiazda Paris Saint-Germain, to jak on potrafi, będąc bocznym obrońcą, wahadłowym, jak potrafi nagle gdzieś znaleźć się wręcz na pozycji środkowego napastnika, dostaje długą piłkę i właściwie wychodzi gdzieś znajduje się między środkowymi obrońcami rywala i za chwilę mknie na bramkę przeciwnika. No to jest na pewno taka zagrywka, którą parę razy na tych mistrzostwach Marokańczycy zrobili i która robi naprawdę duże wrażenie, bo ten Hakimi, no zresztą drugi wahadłowy Mazraoui, no boki generalnie, to napędza bardzo ataki Marokańczyków, ale to nie jest tak, że ci zawodnicy grający na bokach tylko tam będą widoczni. Nagle któryś z tych piłkarzy może znaleźć się na pozycji właśnie środkowego napastnika i dostać jakąś długą piłkę. Bardzo skuteczna jest ta gra Maroka, ale też Marokańczycy grają twardo. To jest drużyna, która najwięcej jak na razie na Mistrzostwach Świata fauluje na przykład. Także też potrafią przerywać te ataki swoich przeciwników w sposób skuteczny. Umówmy się, no to też jest jakaś część gry. No, mówiło się kiedyś, że żaden faul nie jest potrzebny. To nie jest prawda. Faul też jest jakimś elementem taktyki. Dobrze zastosowany, w dobrym momencie pozwala gdzieś ukrócić jakieś szanse dla przeciwnika. No mówimy tutaj o jakimś delikatnym faulu, tak? No nie mówię tutaj o jakichś zagraniach, które gdzieś tam
0: brutalnych
1: mogą,
0: i tak dalej. Tak,
1: brutalnych, łamiących nogi i tak dalej, oczywiście.
0: Natomiast Francja, no tutaj akurat atuty znamy chyba doskonale.
1: Tak, ale zanim powiem wiesz o atutach, no to właśnie, ten środek obrony to wcale nie jest taka bardzo bardzo pewna formacja tych Francuzów i myślę, że dobra drużyna mogłaby tam coś wykorzystać, bo generalnie jak się gra z Francuzami, to było widać, że rywale potrafią gdzieś tam sobie jakieś sytuacje stworzyć. No nie zawsze to kończyło się bramkami. Francuzi jak na razie no, w grupie powiedzmy nie mieli takiego meczu, który by ich bardzo sprawdził, bo z Norwegią przypomnę grali, to była Norwegia w składzie rezerwowym, więc no potem 3-0 ze Szwecją, ten mecz z Paragwajem też taki trudny do oceny, bo Paragwaj grał w sposób no taki brzydki. Tutaj Maroko będzie, myślę, bardziej zagrażało bramce Francuzów i kto wie, czy gdzieś ci środkowi obrońcy jednak jakiegoś błędu nie popełnią. Natomiast no to, co ma Didier Deschamps, jeśli chodzi o atak, no to to jest absolutnie wyjątkowa drużyna. Tutaj właściwie no Kylian Mbappé gra fantastyczny mundial. Naprawdę widać, że wyrósł na takiego lidera przez duże L. To nie jest tylko piłkarz, który myśli o sobie, o swoich wynikach, a przecież i tak bramek strzela dużo, ale który rzeczywiście jest tym liderem na boisku. No, Dembele, Doué, mógłbym tutaj wymienić tych piłkarzy naprawdę mnóstwo. Pod tym względem Francja może wszystko, mam wrażenie, tak? Czy to będzie Barcola, czy to będzie Olise. No, właściwie tam mamy co najmniej 6-7 piłkarzy ofensywnych. Każdy, gdyby każdy z nich zagrał, byłoby na pewno ciekawie. Także jeżeli Maroko nie zdoła jakoś zaskoczyć, nie strzeli jakiejś jednej, dwóch bramek, jeżeli ta obrona francuska będzie się jakoś trzymała, no to myślę, że wszyscy mają pewność, że coś z przodu wpadnie, tak? Że to jest wręcz niemożliwe, żeby Francja nie strzeliła gola, że taki mecz się raczej na tym mundialu nie wydarzy, bo idzie im bardzo dobrze. Okej, no z Paragwajem była tylko bramka z karnego Mbappe, ale była, tak? Mhm. Nie było może bramki z gry, ale coś się udało strzelić. Myślę, że będę zdziwiony, jeżeli Francja w tym meczu też bramki nie strzeli, ale czy wygra? No trudno powiedzieć, bo Maroko naprawdę jest też poważnie nakręcone. To zwycięstwo 3-0 z Kanadą. Ktoś powie, no, że Kanada w 1-8 to nie był jakiś wielki rywal, ale Kanada, współgospodarz mistrzostw. Nie był to łatwy mecz dla Maroka. Dwie bramki strzelone już w końcówce spotkania, ale wynik ostatecznie okazały. Także, no, może być naprawdę interesujący mecz.
0: Czekamy zatem. Godzina 22. Francja, Maroko. Na koniec, panie Patryku, zagadka. Po godzinie 17 w radiu RMF24 będzie razem z nami fantastyczny gość, legendarny piłkarz, legendarny trener, który futbol francuski zna jak mało kto i myślę, że nie tylko francuski, bo przecież trenował Senegal między innymi, trenował Mali. Panie Patryku, czy wie pan, kto z nami
1: ale
0: będzie?
1: Ale ja muszę powiedzieć, bo ja po prostu wiem, kto będzie tym gościem od rana. Ale tak. No, Henryk Kasperczak, znakomita postać, znakomity piłkarz z tej złotej ery trenera Górskiego, no i też fantastyczny trener, chociaż akurat Mistrzostwa Świata pewnie wspomina nieszczególnie, bo wrócę do tego 98 roku, kiedy został zwolniony z funkcji trenera reprezentacji Tunezji, ale postać w naszej piłce na pewno wyjątkowa, na pewno będzie miał dużo do powiedzenia tego, to tutaj chyba nie mamy żadnych wątpliwości.
0: Henryk Auri Kasperczak będzie razem z nami po godzinie 17, a teraz razem z nami w radiu RMF24 był Patryk Serwański. Dziękuję z redakcji bardzo. Sportowej. Bardzo dziękujemy.
2: Radio RMF24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już dziś po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Czwartkowe popołudnie z radiem RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Najsłynniejszy polski radiowóz, sportowy Ford Mustang, brał udział w kolizji w Milejowicach na Mazowszu. O szczegółach opowiedział nam Piotr Pokorski z radomskiej policji.
1: Około godziny 12.30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o kolizji pojazdów. W zdarzeniu uczestniczył policyjny radiowóz Ford Mustang, którym jechał na zdarzenie policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rogu. Nikt w zdarzeniu nie odniósł obrażeń.
0: Ford Mustang GT z 2018 roku został skonfiskowany pijanemu kierowcy i kilka miesięcy temu trafił na wyposażenie policji. Jego moc to 450 koni mechanicznych, a prędkość maksymalna to 249 km na godzinę. Zdjęcia z miejsca kolizji z udziałem wyjątkowego radiowozu mamy na rmf24.pl, a my pędzimy dalej do faktów RMF FM, które punktualnie o godzinie 17.
2: Radio RMF 24. Radio informacyjne. Za chwilę fakty w Radiu RMF 24.

0: I coraz bliżej godzina 17. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Etat główną formą zatrudnienia lekarzy Ministerstwo Zdrowia przedstawia propozycje, a jak lekarze oceniają ten pomysł, o to dopytywał dziennikarz RMF FM. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Ostrzegać będziemy także kierowców warmińsko-mazurskim w Wielkopolsce, są utrudnienia po wypadkach. W faktach także przełomowa operacja chirurgiczna z wykorzystaniem robotów. Etat ma być główną formą umowy, na podstawie której pracują lekarze. Taką propozycję przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia w czasie spotkania z Naczelną Radą Lekarską. Rozmowy dotyczyły zmian, które wyeliminują rekordowe zarobki medyków i przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Komentarze zbiera dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Michale, jak lekarze oceniają pomysł pracy tylko w oparciu o etat?
2: Krytycznie patrzy na to m.in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, który przekonuje, że umowa o pracę ogranicza lekarzom swobodę pomocy pacjentom w różnych miejscach.
3: My sądzimy, że powinno być to coś pomiędzy umową o pracę i kontraktem i nad tym również mamy pracować.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada i deklaruje, że resort na razie uporządkuje kontrakty, czyli umowy lekarzy, którzy prowadzą swoje firmy, żeby tu ograniczyć pole do nadużyć.
4: Wystandaryzujemy zakresy tej umowy, żebyśmy wszyscy, przede wszystkim zarządzający w szpitalach, ale również ta druga strona, żeby była przekonana co do poprawności zawierania tych umów.
2: To na razie zapowiedzi, które w najbliższych tygodniach i miesiącach mają przełożyć się już na konkretne zapisy w konkretnych projektach ustaw. W pierwszej kolejności wprowadzony ma być górny limit zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznych szpitalach.
1: Około 30 minut może potrwać przywracanie rozkładowego ruchu jazdy na pierwszej linii metra w Warszawie. Po południu na stacji Wilanowska doszło do wypadku z udziałem pasażera. 6 stacji było zamkniętych. Od kilkunastu minut pociągi znów tam kursują. Jak informuje reporter RMF FM, są opóźnienia. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Alerty obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Między innymi w rejonie Elbląga, Olsztyna, Suwałk, Białegostoku, Warszawy i Siedlec. Mają być aktualne co najmniej do jutra, do 18. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa nr 16 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Drozdowa ciężarówka utknęła pod wiaduktem. Utrudnienia także na krajowej 11 w Wielkopolsce. W pobliżu Dąbrówki zderzyły się 3 osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Wrocławscy radni mają podjąć dziś decyzję w sprawie podwyższenia mandatów za nielegalne parkowanie. Wnioskuje o to Lewica. Tylko w czerwcu Straż Miejska wypisała we Wrocławiu 2000 mandatów. Auta blokują chodniki, przejścia dla pieszych i niszczą zieleń. Mieszkańcy masowo wysyłają zdjęcia takich samochodów do służb. W zeszłym roku aż 40 tysięcy razy, mówi RMF FM Piotr Szereda ze Straży Miejskiej.
5: Tutaj rzeczywiście ta grzywna ustalona 23 lata temu w wysokości 100 zł za te najpopularniejsze tak naprawdę naruszenia nie ma tego efektu odstraszającego.
6: Czekamy na decyzji innych rad miejskich w całej Polsce, bo rozumiem, że żeby ten wasz głos był skuteczny, to potrzeba takich apeli z całej Polski.
5: Tak, i cieszę się, że Wrocław, nasze piękne miasto, kroczy w awangardzie. Być może rzeczywiście inni pójdą naszym śladem.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Ostateczną decyzję podejmie rząd. Lewica chciałaby podnieść mandaty do nawet 1000 zł.
7: Najnowsze doniesienia ze świata medycyny.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zapowiadają przełom w telechirurgii.
8: Po raz pierwszy w historii zespół chirurgów przeprowadził operację z pomocą humanoidalnych robotów pracujących pod zdalnym nadzorem człowieka.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
8: Witam ponownie.
1: Witamy. Grzegorzu, czym to różniło się od popularnych zabiegów z wykorzystaniem chirurgicznego robota?
8: Te systemy robotyczne są wyspecjalizowane i przeznaczone do konkretnych procedur. Są ciężkie, kosztowne, wymagają specjalnie przystosowanych sal operacyjnych i często licznego zespołu obsługującego. Tymczasem humanoidalne roboty są znacznie lżejsze, bardziej mobilne i nie wymagają kosztownej infrastruktury. Testy podczas zabiegów na zwierzętach pokazały, że taki robot doskonale wpasowuje się w przestrzeń i organizację pracy na zwykłej sali operacyjnej, a po zastosowaniu odpowiednich adapterów może korzystać z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Dzięki temu przy zdalnej kontroli przez człowieka może być łatwo wdrażany w odległych, słabo wyposażonych placówkach medycznych, a nawet w warunkach polowych czy podczas misji ratunkowych. Opisane w prestiżowym czasopiśmie Nature wyniki testów wydają się bardzo obiecujące.
1: Koniecznie zobaczcie zdjęcia tych operacji na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy program radia RMF 24. Zgodnie z zapowiedzią już za chwilę razem z nami będzie legenda polskiej piłki, trener Henryk Kasperczak. Czekamy oczywiście na ćwierćfinałowe starcie Francja-Maroko. W tej godzinie dowiemy się także, które miasto zostało wybrane najpiękniejszym turystycznym zakątkiem w Europie. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: Słuchacie radia RMF 24. Już dzisiaj wieczorem początek pierwszego meczu ćwierćfinałowego na Mundialu. Francja kontra Maroko. A już teraz łączymy się z legendą polskiej, francuskiej, a także afrykańskiej piłki. 61-krotny reprezentant Polski w piłce nożnej, pan trener Henryk Kasperczak. Witamy, panie trenerze.
1: Witam serdecznie.
0: Komu pan dzisiaj będzie kibicował? Francuzom czy jednak może Marokańczykom, których przecież pan kiedyś trenował?
1: To powiem dyplomatycznie, będę kibicował drużynie, która będzie pokazywała dobry futbol. Ale wracając do tego meczu, oczywiście będę, tak szczerze mówiąc, kibicował dla drużyny francuskiej.
0: A to będzie najtrudniejszy pana zdaniem mecz dla Francuzów podczas tego mundialu?
1: Nie. Ja uważam, że wszystkie mecze są trudne. Widzieliśmy, ja zresztą oglądam prawie, że wszystkie, bo to czasami zasypiam w nocy, ale powiem szczerze, że to mi coś przypomina z ostatnich Mistrzostw Świata. Drużyna Maroka i drużyna francuska, Francji, grała właśnie między sobą już w półfinale w Katarze, prawda? Gdzie Francuzi wygrali 2-0. I tutaj historia się powtarza, tylko na niższym poziomie będzie to, czyli w jednej czwartej, tak? Finału.
0: Tak jest.
1: Mistrzostw Świata. Także tutaj to jest jedno do zaakcentowania. Drugie, ja myślę, że drużyna francuska jest faworytem w tym meczu, chociaż szanuję bardzo zespół marokański, który po prostu zrobił niesamowite postępy. Powtórzyli sukces tamtych poprzednich Mistrzostw Świata i niespodziewanie, znaczy zrobili postępy takie, że grają w tej chwili już w ćwierćfinale i będą walczyć o półfinał.
0: Już za chwilę zastanowimy się nad tym, w czym tkwi siła tego marokańskiego futbolu, ale to, o czym pan trener wspomniał, w Maroku są wielkie oczekiwania po tym półfinale w 2022 roku. Teraz dużo tamtejszych kibiców liczy, że uda się pobić ten wynik, a być może nawet zostać, no, mistrzem świata. Nie bójmy się tego powiedzieć. Panie trenerze, czy w przypadku Maroka jest to realne?
1: Ja myślę, że trzeba być optymistą, szczególnie w piłce nożnej, prawda? Ten zespół zrobił kolosalne postępy, jeżeli chodzi o zespół, o wyniki i o grę, bo to jest zespół, który, tak jak Francuzi, oni grają bardzo ofensywnie. Myślę, że jeżeli chodzi o zdobyte bramki na tych Mistrzostwach Świata, też mają bardzo pozytywny wynik. Także ja zresztą te dwie drużyny bardzo lubię oglądać. Dlaczego? Bo to jest futbol, który mi się podoba też. To jest futbol ofensywny, to jest futbol, gdzie strzela się bramki, a najpiękniejszy moment w piłce nożnej to jest to, jak drużyna strzela bramki.
0: Dokładnie tak, bramki są solą futbolu. No a my już teraz zatrzymajmy się przy tej sile marokańskiej piłki. Panie trenerze, w czym ona tkwi? Bo jeszcze te 10, 20, być może nawet i 30 lat temu to był zespół, który nie osiągał sukcesów na międzynarodowej arenie. No ja pamiętam jeszcze chociażby z lat 90. Mustafę Hadżiego, który był takim, można powiedzieć, klasycznym przykładem tego marokańskiego futbolu. Co się tam zmieniło od tego momentu, kiedy pan był selekcjonerem tej kadry?
1: Co się zmieniło? Po prostu cała struktura, jeżeli chodzi o futbol marokański, się polepszyła. Muszę powiedzieć, że wzorem dla Marokańczyków była Francja, która stworzyła takie po prostu warunki do grania w piłkę na wysokim poziomie. Szczególnie dotyczy to szkoleniu młodych zawodników, otoczonych wielką klasą trenerów, oczywiście do tej młodzieży. I te postępy było widać już w Katarze, a także w tej chwili widzimy to oczywiście w następnej Mistrzostwa Świata 26 roku, czyli 2000. Także tutaj oni wzięli wzór od Francuzów, ustawili się na to, że po prostu trzeba szkolić młodych, trzeba ich wychować, trzeba ich sprzedawać do bogatych klubów po tym okresie szkolenia z młodzieżą. Także to nie jest nic nowego. Francja to robi, zresztą oni mają bardzo dużo ośrodków sportowych, dają możliwości młodym się wykazania, no i później z tego są owoce, prawda? Owoce są takie, że mają fantastyczny Francuzi zespół, no i chcą Marokańczycy dogonić, jak to się mówi, Francuzów, i też takie coś robią.
0: I ta sztuka im się całkiem nieźle udaje. No to teraz... Zatrzymajmy się przy Francuzach, którzy mają najdroższą kadrę na tym mundialu, no i oczywiście mają gwiazdora w znakomitej formie, czyli Kyliana Mbappé. Panie trenerze, czy można go już postawić na równi z tymi największymi gwiazdami francuskiego futbolu? Myślę tutaj oczywiście o Zinedine Zidane, czy chociażby o Michelu Platinim.
1: Powiem tak szczerze, z tym to trzeba uważać, bo w piłce nożnej, szczególnie jeżeli chodzi o wyniki, o zawodników, trzeba zawsze wziąć taki znak zapytania, jak będzie dalej, jak się będzie rozwijał. Jeszcze wracając przed Mistrzostwami Świata, no dużo problemów miał Mbappé, ale jednak chłopak się zmobilizował i w tej chwili pokazuje naprawdę największą klasę światową, bo jest skuteczny, gra dla zespołu i po prostu strzela te bramki w sytuacjach no, wyjątkowych, prawda? Bierze odpowiedzialność. No, jest to zawodnik z wielkim talentem, miał kryzysy, teraz je już nie ma i dajmy mu jedno słowo do zrozumienia, gdybym ja z nim rozmawiał, że kontynuuj tak, jak robisz to na Mistrzostwach Świata, bo naprawdę stał się wielkim zawodnikiem.
0: No i zastanawiamy się, czy poprowadzi Francję do tytułu Mistrzostw Świata. No właśnie, poprowadzi, ten mundial wygra Francja, czy może jeszcze inni jednak? Mamy przecież Hiszpanów, mamy Argentyńczyków, mamy rewelację turnieju, czyli Norwegię. Panie trenerze, kto wygra?
1: No, ja myślę tak, jeżeli miałbym wybrać, to bym wybrał jednak Francję. Oczywiście Francja w tej chwili powtórzyła sukces z Kataru, bo przegrała finał z Argentyną, ale nie zapominajmy też o Argentynie, która no, grała wyjątkowy ostatni mecz. No, rzeczywiście wygrała go, ale w sytuacji dosyć trudnej. Teraz patrzymy na te niespodzianki. Norwegia, niespodzianka, Belgia, no myślę, że też zasłużyła na to, co w tej chwili robi. No Szwajcaria tak samo. No i został jeszcze jeden zespół. Znaczy chyba wymieniłem wszystkie, bo jest i do tego...
0: Anglików jeszcze mamy.
1: Anglicy, prawda? Tutaj, właśnie zapomniałem ten zespół angielski, który się z dobrej strony pokazuje. Ja myślę, że w ogóle te Mistrzostwa Świata się pokazują z najlepszej strony piłkarskiej. Jest szybkość, jest technika, jest... mentalność, prawda, jest bardzo dobra. Te wszystkie drużyny dają z siebie wszystko. I co było interesujące, gdybym miał ocenić i opinię dać, że te Mistrzostwa Świata pokazują, że ta ilość tych drużyn 48 pokazała też, że te słabsi teoretycznie kraje w piłce nożnej chcą dogonić tych najlepszych. I to, ta rywalizacja jest fantastyczna, żeby to ocenić ogólnie Mistrzostwa Świata do tej pory, bo zobaczymy, jak to się jeszcze dalej potoczy.
0: Jak najbardziej się z tym zgadzam. Mnóstwo pięknych historii zostało zapisanych przy okazji tych mistrzostw. Na koniec, jaki wynik dzisiaj?
1: No, muszę, tak powiedziałem, kibicuję Francji, a muszę powiedzieć, że Francja wygra, a wynik, no różnie to może być, ale daje zwycięstwo Francji.
0: Słyszeliśmy, to się nagrało. Legenda polskiej, francuskiej, a także afrykańskiej piłki. Pan trener Henryk Kasperczak był razem z nami w Radiu RMF24. Panie trenerze, ja oczywiście muszę złożyć te najserdeczniejsze urodzinowe życzenia, bo to chyba jutro przypadają, tak?
1: Będzie... O, dziękuję serdecznie. Dziękuję, tylko ta cyfra jest dosyć taka szokująca.
0: Oj,
1: muszę się do tej cyfry przyzwyczaić, bo jednak człowiek tyle lat przeżył, prawda? No i myślę, że jeszcze tych lat mi trochę zostało tam.
0: Oczywiście, że tak, panie trenerze. No to tylko fantastycznych piłkarskich emocji na te kolejne 18 urodziny jak najbardziej życzymy, a ja przy okazji oczywiście polecę naszym słuchaczom także odcinek podcastu Co u nich słychać z udziałem pana trenera, bo to była wielka przyjemność, do odnalezienia na kanale YouTube RMF24 oraz na platformie RMF On. Henryk Kasperczak był razem z nami. Bardzo dziękujemy.
1: Do miłego zobaczenia i usłyszenia.
2: Radio RMF24.

0: W radiu RMF24 mamy dla Was ważne informacje pogodowe. Były upały, a od kilku dni mamy jej załamanie na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Od godziny 16 w części województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. O 20 alerty obejmą także część województw mazowieckiego i lubelskiego. Synoptycy prognozują opady sięgające nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia będą obowiązywać do piątku, do godziny 18. IMGW ostrzega także przed lokalnymi podtopieniami, gwałtownym wzrostem poziomu wody oraz utrudnieniami na drogach.
1: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24. Jeszcze wczoraj można było tam przejść. Od dziś jest to już jednak niemożliwe. I tak ma być przez ponad półtora roku. Chodzi o popularne przejście podziemne pod torami w samym centrum Katowic. Tunel zamknięto w związku z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Teraz piesi muszą korzystać z przejścia na ulicy Świętego Jana albo Francuskiej.
1: Doszłam właśnie do tego, i chcę przejść na drugą stronę tym tunelem, co się z Wojewódzkiej na Mieleńskiego przechodzi. Zamknięty. No pewnie coś będą robić.
2: Remont.
1: No właśnie. Ciekawe na ile.
2: Zamknięte. Co?
3: No właśnie widzę. Ja planowałam sobie pójść zjeść śniadanie, a tu nagle zamknięte. Jeszcze wczoraj tędy szłam. No.
2: I co teraz?
3: No właśnie muszę wklepać lokalizację na Google Maps, by zobaczyć, jak to obejść.
2: Tam jest mapa.
3: Okej, dobrze. Oj, no to trochę daleko. Trochę jeszcze będę musiała przejść.
2: Ale da się to zrobić, tak?
3: No widzę, że jest wykonalne.
2: To przejście wymagało już remontu?
3: Trudno mi stwierdzić, no jest tam dosyć ciemno, jest trochę tak nieprzyjemnie, myślę, że no... Remont by się przydał w tym miejscu.
4: Co teraz? No trzeba iść naokoło. Droga jest... Właśnie ją odbyłem. Droga jest niezbyt przyjemna. Trwa tak z dobre 7 minut dłużej. Może troszeczkę mniej. Tak czy inaczej... Myślę, że renowacja tego tunelu będzie zdecydowanie na plus.
2: Znam to miejsce. Było nieprzyjemne.
4: Było. Chociaż też zależy. To miejsce mi się wydaje jest raczej symbolem niż faktycznie objawem. No, to miejsce jest tuż koło ulicy Mariackiej, jest w takiej śmiesznej przestrzeni, która pozwala wielu, no nie oszukujmy się, nieletnim ludziom spożywać tutaj wysokoprocentowe alkohole. No ale sam tunel niczemu nie jest winny, poza tym, że jest troszeczkę stary i troszeczkę obskurny.
2: To będzie utrudnienie, że przejście zamknięte?
5: No chyba je otworzą kiedyś, nie?
2: Ale to potrwa trochę, jest remont.
5: No jak jest remont, to trzeba poczekać, aż się skończy.
2: To jak to miejsce obejść?
5: Tu w prawo.
0: Przed zamkniętym tunelem z mieszkańcami Katowic rozmawiał Marcin Buczek. A już za chwilę w radiu RMF24 dowiemy się, które miasto zostało wybrane najpiękniejszym turystycznym zakątkiem Europy.

0: programie Radia RMF24 mamy teraz informacje dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, dokąd pojechać w wakacje. Florencja według turystów to najlepsze miasto w Europie do zwiedzania i wypoczynku. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród czytelników magazynu podróżniczego Travel and Leisure. Głosy oddało ponad 207 tysięcy osób, które oceniły wyłącznie te miejsca i hotele, które odwiedzili w ciągu ostatnich 3 lat. Ankietowali docenili włoskie miasto za renesansowe zabytki, świetną bazę hotelową oraz lokalną kuchnię. Florencja co prawda zajęła 13 miejsce na świecie, ale na starym kontynencie nie miała sobie równych. Drugie miejsce w Europie zajęła Praga, a trzecie Salzburg. Na 4. miejscu upracował się Kraków, który w światowym zestawieniu był 24. Ankietowani wskazali, że atutami stolicy Małopolski są Stare Miasto, kulinaria oraz kameralna atmosfera miasta. A jeżeli jesteście ciekawi, to za najlepsze miasto na świecie uznane zostało San Miguel de Allende w Meksyku.
1: Radio RMF24.
0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część czwartkowego popołudnia. Punktualnie o godzinie 18 zapraszam na Fakty RMF FM, a po godzinie 18 w Radiu RMF24 Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień. Zostańcie z nami, do usłyszenia!

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: Zbliża się godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM. Przenosimy się do studia faktów, a tam czeka na nas Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. Koalicja Obywatelska liderem, ale traci poparcie, zyskuje Konfederacja. Posłuchajcie, co jeszcze wynika z sondażu Opinia 24. Wciąż nie wiadomo, gdzie trafią psy ze schroniska z Nowego Targu. Adopcje jedyną nadzieją.
2: My szukamy domów w całej Polsce, organizujemy transporty codziennie.
1: Mamy też komentarze z Paryża przed wieczornym ćwierćfinałem na Mundialu. Francja zmierzy się z Maroko. Koalicja Obywatelska pozostaje liderem poparcia, ale notuje wyraźny spadek. Tak wynika z najnowszego sondażu partyjnego przygotowanego przez pracownię Opinia 24. Wyniki analizował reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy Michale, co jeszcze pokazuje ten sondaż?
3: Koalicja Obywatelska straciła w porównaniu z poprzednim badaniem blisko 3 punkty procentowe, ale nadal zajmuje pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 31,3%. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 22,8% ankietowanych. To także spadek o niespełna 2 punkty procentowe. Zyskuje natomiast Konfederacja. Ugrupowanie może liczyć na 13,4% poparcia. Dalej Lewica z wynikiem przekraczającym 9% oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8% respondentów. Gdyby wybory odbyły się dziś, do Sejmu nie weszłaby partia Razem. Ugrupowanie może liczyć na 3 punkty poparcia, czyli poniżej progu wyborczego. Jeszcze słabsze wyniki zanotowały Polska 2050, 1,7% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem przekraczającym 1,5%.
1: Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Informacje na ten temat przekazała Kancelaria Prezydenta. Maria Szczepaniec została powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku. W 2022 została wskazana do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Uwaga, zmotoryzowani, zablokowana jest krajowa 55 w Pomorskiem w pobliżu Wiszer. Osobówka zderzyła się z ciężarówką.
4: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
1: Wciąż nie wiadomo, gdzie trafi ponad 200 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. 43 gminy mają niespełna tydzień, by je stamtąd zabrać. Niestety żadne inne schronisko nie chce ich przyjąć. Jedynym rozwiązaniem są adopcje. Zapewne jednak nie uda się wszystkich psów adoptować przed ostatecznym terminem zamknięcia, mówi nam Maria Plewicka z Tatrzańskiego Otuliska.
2: Poszło do adopcji kilkadziesiąt zwierząt. My szukamy domów w całej Polsce, organizujemy transporty codziennie. Kilka psów jedzie do tych zweryfikowanych przez nas domów, natomiast nadal poruszamy się w ogromnym chaosie, w ogromnej dezinformacji. Nadal są gminy, które nie mają nawet pojęcia, ile mają psów w schronisku, jakie to są psy. No nie ukrywam, że sytuacja jest bardzo trudna dla nas wszystkich, natomiast no, bardzo niepokojące jest to, że nadal docierają do nas sygnały, że adopcje są przeprowadzane do niezweryfikowanych osób i psy nadal trafiają na łańcuchy.
1: Organizacje prozwierzęce zaproponowały kilka dni temu, że przejmą odpowiedzialność za wszystkie psy pozostałe w schronisku. Ale na razie nie ma odpowiedzi samorządów, które są teraz ich właścicielami. No tak, te zwierzęta już tyle przeżyły, że należy zrobić naprawdę wszystko, by już nie cierpiały. Tu RMF FM, słuchacie faktów. To będzie bardzo emocjonujący pojedynek. Tak francuskie media zapowiadają wieczorny ćwierćfinałowy mecz Mundialu Francja-Maroko. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, jakie emocje we Francji przed tym meczem?
5: Mimo że trójkolorowi są faworytami, wielu marokańskich imigrantów mieszkających we Francji wierzy niezbicie, że to ich drużyna wygra dzisiejszy pojedynek i awansuje do półfinału. Wygramy z Francją 2-1. Nasi obrońcy tak zablokują Kyliana Mbappé, że nie będzie on mógł się w ogóle przemieszczać. Strzeli na wyżej jednego gola, tłumaczy mi marokański kibic. Wielu francuskich kibiców pozostaje ostrożnych. Mamy bardzo dobrą drużynę, ale Maroko ma również świetnych piłkarzy, którzy grają w europejskich klubach. Najważniejsze to strzelić pierwszego gola. Na szczęście mamy znakomitych napastników, tłumaczy mi młody Paryżanin.
1: Za chwilę w Radiu RMF 24 rozpocznie się program Gospodarczy Tydzień. Jak zawsze aktualne tematy, które porusza Marek Teichman.
6: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu wakacyjnie o tym, gdzie jeździmy na wakacje, dlaczego wybieramy Polskę albo najbliższą okolicę, jakie wakacje chcemy spędzić i gdzie i jakie pieniądze wydajemy.
1: To w programie Gospodarczy Tydzień naszej informacyjnej stacji, przypominam, możecie słuchać wchodząc na rmf24.pl. Fakty w RMF FM punktualnie o 19:00 i już je przygotowuje Marlena Chudzio. W jej imieniu zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
6: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Jest piękne czwartkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Marek Tejchman przy mikrofonie. Patrzymy na to, jak Polacy wydają pieniądze i jak turyści wydają pieniądze w polskiej gospodarce. Kto może zarobić na turystyce? O tym będziemy rozmawiali w ciągu najbliższej godziny.

0: Dzień dobry, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień, Marek Teichman przy mikrofonie. Będziemy dzisiaj rozmawiali o turystyce, o wakacjach i o tym, gdzie na te wakacje wyjeżdżamy, dlaczego wybieramy Polskę, ale też popatrzymy trochę na to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o światową gospodarkę i w jaki sposób to wpłynęło na te nasze turystyczne decyzje. A jeżeli chodzi o gospodarkę, no to warto sobie powiedzieć, że za nami bardzo ciekawy rok, jeżeli chodzi o rynek pracy. I mówię o tym dlatego, że w gruncie rzeczy mija rok od momentu, kiedy na polskim rynku pracy pojawiły się takie formalne zmiany, które pozwoliły inaczej liczyć bezrobocie. My mamy za sobą rok, w którym nominalnie bezrobocie rosło. Rząd przekonywał, że tak naprawdę nie mamy problemu, dlatego że ten wzrost jest czysto nominalny, dlatego że po prostu więcej osób się rejestruje, jeżeli chodzi o rynek pracy. Wydarzyły się pasjonujące rzeczy, jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli chodzi o to, co robią osoby starsze. Znaczy, widzimy sytuację, w której coraz więcej kobiet pozostaje aktywnych zawodowo i coraz więcej osób, które mogłyby przejść na emeryturę, decyduje się na to, żeby na tym rynku pracy pozostać trochę dłużej. To są ruchy, które widać w statystykach, które widać też w gospodarce. One z jednej strony są pozytywne, no bo mamy wyższy wskaźnik aktywności zawodowej, jesteśmy jako gospodarka bardziej produktywni. Mogą to też być dane, które pokazują, że jesteśmy dłużej zdrowi. Znaczy, kiedyś ten wiek emerytalny był określony na poziomie 60-65, dlatego że osoby w tym wieku już po prostu miały problem z tym, żeby większość prac, które były wtedy dostępne, wykonywać. Teraz gospodarka się zmieniła. Bardzo często pracujemy w sposób mniej obciążający fizycznie, ale jednocześnie możemy pozostawać się dłużej aktywni zawodowo. O tym temacie w ostatnich tygodniach i miesiącach Gospodarczego Tygodnia bardzo często rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, czy jest tak, że to jest dowód też na to, że jesteśmy biedniejsi, to znaczy emerytura staje się tak niskim świadczeniem, stopień zastąpienia jest tak niski, czyli to, jak duża część naszego wynagrodzenia to jest wynagrodzenie, które będzie naszą emeryturą, że po prostu ludzie muszą dłużej zostawać aktywni zawodowo. To, co z drugiej strony wydarzyło się w ciągu ostatniego roku na rynku pracy, to jest jednak sporo informacji o znikających miejscach pracy w przemyśle, o zamykanych zakładach. I to jest historia, która rozgrywa się nie tylko w Polsce, ale też w Europie. W Niemczech znikają miejsca pracy w przemyśle ciężkim, w przemyśle motoryzacyjnym. Bezrobocie nie rośnie skokowo w Europie Zachodniej, ale pytanie, czy ta opowieść o tym, że nie jest źle na rynku pracy, ta opowieść jest na pewno prawdziwa. I tutaj pojawiają się niestety statystyki w skali europejskiej, które tak wesołe nie są, dlatego że one pokazują, że owszem, bezrobocie nie rośnie, ale bardzo wiele osób, które zawodowo pozostaje aktywnych, albo właśnie na emeryturze, albo po zwolnieniu z zakładów produkcyjnych, po nie wiem, grupowym odejściu, albo po wcześniejszej emeryturze, to są osoby, które mają pracę, ale w usługach. I to jest bardzo często praca na niepełny etat, praca, która jest często subsydiowana przez różnego rodzaju rządowe dotacje. To znaczy państwo kupuje usługi publiczne, które są wykonywane przez osoby, które kiedyś pracowały w porządnych zakładach pracy przemysłowych. I niestety to może być oznaka tego, że w tej gospodarce europejskiej źle się dzieje. Historia rynku pracy, historia pracy jest ewidentnie najciekawszą historią, która rozegrała się w ciągu ostatnich miesięcy, no ale z drugiej strony, żeby teraz trochę bardziej pozytywnie porozmawiać o tym, co się dzieje, to porozmawiajmy o tym, że te osoby, które na rynku pracy zostały, albo te osoby, które przechodzą na emeryturę, albo jeszcze trochę pracują i są na emeryturze, to są osoby, które mają pieniądze i decydują się na ich wydawanie coraz częściej w usługach turystycznych. O turystyce już za chwilę będziemy rozmawiali. Moim i waszym gościem będzie Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24. Czas porozmawiać o tym, jak wygląda polski sektor turystyczny. A w naszym studiu sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki Paweł Radoliński. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Ja trochę nie lubię państwu tych takich przykładów osobistych, ale tutaj się nie mogłem powstrzymać, jak już rozmawiamy o kondycji polskiej branży turystycznej, o polskich wakacjach, o tym, jak Polacy wydają pieniądze, bo ja lubię wędrować sobie przez różne siatki połączeń, bilety kolejowe, bilety lotnicze, wybierać sobie miejsca, gdzie mogę pojechać. I jakbym nie liczył, to dla czteroosobowej rodziny bilet kolejowy na Polskie Morze jest droższy niż bilet lotniczy do północnych Włoch. Nie mówiąc już o noclegu, to znaczy nad Polskim Morzem jakościowy nocleg jest droższy niż jeszcze bardziej jakościowy nocleg w tychże północnych Włoszech. Oczywiście można znaleźć różne schematy, można pojechać samochodem nad Polskie Morze, no ale jakby nie wszyscy chcą i nie wszyscy mogą. I trochę się zastanawiam nad tym, na ile jest w ten sposób, że jest tak dobrze polskiej branży turystycznej, że jest tak drogo, jest tak dobrze, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę i to, ile Polacy są gotowi wydać na wypoczynek i że chcą wydawać te pieniądze w Polsce, a może my jesteśmy na szczycie bańki takiej w sektorze turystycznym. Jak pan to ocenia, jak pan to rozumie, tą sytuację, w której jesteśmy teraz?
1: Myślę, że sytuacja bardzo się zmienia. W ogóle zachowanie turystów się bardzo zmienia. Od kilku lat widzimy, że Polacy dzielą swój wypoczynek trochę za granicą, trochę w Polsce. I często te w Polsce, ale również za granicą, są tak zwane city breaki, są dłuższe wypady weekendowe. No i rzeczywiście często słyszymy, że wypad nad Polskie Morze jest dużo droższy niż zagwarantowana pogoda za granicą. Mimo wszystko jednak wspieramy Polskę. Lubimy jeździć w polskie tereny.
0: Lubimy coraz bardziej jeździć w Polskę?
1: Myślę, że sytuacja aktualna pokazała, że właśnie Polska będzie w tym roku hitem. To znaczy... Oczywiście w latach poprzednich też to miało taką tendencję wzrostową, ale w tym roku szczególnie.
0: W związku Polska z sytuacją będzie. Międzynarodową, tak?
1: Tak, w związku z sytuacją międzynarodową Polacy wybierają te kierunki, ja nie mówię tylko o Polsce, ale Polska oczywiście jest numer jeden, ale wybierają te kierunki, z których na wszelki wypadek będzie można wrócić samochodem lub pociągiem. Nawet jeżeli lecimy z biurem podróży, to jednak tam z tyłu w głowy mamy możliwość powrotu.
0: Czyli raczej Europa i to raczej Europa taka relatywnie bliska, tak? Czyli może nie...
1: Nawet z wyspami greckimi, ale jednak z możliwością bezpiecznego powrotu do Polski.
0: Znaczy to jest tak, że teraz to wybieramy, ale to już była tendencja, która była widoczna w poprzednich latach, która przyspieszyła z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, z powodu napięć międzynarodowych?
1: Raczej Polacy wybierali sobie właśnie dalekie kraje, bo były bardzo dobre połączenia. Proszę zobaczyć, że Doha i Dubaj, no te dwa huby są pod dużym znakiem zapytania. Mimo że sytuacja się normalizuje i rzeczywiście sprzedaż wróciła, to jednak Polacy wybierają takie bezpieczniejsze, pewniejsze miejsca do spędzenia wakacji.
0: A jeżeli chodzi o to, jakby, czego szukamy, jeżeli chodzi o te wakacje, to lubię obserwować, do kogo są adresowane różne kampanie marketingowe, jak to się zmienia. I dostosowuje się to do zmieniającej się sytuacji demograficznej w Polsce. To znaczy, my mamy coraz więcej osób, które są starsze, ale które są aktywne zawodowo, albo które są majętne w takim sensie, że nie chodzi o bogactwo, ale o to, że mogą sobie pozwolić na jakiś wydatek. Znaczy, wypad gdzieś nie jest czymś poza zasięgiem pary młodych emerytów i w związku z tym widzimy, że jakby te oferty są coraz bardziej do osób starszych, które by chciały gdzieś pojechać. Jest takie określenie na to, srebrna gospodarka, no ale, czyli ta od szarych, srebrnych włosów, ale tak się dzieje.
1: Turystyka senioralna, tak, widzimy akurat wzrost turystyki senioralnej, ale niekoniecznie w samym sezonie. Turystyka senioralna króluje przez cały rok tak naprawdę, a najwięcej ofert ma poza sezonem.
0: A jest coś takiego jak sezon?
1: Mówię o takich okresie wakacji.
0: Okay.
1: To znaczy seniorzy mieli swój czas z małymi dziećmi, więc teraz cenią sobie ten czas, kiedy może nie do końca muszą spędzać wakacje w gronie głośnych dzieciaków.
0: Żeby każdy sektor się rozwijał, potrzebuje pracowników. Jak jest w turystyce, o tym porozmawiamy już za chwilę w dalszej części tej rozmowy.

0: Jesteśmy ponownie, w naszym studiu nadal gość.
1: Sekretarz Generalny Polskiej Izby Turystyki Paweł Radoliński.
0: Rozmawiamy o sektorze turystycznym, a konkretnie o tym, jak wygląda sytuacja z dostępem do pracowników w tej branży gospodarki.
1: Bo to jest tak, że to, co czytam o branży turystycznej, to jest mniej więcej to samo, co podają te same zdania, które padają w rozmowach o na przykład branży produkcyjnej, czyli problem z dostępem do rąk do pracy, znaczy problem z pracownikami, i to nierozumiane tylko w ten sposób, że ja nie jestem w stanie znaleźć kogoś, kto popracuje u mnie. Nie jestem w stanie znaleźć kogoś, kto dostarczy jakby w tym miejscu pracy na lata jakiejś jakości. Ludzie przeskakują, bardzo często łatwo zmieniają pracę. To jest, jak rozumiem, fundamentalny problem, z którym akurat w branży turystycznej wielu większych pracodawców stara się sobie radzić za pomocą na przykład po jakiegoś rodzaju sprowadzania pracowników za granicę. Jak wygląda od tej strony kondycja sektora turystycznego?
2: Wiadomo, że z COVID-em widzieliśmy największy odpływ, zwłaszcza młodych ludzi, z sektora branży turystycznej.
0: Dlaczego?
2: Ze względu na niepewność. Bo w czasie COVID-u trzeba było zmniejszać wynagrodzenie, obcinać ilości godzin, po to, żeby przetrwać.
1: Czyli młodzi ludzie, dla których praca w hotelu, czy jakby dookoła turystyki była bardzo często wchodzeniem w życie zawodowe, odeszli, jakby nie była taka dziura pokoleniowa?
2: I boję się, że odeszli trochę już bezpowrotnie. To znaczy, jeżeli rozpoczęli działalność w zupełnie innej branży, to tam zostaną. Natomiast turystyka jest tak piękną branżą, tak pięknym zajęciem, praca z ludźmi, praca w terenie, praca z turystami zagranicznymi, że to jednak na szczęście ściąga nowych zainteresowanych, nowych ludzi. Nie ukrywam, że też szkolenia, ta współpraca chociażby Polskiej Izby Turystyki z AWF-em ma na celu właśnie szkolenie nowych osób do pracy.
1: Ja kiedyś robiłem taki długi wywiad z profesorem Hausnerem, który mi opowiadał o tym, jak bardzo jemu się wydaje, że my nie rozwijamy w dostatecznym stopniu całego sektora usług skierowanych do starszych osób, związanych właśnie z rehabilitacją, z jakby wspieraniem długotrwałej aktywności zawodowej, wspieraniem w ogóle aktywności życiowej osób starszych. Nie rozumiem, że to trochę w tą stronę będzie szło, tak? To znaczy to, o czym pan powiedział o tej współpracy z AWF-em, że chodzi o to, żeby więcej ludzi pracowało z osobami starszymi?
2: Nie tylko z osobami starszymi, ale w ogóle więcej ludzi weszło w branżę turystyczną. To znaczy przede wszystkim nawet do hoteli, do restauracji. Natomiast jeśli chodzi o sektor tak zwanej turystyki senioralnej, to on się, widać, bardzo fajnie rozwija. Tak naprawdę coraz więcej widzimy zainteresowania sanatoriami, wellness and spa. To, co zazwyczaj było tak może traktowane, to dla starszych ludzi. Osoby po 50 chętnie z tego korzystają, zwłaszcza, że to nie jest takie sanatorium, jak to się kiedyś widziało, tylko to są bardzo eleganckie obiekty, które tak naprawdę samą klasą, tak naprawdę teraz się sprzedaje nie tylko miejsce, nie tylko sanatorium, nie tylko wellness spa, ale całe takie dookoła przeżycia.
1: To brzmi bardzo pięknie, ale ja w związku z tym wrócę do tego, od czego rozpocząłem, czyli do tych cen. Czy naprawdę ludzi stać na to? To znaczy, jak się spojrzy na to, jakie są w Polsce ceny, to tak bokiem a prawdą jest strasznie drogo.
2: No tak, nie ukrywam, że branża turystyczna działa na zupełnie innych warunkach niż jeszcze kilka lat temu. Na to składają się oczywiście wzrost cen elektryki, cen, a co za tym idzie, transportu, wyżywienie, hotele są droższe i zgadzam się z panem, bo sam to obserwuję niestety, sam to obserwowałem.
1: Nie ma pan wrażenia, że po prostu jest drogo?
2: Jest to drogo, natomiast osobiście rozmawiałem z przedstawicielami hotelarzy przede wszystkim.
1: No jak oni to tłumaczą?
2: I słyszę taką informację, bo my jesteśmy nastawieni na gościa z grubym portfelem. Jeśli to im się spina budżetowo,
0: a myśli pan,
2: to
0: że się spina? Czy
2: myślę, to nie że są jest tak, próby.
0: Myśli pan, że w tym roku po prostu jest próba zagrania?
2: Myślę,
0: właśnie,
2: że to są próby, tak. Myślę, że to są próby, ale może być taka dla nas wielka niespodzianka, bo Polska jest bardzo bezpiecznym krajem, bardzo w Europie ceniona. No, nie mogę powiedzieć, no teraz akurat mieliśmy bardzo gorące
0: i ten
2: dni.
0: Gruby portfel to może być gruby w kieszeni zagranicznego turysty.
2: Może być zagranicznego turysty, zwłaszcza, że
0: to słynne Zakopane, które z Bliskiego Wschodu ludzie przyjeżdżają, tak?
2: No, muszę panu powiedzieć, że przyjeżdżali. Mówmy na razie w czasie przeszłym, tak? Ponieważ byłem w Zakopanem. Byłem o 11.30 na Krupówkach, o 11.30 w piątek wieczorem, jako jedna z czterech osób. Aż nagrałem taki filmik, bo to było dla mnie niesamowite, być na Krupówkach w centrum Zakopanego i właściwie Krupówki puste.
0: Natomiast przegrzali scenami, pan myśli?
2: Nie, po prostu jeszcze nie wróciły samoloty.
0: Okay.
2: Po sytuacji w Bliskim Wschodzie. Tych samolotów było naprawdę naście dziennie. Każdy samolot po 200 osób przylatywał do Krakowa. 82-85% z Krakowa osób jechało do Zakopanego, bo chcieli naturę. Oni naprawdę są pod wielkim wrażeniem gór, pod wielkim wrażeniem natury. Ja tam się śmiałem kiedyś, że właściwie nasi goście z Dubaju kupują od tak zwanej ciupagi na Krupówkach po apartament kilkupokojowy, więc tak jest fajnie.
0: Kto może do branży turystycznej wejść jako pracownik, ale też jako drobny przedsiębiorca, z jakimi usługami? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części tej rozmowy. Now, think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: próg wejścia do sektora turystycznego zmniejszył się. Jak? O tym porozmawiamy z naszym gościem, którym jest Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
1: Wie pan, zawsze mam taki trochę pomysł w gospodarczym tygodniu, żeby może podpowiedzieć ludziom, gdzie są pieniądze potencjalnie, gdzie są pieniądze dla kogoś, kto chciałby wejść w jakiś sektor albo chciałby być dookoła niego, albo gdzie są pieniądze dla kogoś, kto chciałby tam zacząć pracować. I kiedyś byłem na plaży, tutaj bardzo często w gospodarczym tygodniu rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o tym, że ona zabierze pracę. I siedziałem na tej plaży i w pewnym momencie obserwowałem, ile usług jest oferowanych na tej plaży, to znaczy tam latały, skakały, podnosiły się, wie pan, wszystko, tak, generalnie. Wie pan, tam nie było ani jednego komputera, ani jednego urządzenia.
2: Bateria by się przegrzała.
1: Bateria by się przegrzała, a wydaje mi się, że tam w godzinę przewalało się 50 tysięcy euro. I myślę sobie, że jak ktoś się zastanawia, gdzie może mieć pracę, to tak jak pan powiedział, przy ludziach, pracując dookoła ludzi. Jakich kompetencji potrzeba, jak, na ile to jest praca, tak jak pan powiedział, piękna, rozumiem, że pan lubi to, co robi, ale na ile ona jest też wymagająca, taka też stresująca. I gdzie są pieniądze dla tych, którzy chcieliby w to wchodzić? Czy to jest tak, że to jest sektor, który jest już opanowany tak oligopolicznie przez duże instytucje, duże organizacje,
2: nie,
1: duże sieci hotelowe?
2: Nie.
1: Czy właśnie jest dużo miejsca dla mniejszych?
2: Na pewno nie, na pewno jest dużo miejsca dla mniejszych. Na pewno osoba pracująca w turystyce zgodzi się ze mną, że jest to bardzo wymagająca praca. Praca 24 na dobę, bo to się pracuje tak naprawdę z ludźmi. Czy to jesteśmy, pracujemy jako przewodnik wycieczek, czy w hotelu, no to cały czas, to nocne życie chociażby, wymusza stałą aktywność z naszymi turystami. Natomiast jest to bardzo piękny zawód. Trzeba na pewno otwartości do ludzi. I trzeba lubić pracę z ludźmi. Nie każdy to lubi.
1: A młodzi ludzie? Wie pan, dużo się mówi o tym, że zetki mają problem w kontakcie międzyludzkim.
2: Niestety mają bardzo duże wymagania. To prawda. Myślę, że zetki też dojrzą w pewnym momencie do tego, co tak naprawdę sprawia im przyjemność. Ale rzeczywiście mają takie wymagania, które nie do końca są związane bezpośrednio z kontaktem,
1: no tak,
2: z drugim człowiekiem.
1: Czyli też
2: face to face mówię.
1: Rozumiem.
2: Bo tam online'owo czy przez komórkę nie ma problemu.
1: A jeżeli chodzi o właśnie o takich drobnych przedsiębiorców, znaczy, czy tu jest przestrzeń dla kogoś, kto widzi tą naturę dookoła siebie? Rozmawiałem kiedyś z jednym z wydawców prasy lokalnej w Polsce i on mi powiedział, wiesz co, tak sobie przeszedłem tutaj przez ten twój las dookoła Piotrkowa. Boże, jak tu jest pięknie. I ja mam tu świadomość, tak? Znaczy, my sobie nie zdajemy, jak piękna jest ta przyroda, w której żyjemy.
2: Tak,
1: dużo jest pięknych lasów, fajnych miejsc i tak dalej, które są takie nieoczywiste. I zastanawiam się, czy ludzie, którzy na przykład myślą o tym, żeby coś dodatkowego wystartować, albo żeby coś zrobić, mają możliwość wejścia do tego sektora?
2: Mają jak najbardziej możliwość i cieszę się, że akurat pan wspomniał, podał pan słowo nieoczywiste. Polska Izba Turystyki akurat rozpoczęła taki projekt Polska Nieoczywista. Właśnie w tym celu, o czym pan wspomniał, to znaczy, żeby pokazywać nie tylko zagranicznym turystom, ale również organizatorom turystyki przyjazdowej i krajowej w Polsce, żeby niekoniecznie proponować wypoczynek Kraków-Wieliczka, bo to są najbardziej popularne. Tak jest, natomiast żeby pokazać, że są jeszcze miejsca w Polsce naprawdę bardzo ciekawe. My jako Polacy zachłysnęliśmy się ostatnio

0: Natomiast byliśmy zaoferowani, cały czas jesteśmy jeszcze, super ofertami wyjazdowymi. Natomiast ta Polska teraz wchodzi. To będzie czas dla Polski.
1: A czy technologia z takim marketingiem, który jest coraz bardziej niszowy przez media społecznościowe, oznacza, że łatwiej jest mniejszym podmiotom docierać do takich ludzi, którzy mają wąską specjalizację?
0: Na pewno tak, bo turyści też szukają. Czyli osoby szukają właśnie takiej aktywności, żeby gdzieś pojechać, żeby zobaczyć coś, żeby spróbować. Tak zwana turystyka kulinarna jest. Potrafimy pojechać przez setki kilometrów do jednej restauracji, fajnie zaproponowanej właśnie na Facebooku, po to, żeby spróbować jedno danie. Bo już tu byliśmy, a to akurat chcemy spróbować, tak? Więc rzeczywiście ta turystyka kulinarna nabiera coraz ważniejszej roli.
1: A aktywność, wszystkie rzeczy związane ze sportem, dużo o tym mówimy, dużo ludzi szuka
0: chcemy.
1: Tego.
0: Chcemy być aktywni.
1: Chcemy, jesteśmy, czy wydajemy?
0: Jesteśmy aktywni, tak. Właśnie szukamy takich organizatorów, którzy mogą nam zaproponować na przykład wejście gdzieś tam, zjazd jakimiś tam linami. To, czego jeszcze nie robiliśmy w życiu, a cały czas chcieliśmy zrobić. I jak najbardziej jest to bardzo fajnie oczywiście reklamowane w necie, pod warunkiem, że te osoby, które nam to proponują, są oficjalnie zarejestrowanym podmiotem organizacyjnym.
1: Tak, czyli to jest, jakby ludzie zwracają też uwagę na to?
0: Myślę, że za mało osób jeszcze zwraca uwagę, czy biuro podróży, z którym jadę, jest rzeczywiście, ma ten wpis do rejestru. Tak? Czy o moim wyjeździe w razie W będzie wiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
1: A jak zachowują się, jeżeli chodzi o pieniądze, turyści, czego szukają? O tym porozmawiamy w kolejnej części Gospodarczego Tygodnia, w kolejnej części rozmowy z naszym gościem.

0: Radiowe Olki mówią wam do usłyszenia jutro o tej samej porze.
1: Radiowe Olki też witają się z Marleną Chudzio, która przedstawi najświeższe fakty RMF FM.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Sprawcy śmiertelnego pobicia w Sosnowcu usłyszeli wyrok. Mężczyźni trafią do zakładu poprawczego. Tej zimy znów mogą być problemy z peletem. Branża drzewna informuje o powodach. Maroko czy Francja? Kto trafi do półfinału mundialu? Dowiemy się dziś wieczorem. Kto ma większe szanse? Opowie nasz dziennikarz z redakcji sportowej. Zakład poprawczy dla trzech spraw.

0: sprawców brutalnego pobicia i śmierci młodego mężczyzny w Sosnowcu. Taki wyrok wydał dziś tamtejszy sąd rodzinny. Dramat rozegrał się 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Dlaczego zapadł właśnie taki wyrok?
1: W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat, dlatego ich sprawą zajmował się właśnie sąd rodzinny i dlatego też teraz trafią do zakładu poprawczego. Mają tam pozostać co najmniej do ukończenia 21 lat. To najwyższy wymiar kary w tej sytuacji. Cała trójka odpowiadała za śmiertelne pobicie młodego mężczyzny. To było nieco ponad 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu w Sosnowcu. Młody mężczyzna miał stanąć tam w obronie nastolatka. Wtedy został zaatakowany i brutalnie pobity przez 3 szesnastolatków. Jak się niebawem okazało, wszyscy byli pijani. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, ale tam zmarł.
0: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 w Wielkopolsce. W Gołuchowie zderzyły się 2 osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Zderzyły się 2 auta osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów na te zasilane pelletem. Z drugiej strony obniża podaż drewna, z którego później może powstać źródło ciepła. W faktach teraz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jakie są zatem prognozy?
2: Jeżeli tegoroczna zima będzie porównywalna do poprzedniej, to peletu może być jeszcze mniej, a to dlatego, że spada podaż drewna. Pelet powstaje z trociny, która jest produktem ubocznym obróbki drzewnej. Obecnie produkowane są ponad 2 miliony ton peletu. Za niecałe 10 lat zapotrzebowanie ma być już 2 razy większe. Problem w tym, że resort klimatu i środowiska obniża podaż drewna, przez co nie ma trociny, a tym samym i peletu też jest mniej.
3: Ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko 2 drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
2: Powiedział mi Piotr Poziomski z Polski Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
0: Francja-Maroko. Ten mecz wieczorem otworzy ćwierćfinałową rywalizację na Mistrzostwach Świata. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Dobry wieczór.
0: Tak, dobry wieczór. 4 lata temu na Mundialu obie ekipy walczyły ze sobą w półfinale i wtedy górą byli trójkolorowi.
4: Tak, wygrali dokładnie 2-0 i dziś także będą faworytami. Maroko ma jednak swoje argumenty. Grający na bokach boiska Hakimi i Mazraoui potrafią świetnie włączyć się w akcje ofensywne, potrafią strzelać bramki. Ważnym ogniwem tej właśnie ofensywy jest też Saibari. Maroko jest poukładane taktycznie, no i potrafi bardzo szybko wyprowadzać swoje ataki. No, atak to jest też największa zaleta reprezentacji Francji. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola, każdy może zostać gwiazdą wieczoru, każdy może wprowadzić swoimi trafieniami Francję do półfinału. No, pytanie o obronę. W niej można znaleźć luki. No i właśnie, tylko czy Maroko będzie potrafiło to wykorzystać?
0: Początek meczu o 22:00, przekonamy się. A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe.
5: Fakty na lato w RMF FM.
0: W ramach naszej wakacyjnej akcji Gdzie chodzą lokalsi? Dziś odwiedziliśmy Warszawę. Przestronne plaże i tereny zielone, ale też klubokawiarnie i kluby sportowe. To oferuje mieszkańcom i turystom odwiedzającym stolicę prawy brzeg Wisły. Latem zwiększa się oferta wydarzeń i atrakcji organizowanych dla dzieci i dla dorosłych, a plażowicze mogą bezpłatnie wypożyczyć leżaki i książki. Warszawiaków nie trzeba zachęcać do odwiedzania tego miejsca.
6: Regularnie, to już będzie ponad 10 lat. Korzystam ze wszystkich atrakcji, od rejsów na dłubankach, poprzez kajaki czy na supach najdłużej, najwięcej.
7: Pani tutaj rodzinnie spędza czas, bo chociaż pogoda no, nie jest taka najcieplejsza, dzieci biegają, mają bose stopy.
8: Po prostu spędzają miło czas w Warszawie, bo Warszawa wcale nie jest taka betonowa i my korzystamy jak możemy z uroków.
0: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A jeszcze dziś sprawdzimy, dlaczego warto odwiedzić stołeczne Kinomuzeum.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Dzień dobry, witam ponownie. Nadal rozmawiamy o turystyce, rozmawiamy o dzieciakach w turystyce, też porozmawiamy o tym, czy jest ich zdecydowanie mniej, w związku z tym tylko turystyka senioralna będzie się u nas rozwijała i porozmawiamy też o tym, kto na usługach turystycznych może zarobić jako poddostawca i kto może tam wejść ze swoimi pieniędzmi.

0: czego szukają turyści, na co wydają pieniądze, na ile są na rynku ci turyści z grubym portfelem, jeżeli tak, to skąd? O tym porozmawiamy w kolejnej części Gospodarczego Tygodnia.
1: Sekretarz Generalny Polskiej Izby Turystyki Paweł Radoliński. Ta jakby multikanałowość, która się pojawiła w związku z rozwojem mediów społecznościowych, innymi rodzajami marketingu, przyspieszyła taki proces, który był wcześniej, czyli ludzie chcą samodzielności.
2: Tak.
1: Coraz więcej osób nie do końca chce polecieć na... Znaczy są oczywiście, tak? All inclusive, mam spokojną głowę, ale bardzo wiele osób, widać to było, szukało samodzielnie wyjazdów, samodzielnie sobie organizowało. Jak to teraz wygląda? Jak wojna na Bliskim Wschodzie też wpłynęła? Jakie to było doświadczenie dla polskiej turystyki, to co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie i w jaki sposób to zmieniło zachowanie turystów?
2: Zanim porozmawiamy o sytuacji właśnie Bliskiego Wschodu, zgodzę się z panem, że rzeczywiście turyści polscy zaczęli szukać na własną rękę. Może nie do końca zwracając uwagę, czy all inclusive, czy nie, bo nawet jeżeli się zdecydujemy na all inclusive, to ta samodzielność wybrania chociażby daty, tak, albo linii lotniczych, mówimy tak o tak zwanym dynamicznym pakietowaniu. Dynamiczne pakietowanie to jest taka możliwość właśnie dana nam przez biura podróży skompletowania samodzielnie poszczególnych elementów wyjazdu, ale tam, gdzie ja chcę. Tego dnia, kiedy ja chcę. O tej porze dnia, kiedy ja chcę. Hotel wybrać sobie, czy ze śniadaniem, z obiadem, kolacją. Oczywiście jest pakietowy wyjazd z biurem podróży, ale jest też tak zwane właśnie to dynamiczne pakietowanie, które sam wybieram, ale biuro podróży mi tworzy z tego cały pakiet. Czyli jestem cały czas w ochronie. TFG, TFP, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
1: Ale jest tak, że ludzie po tym doświadczeniu bliskowschodnim zaczęli wracać do biur podróży?
2: Jak najbardziej. Widzimy to w bardzo dużym procencie. Biura podróży zdały egzamin na piątkę z plusem. Tak jak wspominałem wcześniej, jako członek tego sztabu kryzysowego widziałem, jak duże biura podróży, walczące ze sobą na billboardach właśnie w dużych miastach i w mniejszych, jak wspaniale współpracowali po to, żeby wypełnić ten obowiązek, tak? Jako tour operator, ich obowiązkiem jest sprowadzenie bezpiecznie turysty do Polski. I z tego się wywiązali naprawdę na piątkę z plusem. 92 samoloty były wysłane po turystów, z czego 82 były zapłacone przez biura podróży.
1: Czy to jest tak, że ludzie w związku z tym jakby coraz częściej wybierają taką ofertę, że gdzieś jadą i tam zachowają pewną swobodę, ale chcą mieć na miejscu...
2: Nie tylko na miejscu. Chcą być przede wszystkim pod jakąkolwiek opieką. Zwracają uwagę baczną, czy lecą z biurem podróży. Czy to biuro podróży jest gdzieś zarejestrowane. Oczywiście mówię o oficjalnym rejestrze.
1: A z drugiej strony, teraz odwracając... Turyści przyjeżdżający do Polski, to są turyści głównie przylatujący samodzielnie, czy to są ludzie, którzy przyjeżdżają na wycieczki?
2: Bardzo dużo przylatuje osób samodzielnie. Proszę sobie wyobrazić, że sam przyjazd z Włoch wzrósł o 30%. Nie dlatego, że jesteśmy tutaj, oczywiście coolcation tak zwany ma tu duże znaczenie, że u nas jest chłodniej, no może nie przez ostatnie dni, ale rzeczywiście
1: tak generalnie.
2: Coolcation jest
1: coolcation, czyli chłodne wakacje.
2: Coolcation,
1: tak?
2: To jest taki wzrost zainteresowania Polską, czyli miejscem chłodniejszym, szczególnie dla Hiszpanów, dla Włochów, że przyjeżdżają do Polski, gdzie mogą troszkę odpocząć od tego codziennego, bardzo mocnego słońca u siebie, tak?
1: O 30%
2: wzrost. O 30%
1: wzrost
2: rok do roku, ale nie dlatego, że jesteśmy, że nagle u nas się zrobiło chłodniej, nagle zobaczyli Polskę, ale proszę zobaczyć, że to, co obserwowaliśmy w Zakopanem, to samo obserwujemy na przykład w Warszawie, czyli połączenia tanimi liniami lotniczymi otwierają drzwi dla obu stron. To, że my, proszę zobaczyć, że tylko Wizzair, tylko z Warszawy, z lotniska Chopina, mamy 15 połączeń w różne miejsca do Włoch. I to latamy 4-5 razy w tygodniu. Czyli jeżeli my latamy, to właśnie też przyjeżdżają do nas. I to tak naprawdę bardzo fajnie napędza. Podczas...
1: A więc czego szukają tutaj zagraniczni turyści? Znowu wrócę do tego, kto by chciał zarobić trochę na tych ludziach. Historii, powiedział pan, ten taki taka sztampa, prawda, turystyczna południa Polski, Kraków, no to Oświęcim, Wieliczka, w zasadzie jednodniowy tur, jak się wjeżdża do Krakowa, to po prostu jest to wszędzie oplakatowane. Czy oni zaczynają szukać czegoś innego? Czy właśnie szukają jedzenia? Czy szukają jezior? Czego ludzie szukają?
2: Różnie, ale przede wszystkim szukają natury. Także Podlasie bardzo ładnie wraca właśnie jako kierunek zainteresowania.
1: Ale i to jest ten turysta z grubym portfelem potencjalnie?
2: No którego... nie do końca. Turysta z grubym portfelem lubi jeździć po Polsce. Oczywiście, że tak, tylko że turystów z grubym portfelem zawsze szukamy. Zawsze. To znaczy, czy śląskie pałace, czy wspaniałe restauracje właśnie na Podlasiu, czy gdzieś na Mazurach, czekają na tego turystę z grubym portfelem. Nie wiem tylko, jak długo będą czekać i czy to im się, te ceny, o których pan na samym początku wspomniał, czy te wysokie ceny, które są aktualnie próbowane przez właścicieli obiektów hotelowych, czy przetrwają ten czas, czy rzeczywiście to się zwróci.
0: W dalszej części rozmowy porozmawiamy o tym, kto na branży turystycznej może zarobić, oferując jej swoje usługi, korzystając z boomu inwestycyjnego w sektorze turystycznym.

Już teraz w Radiu RMF 24 Gospodarczy Tydzień. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń ze świata ekonomii.

0: Sektor turystyczny się zmienia, inwestuje. Jakich towarów, jakich usług potrzebuje? Kto może zarobić? O tym porozmawiamy teraz z naszym gościem. Przypominam, Paweł Radoliński jest w studiu Radia RMF24.
1: To jest tak, że każda branża jest też inwestorem. I my widzieliśmy, jeżeli chodzi o infrastrukturę w Polsce, przez ostatnie dekady olbrzymi strumień inwestycji. Widzieliśmy strumień inwestycji w infrastrukturę hotelową od tych wielkich i epatowanych na wszystkie strony gigantycznych ośrodków po właśnie mniejsze miejsca. Czy pan sądzi, że ten boom inwestycyjny w turystyce mamy za sobą? Czy on jeszcze będzie trwał? A jeżeli będzie trwał, to kto może na nim zarobić? Znaczy, czego szuka branża turystyczna, w co inwestuje potencjalnie?
2: Myślę, że czas dla Polski dopiero nadchodzi. I boom inwestycyjny jeszcze przed nami. To znaczy, będziemy wykorzystywali te wszystkie połączenia kolejowe, autostradowe. To już zmniejsza czas dojazdu, czy do naszych najbliższych sąsiadów, do których teraz naprawdę w tym roku się kierujemy. Czy to są Niemcy, czy Czesi, czy Słowacy. Tam rzeczywiście wzrost zainteresowania tymi krajami teraz obserwujemy.
1: A i to jest prawda, że oni przyjechali, tak? Znaczy, że jakby
2: Czesi
1: co roku widzę tą informację. Tłumy Czechów jadą na północ.
2: Czesi opanowali polskie morze. Tego u nich brakuje. Jest u nas fajnie. Jedzenie jest bardzo ciekawym zjawiskiem dla nich, bo oni troszkę jedzą tłuszczej, tak? Mm-hmm. Czyli jedzą tak, jak my jedliśmy jeszcze tam ze 20 lat temu. I u nich się w ogóle to nie zmienia. U nas się bardzo szybko to zmieniło. Oni to lubią. Im się tam naprawdę to podoba. Podoba się takie polskie, nowa jakość polskiego jedzenia. Ale przede wszystkim w Polsce jest bezpiecznie. I na to zwracają wszystkie kraje uwagę, że Polska jest takim krajem, mimo... Na samym początku, no to wiadomo, sytuacja za wschodnią granicą troszkę blokowała, ale teraz coraz więcej influencerów zwraca uwagę na to, że chodzą w nocy po Krakowie czy w Warszawie i nie ma dealerów.
1: A wracając jeszcze do tych inwestycji, powiedział pan, że jakby przed nami ten boom, ale czy to oznacza, że myśli pan, że będzie powstawało więcej tych takich dużych ośrodków, czy raczej znowu ktoś, kto jest zainteresowany jakoś próbą zarobienia na rozwoju tego sektora, może pomyśleć, okej, może ja tutaj jakiś z najbliższymi, czy w ogóle w naszej społeczności coś rozbudujemy takiego, co będzie przyciągało turystów przyjeżdżających na, nie wiem, szukających mniejszych miejsc.
2: Myślę właśnie, że jest czas dla mniejszych organizatorów, dla mniejszych firm, na zaproponowanie czegoś turystom z zagranicy, czego jeszcze nie przeżyli. My już nie do końca sprzedajemy miejsca, nie sprzedajemy obiektu, hotelu, tak, łóżka tak zwanego, tylko sprzedajemy właściwie przeżycia i tego turyści szukają teraz.
1: A historia jest nadal bardzo ważna. Kiedyś rozmawiałem z takim człowiekiem, który oferuje usługi takie, że po prostu zabiera i pokazuje ważne miejsca historyczne. Niekoniecznie związane z II wojną światową, ale że jest nadal zainteresowanie takie rosnące tą historią, czy raczej właśnie przyrodą?
2: Są grupy, które specjalnie w tym celu przyjeżdżają do Polski, robią wielkie oczy. Jak właśnie też słuchałem przewodnika, jak opowiadał taką prawdziwą historię powstania warszawskiego. Tego ludzie ani w Hiszpanii, ani przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, czy to jest Izrael, czy właśnie Stany Zjednoczone, oni nie są świadomi. Mimo że przecież o tym się tyle rzeczy
1: mówi. My mówimy, tak.
2: I my myślimy, że jak my mówimy, jak my się uczymy w szkole, no to jest sprawa dość oczywista.
1: Ale to też jest ciekawe, bo to oznacza, że jakby dla ludzi, którzy są sami zainteresowani swoim najbliższym otoczeniem, być może jest taki moment, żeby jakby zrobić coś pozytywnego dla pamięci o swoim najbliższym otoczeniu, a jednocześnie przy tym zarobić pieniądze, prawda?
2: Jest to ciekawe. Przewodnicy po Warszawie, no wiadomo, teraz akurat każdy może być przewodnikiem, każdy może być pilotem, tak? No bo nie ma tych wymaganych licencji. Natomiast myślę, że z tym też dobrze by było zrobić porządek. Natomiast jak najbardziej, turyści oczekują właśnie takich ciekawostek. Przyjeżdżają do Polski po coś, czego nie widzieli nigdzie indziej. Natura to jest jedno, ale właśnie ta historia jest bardzo ważnym elementem.
0: No to jeszcze spojrzymy na to, jak wygląda sytuacja z turystyką dziecięcą, jak ona się zmienia. Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki w naszym studiu pozostaje. Zostańcie z nami w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF24.

0: To jest Gospodarczy Tydzień, przy mikrofonie Marek Teichman, a w naszym studiu gość Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
1: Jak to w ogóle wygląda w liczbach? Czy my jesteśmy w stanie też w związku z tym, jak wygląda, no, wie pan, jakby kontrolowanie przepływu ludzi w ramach strefy Schengen, ocenić? Powiedział pan, że wzrosła o 1/3 liczba turystów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.
2: Jak
1: to?
2: Z Włoch.
1: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, jakby jak się zmieniły w ostatnich latach te przepływy? Ilu ludzi wyjeżdża, ilu ludzi jest tutaj, ilu ludzi przyjeżdża? Czy my to widzimy, jesteśmy w stanie oszacować? Zbieramy dane od firm turystycznych?
2: Zbieramy nie tylko dane od firm turystycznych, ale przede wszystkim GUS. Zapraszam tutaj Państwa na stronę internetową bodajże turystyka, nie pamiętam.
1: Okej.
2: Okay. Teraz nie chcę mówić w szczegółach, ale Główny Urząd Statystyczny prowadzi tego typu dane. Zapraszam właśnie do internetu na nowo stworzoną stronę internetową właśnie z tymi wszystkimi danymi. I te ciekawostki rzeczywiście pokazują piękny wzrost. 8-12%.
1: Jeżeli chodzi o przyjazdy?
2: Tak, jednodniowych.
1: Jednodniowych. To nie są ci ludzie, którzy przyjeżdżają na zakupy tylko?
2: Dlatego jest to wydzielone są statystyki. GUS wydzielił statystyki dla turystyki jednodniowej, tak zwanej, właśnie w tym celu. Mogą to być jakieś biznesowe spotkania, mogą być zakupowe, od przynajmniej z jednym noclegiem. I właśnie tam na stronie internetowej wszelkie dane są osiągane.
1: A mówi pan o tych zakupach. Dla mnie to też jest ciekawe zjawisko. Ludzie przyjeżdżający tutaj po to, żeby pobuszować sobie po centrach handlowych. To jakby to też widać. Bardzo nam się rozbudowała. W niektórych miastach muszę powiedzieć, że jak się w ogóle patrzę na statystyki dotyczące przestrzeni handlowej w Polsce, to są miasta w Polsce, które są w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o to, ile jest miejsc w nowoczesnych centrach handlowych na głowę mieszkańca. Ale w tych centrach handlowych jest bardzo dużo obcokrajowców przyjeżdżających. Ja rozumiem, że to jest tak, że dla części turystów to jakby to jest po prostu punkt programu, tak?
2: Idziemy
1: na zakupy, tak? No może nie skryształem jak inżynier Karwowski w 40-latku, ale idziemy na zakupy, jak się tutaj przyjeżdża.
2: No tak, no kiedyś my właśnie wyjeżdżaliśmy po to, żeby do takiego wielkiego centrum handlowego wejść, czy w Niemczech, w RFN-ie wtedy jeszcze,
1: tak.
2: Czy chociażby nawet w NRD-ówku, natomiast teraz widzimy rzeczywiście bardzo dużo gości z Anglii nawet przyjeżdża do Polski, młodych gości z Anglii, którzy po przyjeździe do Polski są nastawieni na
1: zakupy.
2: Na zakupy, tak. Nie to, że to u nich przecież nic nie ma. No wiadomo, że u nich też jest duży wybór, ale może szukają zupełnie czego innego.
1: Paradoks polega na tym, że niektóre centra handlowe używają londyńskich nazw odwołujących się do największego londyńskiego centrum handlowego.
2: I sprzedają prawie to samo.
1: Sprzedają prawie to samo, a wyglądają czasem trochę lepiej. Powiedzieliśmy o tych starszych turystach, powiedzieliśmy o tych zmieniających się strukturach, jeżeli chodzi o wyjazdy. To, co się zmienia tak naprawdę, to jest to, że jest mniej dzieci. Tak z drugiej strony. Po prostu demograficznie już na rynku widać już te roczniki, w których jest nie wiem, 400-500 tysięcy dzieciaków, ale 250-300. To oznacza, że ta gałąź siada, czy się zmienia?
2: Polska turystyka, znaczy Polska jest społeczeństwem starzejącym się. I niestety tutaj na tym poziomie przodujemy w Europie. Stąd też turystyka senioralna, o której wspominaliśmy, rośnie w siłę. Coraz więcej jest osób po 50 pracujących zawodowo. I myślę, że ta turystyka senioralna będzie odgrywać coraz większą rolę w najbliższych latach.
1: A dzieciaków i takich hoteli nastawionych na dzieci, turystyki dziecięcej mniej?
2: Turystyka dziecięca i młodzieżowa, nawet Polska Izba Turystyki po raz czwarty w tym roku realizuje program właśnie Bezpieczny Wypoczynek. Czyli my zwracamy uwagę na to, żeby nasze dzieci w bezpieczny sposób wyjeżdżały z bezpiecznymi organizatorami w bezpieczne miejsce.
1: Bo to jest też tak, jak rozumiem, że kiedyś te statystyki były bezwzględne. Bardzo dużo dzieci w ogóle nie wyjeżdżało na wakacje, tylko spędzało je na trzepaku. takie. No może nie, ja zawsze spadałem z trzepaka, więc nie mogę powiedzieć, że spędzałem je na trzepaku, tylko koło trzepaka, ale teraz jest ten sposób, że dzieci jest mniej, ale procentowo wśród nich, tak jak patrzyłem, nadal bardzo dużo wyjeżdża i głównie takie wyjazdy kolonijne, tak? To jest coś, co się rozprzestrzenia, czy ludzie na przykład szukają tych oferty nastawionej na opiekę nad dziećmi, jadą i tam wyślij, zapomnij.
2: Bardzo dużo jest rodziców, którzy rzeczywiście szukają wyjazdów nastawionych dla dzieci, tak zwane kolonie.
1: Tak.
2: Kolonie są od tygodnia, przez 10 dni, po 2 tygodnie. I my mamy bardzo dużo takich bardzo ciekawych, bardzo fajnych obiektów właśnie w Polsce, nastawionych.
1: Ale to już nie jest, tak jak pan powiedział, to raczej nie jest przyszłość, tak? Raczej przyszłością tam, gdzie jest największy szybum, to jest jednak dla tych starszych.
2: Myślę, że turystyka sanatoryjna, senioralna tutaj będzie, no bo po prostu osób starzejących się jest więcej.
1: I mają pieniądze.
2: I mają pieniądze, tak. To, co pan akurat wspomniał. Myślę, że w kierunku właśnie ten wellness and spa będziemy szli, tak? No bo jeżeli mamy pieniądze, no to chcemy być w bardzo ciekawy sposób, bardzo miły sposób obsłużeni, tak? Zjeść coś dobrego. Jeszcze nie jesteśmy na tyle starzy, żeby się podpierać laską. Jeszcze mamy siłę właśnie, żeby coś z podobnymi rówieśnikami przeżyć. I widzimy, że tych wyjazdów, nawet weekendowych, piątek, sobota, niedziela, jest coraz więcej właśnie dla osób tak zwanych senioralnych.
1: Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki, był gościem Gospodarczego Tygodnia. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Dziękuję pięknie.
1: A my widzimy się i słyszymy, proszę państwa, za...

0: Jak o każdej pełnej mamy dla Was zestaw sprawdzonych faktów w RMF FM. Dochodzi 20 w studiu Marlena Chudzio.
1: Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w północno-wschodniej Polsce. Strażacy wyjeżdżali już ponad 300 razy. W Stargardzie nie ma ani jednej apteki, w której kupimy leki nocą.
2: Na takie miasto jak Stargard to powinno być całodobowe.
1: Skarżą się mieszkańcy. W faktach też okrągłe urodziny filmowej legendy. Tom Hanks kończy 70 lat. Ponad 300 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji jest w rejonie Olsztyna i Warszawy. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne co najmniej do jutra do godziny 18. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła zrzeknie się immunitetu. To reakcja na wniosek prokuratora generalnego, który dziś złożył do Senatu wniosek o zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności. Śledztwo dotyczy sprzedaży gminnych lokali z czasów, gdy Zawiła był prezydentem Jeleniej Góry. W faktach RMF FM reporter Michał Krasoń.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Michale. Dlaczego Zawiła zdecydował się na taki krok?

0: Jak tłumaczy, chce odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości jak każdy obywatel. Śledczy chcą postawić mu zarzut nadużycia uprawnień. Zdaniem prokuratury Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał bez przetargu przydzielić mieszkanie socjalne, które następnie zostało odsprzedane najemcom za 1% wartości.
1: Analiza uzasadnia takie podejrzenie, że pan senator, wydając tę zgodę na przydział tego lokalu, działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
0: Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Senatorowi grozi do 10 lat więzienia.
2: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
3: W Stargardzie w województwie zachodniopomorskim w nocy leków już nie kupimy. Od początku lipca zmieniły się tam godziny dyżuru aptecznego. Apteki czynne są maksymalnie do godziny 23. To oznacza, że w nagłej sytuacji trzeba jechać aż do Szczecina. To mniej więcej 40-minutowa podróż samochodem w jedną stronę. Co na to mieszkańcy?
4: Nie, no bez przesady. Gdzie do Szczecina? Przecież to jest kawałek drogi. To jest wyprawa.
5: W nagłych wypadkach, no trudno. No coś trzeba kombinować. Jakoś trzeba się ratować.
6: Największym problemem to będzie wtedy, kiedy dziecko zachoruje i będzie potrzeba kupić nagle jakiegoś syropu, na przykład na gorączkę.
7: Nieraz dziećmi idziemy wieczorem do lekarza czy coś w nagłych przypadkach, no i nie mamy gdzie potem kupić leków, a do Szczecina dojechać, to jest według mnie bardzo ciężko.
3: Usłyszała w Stargardzie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Tom Hanks ma dziś 70. urodziny. Jest mistrzem w graniu wyjątkowych postaci. I, jak zauważa dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, wiele ról aktora trafiło do współczesnej popkultury.
8: Trudno wyobrazić sobie współczesną popkulturę bez tego bohatera.
9: Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
8: Chłopaka z Alabamy, dobrodusznego Forresta Gumpa, którego losy splotły się z najważniejszymi wydarzeniami w powojennej historii USA. Tom Hanks grał też kapitana Millera w Szeregowcu Ryanie, był bohaterem uwielbianych komedii romantycznych, Bezsenność w Seattle czy Masz Wiadomość, dubbinguje Chudego z Toy Story, gra istniejące postacie jak kapitan statku porwanego przez somalijskich piratów czy pilot ratujący wszystkich przed katastrofą, a rola w Castaway poza światem to był one-man show. Płakaliśmy, gdy Tom Hanks żegnał się z towarzyszącą mu na bezludnej wyspie piłką. I jeszcze jedno. Tom Hanks słynie w Hollywood ze skromności oraz ogromnej życzliwości wobec fanów.
3: A więc 100 lat. A w temacie filmowym pozostaniemy też w faktach za godzinę, bo odwiedzimy warszawskie Kinomuzeum.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Nasze siatkarki wygrały z reprezentacją USA w meczu Ligi Narodów. Polki na turnieju w Osace pokonały Amerykanki po tiebreaku 3-2. Zwycięstwo przybliża naszą drużynę do awansu do turnieju finałowego rozgrywek. A ogromne wątpliwości budzi decyzja FIVB. Światowa Federacja Siatkówki przywróciła do rywalizacji drużyny i reprezentację Rosji. O komentarz poprosiliśmy prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastiana Świderskiego.
11: To jest bardzo trudna sytuacja dla mnie osobiście. Za wschodnią granicą nic się nie zmieniło i ja dalej będę powtarzał, że ta wojna musi się najpierw zakończyć, żebyśmy mogli rozmawiać o pełnej sportowej rywalizacji.
10: Podkreślał Świderski. Było 48 drużyn, 40 już odpadło. Mundial wchodzi w fazę ćwierćfinałów. Pierwszy taki mecz o 22. W Foxborough Francja zagra z Marokiem. Maroko nie jest już drużyną, z którą graliśmy 4 lata temu w półfinale w Katarze. Należą teraz do grona najlepszych drużyn świata. Nie są tu przypadkowo. To pojedynek dwóch drużyn, które lubią piłkę, lubią atakować i strzelać bramki. Maroko to jest gwarant jakości, dlatego musimy zagrać na najwyższym poziomie. Tak mówi przed tym meczem trener trójkolorowych Didier Deschamps. Na Wimbledonie dziś kobiece półfinały. Losy pierwszego rozstrzygnął w trzecim secie tiebreak. Karolina Muchowa pokonała Coco Gauff w tej decydującej części 12-10. Rzeszka w finale zagra w sobotę ze swoją rodaczką Lindą Noskową. Ona w dwóch setach pokonała Martę Kostiuk 6-4, 6-4. Całkiem niedawno Wimbledon wygrywały już inne Czeszki. Barbora Krejczykowa i Merketa Wondruszowa, wcześniej Petra Kwitowa czy Jana Nowotna. No, z tenisowego świata napłynęła dziś także bardzo smutna informacja o śmierci Karola Stopy. Był od wielu lat jednym z najważniejszych komentatorskich głosów tej dyscypliny sportu w naszym kraju. Ogromna wiedza, umiejętność opowiadania o tenisie. Karol Stopa miał 78 lat.
12: We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, na Podlasiu oraz Mazurach opady będą intensywne, do tego wiatr, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Tak wygląda prognoza na najbliższą noc. Kto szykuje się na trzecią zmianę, przyda się grubsza bluza, a w Kielcach to nawet lekka kurtka, bo tam minimalnie 9 stopni. Najcieplej, z tego co patrzę na mapie, w Trójmieście 14 kresek.
13: Radio RMF 24.

0: Za chwilę wybije godzina 21. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Marian B., były prezes Najwyższej Izby Kontroli, oskarżony o nakłanianie do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych stanął w płomieniach na lotnisku na greckiej wyspie Zakynthos. Teraz są problemy z odlotami i przylotami w tym popularnym wśród turystów porcie. W mistrzowskich faktach sportowych m.in. informacje z Tour de France. Prokuratura w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. Sprawa dotyczy m.in. nakłaniania do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. Oprócz niego zarzuty usłyszały jeszcze dwie inne osoby. Były prezes NIK nie przyznaje się do winy. Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych stanął w ogniu podczas awaryjnego lądowania na cywilnym lotnisku na greckiej wyspie Zakynthos. To doprowadziło do paraliżu lotniczego na popularnym wśród turystów, także polskich, kurorcie. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledzi te sprawy. Dobry wieczór, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
2: Maszyna wykonywała lot szkoleniowy. Pilot zgłosił usterkę i został skierowany do awaryjnego lądowania na Zakynthos. Jak widać na nagraniach zamieszczonych w sieci, samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Później sunął po pasie, za maszyną sypały się iskry. Ostatecznie cały samolot stanął w płomieniach, ale lotniskowym strażakom szybko udało się go ugasić. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę. Specjalistyczny zespół greckich sił powietrznych usuwa samolot z pasa startowego.
1: A co z zaplanowanymi lotami?
2: Obecnie odwołane zostały dwa połączenia do Aten i Brukseli. Pozostałe loty mają status opóźnionych, a godziny odlotów są na bieżąco przesuwane. Na płycie oczekują jeszcze 4 samoloty do Szkocji, Anglii, Niemiec i Szwecji. Lądowania kolejnych maszyn, w tym tych lecących z Polski, zaplanowane są na jutro rano.

0: Jak twierdzą władze lotniska, nie powinno być już problemów z ich przyjęciem.
1: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński skomentował decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu tego wskaźnika na dotychczasowym poziomie. Wystąpienia szefa Banku Centralnego wysłuchał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy szef NBP wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady?
3: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację, ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
4: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawieni gołębio.
3: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmianę dopiero we wrześniu.
2: Mieszkańcy Warszawy i turyści doskonale kojarzą charakterystyczny, kanciasty, biały budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w samym centrum stolicy. Ale nie wszyscy wiedzą, że w jego podziemiach działa niezależne i eksperymentalne kino, kinomuzeum. O jego niezwykłym położeniu opowiada kurator Michał Habiera.
5: Wydaje mi się, że to jest jedyne kino na świecie, które działa na przecięciu dwóch linii metra i jesteśmy w bliskim sąsiedztwie metra, więc faktycznie tak, jest to dosyć niezwykłe położenie, to prawda.
6: Siedzimy przed kinowym ekranem umieszczonym dosyć głęboko pod powierzchnią, po której przemieszczają się turyści i mieszkańcy Warszawy.
5: Tak jest, nasze kino znajduje się kilkanaście metrów pod ziemią, dokładnie 13 metrów pod ziemią znajduje się ekran, przed którym siedzimy, więc faktycznie jesteśmy kinem dosłownie undergroundowym.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. O tym miejscu opowiadamy Wam w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Co czwartek będziemy Wam prezentować ciekawe i inne miejsca, które warto odwiedzić w Waszych miastach.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
7: Tadej Pogaczar po samotnym ataku odzyskuje żółtą koszulkę lidera Tour de France. Na szóstym etapie zaatakował na podjeździe 40 km przed metą. Narzucił takie tempo, że rywale nie dali rady. Pogaczar wypracował sobie 2,5 minuty przewagi. Dla Słoweńca to 23 etap wygrany na Tour de France w jego karierze. Jestem dumny z całej drużyny. To była niesamowita praca zespołowa, podsumował etap słoweński kolarz. W Foxborough za godzinę mecz Francja-Maroko. Pierwszy ćwierćfinał mundialu, powtórka półfinału sprzed 4 lat. Maroko przegrało wtedy 0-2 z Francją, no a dziś chce zaskoczyć faworyta. Kiedy ludzie mówią, że ten turniej to już dla nas sukces, to odpowiadam zawsze tak samo. Wnioski możesz przedstawić dopiero pod koniec. Na razie nie mogę być pełen satysfakcji, jeśli wiem, że ciągle możemy osiągnąć więcej. My chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by to właśnie osiągnąć, tak mówił selekcjoner Marokańczyków Mohamed Ouabi. Marokańską drużynę docenia były znakomity piłkarz i trener Henryk Kasperczak, ale jak zaznacza, no będzie trzymał kciuki za Francuzów.
8: Ja myślę, że drużyna francuska jest faworytem w tym meczu, chociaż szanuję bardzo zespół marokański, który po prostu zrobił niesamowite postępy.
7: No, czy te postępy są tak wyraźne, że pozwolą zagrozić wicemistrzom świata, przekonamy się mniej więcej o północy, jeśli w tym meczu nie będzie dogrywki. Portugalskie media publikują szczegóły kontraktu Jakuba Kamińskiego z Benfiką. Klub z Lizbony miał zapłacić za Polaka 17 milionów euro, a w jego umowie znalazła się istotna klauzula. Jeśli ktoś chciałby wykupić Kamińskiego, to musi wyłożyć teraz 60 milionów. Nasz reprezentant ma grać w Benfice przez 5 lat.
9: W pogodzie jutro bez znacznej poprawy, jeśli chodzi o temperatury. Można powiedzieć kopiuj w klej z dzisiaj. W centrum i na wschodzie będzie padać, w okolicach Białegostoku możliwe nawet burze. Intensywniej popada na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny. Na zachodzie więcej słońca i najcieplej 24-25 stopni na Dolnym Śląsku.
10: Radio RMF 24.

0: Czas poznać aktualne fakty w RMF FM, bo na zegarze za chwilę 22. Marlena Chudzio.
1: Zaczynamy. Prezydent Ukrainy skomentował spotkanie z polskim przywódcą Karolem Nawrockim. Wołodymyr Zełenski mówił o delikatności w relacjach. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej pozostanie w areszcie, zdecydował Sąd Okręgowy w Lublinie. Rusza pierwszy ćwierćfinałowy mecz mundialu, Francja kontra Maroko, o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Powinniśmy być delikatni, aby nie zniszczyć przyjacielskich i sąsiedzkich relacji z Polską, przekazał Wołodymyr Zełenski, podsumowując swoją wczorajszą rozmowę z Karolem Nawrockim. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Zełenski podkreślił, że spotkanie było ważne, dość długie i konstruktywne. Prezydenci omówili m.in. kwestie historyczne oraz sprawy bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy podkreślił, że obie strony rozumieją, że mają wspólnego wroga i jest nim Rosja. Szczyt NATO w Ankarze jest szeroko komentowany w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie media zauważają, że Donald Trump w ostatniej chwili postawił na dialog i porzucił język konfrontacji, dzięki czemu udało się uniknąć dyplomatycznej katastrofy. Na linii teraz amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, można powiedzieć, że wielu komentatorów za oceanem odetchnęło z ulgą.
2: Dzień dobry, to dobre określenie. Zauważono przyjazne spojrzenie Trumpa na Ukrainę. Gdy Trump przybył na szczyt, sojusznicy nie wiedzieli, jaką postawę przyjmie. Czy wystąpi jako przyjaciel, czy jako przeciwnik. Ostatecznie, według gazety, otrzymali po trochu jedno i drugie, co dla przywódców NATO jest wystarczająco dobrym rezultatem. Za sukces uznają bowiem to, że Trump nie zagroził porzuceniem sojuszu, podkreślał Wall Street Journal. Bloomberg natomiast podsumowuje, że w Ankarze doszło do potępienia sojuszników w kwestii Iranu, Grenlandii i sposobu finansowania sojuszu, ale w tonie, który jest do zaakceptowania.
1: A co Polsce udało się osiągnąć na szczycie w Ankarze? Między innymi o to jutro w porannej rozmowie w RMF FM będziemy pytać ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Zapraszam w imieniu Tomasza Terlikowskiego, 8:02.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: 36-letni obywatel Gruzji, podejrzany o zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej, zostanie w areszcie. Taką decyzję podjął dziś Sąd Okręgowy w Lublinie. Obrona mężczyzny domagała się uchylenia aresztu albo ewentualnie zastosowania dozoru policji i poręczenia majątkowego. Do zabójstwa doszło 15 czerwca na jednym z osiedli w Białej

0: Podlaskiej. Mężczyzna oddał 2 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca oddał jeszcze 3 strzały z bliskiej odległości. Utrudnienia dla pieszych w Katowicach. Tym razem nie chodzi jednak o zamkniętą drogę, ale popularne podziemne przejście pod torami w ścisłym centrum miasta. Wszystko z powodu przebudowy katowickiego węzła kolejowego.
1: Widzę zaskoczenie, nie przejdzie pani.
2: Zamknięty!
3: Jeszcze wczoraj tędy szłam. No.
1: I co teraz?
3: No właśnie muszę wklepać lokalizację na Google Maps, by zobaczyć, jak to obejść.
1: Tam jest mapa.
3: Oj, no to trochę daleko.
4: Co teraz? No trzeba iść naokoło. Droga jest... Właśnie ją odbyłem. Droga jest niezbyt przyjemna. Chyba tak z dobre 7 minut dłużej. Może troszeczkę mniej.
1: To będzie utrudnienie, że przejście zamknięte?
5: No chyba je otworzą kiedyś, nie?
1: Ale to potrwa trochę, jest remont.
5: No jak jest remont, to trzeba poczekać, aż się skończy.
0: Ale to będzie długi remont, bo ma potrwać ponad 1,5 roku. Z mieszkańcami Katowic przed zamkniętym tunelem rozmawiał Marcin Buczek. W naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Godzinę temu opowiadaliśmy wam o niezwykłym miejscu, stołecznym kinomuzeum. Jest ono przy białym budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale dostanie się do środka nie jest proste.
6: Mamy taką wieżę kinową przy ulicy Fangora, przy której jest wejście do kina. Trzeba nacisnąć przycisk, który się znajduje na takim panelu tuż obok drzwi. Drzwi się otwierają i wtedy można już zajrzeć do naszej przestrzeni kinowej.
0: Podpowiada kurator Michał Habiera. Znacie miejsca, które warto odwiedzić, a są znane tylko przez lokalsów? Napiszcie nam na fakty@rmf.fm.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
8: Piłkarze Francji i Maroka walczą już o mundialowy półfinał. Mecz na stadionie Foxborough. Ćwierćfinał trwa od 3 minut. Mbappe, Dembele, Olise, Due to tych 4 piłkarzy ofensywnych, jeśli chodzi o reprezentację Francji. W ataku Maroka Diaz, na murawie także Unahi, który strzelił 2 bramki Kanadzie. Natomiast Saibari, który już na tym turnieju strzelił 3 gole na razie na ławce rezerwowych. Na razie spokojnie na murawie. Francja rozgrywa swój atak pozycyjny. Biało-czerwone siatkarki coraz bliżej awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Rano na turnieju w Osace pokonały Amerykanki po tiebreaku 3-2. Co było dla naszych pań największą trudnością?
9: Ich środkowe bardzo fajnie czytały grę. Myślę, że największy problem miałyśmy właśnie z ich systemem blok obrona. No i w pewnym momencie też już nie odrzucałyśmy ich od siatki zagrywką, przez co dużo łatwiej było im grać na siatce.
8: Komentowała rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Jutro kolejny mecz naszej drużyny przeciwko kolejnej drużynie ze światowej czołówki. Polki zagrają z Brazylijkami. A przed chwilą Francja pierwszy celny strzał na bramkę Maroka. Bramkarz Marokańczyków poradził sobie z tą interwencją, sparował piłkę na rzut rożny. Oskar Wójcik przenosi się z Krakowi do Werderu Brema. Obrońca podpisał 5-letni kontrakt. Filip Szymczak z kolei został nowym piłkarzem Zagłębia Lubin. Przenosi się tam z Lecha Poznań. Napastnik miniony sezon spędził na wypożyczeniu w belgijskim Charleroi. Tam był rezerwowym, nie strzelił bramki. A czego się w Belgii nauczył?
10: Na pewno dużo cierpliwości, też ciężkie prace. Na pewno jeżeli chodzi o liczbę minut, statystyk nie wyglądało to tak, jakbym sobie to wyobrażał. Natomiast ja też zawsze z każdego negatywu staram się wyciągać pozytywy.
8: Tak mówił nowy napastnik miedziowych. Czeski finał kobiecego Wimbledonu. Zagrają w nim Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Pierwsza wyeliminowała po emocjonującym meczu Coco Gauff. Druga wygrała z Martą Kostiuk. Finał w sobotę, a jutro w Londynie męskie półfinały i między innymi mecz Nowaka Dżokowicza z Jannikiem Sinnerem.
11: Bardzo gorąco myślimy o Suwalszczyźnie i Podlasiu. W najbliższych dniach u was dużo chmur, dużo deszczu, wiatr, no i niestety jesień tych wakacji. Sprawdzam mapę na kilka dni w przód. Od nowego tygodnia cieplej w całym kraju, a we wtorek nawet szansa na 30 stopni na zachodzie. To ten upał z francuskiej Riwiery do nas przyjdzie. Na zachodzie Europy teraz fala upałów.
12: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: za chwilę, punktualnie 23. W RMF FM jako każdej pełnej czas na fakty, które zebrała Marlena Chudzio.
1: Igor R. skazany za szpiegowstwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Trwa pierwszy mundialowy ćwierćfinał. Francja kontra Maroko po pierwszej połowie bezbramkowy remis. Powiemy o pumie, która wędruje po lasach w okolicy Karsinki i Rekowa w Zachodniopomorskiem. Ale zaczniemy od ostrzeżeń dla zmotoryzowanych. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S-17 w Lubelskiem. Utrudnienia są między węzłami Tomaszów Lubelski Północ, Tomaszów Lubelski Południe. W Łaszczówce auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy. Na 7 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Sosnowcu Igora R., między innymi za szpiegowstwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna gromadził informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce oraz osób i instytucji udzielających im pomocy. Jego żona, skazana na 3 lata więzienia, podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych rosyjskiej FSB. Tak mówi prokurator Krzysztof Kuk.
2: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. Zatem, jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora. Choć ostatecznie decyzja w zakresie ewentualnego zaskarżenia tego wyroku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
1: Igor R. został też skazany za nadanie paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłkę znaleziono w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim.
3: To dzieje się teraz.
1: Bezbramkowym remisem zakończyła się pierwsza połowa piłkarskiego ćwierćfinałowego starcia Francja kontra Maroko. Stawką jest półfinał Mistrzostw Świata. Będziemy do tego meczu wracać w kolejnych faktach. Były burmistrz Manchesteru Andy Burnham został oficjalnym kandydatem na lidera Partii Pracy. W praktyce także na nowego brytyjskiego premiera. Polityk zebrał wymaganą liczbę podpisów. Brakuje mu jednego, by do wyścigu nie mógł wejść żaden inny gracz. Proces nominacji ma zakończyć się 16 lipca. Kolejne branże apelują do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zwiększenie dostępności drewna. Skutki spadku podaży tego surowca widać już w składach z peletem. Trudno kupić ten opał, a jeśli już jest w składzie, jest niezwykle drogi. Przed drożyzną ostrzegają także producenci mebli i wyrobów papierniczych. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek sprawdzał sytuację na rynku.
4: Mniej surowca to droższe drewno. Droższe drewno to wyższe ceny, na przykład mebli. Do tego mniejsze zyski dla producentów i ryzyko zamykania zakładu. Do tego dochodzi do wzajemnej rywalizacji o produkty uboczne, bo zręby czy trociny są wykorzystywane i do produkcji płyt drewnopochodnych, i do wyrobów papierniczych.
5: Jesteśmy w sytuacji, w której strumień surowca maleje, a zapotrzebowanie na ten surowiec rośnie. Rośnie dodatkowo, ponieważ to samo państwo, które ogranicza ilość surowca, buduje rynek poprzez na przykład system dopłat do pieców na pelet.
4: Mówi Bartosz Bezubik ze Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych. Do tego od zeszłego roku branża energetyczna może wykorzystywać jako opał właśnie trociny. To sprawia, że jest ich mniej dla innych sektorów.
1: Cena za wywóz śmieci we Wrocławiu idzie ostro w górę. Radni przegłosowali dziś podwyżki rzędu 30%.

0: 33% zaczną obowiązywać od września. Szczegóły zna nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Do tej pory każdy mieszkaniec, niezależnie od wielkości mieszkania, musiał zapłacić 41 zł. Od września ta stawka wzrasta do 55 zł. To będzie jedna z najwyższych cen za wywóz w Polsce, a na pewno na Dolnym Śląsku. Dla porównania w Krakowie to koszt 35 zł. Radni, którzy zagłosowali za, tłumaczyli, że to niełatwa, ale konieczna decyzja, bo od 2025 roku miasto nie jest w stanie przeprowadzić i rozstrzygnąć przetargu na śmieci. Podniesienie ceny ma to zmienić. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
0: Gmina Polanów w Zachodniopomorskiem ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Apeluje się o niewchodzenie do lasów.
2: To zwierzę w ogóle wygląda na bardzo młode, ma około roku. Tak już tutaj można powiedzieć fachowcy twierdzą, tak więc bardzo nas to zastanawia, czy czasem komuś też nie uciekło z jakiejś hodowli nielegalnej. No nie mamy takiego sygnału niestety. Tutaj poinformowaliśmy służby, ale no trochę nas to martwi, że tak się to stało niespodziewanie.
0: Mówił na antenie RMF24 Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Pumę spotkał myśliwy, który nagrał zwierzę. Możecie to nagranie zobaczyć. Mamy je na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 4.
1: Wielka polityka zza oceanu.
0: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu radio RMF24.

0: Za chwilę północ. Posłuchajmy faktów w RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
1: A w nich oczywiście dużo futbolu. Mbappe i Dembele dają Francji miejsce w półfinale mundialu. Maroko najprawdopodobniej żegna rozgrywki, choć piłka jeszcze w grze. Wiceminister Obrony Narodowej poinformował, w jakim czasie do Polski mają przyjechać kolejni amerykańscy żołnierze. Zdradził też szczegóły dotyczące stałej obecności. Będą także niepokojące doniesienia z Roztocza. Ta przyrodnicza perełka wysycha. Francja najprawdopodobniej melduje się w półfinale mundialu. Maroko długo utrzymywało bezbramkowy remis. Tak zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej jednak Francuzi przejęli inicjatywę. Wynik otworzył Kylian Mbappé. Cieszyli się francuscy kibice, a zaledwie 6 minut później ich szczęście powiększył Ousmane Dembélé. I znów eksplozja radości we francuskich strefach kibica. Przeciwnikom jak na razie nie udało się znaleźć skutecznej odpowiedzi.
2: Pytamy o fakty.
1: W ciągu 8 tygodni amerykańscy żołnierze wrócą do Polski, przekazał w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. To oznacza, że docelowo nad Wisłą będzie stacjonować około 10 tysięcy wojskowych z USA. Jednocześnie toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności, jednak przygotowanie takiej operacji może potrwać kilka lat.
3: Jeżeli ta obecność hipotetycznie byłaby na poziomie powiedzmy 5 tysięcy żołnierzy, to wraz z tymi żołnierzami cała infrastruktura, to jest około 20 tysięcy rodzin, kooperantów amerykańskich i tego wszystkiego, co wiąże się z tak dużą inwestycją.
1: Mówił wiceszef MON-u. Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy wojskowej amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia. 31-letni Wojciech K., youtuber, znany pod pseudonimem Wojtas, oskarżony o przestępstwo seksualne. Prokuratura Okręgowa w Lublinie zarzuca mu, że w 2014 roku przesyłał 13-latce przez internet materiały pornograficzne. Zdaniem śledczych materiał dowodowy wykazał, że oskarżony miał pełną świadomość wieku dziewczyny, bo otwarcie mówiła o tym, że uczęszcza do 8 klasy szkoły podstawowej oraz na jej profilu na platformie internetowej widniała ikona informująca o wieku. Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Policjanci zatrzymali 32-latka, który na lotnisku w Pyrzowicach w Śląskiem w trakcie kontroli bezpieczeństwa ukradł pozostawioną na chwilę bez opieki złotą bransoletkę. Właścicielka wyceniła ją na 100 tysięcy złotych. Złodziej usłyszał zarzut zuchwałej kradzieży. Przyznał się i powiedział, że biżuteria, którą później dał żonie, trafiła do urzędu probierczego. 33-letnia kobieta odpowie za paserstwo. Policjanci odzyskali bransoletkę i przekazali właścicielce. Roztocze dosłownie wysycha w oczach, alarmują przyrodnicy. W Zwierzyńcu jeszcze tego lata mogą całkowicie wyschnąć popularne stawy echo. Cierpią nie tylko stawy, parowanie wody jest większe niż jej dopływ, przyznaje Przemysław Stachyra z Roztoczańskiego Parku Narodowego.
4: Wody ubywa w tempie dramatycznym, zastraszającym, bo nigdy w historii naszych obserwacji takiego zjawiska nie było. Cierpią rzeki, śródleśne małe cieki w dużej mierze wyschły albo wysychają. Śródleśne zbiorniczki wodne, miejsce rozrodu płazów, wielu bezkręgowców rzadkich wyschły na wiór. Zwierzęta leśne typu dziki czy jelenie nie mają się w czym chłodzić w tym błocie czy tam we wodzie. Więc to jest duży problem również taki, który dokucza naturalnym rdzennym mieszkańcom lasu.
1: Jak dodaje Przemysław Stachyra, cierpią również drzewa, przede wszystkim jodły, które bardzo źle znoszą obecne warunki. Czy odnalezione zostaną szczątki Alfreda Wielkiego? Brytyjskie media donoszą o najnowszych odkryciach, które mogą pomóc w zlokalizowaniu miejsca pochówku słynnego angielskiego króla. Więcej wie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
5: Alfred Wielki panował w IX wieku. Uznaje się go za głównego architekta zjednoczenia Anglii oraz obrońcę kraju przed najazdami Wikingów. Pisarz i badacz Graham Phillips twierdzi, że po 13 latach analizowania starych dat odnalazł miejsce ostatecznego spoczynku króla.

0: Szczątki mają znajdować się pod parkingiem w Winchesterze na południu Anglii. Jeśli ta teoria zostanie potwierdzona, możemy mieć do czynienia z powtórzeniem historii Ryszarda III, którego dobrze zachowany szkielet znaleziono pod parkingiem w Leicester. Tamtą identyfikację poprzedziły jednak wielodyscyplinarne badania łączące anatomię, medycynę sądową, historię i genetykę.
1: A my jeszcze spoglądamy na mundialowe boisko. Francja ostatecznie w półfinale mundialu po pokonaniu Maroka 2-0. Kolejne fakty, również pełne emocji, będzie miał dla Was Karol Płaczkiewicz. Zapraszam na pierwszą.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Francja pierwszym półfinalistom mundialu, Mbappé i Dembélé bohaterami trójkolorowych. Kiedy limity wynagrodzeń dla medyków, które znalazły się w najnowszym pakiecie reform w służbie ochrony zdrowia, mogą wejść w życie? O tym usłyszycie w relacji naszego reportera. Kraków wydłuża godziny nocnej prohibicji. Taką decyzję podjęli radni. Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. W ćwierćfinale trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Jak informowaliśmy w faktach, bramki zdobyli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Mbappé mógł otworzyć wynik już w pierwszej połowie, ale w 28 minucie nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił Bono. Francuzi w półfinale zmierzą się z wygranym pary Hiszpania-Belgia. Ten mecz dziś o 21:00. Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 złotych brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzana w pierwszej kolejności. Tak zadeklarowała wczoraj minister zdrowia po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy dotyczyły najnowszego pakietu reform. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, Michał. Prosimy o szczegóły.
1: Dobry wieczór. Zmiany, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia, mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Zapytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, kiedy pierwsze reformy mogą wejść w życie.
2: Dzisiaj o terminach nie rozmawialiśmy, ustaliliśmy rytm pracy, natomiast wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń, powinny być jak najszybciej procedowane.
1: Na brak konkretów skarżył się po spotkaniu prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski. Ma on jednak nadzieję na lepszą niż do tej pory współpracę z ministerstwem.
3: Mam poczucie, że to jest wstęp do dobrych rozmów, do wspólnego celu, którym jest dobry system ochrony zdrowia.
1: Najpoważniejsze reformy, takie jak górny limit zarobków lekarzy, wymagają teraz zmian w ustawie. Dlatego według prognoz ekspertów zaczną obowiązywać najwcześniej jesienią.
0: Cena nawet w granicach 2000 zł za tonę, o ile w ogóle będzie dostępny. W faktach sprawdzamy trudną sytuację na rynku peletu. Alarmowaliście na gorącej linii RMF FM, że coraz trudniej jest kupić ten opał. Dlaczego? Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Producenci peletu mówią, że w Polsce brakuje drewna. Rośnie zapotrzebowanie na odpady drewnopochodne, na przykład trocinę, a to właśnie z nich produkuje się pelet.
5: Spada podaż surowca drzewnego w kraju, bo mamy w roku bieżącym podaż surowca drzewnego na niespełna 37 milionów, gdzie w zeszłym roku było 39 milionów metrów sześciennych.
4: Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego wyjaśnia, że do zapewnienia wszystkich potrzeb rynku może brakować nawet 4 milionów metrów sześciennych drewna. Na razie resort klimatu nie zapowiedział zwiększenia podaży drewna.
0: Z kolei resort energii zapowiedział spotkanie z producentami peletu w sprawie wysokich cen. Ministerstwo poprosiło też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie, czy na rynku tego opału nie ma zmowy.
6: Fakty z Małopolski.
0: Krakowscy radni zdecydowali o wydłużeniu godzin nocnej prohibicji. Teraz zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od północy do 5:30 na terenie całego miasta z wyłączeniem lokali gastronomicznych. Od 1 września alkoholu nie kupimy pomiędzy 22 a 6 rano.
7: Wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu kilkudziesięciu procent.
0: Tłumaczył Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. A w faktach teraz Wrocław. Po latach planów i rozmów wrocławski rynek w końcu się zazielenił. Przy pomniku Aleksandra Fredry pojawiły się drzewa i siedziska, które całkowicie odmieniły przestrzeń przy ratuszu. Mieszkańcy doceniają to najbardziej właśnie w takie dni, jak wczoraj po południu.
8: Bardzo się cieszymy, i tamte drzewka, i z drugiej strony tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
9: I korzysta, widzę, pani siedzi w cieniu, tak, na ławeczce.
8: Pani, tak, i korzystam i cieszę się, że są drzewka.
9: Ławki też się przydają chyba, żeby bardzo przycupnąć.
8: Bardzo się przydają i różni ludzie tu siadają, odpoczywają i idą dalej. Zwiedzać piękny Wrocław.
0: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Alina z Wrocławia. Cały projekt zazielenienia zakończy się w przyszłym roku.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Prezydent Turcji podarował przywódcom krajów NATO rewolwery, na których wygrawerowano ich nazwiska, a także amunicję. Informował w środę Wall Street Journal. I o tej sprawie Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

0: dostał prezydent rewolwer?
1: Rzeczywiście prezydent Turcji, prezydent Erdogan, każdemu ze swoich gości prezydentów ofiarował tego typu prezent. Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
0: Czyli nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
1: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszelkie przepisy prawne zostaną tutaj...
0: Ale wiózł go już prezydent do Polski?
1: Zdaje się, że ten prezent został skierowany przez kancelarię prezydenta na lotnisku na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego, tak aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa. Niech tutaj urzędnicy nad tym się zastanowią. Natomiast jasnym jest, że jeżeli otrzymuje się prezent, zwłaszcza od takiego gospodarza, jakim jest prezydent Turcji, no w dyplomacji niezwykło się odmawiać w żaden sposób przyjmowania takich prezentów.
0: Ale rozumiem, że to jednak jest kłopotliwe. Czy jest taka sytuacja dość nietypowa, żeby wręczać prezydentom rewolwery?
1: Na pewno dość nietypowa. Ale no, traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych tego typu kłopotów. Natomiast trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent, no jednak prezydenta Turcji dla Rzeczypospolitej, czyli dla jego prezydenta.
0: Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział długie, no godzinne, konstruktywne spotkanie. Co to znaczy konstruktywne spotkanie, skoro, jak rozumiem, bo to też padło z ust prezydenta, w sprawach historycznych żadnego porozumienia nie osiągnięto?
1: Tak, spotkał się pan prezydent z prezydentem Zełenskim najpierw krótko, kurtuazyjnie, pierwszego dnia i wtedy padła propozycja, aby doprowadzić do dłuższej rozmowy.
0: Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego czy Wołodymyra Zełenskiego?
1: Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody, po pierwsze dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
0: Ale został zrozumiany, bo można odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
1: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz OUN-UPA, bo im się przedstawia, że to byli bohaterowie walki ze Związkiem Sowieckim.
0: Nie rozmawialiśmy o tym nigdy z nimi w sprawie podręczników. No takie są ich podręczniki. No to skąd mają wiedzieć, że to jest inna formacja niż to, czego się uczą?
1: Dlatego też na przykład prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie wręczył mu dwie książki odpowiedniego wydawnictwa po to, aby przedstawiać konkretne fakty.
0: Co, jak wiemy, wzbudziło oburzenie prezydenta Zełenskiego, przynajmniej później
1: o nim mówił. Być może jeszcze nie czytał. Tak mi się wydaje. Warto by było rzeczywiście, aby ta wiedza na temat tego, nie tylko z kim walczyła OUN-UPA, bo walczyła przede wszystkim niestety z Polakami i to z polskimi cywilami. Później oczywiście ze Związkiem Sowieckim, ale też o co walczyła. A jeżeli walczyła o czystą etnicznie, czystą krew ukraińską tylko na ziemi ukraińskiej, to są wartości,
0: wróćmy,
1: które są
0: do tych
1: dla nas
0: konstruktywnych wniosków. Znaczy, co takiego konstruktywnego się zadziało, że pan mówi, że to jest konstruktywne i prezydent mówi konstruktywne spotkanie?
1: Przed chwilą powiedziałem, konstruktywizm ze
0: strony... Polega na tym, że się spotkaliście.
1: Nie, polega na tym, że zostały przez tą godzinę przedstawione fakty dotyczące fakty natury historycznej. Dlaczego polska opinia publiczna jest oburzona? Myślę, że w wielu kwestii nie wiedział, nie miał świadomości i dowiedział się z rozmowy, no było, nie było, z historykiem. Pan prezydent jest doktorem historii. To po pierwsze. Po drugie, no, rozmawiano też oczywiście, no, co dalej?
0: Co dalej, czyli rozumiem, rozmawiano o Rosji, no bo to jest to główne pytanie i o tym, co ewentualnie, kiedy będzie jakieś zamrożenie konfliktu, a może pokój.
1: Co dalej, o Rosji rozmawiano też, aczkolwiek nie był to dominujący temat akurat w tym kontekście. Tutaj głównie rozmawiano o stosunkach dwustronnych. Co dalej, to znaczy prezydent też wskazywał jasno, że sprawa podejścia do OUN-UPA jest nienegocjowalna. W tym sensie Polska nie zmieni swojego podejścia i Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku OUN-UPA, tylekroć Polska będzie reagować i tylekroć będzie to powodować zły stan relacji. Więc Ukraina musi wybierać, czy chce mieć dobre relacje z Polską, czy chce mieć złe. To wszystko jest, zależy od strony ukraińskiej.
0: A prezydent ostrzegał prezydenta Zełenskiego, że jeśli ta gloryfikacja będzie wracać, to będziemy blokować rozmowy. także rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej?
1: Myślę, że strona ukraińska musi mieć w 100% przekonanie i pewność, że Europa po II wojnie światowej umówiła się, cała Europa, że nie będzie gloryfikować zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. Nie robią tego, co do zasady nie robią tego ani Niemcy, ani Chorwacie, ani inne narody, jeśli chodzi o swoich kontrowersyjnych liderów historycznych. I po prostu idee europejskie dzisiaj są oparte o inne wartości niż wartości szowinistyczne, jakie reprezentowała ONUPA.
0: Panie ministrze, ale czy Zełenski to zrozumiał? Bo jak się słucha jego współpracowników, to można odnieść wrażenie, że ten komunikat do nich nie dociera. Nawet wczorajsza deklaracja Parlamentu Europejskiego spotkała się z entuzjazmem, bo ta ostrzejsza nie została przyjęta, ta łagodna to luzik.
1: No, ja tak, rzeczywiście ma pan rację, że nie wszyscy tam to rozumieją, ale trzeba to im mówić wprost.
0: Ale Zełenski to zrozumiał?
1: Prezydent Zełenski rozumie, na czym polega dzisiejsze stanowisko Polski. Natomiast pytanie zasadnicze, ja stawiałem je też w swoich komunikatach, czy elity ukraińskie, elity szeroko pojęte, oligarchat, ci ludzie, którzy są skorumpowani, rzeczywiście chcą wejść do Unii Europejskiej? Czy nie jest tak, że chcą zwykli ludzie, oczywiście ci, którzy przyjeżdżają, pracują, chcą żyć lepiej, tak jak Polacy chcieli żyć lepiej jeszcze w latach 90., ale nasze elity były zdeterminowane do tego, żeby reformować państwo, żeby walczyć z korupcją.
0: Ale to była okazja, żeby się zapytać o to prezydenta Zełenskiego.
1: Ale panie redaktorze, no przecież deklaratywnie każdy powie tak, oczywiście, my chcemy i tak dalej. Natomiast pytanie, czy skutecznie zwalczyli korupcję? Myśmy to w Polsce zrobili. Powołane za czasów jeszcze pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości CBA, utrzymane później, zwalczyło skutecznie korupcję w Polsce. A na Ukrainie ta korupcja się szerzy.
0: Drugi klaster negocjacyjny w negocjacjach z Unią Europejską, pana zdaniem, będzie odblokowane w sprawie Ukrainy?
1: Myślę, że te negocjacje będą się powoli, ale będą się oczywiście toczyć.
0: Będziemy jakoś blokować?
1: Na pewno będziemy bardzo skrupulatnie przyglądać się wszelkim krokom, jeśli chodzi o Brukselę i o Kijów. My o tym mówiliśmy wprost. No, z ideologią szowinistyczną do Europy się nie da wejść po prostu, a Ukraińcy próbują to robić.
0: Ale to jest ultimatum, o którym mówił Kirył Budanow, bo on użył takiego sformułowania, że oni się nie ugną przed polskim ultimatum, bo się nie ugięli pod ukraińskim, chciałem się zapytać, pod rosyjskim. Co to było za ultimatum, które postawiliśmy?
1: Kirył Budanow jest żołnierzem, wywodzi się z wywiadu, więc myślę, że patrzy na stosunki międzynarodowe przez ten pryzmat właśnie takiej języka żołnierskiego. Być może traktuje nasze słowa mówiące o tym, że dla dobra samej Ukrainy nie jest dobrze gloryfikować zbrodniarzy i dla dobra relacji z Europą, może traktuje to jako ultimatum, to jest jego opinia. Jeśli ktoś tak to traktuje, fair enough, niech sobie tak to traktuje. My będziemy na pewno stać na straży interesu państwa polskiego, pamięci historycznej i szacunku do ofiar.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.